0: Roboty do sporządzania cytostatyków i leków jałowych w systemie zamkniętym.
1: Możecie Państwo sobie tutaj podejrzeć, jak to w ogóle wygląda. Czyli jest dzielony ten blister i wychodzi na takiej rolce. I teraz to urządzenie, które jak my sobie siadamy do komputeru i mamy zlecenie, czy receptę już na konkretnego pacjenta. I mamy na przykład, 6 dawek, tak? Dawkę na godzinę 8, na 12. Klikając tylko w systemie komputerowym, sprawiamy jakby, że urządzenie ożywa i te wszystkie dawki przygotowuje nam w takich pakietach. To urządzenie samo tutaj nam komponuje te wszystkie leki na 24 godziny do przodu. Przede wszystkim mamy urządzenia, które skrócą czas potrzebny na przygotowanie leków. W przypadku na przykład pracownicy cytostatyków będziemy mogli wykonać więcej preparatów, tak? Zwiększy się liczba pacjentów, to my będziemy przygotowani, żeby zwiększyć liczbę produkowanych leków onkologicznych.
0: Mówiła podczas oprowadzania naszego reportera Pawła Koniecznego kierowniczka tej nowoczesnej apteki szpitalnej Monika Augustyn.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Artur K. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Moim zdaniem może kluczową wiedzę w tej sprawie tego, co mogło się stać z pieniędzmi giełdy Zonda Krypto, mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Artur K. to, przypomnę, były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
3: Czy rozumiem, że jego kontakty z środowiskiem bankowym i kryptowalutowym są elementem tego śledztwa?
4: Kluczowym elementem i dlatego cieszę się z tej decyzji sądu w dniu wczorajszym i to pokazuje, jaki przełom przeszła też prokuratura, więc ja widzę, że prokuratura nabrała wiatru w żagle i to w różnych śledztwach, co mnie bardzo cieszy.
3: Dzisiaj. To są też kontakty ze Związkiem Banków Polskich możliwe?
4: Zawsze jest tak, że przestępcy próbują docierać poprzez różne osoby do różnych instytucji. Nie chcę w ogóle przesądzać tutaj, bo nie chcę rzucać jakiegoś złego światła na instytucje, bo czasem jest tak, że w każdej instytucji jest jakaś czarna owca, ale wiemy, że przestępcy czasem ubierają się w szaty lobbystów i próbują różnymi metodami wpływać na politykę. Najgorzej, jak politycy temu ulegają, tak jak uległ pan Ziobro czy pan Wippler.
3: Czy słynne następni politycy w tej sprawie? Bo...
4: Znaczy, to jest nieuniknione moim zdaniem, dlatego że widzieliśmy wszyscy takie przyznanie się publiczne przez Ziobrę. No wyobraźmy sobie, że pan zakłada fundację, która jest fundacją krzakiem, która nie działa, ma tylko adres i później przyznaje ale się panu, tak, brałem na swoje prywatne, kupiłem sobie samochód, bo był mi potrzebny. Panie,
3: ale o Ziobrze już wiemy. Czy będą kolejni i o relacjach Przemysława Wipplera też wiemy z Zonda Krypto. Będą następni politycy?
4: Będą następni politycy, ale na pewno nie w tym momencie. Za dużo mamy pracy, musimy weryfikować te dowody, które mamy, więc myślę, że jak
3: z jakich zespół... formacji?
4: Nie mogę o tym mówić, naprawdę. Nie mogę o tym mówić, proszę
3: mnie nie odpytywać. Ale to jest tylko prawica szeroko pojęta? Czy są też inni?
4: Jest pan bardzo dociekliwy, jestem bardzo konsekwentny, więc nie będę odpowiadał na to pytanie.
3: Czyli nie będzie odpowiedzi. A co właśnie, nie nasi słuchacze pytają, co z Ziobrą i Romanowskim? Coś nowego się wydarzyło? I zaraz wrócimy do Zonda Krypto.
4: Odnośnie Ziobry, no ewidentnie pojawiły się zupełnie nowe rodzaje przestępstw przez niego popełniane, ale o tym zdecyduje prokuratura.
3: No tak, ale wciąż pozostaje w Stanach.
4: Spokojnie, do czasu. Wiemy dobrze, że wyjechał z Budapesztu, bo miał jakiś parasol ochronny. Gdyby go nie miał, nie pojawiłby się w Stanach Zjednoczonych.
3: I czekacie na zmianę prezydenta.
4: Niekoniecznie. Wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych są bardzo blisko.
3: A Romanowski?
4: Co do Romanowskiego, proszę pytać służb. Ja ze swojej strony i prokuratura zrobiliśmy wszystko, żeby były odpowiednie dokumenty, które pozwalają nam go ścigać. Miałem rzeczywiście, że takie realne potwierdzenie od Naddniestrzu, to co powiedział premier, więc wie pan, ktoś, kto jest... powiązany z pewnym światem, który czasem bywa zamknięty i hermetyczny i wyprowadził duże ilości pieniędzy, którymi zasilał różnych swoich popleczników, jak ja bym to nazwał, ma pewną łatwość znajdowania różnych azylów, ale to jest wszystko do czasu, bo służby działają, więc dajmy im pracować.
3: Panie ministrze, wczoraj w tym studiu Sławomir Nitras mówił o tym, że toczy się także śledztwo prokuratorskie w Gdańsku w sprawie Radosława Piesiewicza i wyprowadzania środków przez PZKOSZ. I tam pojawiło się także nazwisko Mariana Kmity. Pana zdaniem to jest przyszłościowa sprawa?
4: Nie wiem tego, ale wiem, że jak będziemy konstruować zespół Zondy, To będzie też zaciąg prokuratorów z Gdańska, bo chcemy mieć taki pełny ogląd tej mafijnej działalności, więc zobaczymy, czy rzeczywiście będę mógł potwierdzić to. Na razie nie chcę rzucać na nikogo żadnego oskarżenia, dopóki nie mam dowodów. Naprawdę trzymam się tego twardo. Wiem, że to jest mało ciekawe czasem dla naszych odbiorców, ale zwróćcie Państwo uwagę, że to przynosi dobry efekt, bo mamy naprawdę wiele sukcesów prokuratury.
3: Panie ministrze, to sprawa, którą żyje cała Polska, rzeczniczka praw dziecka, która osobiste interwencje doprowadziły do odebrania 3- i 4-letniego dziecka, zabrania ich z domu i przewiezienia do domu dziecka. Rzeczniczka była świadkiem pewnego wydarzenia, po czym zaangażowała urząd. Przekroczyła Pana zdanie, mogła przekroczyć, ostrożnie powiem, kompetencje?
4: Ja wiem, że każdy z nas powinien reagować, jak dzieje się krzywda dziecku. Ja miałem dwukrotnie w swoim życiu.
3: I chyba tego nikt nie zarzuca, pani rzecznik, że zareagowała, widząc przemoc. Pytanie jest, czy nie przekroczyła kompetencji jako urzędnik państwowy.
4: Ja muszę zapoznać się z tym uzasadnieniem sądu, który dosyć krytycznie podszedł...
3: Powiedział o przemocy instytucjonalnej.
4: Tak, do tych działań, więc ja nie mam tego uzasadnienia przed sobą. Nie mamy też żadnego doniesienia z artykułu 231, czyli przekroczenie uprawnień, bo to by obligowało prokuraturę do działania. Ja uważam, że każdy powinien zachować proporcje i rozdzielić pewne działania.
3: Związek sędziów rodzinnych mówi, telefon z urzędu do sędziego.
4: To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. Nigdy nie powinniśmy się dawać ponosić emocjom, nawet w tak wrażliwych sprawach jak dobro dziecka, bo możemy wyrządzić mu większą krzywdę tym, że zostanie bezprawnie umieszczone w jakimś domu dziecka czy w jakimś pogotowie opiekuńczym.
3: To pytanie o Rozwój Plus, które mówi odwołać rzeczniczkę.
4: Ale Rozwój Plus wie, jakie są procedury, więc nic nie stoi na przeszkodzie, nie będziemy ich zastępować. Jeżeli przedłoży taki wniosek w Sejmie, zbierze głosy, ja na pewno będę tą sprawę badał, ale będę badał z punktu widzenia tego, czy rzeczywiście doszło do przekroczenia jakichś uprawnień.
3: A jeżeli do tego doszło, to?
4: No, moim zdaniem to wtedy zdecydują ci, którzy panią rzecznik powołali. Dlatego, że ja nie mam w swojej władzy powoływania rzecznika,
3: tak,
4: nie
3: odwoływania. Tak, oczywiście parlament powołuje. Co ze specjalnym zespołem do spraw Epsteina? Dużo było zapowiedzi, że będzie bardzo szerokie działanie. Są jakieś wnioski?
4: Wnioski nie są, ale ten zespół ma już duży urobek, współpracuje z zagranicą.
3: Kiedy ostatnie... jakieś wnioski?
4: Nie wiem kiedy, dlatego że zajmuję się naprawdę taką ilością rzeczy naraz. Do tej pory wiem, na ostatnim spotkaniu, bo my się regularnie spotykamy w tym zespole, wiem, że zespół miał jakieś ustalenia, ale raczej dotyczące osób, które przemieszczały się przez Polskę, a nie dotyczyło to obywateli Polski.
3: Czyli natomiast nie było skrzywdzonych, czy ofiar Polek, czy Polaków?
4: Na ostatnie spotkanie, jakie się odbyło, to takie informacje miałem, że nie mamy jeszcze takiej informacji. Musimy mieć świadomość, że te osoby, które były werbowane, jeśli były w Polsce, wiemy, że ci łowcy nieletnich i młodych kobiet pojawiali się w Polsce, to jest rzecz bardzo wstydliwa dzisiaj. Część tych osób to są osoby dorosłe i nikt nie chce rozdrapywać ran. Na Zachodzie takie osoby się ujawniły, więc ja zawsze apelowałem do tego, zgłaszajcie się.
3: Czyli na razie nie mamy żadnych dowodów, że to były Polki lub...
4: Na razie nie mamy. Mamy jakieś zdjęcia, które identyfikujemy. Współpracujemy też z służbami zagranicznymi, z prokuraturą, z prokuraturą krajów nadbałtyckich, które prowadzą te śledztwa, ale tutaj nie ma żadnych jeszcze ustaleń.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Waldemarem Żurkiem znajdziecie na rmf24.pl. Polecam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: i to już niemal godzina trzecia, więc czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pod lupą. Jest zapowiedź postępowań dyscyplinarnych. Najpierw siłowo zatrzymali pociąg, a potem pomalowali go sprayem. Do tej pory policja zatrzymała 5 sprawców. Włamali się do zamkniętego szpitala i odjechali skradzionym ambulansem. Tu policja poszukuje włamywaczy z miastka. Jest zapowiedź postępowania dyscyplinarnego wobec trojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów Magdalenę Będkowską, Dariusza Szostka i Sławomira Patyrę, powołanych głosami obecnej koalicji. O zarzutach Tomasz Skory.
1: Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie na wniosek jednego z sędziów. Chodzi o złożenie przez sędziów Będkowską i Szostka zawiadomienia o niepopełnionym zdaniem prezesa przestępstwie pracowników Trybunału. To w jego efekcie prokuratorskie zarzuty usłyszeli dyrektor biura Trybunału Zofia H. i komendant straży Piotr P. Zarzutem obejmują poza wymienionymi także sędziego Patyrę jest też niewykonywanie obowiązków sędziowskich przez odmowę orzekania i udziału w posiedzeniach Gromadzenia Ogólnego Sędziów, co doprowadziło do nieuchwalenia projektu budżetu Trybunału. Postępowanie, do którego zostanie wylosowany rzecznik dyscypliny, a decyzję podejmie skład bez udziału oskarżanych, może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem w postaci złożenia z urzędu sędziego.
0: Grupa 30 osób siłą zatrzymała pociąg, a potem pomalowała skład farbą w sprayu. Do tego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Ładzin w województwie zachodniopomorskim. Policja zatrzymała 5 sprawców, a kolejni są poszukiwani. W sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamar. Co wiadomo o zatrzymanych?
2: To młodzi dorośli, obywatele Polski. Jak przekazał Przemysław Kucharski ze szczecińskiej policji, to nie pierwsza taka akcja tej grupy.
3: Ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład berlińskiego metra.
2: Złożono wniosek o tymczasowy areszt wobec wszystkich 5 zatrzymanych osób. Wkrótce usłyszą zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia. Przypomnę, w sobotnią noc grupa około 30 pseudograficiarzy zerwała hamulec bezpieczeństwa, zatrzymała pociąg i pokryła wagony oraz kamery i boczne lusterka farbą. Pociągiem jechało ze Świnoujścia do Szczecina kilkadziesiąt osób.
4: To są fakty RMF FM.
0: Włamywacze okradli szpital miejski w Miastku w Pomorskiem, a do tego odjechali skradzionym ambulansem. Placówka od sierpnia nie przyjmuje pacjentów, a w sądzie jest wniosek o jej upadłość. W faktach Stanisław Pawłowski. Co wiadomo o włamaniu i poszukiwaniach sprawców?
5: Sprawcy dostali się do budynku zamkniętego szpitala w nocy i wynieśli stamtąd m.in. komputery, sprzęt medyczny i leki. Na tym jednak nie poprzestali, ukradli również stojący przy placówce ambulans i właśnie nim odjechali.
6: Nasi policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na miejscu wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Zabezpieczyli ślady. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
5: Mówi Dawid Łaszczy z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Dodam, że we wrześniu już ktoś się tam włamał, a nagrania z tego momentu pojawiły się w mediach społecznościowych. Po tamtym incydencie władze placówki zapewniały, że szpital został lepiej zabezpieczony.
0: A teraz przenosimy się do stolicy. Nietypowy autobus elektryczny, który wygląda jak tramwaj, wozi pasażerów w ramach testów ulicami Warszawy. Ten pojazd wyprodukowany przez hiszpańską firmę ma zaokrąglony przód oraz bardzo duże okna i przyciąga uwagę w centrum stolicy.
7: Taki dosyć futurystyczny. Bardziej tramwaj chyba bym powiedział.
8: Co zwraca uwagę, jak pan patrzy, jak pan wsiada?
7: No taka bryła jednolita na pewno.
8: A w środku?
7: Sterylny bym powiedział.
8: Ma pan taki moment zawahania, czy to na pewno autobus, czy to na pewno tutaj wsiąść?
7: Tak, na pewno.
9: Mi się wydaje, że jest taki bardzo niby futurystyczny, ale też trochę retro, bo mi się kojarzy z takimi przeźroczystymi komputerami z lat 2000. Po prostu do tego jestem mega fanem tego przeszklonego dołu, jakby...
8: A tu wszystko widać, tak? Od chodnika?
9: A tu wszystko widać dokładnie, więc jest moim zdaniem po prostu fantastyczny ten autobus.
8: Czyli można patrzeć nie w ekran telefonu w czasie jazdy, tylko...
9: Ja zdecydowanie polecam patrzeć przez okno, tak?
0: Usłyszał od pasażerów nietypowego autobusu nasz reporter Michał Dobrołowicz. Testy tego pojazdu potrwają do końca września, więc można się jeszcze przejechać, a jeżeli nie wybieracie się do Warszawy, to jak wygląda, sprawdzicie na rmf24.pl w zakładce Regiony.
4: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
0: 17 października rusza nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. Mimo braku kilku graczy i trenera Andriego Dzianiego, od ponad miesiąca do sezonu przygotowują się siatkarze Zaksy. Za przygotowania pod nieobecność pierwszego szkoleniowca, który prowadzi także reprezentację Francji, odpowiada drugi trener, Michał Hadała, z którym o nadchodzącym sezonie rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Tak sobie myślę, że u was od... dwóch sezonów trzeba powtarzać, że to znowu inna, znowu nowa, ale w tym roku bardzo odmłodzona Zaksa, bo ta wasza ekipa do grania będzie, no nie ukrywajmy, bardzo, bardzo młoda.
11: Tak, to prawda. Mamy naprawdę bardzo młodych chłopaków, bardzo interesujących, obiecujących. Wszystko w ich rękach, ale jest połączenie młodości z doświadczeniem. Mamy też ekipę już łącznie z kapitanem, która wie, o co chodzi. Młodzi na treningach, bo trenujemy już od ponad miesiąca, idą za nimi, więc wiedzą, o co chodzi już w ciężkiej, profesjonalnej robocie, bo teraz mamy taki okres, że no praktycznie wychodzimy z siłowni i z hali, no ale to wszystkie zespoły tak mają, to jest normalny etap przygotowań do sezonu. Więc patrzymy z optymizmem w przyszłość, ale tak jak mówię, wszystko będzie zależało od tego, jak ta młodzież się będzie rozwijała, jak będzie wchodziła do drużyny, wszystko zależy od nich.
10: Trochę czuje pan większą presję, bo nie ma trenera Gianniego teraz, czy po tylu latach to już pewnego rodzaju rutynka, te przygotowanie do sezonu?
11: Paweł Brandt mówi zawsze, że presja to przywilej, więc jesteśmy dumni, że możemy pracować w takim klubie, że być może nie ma wszystkich, ale to jest okres dla tych, którzy, dla chłopaków, którzy tutaj są. Może mniej gramy, chociaż zaczęliśmy już sparingi. Ale to jest okres na to, żeby gdzieś tam podszlifować wszystkie elementy, które będą potrzebne nam do tego, jak jest mniej zawodników na treningu, można zrobić więcej powtórzeń, więc nikt z nich myślę, że nie narzeka, a myślę, że nikt ze sztabu też nie narzeka, bo naprawdę mamy duży komfort pracy i jest bardzo, bardzo fajnie. Chłopaki, tak jak wcześniej powiedziałem, od samego początku trenują bardzo zaangażowani, są bardzo świadomi tego, co robią, mimo tego, że wiemy o tym, że nie jest im łatwo, bo tak jak mówiłem wcześniej, ten okres jest bardzo nieprzyjemny dla nich. Przychodzą na każdy trening z uśmiechem, nawet jak ich boli, to trenują, bo wiedzą, że owoce tego będą w przyszłości. Mhm.
10: Swojego jedynaka w kadrze, Szymona Jakubiszaka, mocno pan podgląda?
11: Tak jak wszystkie zespoły, tak jak Mistrzostwo Europy, no dla nas to jest fajne, jak teraz praktycznie będzie co roku albo Mistrzostwo Europy, albo Mistrzostwa Świata, albo Igrzyska. To jest fajne podglądać, jest nie tylko polską reprezentację, ale reprezentacje innych krajów, jak się rozwijają, jacy grają tam zawodnicy, jakich znamy z naszych parkietów, już nie Plus Ligi, tylko Tauron Ligi. Więc to jest bardzo, bardzo sympatyczne. I bardzo chłopaki też kibicują, mają swoich faworytów, mają swoich ulubionych zawodników, o których rozmawiamy później w trakcie, że na przykład rozgrywający robi to, że przyjmujący potrafi to i tamto, że atakujący ma takie rozwiązania w ataku, więc to jest wszystko, myślę, że i dla nas, i dla chłopaków bardzo przyjemne, że może nieprzyjemne, że nie ma tych pozostałych, ale przyjemne jest to, że oglądamy to i gdzieś tam się wspólnie tym bawimy.
10: Znaczy paradoksalnie to nie będzie wasz plus, bo tak sobie myślę, że od wielu sezonów zawsze mówiło się o tym, że w tych klubach już Tauron ligowych, tak? Chwilę zajmuje to, żeby ci kadrowicze dojechali z powrotem, no bo oni są po ciężkim sezonie kadrowym, kilku miesiącach takiego obciążenia treningowego jednak na bardzo wysokim poziomie, no i chwilę muszą odpocząć, wejść znowu do pewnego rytmu. Wy paradoksalnie tych kadrowiczów nie macie wielu, więc pytanie, czy wy na tym początku sezonu nie zyskacie jako zespół lepiej przygotowany?
11: Może tak, Szymon jest w kadrze, Fabian jest w kadrze w Holandii, przyjedzie do nas na koniec tygodnia, Quinio był w kadrze tak samo i Tomas Pujol też był w kadrze, więc mamy czterech, powiedzmy, którzy gdzieś się ocierali o różnego typu rozgrywki, które są właśnie w tym okresie wakacyjnym, jeśli chodzi o rozgrywki klubowe. Na pewno to za tydzień będzie trener i on się będzie bardziej dziś już skupiał na tym, w jakim formie, w jakim składzie będziemy. Mamy jeszcze kilka spotkań kontrolnych, ale jak już wszyscy będą, to myślę dopiero, że Szymon dopiero będzie, jak będziemy grali Memoriał Gołasia w Poznaniu, Arka Gołasia, więc dopiero wtedy myślę, że to będą te pierwsze, no i ostatnie mecze, gdzie wszyscy będą mogli zagrać. Dla nas najważniejsze, żeby chłopaki byli dobrze fizycznie i powiedzmy taktycznie, siatkarsko przygotowani, żeby trener jak przyjedzie, żeby mógł już to wszystko tylko gdzieś tam w jakieś ramy objąć, zaznaczyć, jaka będzie taktyka, kogo będzie i gdzie miejsce w drużynie. Więc tak jak mówię, może 4 z 14 to nie jest dużo, nie jest mało, ale prawdę mówiąc, te treningi, które robimy, jak jest nas coraz mniej, jeszcze nam wcześniej Bartek Kurek pomagał, Kajto nam pomagał, rozgrywający mogliśmy coś porobić, więc czasami jest to przekleństwo, że nas nie ma, ale czasami jest to fajny moment dla tych chłopaków. Nie zawsze da się zrobić szóstki, no bo wiadomo, że nie mamy tych ludzi, ale robimy na przykład jakieś piątki, czwórki, zawsze coś można wyciągnąć z tych chłopaków i dla nich, tak jak wcześniej mówiłem, jest więcej czasu na poprawienie pewnych elementów. Mamy też czas spokojnie, że możemy sobie powtarzać różne rzeczy, jeżeli są błędy, jeżeli są rzeczy do poprawy, mamy na to spokojnie czas, niekoniecznie z krzykiem, z hukiem. Czasami jak się przygrywa mecze w lidze, to później wiadomo, że zawodnicy się stresują, trzeba to poprawić, patrząc na rywali, na naszą grę, a teraz to, co wykonamy, to, co możemy wykonać, to, co nam nikt nie przeszkadza, czyli zagrywkę, czyli więcej przyjęcia, więcej ataków z różnych piłek, gdzie później w sezonie nie będzie aż na to tyle czasu, to jest w tym momencie dla nas najważniejsze, myślę.
10: A jak to wygląda z punktu widzenia tak czysto logistycznego? No bo nie ma głównego trenera, jest pan, który odpowiada teraz za przygotowania. Nie wiem, dzwonicie do siebie, kontaktujecie się maile, mailiki, spotkania na Teamsach, czy jak to wygląda od czystej takiej logistycznej sytuacji? No bo jednak trener Gianni to nie jest tak, że jest na wakacjach, tylko też ma piekielnie ważny turniej ze swoją reprezentacją.
11: Może tak, robimy to już od dawien dawna. Wcześniej też byli trenerzy, którzy byli trenerami reprezentacji. Trener wie, na co stać mnie, cały sztab. Rozmawiamy. Wiadomo, że ma na swojej głowie też swój zespół na bardzo ważnej imprezie. Ale jak gramy sparingi, dostaje materiały. Jeżeli ma coś do powiedzenia, to wtedy dzwaniamy się. Oczywiście to nie są Teamsy półtorej godzinne, tylko to jest dosłownie 5-10 minut. Porozmawiamy na temat tego zawodnika, tego, czy robić to tak, czy tak, czy to jest okej, czy tak może być na ten... Bo też chodzi o... zaczynamy grać za półtorej miesiąca, jeśli dobrze liczę, za miesiąc. Więc tego czasu jeszcze trochę jest. Trener też wie, że w trakcie przygotowań spotykaliśmy się 3 razy, bodajże na testach chłopaki byli przejrzeni, czyli od strony fizycznej, jak wyglądają, co robią, bo nie ukrywajmy, że ta przerwa między ostatnim meczem a pierwszym, to jeśli z tego, co dobrze pamiętam, policzyliśmy, że to będzie około pół roku, więc tego czasu trochę jest, ale gramy, zaczęliśmy, tak jak wcześniej mówiłem, mecze sparingowe, powolutku gdzieś tam robimy te rzeczy, które już trener wskazał nam drogę i my wiemy, co mamy robić. Zawodnicy, najważniejsze jest to, że zawodnicy wiedzą, co mają robić, czego się spodziewać, czego będzie trener od nich wymagał, no, ale tak jak mówię, to już jest dla nas, powiedzmy, chleb powszedni, nie jest to dla nas nic jakiegoś stresującego, ani takiego, że musimy do siebie dzwonić co drugi dzień, co drugi wieczór, żeby spytać, jak leci.
0: O nadchodzącym sezonie z drugim trenerem Zaksy Michałem Hadałą rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Piątek, 25 września, za chwilę wybije godzina czwarta. Czas na fakty RMF FM w studiu. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: USA i Chiny mają zawęzić relacje po spotkaniu Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Waszyngtonie. Sojusznicze baterie Patriot na lotnisku Rzeszów-Jasionka będą chronić polskiego nieba także w przyszłym roku. Przed zimą w składach drożeje węgiel. W ciągu miesiąca to wzrosnie ceny nawet o kilkaset złotych za tonę. Nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich. Donald Trump i Xi Jinping ogłosili porozumienie w wielu kwestiach, ale na razie nie wiadomo dokładnie, czego ono dotyczy. Chiński przywódca mówił o nowej treści relacji pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem oraz o historycznym momencie. Podczas uroczystej kolacji w Białym Domu Xi podkreślał potrzebę stabilnych relacji. Trump mówił z kolei o dobrej więzi z chińskim przywódcą. Szczegółów ustaleń Biały Dom na razie nie ujawnił. Sojusznicze baterie Patriot będą stacjonować na lotnisku Rzeszów-Jasionka także w przyszłym roku, poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Mamy zapewnienia z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce, i to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
1: Do końca tego roku misje ochrony Centrum Logistycznego, przez które pomoc trafia na Ukrainę, prowadzą Holendrzy. Plan kolejnej zmiany został już zatwierdzony. Nazwa państwa, które przejmie zadania, nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.
3: RMF FM. Niepokojące wiadomości z rynku.
1: Coraz wyższe ceny węgla w składach. W ciągu miesiąca stawki za tonę wzrosły nawet o kilkaset złotych. Nie brakuje miejsc, w których za tonę trzeba zapłacić nawet powyżej 2000 złotych. Dlaczego węgiel stał się tak drogi? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Powodem nie są jeszcze braki węgla, ani jego realny wzrost wartości. Rynek nerwowo reaguje na doniesienia o mniejszych zapasach i wciąż niepewnej sytuacji na rynku paliw. Ceny są więc nieco zawyżone.
5: Cykl jest taki, że te zapasy albo ich jest dużo za dużo, albo tak gwałtownie spadają, no niemal dwa razy mniej niż na przykład rok wcześniej, więc to od razu budzi takie pytania, czy tego węgla nie zabraknie. No zabraknąć raczej nie zabraknie.
4: Uspokaja Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy, co nie oznacza, że będzie tanio. Poza ogromnym popytem wpływ na ceny mają też paliwa. Skoro olej napędowy jest drogi, to i transport węgla też jest odpowiednio droższy.
1: Nie wiem, kim jest, nie znam osoby. Tak większość polityków odpowiada na pytanie o Pamelę Krzypkowską, nową szefową Komisji do Spraw Rozwoju i Bezpieczeństwa AI, która tydzień temu została wybrana przez Sejm, a wczoraj zgodził się na to Senat. Czy to oznacza, że politycy nie wiedzą, na kogo głosują? Odpowiedzi na to pytanie w parlamencie szukał nasz reporter Jakub Rybski.
6: To właśnie częsty problem, gdy parlamentarzyści głosują wyłącznie zgodnie z partyjnymi wytycznymi.
7: Wie pan, kim jest Pamela Krzypkowska?
8: Nie bardzo.
7: To jest kandydatka na przewodniczącą Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji.
8: Szukałem od razu, że pyta mnie pan o jakąś celebrytkę lub piosenkarkę.
6: Tak tłumaczył się wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, a to z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
9: Kandydatki nie znam, ale na szczęście mamy dostęp do materiałów, które nam ją przybliżą.
6: I podobnie posłowie, tym razem Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Kim jest Pamela Krzypkowska?
10: Nie mam bladego pojęcia.
7: Głosował pan nad tą kandydaturą w Sejmie?
10: Wiem, tak, przepraszam, absolutnie, głosowałem przeciw.
6: Sama zainteresowana powiedziała mi, że jest jej z tego powodu po prostu przykro.
1: Pokaż mi swoją śniadaniówkę, a powiem ci, jaką jesteś mamą. W mediach społecznościowych trwa rywalizacja na najlepszą szkolną śniadaniówkę. Mamy chwalą się nie tylko tym, że w pudełkach są zdrowe produkty, ale też kwiaty i serduszka wycięte z owoców i warzyw oraz samodzielne wypieki. A co na to psycholog Magdalena Pająk?
11: Budujmy swoje poczucie wartości nie na mediach społecznościowych i nie na zdjęciach ze śniadaniówką naszych dzieci, ale po prostu szukajmy tego poczucia własnej wartości w środku i w sobie i w relacjach.
12: I przygotowujmy te śniadaniówki nie dla braw i lajków, tylko dla dziecka.
11: Z psychologicznego, ale też zdroworozsądkowego podejścia nie można być perfekcyjnym rodzicem.
1: Usłyszała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: skoro właśnie zaczynasz dzień, posłuchaj, co dzieje się w kraju i na świecie. Fakty na godzinę piątą przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Zapraszam. Ostry spór o Ukrainę w niemieckim Bundestagu. Opozycja chce wstrzymania pomocy dla Kijowa. Kolejne fatalne wyniki jastrzębskiej spółki węglowej. Producent stracił prawie 500 000 000 zł. Sekrety nauki, eksperymenty i odpowiedzi na pytanie dlaczego. Już dziś kolejna osłona Małopolskiej Nocy Naukowców. Zaczynamy od ostrego sporu w niemieckim Bundestagu. Chodzi o pomoc dla Ukrainy. Opozycja chce, by Niemcy wstrzymały wojskowe i finansowe wsparcie dla Kijowa, zablokowały jego drogę do Unii Europejskiej i nie obejmowały Ukrainy unijnymi gwarancjami bezpieczeństwa. Wyjątkiem miałaby być pomoc humanitarna. Prawicowo-populistyczna AfD chce też, by w zamian za udzielone wcześniej kredyty Niemcy uzyskały uprzywilejowany dostęp do ukraińskich surowców. Pozostałe kluby parlamentarne ostro sprzeciwiły się tym postulatom. Jastrzębska spółka węglowa, największy producent węgla koksowego w Polsce, z kolejnymi fatalnymi wynikami finansowymi. W drugim kwartale spółka straciła niemal 500 000 000 zł. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Władze spółki tłumaczą się wysokimi kosztami działalności. Chodzi m.in. o płace górników, ale też coraz trudniejsze wydobywanie surowca. Pytanie, czy realia rynkowe to jedyny powód tak ogromnych strat. Ponad 430 milionów złotych tylko przez 3 miesiące. To wyniki dużo gorsze niż oczekiwania analityków. Od początku roku JSW jest już 1 000 000 000 zł pod kreską. Najnowszy raport kwartalny to już 10. z rzędu, w którym JSW wykazuje stratę. Słabym wynikom towarzyszą zmiany personalne, które mają dźwignąć spółkę spod kreski. Ta najnowsza to powołanie wiceprezesa do spraw ekonomicznych. Stanowisko obejmie Bartosz Styś, dotychczas związane ze spółką Tauron.
1: Rozbudowa bazy schronów i miejsc ukrycia to najpilniejsze zadanie dla Polski. Tak przekonywali szefowie ukraińskich obwodów, czyli odpowiedników naszych województw, w czasie warszawskiej konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Dzielili się tam swoimi doświadczeniami z polskimi władzami. Dlaczego właśnie schrony są według Ukraińców tak istotne? Komentarze na miejscu zebrał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Powód to ostatnie ataki Rosjan bardzo blisko polsko-ukraińskiej granicy. Pierwszy zastępca szefa chersońskiej obwodowej administracji państwowej Dmytro Butryj przekonuje, że to trzeba traktować poważnie, a schrony dają największe zabezpieczenie. Tak to dzisiaj działa właśnie w okolicy Chersonia.
4: Dzisiaj my pracujemy pod ziemią.
5: Większość naszej pracy dzisiaj odbywa się pod ziemią.
4: Tam i administracji.
5: Przeważnie w schronach. To, co obecnie możemy sobie obserwować, że wróg wzmacnia poziom terroryzmu, no nie wygląda, że będzie łatwiej.
3: Tak to tłumaczy Mykola Chranowski, pierwszy sekretarz ambasady Ukrainy w Polsce. Według najnowszych danych z rządowej aplikacji Gdzie się ukryć w naszym kraju dzisiaj działa ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
6: Świat kultury w faktach.
1: Bardzo oczekiwany film Mniej obcy miał wczoraj uroczystą premierę na festiwalu w Gdyni. Jego bohaterem jest legenda polskiej muzyki, czyli lider Lady Punk Jan Borysewicz. Z grającym tego muzyka Mikołajem Bukrewiczem i z reżyserem Krzysztoferem Rusem spotkała się wczoraj w Gdyni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Czy ty pamiętasz swoją pierwszą reakcję, jak się dowiedziałeś, że jest taka propozycja, żebyś zagrał Jana Borysewicza? Co sobie pomyślałeś?
8: Że jestem trochę za niski.
7: Nie było żadnego zawahania, legendę zagram.
8: Nie.
9: Mikołaj, ja to pamiętam trochę inaczej.
7: O, świetnie, no. To mamy konfrontację.
9: Jak dostałeś telefon, że jest przyklepany główną rolę, to ty musiałeś się rozłączyć, przetrawić tak? To. Powiedziałeś, potrzebujesz 15 minut i dopiero później odzwoniłeś do mnie, bo to był taki szok dla ciebie, że musiałeś to przetrawić. Tak ja
8: czyli
9: to pamiętam.
8: Może, czyli może to jednak był szok, tylko wyparłem.
1: Na Mniej obcy do streamingu trafi 7 października. Dziś z kolei kolejna odsłona Małopolskiej Nocy Naukowców. Wydarzenia zaplanowano m.in. w Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Hasło tegorocznej edycji to From Wow to Why, czyli w wolnym tłumaczeniu od zachwytu do pytania.
10: Wow przyciąga uwagę, ale dla nas najważniejsze jest to, co wydarzy się sekundę później. Dlaczego? Bo właśnie od dobrego pytania zaczyna się poznawanie świata.
11: Noc jest długa. Czego będzie można doświadczyć, o czym porozmawiać, co usłyszeć?
10: W Cogiteonie będzie można doświadczać właściwie na każdym kroku. Będą laboratoria, eksperymenty, spotkania z nauką, ale również teatr, sztuka, muzyka, nowa technologia i astronomia.
1: Z Justyną Smoleńską, Gideonu rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Początek Małopolskiej Nocy Naukowców o 17. A już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Bogdana Zalewskiego zapraszam na poranne wydanie Faktów. Start punktualnie o 5.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: 5.30 na zegarach. Czas na fakty RMF FM. W studiu Magdalena Wojtoń. Witamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Jest piątek, 25 września. Kierowcy ostrzegamy, po wypadku zablokowana jest 19 między Kockiem a Lubartowem na Lubelszczyźnie. Jaki był motyw mężczyzny, który zaatakował i ranił nożem 5 osób na terenie klasztoru w Jarosławiu? Nie żyje jeden z księży. Przywódca Chin z historyczną wizytą w Waszyngtonie. O poranku ostrzegamy kierowców na Lubelszczyźnie. Zablokowana jest Krajowa 19 w pobliżu miejscowości Zagrody Łukowieckie. Między Kockiem a Lubartowem auto potrąciło pieszego. Śledczy wyjaśniają motywy działania mężczyzny, który wczoraj na terenie klasztoru w Jarosławiu na Podkarpaciu zaatakował nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła, a stan dwóch jest ciężki. Ofiara to ksiądz, a sprawcą był obywatel Ukrainy. Mieszkańcy są w szoku.
2: To byli nasi najukochańsi pasterze. Można było zawsze przyjść, dostać jakieś otuchę, poradę.
1: Na miejscu jest nasz reporter, z którym będziemy się łączyć w porannych faktach. Xi Jinping z historyczną wizytą w Waszyngtonie. Przywódca Chin spotkał się wczoraj z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Po zakończeniu spotkania podkreślał, że politycy osiągnęli porozumienie w wielu kwestiach stabilności strategicznej. Wcześniej podczas oficjalnej części spotkania prezydent USA nie szczędził uprzejmości swojemu gościowi. Od czasu mojej pierwszej elekcji w 2016 roku prezydent Xi i ja nawiązaliśmy przyjaźń. Tak naprawdę wielką przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku oraz dożywotnich interesach naszych narodów. Spędziliśmy razem czas na całym świecie. Od Niemiec po Argentynę, od Japonii po Koreę Południową, a także od Pekinu po Palm Beach na Florydzie. Lecz, co ciekawe, to nasz pierwszy wspólny pobyt tutaj, w Białym Domu. Poprzednio Xi Jinping odwiedził Waszyngton z wizytą państwową w 2015 roku. Wtedy przyjął go ówczesny prezydent Barack Obama. Słuchacie porannych faktów w RMF FM? Powtórzę, to już piątek. Ostatni piątek września, 25 dzisiaj. W tych faktach przyjrzymy się cenom paliw. Czy przekładają się one na ceny w sklepach? Zapraszamy też oczywiście na poranne rozmowy w RMF FM. Po siódmej gościem Piotra Salaka będzie poseł ugrupowania Rozwój Plus, Paweł Jabłoński. Dwie minuty po ósmej u Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM, wiceszef MSWiA, Czesław Mroczek. Kolejne wydanie już o szóstej. Zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się szósta. Co to oznacza?
1: To oznacza jedno, kolejna porcja faktów w RMF FM. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtyń i Bogdan Zalewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
2: Rozpacz w Jarosławiu po krwawym ataku.
3: To byli nasi najukochańsi pasterze.
4: Z nieznanych przyczyn Ukrainiec śmiertelnie ugodził nożem kapłana.
2: Cztery inne osoby ranił.
4: Wiemy więcej o ataku w podkarpackim opactwie.
2: Podejrzenie sabotażu w stacji łączności satelitarnej Woli Krobowskiej na Mazowszu.
4: Brakuje węgla.
2: A jeżeli jest, to bardzo drogi. Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu są wstrząśnięci wczorajszą zbrodnią na terenie tamtejszego opactwa.
4: 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie.
2: W wyniku ataku zmarł jeden z zaatakowanych księży. W faktach nasz reporter Dominik Smaga.
4: Dominiku, co dotychczas wiadomo o tej tragedii?
5: 31-latek wszedł rano do kuchni, chwycił za nóż, tam zaczął atak.
6: Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
5: Informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn. Wezwana na miejsce policja zatrzymała nożownika. To obywatel Ukrainy, który nocą wjechał do Polski z Niemiec. Dotarł samochodem do polsko-ukraińskiego przejścia w Korczowej, ale nie przekroczył granicy i pojechał do Jarosławia. Tam zaatakował. Motyw pozostaje nieznany. Mężczyzna nie był wczoraj przesłuchany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku i opłakują zmarłego księdza.
7: Ksiądz Stanisław był przekochany.
8: To jest coś strasznego. I taka tragedia na naszych księży spadła.
5: Burmistrz ogłosił żałobę do końca tygodnia. Wojewoda obiecała wysłanie do miasta dodatkowych patroli.
4: Do tej przerażającej sprawy będziemy wracać w faktach RMF FM.
2: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Kilkanaście minut temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powiadomiło mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.
4: Nie ma zagrożenia na terenie Polski.
2: Alerty dotyczące rosyjskiego ataku na Ukrainę i poderwania myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej mieszkańcy tych dwóch regionów otrzymali wczoraj.
4: Przed 22. Kolejne przesłuchania w sprawie pożaru, do którego doszło poprzedniego wieczoru na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: Ogień pojawił się w pobliżu infrastruktury, która pozwala na łączność internetową m.in. Ukrainie.
4: O dotychczasowych ustaleniach reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
9: Dzień dobry. Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
9: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
11: Będą powołani eksperci, którzy ewentualnie dokonają oceny, czy to był jakiś koktajl Mołotowa. Te pierwsze wskazania jednak mówią o tym, że ten pożar raczej to nie był przypadek.
9: MSWiA będzie zalecać też dodatkowe środki ochrony w miejscach o tak dużym znaczeniu, jak właśnie teren naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink.
2: Ten temat powróci po ósmej.
4: Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
12: Reporterzy RMF FM najbliżej faktów.
4: Ceny węgla w niektórych skupach już powyżej psychologicznej bariery 2000 zł za tonę.
2: Nie wszędzie jest też łatwo dostępność tego surowca.
13: Brakuje węgla, można ten węgiel pozyskać, ale trzeba płacić przed płatami i w dużo wyższych cenach.
14: U pana na składzie widać węgiel, ale to jest tak, że przyjeżdżam i z miejsca mogę kupić, czy jednak nie?
13: Tak, można kupić z miejsca, a jeszcze mamy węgiel, bo trochę porobiliśmy wcześniej większe zapasy. Zanim ten węgiel, który już leżał na placu, się sprzedał, to już był następny nowy.
4: Z Piotrem Osińskim, prowadzącym jeden ze skupów węgla przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Szkoła Główna Handlowa jest gospodarzem warszawskiego salonu maturzystów. Uczelnie prezentują oferty.
4: A jak przekonała się reporterka RMF FM Magdalena Greinert, młodzi ludzie w nich przebierają i wybierają.
15: Utwierdziłem się w swoim przekonaniu, chcę być ratownikiem medycznym w wojsku.
16: Chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
17: Ja to tak bardziej w informatykę celuję, tak dokładnie programowanie, cyberbezpieczeństwo, coś takiego i właśnie szukam jakiegoś tak fajnego kierunku czy coś.
18: A co będziesz studiował po maturze?
19: No właśnie jeszcze nie wiem i właśnie to jest ten powód, dlaczego ja się tutaj w ogóle znalazłem.
18: Ty już stamtąd wyszedłeś, to może już coś wiesz.
19: Pozbierałem ulotki wszystkie, porozmawiałem z kilkoma tam osobami z tych stoisk.
18: Wrócisz do domu, rozłożysz ulotki, będziesz się zastanawiał.
19: Dokładnie tak, wrócę do domu, rozłożę ulotki i będę sprawdzał wszystko po kolei i jakąś decyzję się podejmie. No,
4: no tak, ulotki rzecz ulotna, a tu trzeba podjąć twardą decyzję.
2: Tylko dobrych wyborów wam życzymy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Radio RMF 24. Dzień dobry, Daniel Chawrylenia przy mikrofonie. Jak zawsze o poranku, na dobry początek dnia i do kawy w RMF 24 Wrocław przypominamy najważniejsze fakty z ostatniej doby. Zapraszam.
21: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
20: Teraz między przystankami będzie można rozwiesić pranie, kpią wrocławscy internauci. Wszystko przez nowy przystanek Armii Krajowej Wiadukt, który miasto uruchamia testowo od soboty. Od sąsiedniego peronu dzieli go zaledwie 150 metrów. Skąd taka decyzja? Wyjaśniała na naszej antenie w czwartek Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu.
22: 26 września testowo przywracamy przystanek Armii Krajowej Wiadukt. Teraz tramwaje w kierunku Księża Małego zatrzymają się na ulicy Krakowskiej przy Armii Krajowej dwa razy. Po raz pierwszy na tym starym przystanku, właśnie przed wiaduktem, który ma, z którego wyjście jest wyłącznie schodami, i około 150 metrów dalej na tym nowym, w pełni dostępnym przystanku, którego peron został wybudowany w ramach prac związanych z Aleją Wielkiej Wyspy. O to przywrócenie przystanku wnioskowała Rada Osiedla Tarnogaj. Rada Osiedla argumentowała, że z tego przystanku w poprzedniej lokalizacji łatwiej jest mieszkańcom przesiadać się z tramwaju linii 3 i 5 na autobusy 134 i 143 w kierunku Tarnogaju i Chub. Teraz dojście z nowego peronu dla tej grupy użytkowników jest ponad dwukrotnie dłuższe i wymaga przekroczenia 6 przejść dla pieszych, z czego 5 przejść to przejścia z sygnalizacją świetlną. Ten pomysł Rady Osiedla Tarnogaj wzbudził pewien niepokój mieszkańców i Rady Osiedla Księże Małe. Rada Osiedla Księża podkreśliła, że czas przejazdu tramwaju wydłuży się. I tak, to zatrzymanie na dodatkowym przystanku wydłuży czas przejazdu tramwaju, ale nieznacznie, bo na około 1-2 minuty. Jest to też końcowa część trasy, 4 przystanki przed pętlą. Dlatego zdecydowaliśmy testowo uruchomić ten przystanek na około 6 miesięcy i w ciągu tych 6 miesięcy sprawdzimy doświadczenia, zbierzemy opinie pasażerów i motorniczych, tak by podjąć decyzję co do dalszego funkcjonowania tego przystanku na stałe.
21: Tym żyje Wrocław.
20: Port lotniczy Wrocław zakończył największą inwestycję w swojej historii na ponad 2 miesiące przed planowanym terminem. Rozbudowa i przebudowa części operacyjnej lotniska, warta ponad 464 miliony złotych, podwoiła powierzchnię użytkową infrastruktury portu. Prace objęły ponad 35 hektarów terenu oraz ponad 5 kilometrów nowych i przebudowanych dróg kołowania. W ramach projektu powstała nowa płyta postojowa dla 14 samolotów, 2,5-kilometrowa droga kołowania równoległa do pasa startowego, droga szybkiego zjazdu oraz nowa płaszczyzna do odladzania. Przebudowano także istniejące drogi kołowania. Dodajmy, że prace budowlane prowadzone były przy działającym lotnisku, które w tym czasie obsługiwało rekordowe liczby pasażerów. W weekend jedne remonty na ulicach Wrocławia się kończą, a inne zaczynają. Kto więc zamierza korzystać z komunikacji miejskiej, powinien się przygotować na zmiany. I to właśnie one były jednym z tematów, jakie w rozmowie z rzecznikiem MPK Wrocław Danielem Miśkiem poruszył Maciej Sas.
23: Najbliższe dni będą takimi newralgicznymi, jeżeli chodzi o komunikację miejską we Wrocławiu, dlatego że część tramwajów, przede wszystkim autobusów, też wróci na swoje trasy z powodu zakończenia remontów, ale zaczną się inne, więc coś innego zostanie tak naprawdę puszczone objazdami. Co się zmienia? Już od soboty będzie trochę zamieszania.
24: W sobotę będzie ten największy etap zmian, ponieważ wracamy z tramwajami na ulicę Trzebnicką, wracamy też na ulicę Peronową. Odblokujemy także częściowo torowisko w skrzyżowaniu ulicy Trauguta, które z Placu Dominikańskiego prowadzi na Plac Społeczny. Wrócą do regularnego kursowania linie tramwajowe takie jak 3, 5 i inne, które kursują przez centrum, ale może o tych szczegółach mniej dyskusji, ale zapraszamy Państwa, żeby zerknęli Państwo na nasze social media, na stronę internetową, wszędzie tam opisujemy dokładnie te zmiany. Dysponujemy też mapkami, myślę, że...
23: Jeżeli ktoś się wybiera w jakąś podróż, czy musi więcej zrobić kursów po Wrocławiu, dobrze jest zerknąć najpierw, gdzie i co jeździ.
24: Tak jest. I równocześnie wchodzi remont ulicy Pomorskiej. W tej ulicy wejdziemy, wrocławskie inwestycje wejdą w pracę nad kostką, sławną kostką wrocławską.
23: Kostką między torami, to wyjaśnimy.
24: Tak, a to oznacza zmiany, ale dla tych, którzy kursują w trakcji tramwajowej, są pasażerami tramwajów, autobus, ruch kołowy zostanie zachowany tak, jak to wygląda dzisiaj.
23: Tramwaje, które jeździły od placu Staszica w stronę ulicy Dibła, w stronę centrum, nie będą jeździły, ale autobusy, jak rozumiem, tam się mają poruszać cały czas.
24: Tak, autobusy będą jeździły zgodnie z rozkładem jazdy i na tym odcinku remontowanym my zapraszamy naszych pasażerów do korzystania z tego, że te autobusy będą kursowały. Jeżeli ktoś kupi nawet jednorazowy bilet, a będzie się chciał przedostać autobusem na odcinku remontowanego torowiska, to może to zrobić.
23: Obowiązuje ten sam bilet, czyli on jest ważny, nie trzeba się martwić o to, że trzeba nowy bilet kupić?
24: Dokładnie tak. Nawet jeżeli jest to bilet nie czasowy, tylko jednorazowy. Wtedy można korzystać niejako poprzez bypass komunikacji autobusowej na tym odcinku komunikacji tramwajowej, która będzie zamknięta z użytku.
20: W związku z licznymi zmianami przed wyruszeniem w podróż warto dokładnie sprawdzić rozkład jazdy na stronie MPK albo na stronie wrocław.pl. W czwartek dowiedzieliśmy się także, jak zmieni się ulica Szczytnicka. Miasto pokazało koncepcję przebudowy wraz z wizualizacjami. Przebudowa obejmie odcinek od skweru Bocheńskiego do ulicy Reja oraz skrzyżowanie łączące ulicę Szczytnicką, Polaka, Ładną, Reja, Neringa i Skłodowskiej-Curie. Po ulicy nadal będą mogły kursować samochody. Jak mówiła w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu, to decyzje uzgodnione podczas konsultacji społecznych.
22: Wczoraj na spotkaniu z mieszkańcami pokazaliśmy po raz pierwszy koncepcję, która została wypracowana właśnie podczas konsultacji społecznych, narady obywatelskiej i spacerów w terenie, czyli podczas spotkań z mieszkańcami. I ta koncepcja jest właśnie efektem tych spotkań. Rozmowy z mieszkańcami dotyczyły między innymi ruchu samochodowego, ruchu pieszego i rowerowego, tego jak ma wyglądać na ulicy Szczytnickiej zieleń, parkowanie, dostawy, ogródki gastronomiczne i mała architektura. Miasto przygotowało dwa warianty tej przebudowy i teraz po uwzględnieniu tych opinii mieszkańców i wypracowaniu takiego kompromisu przedstawiliśmy mieszkańcom jeden z tych wariantów, który będzie teraz skierowany do dalszych prac. Jeśli chodzi o to, jakie zmiany mają zajść na Szczytnickiej, jezdnia zostanie wyremontowana, torowisko zostanie z tą nawierzchnią betonową z odbitym kształtem kostki historycznej, krawężniki mają zostać obniżone i to ma poprawić dostępność i wygodę poruszania się dla mieszkańców. Przebudowane zostaną oczywiście też chodniki. Po południowej stronie ulicy powstanie ta wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów, dzięki czemu rowerzyści nie będą musieli poruszać się razem z samochodami ani korzystać z chodnika.
21: Posłuchaj tych faktów.
20: Nie doczekaliście się dzisiaj albo wczoraj autobusu MPK w drodze do pracy czy szkoły? W ostatnim czasie codziennie odwoływanych jest od 300 do ponad 500 kursów, co stanowi niemal 7% wszystkich kursów autobusowych w mieście. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśniał w czwartek Maciejowi Sasowi Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.
23: Z jakiego powodu ostatnio dzieje się tak, że dziennie, jak słyszałem, po 300 do 500 kursów autobusowych nie jest realizowanych? Coś ważnego za tym stoi. Mówi się zwykle o tym, że to jest brak kierowców. Państwo cały czas organizujecie kurs dla kierowców, ale chyba nie tylko to.
24: To jest kwestia kierowców. Faktycznie w ostatnim czasie nałożyły nam się ten jeszcze wakacyjny tryb przyznawania urlopów, ale zaczął się już ten sezon na L4 po tym, jak dzieci wróciły do szkół, do przedszkoli. My to odczuwamy. Standardowo na L4 mamy we wrześniu około 70 kierowców. Dzisiaj jest to aż 140 osób. I z tego powodu faktycznie występuje braki w realizacji kursów. One są na poziomie kilku procent w skali dziennej, ale faktycznie niektórzy pasażerowie mogą to odczuć.
23: Powiedzmy o tych liczbach. Ile tych kursów przeciętnie jest odwoływanych? Ile autobusów nie wyjeżdża z zajezdni? Bo tak to wygląda.
24: To jest faktycznie kilkaset kursów dziennie. tę liczbę trzeba podzielić przez liczbę brygad, czyli wozów, które wyjeżdżają na miasto. To przekłada się w skali na około 5-6, czasem 7% tej naszej pracy wykonywanej w autobusach miejskich.
23: Można powiedzieć, że dziennie, bo tak słyszałem i to o tym rozmawiałem wczoraj z dyrektorem Sikorą, że to jest 300 do 500 kursów, które dziennie nie są realizowane.
24: Tak, a każdego dnia wykonujemy około 6 tysięcy kursów w trakcji autobusowej, więc to może być odczuwalne, ale staramy się tak układać te puzzle związane z brygadami na rozkład, na siatce rozkładów jazdy, żeby dla pasażerów MPK Wrocław było to jak najmniej odczuwalne.
23: Czy to jest tak, że ma wpływ też na to ten brak kierowców? Odczuwalny zdaje się we wszystkich przedsiębiorstwach, które zatrudniają kierowców autobusów.
24: Jasne, byłoby nam wygodniej układać ten grafik pracy, gdybyśmy dysponowali większą liczbą kierowców, ale też pracujemy nad tym, żeby tę liczbę kierowców zwiększyć. Wczoraj mieliśmy dzień rekrutacji, otwarty dzień rekrutacji na zajezdni autobusowej, jutro jest kolejny. Zapraszamy tych, którzy potencjalnie mogliby być zainteresowani pracą za kółkiem.
23: Nawet jeżeli nie mają prawa jazdy kategorii D, bo można je zrobić w ramach pracy u Was.
24: Oczywiście, że tak i można to zrobić bezpłatnie. Zapraszamy takich potencjalnych kandydatów, żeby przyszli i zobaczyli, z czym to się je, jak ta praca wygląda na co dzień, żeby trochę też zapytali o rzeczy, które być może nie są do końca jasne. To jest taka oferta, możliwość, która rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jeżeli ktoś faktycznie ma smykałkę, czuje bluesa autobusowego, to rozwieje jego wątpliwości.
23: Ale wracając jeszcze do braku kursów, może być tak, że w niektórych sytuacjach trzeba dłużej poczekać na autobus z tego powodu, o którym Pan powiedział. I jak długo to może potrwać? Jesteście w stanie to przewidzieć, czy też nie bardzo?
24: Mamy taką intuicję, że to jest kwestia następnych tygodni, gdy faktycznie zakończymy już ten etap urlopowy, letnich urlopów, gdy ta pierwsza fala przeziębień w szkołach, w przedszkolach opadnie, wtedy wrócimy do zwykłego, regularnego kursowania.
20: Dodajmy, że wrocławskie MPK cały czas rekrutuje chętnych na kurs autobusowy. Można go zrobić bezpłatnie, ale po zakończeniu trzeba przepracować przynajmniej 3 lata w MPK Wrocław. A w sobotę miejski przewoźnik zaprasza na piknik bezpieczeństwa. Przygotowano sporo atrakcji dla całych rodzin, o których opowiedział RMF 24 Wrocław Aleksander Hutyra z biura prasowego miejskiego przewoźnika.
0: Pokaz manewrów autobusowych, ewakuacji pojazdu, ale też prezentacje hamowania awaryjnego autobusów Mercedes Conecto, prezentacja najnowszych autobusów elektrycznych z naszego taboru, zwiedzanie zajezdni od zaplecza, będzie możliwość zajrzenia w każdy kąt, każdy zakamarek zajezdni, prezentacje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, tutaj mam na myśli policję, straż pożarną czy straż miejską, będzie strefa animacji dla dzieci na terenie zajezdni autobusowej przy ulicy Obornickiej 131. Wydarzenie potrwa w godzinach od 11 do 15.
20: Udział w wydarzeniu, dodajmy, jest bezpłatny. W czwartek w okolicy wrocławskiego ZOO doszło do wypadku autokaru wiozącego dzieci. Jak przekazał RMF 24 Wrocław Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, kierowca zasłabł za kółkiem.
1: Doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący pojazdem Setra, jest to autokar przewożący dzieci na wycieczkę, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. No tutaj kierujący, 33-letni mężczyzna, był trzeźwy. Do zdarzenia doszło z powodu zasłabnięcia tego mężczyzny. Na ten moment czynności będą wykonywane przez ogniwo wypadkowe. Osoba kierująca tym autokarem została zabrana do szpitala. Żadnym innym osobom postronnym ani uczestnikom tej wycieczki nic nie zagraża, nie doszło do żadnego zagrożenia dla innych osób.
20: Utrudnienia na Wróblewskiego trwały kilka godzin, ruch odbywał się wahadłowo. W czwartek wróciliśmy też do zbliżającej się we Wrocławiu gratki dla fanów jazzu. 13 listopada rusza kolejna edycja Jazztopad. Muzyka zabrzmi nie tylko w salach Narodowego Forum Muzyki, ale też w klubu kawiarni Mleczarnia. Na publiczność czekają tam m.in. wieczorne sesje improwizacyjne, zapowiada koordynatorka festiwalu Patrycja Gbyl-Stojek.
3: Codziennie po naszych koncertach wszyscy artyści festiwalowi, którzy są wówczas dostępni, spotykają się i improwizują. Ale to też jest takie ciekawe wydarzenie, bo nierzadko zdarzają się takie sytuacje, że również publiczność dołącza do tych sesji improwizowanych, więc tam naprawdę dzieje się magia.
20: W repertuarze znalazły się m.in. europejska premiera opery Wayne'a Shortera oraz występ nowego kwartetu Amira El Safara.
3: Jeżeli chodzi o salę główną, to myślę, taki koncert, który jest dla nas ważny, to jest koncert, który odbywa się 20 listopada. W zasadzie światowa premiera rozbudowanej kompozycji Shortera i opery Shortera, którą będziemy mieli możliwość prezentacji. Będzie to we współpracy z naszą orkiestrą Narodowego Forum Muzyki oraz z chórem. No ale oczywiście nie zabraknie też, myślę, takiej kwintesencji jazzu, czyli mamy Johna Patitucciego czy Danilo Pereza, ale również Esperanza Spalding, która wystąpi. Więc jest to wydarzenie, którym warto się zainteresować.
20: Jazzowa uczta na Słodny Czas we Wrocławiu, powtórzmy, rozpocznie się 13 listopada. I to były najważniejsze fakty z ostatniej doby, a już o 6.30 w RMF24 Wrocław dowiecie się, czym o poranku żyje Polska i świat, a chwilę później Rafał Jędraszek o tym, co nowy dzień przyniósł we Wrocławiu. Z mojej strony to na razie tyle, ale słyszymy się jeszcze po południu.
21: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF24.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/polska.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach 6.30 w RMF FM to pora na obiecywane już fakty.
6: Dwa wypadki o poranku w Rymanowie na Podkarpaciu.
7: 5 samochodów osobowych zderzyło się na drodze krajowej nr 28 między Krosnem a Sanokiem.
6: 2 osoby zostały ranne. Trasa jest tam zablokowana.
7: Wcześniej również w Rymanowie auto osobowe zderzyło się z jeleniem.
6: 1 osoba ucierpiała.
7: Około 60 tankowców przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, transportując 22 miliony baryłek ropy.
6: To najwięcej od początku lipca. Około 40 statków korzystało z ochrony wojsk USA.
7: Jednym ze środków odwetowych podjętych przez Iran po tym, jak 28 lutego zaatakowały go USA i Izrael, było zamknięcie kluczowej cieśniny Ormus.
6: Krok ten spowodował potężne zaburzenia na rynku.
7: Akty dywersji ze strony Rosji będą się nasilać.
6: Przewidują uczestnicy zakończonego w Warszawie spotkania szefów ukraińskich obwodów.
7: Czyli odpowiedników naszych województw. Wzięli oni udział w konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu.
6: Ukraińscy samorządowcy podzielili się doświadczeniami z polskimi władzami.
8: To, co obserwujemy od kilku miesięcy, narastające próby dywersji.
9: Musimy być razem. Wróg na pewno się nie zatrzyma na nas. Jeżeli na przykład w krajach bałtyckich zacznie się inwazja rosyjska, no to ewakuacja na pewno pójdzie przez Polskę. I do tego trzeba być przygotowanymi.
7: Zwracali uwagę przedstawiciele obwodów chersońskiego Dmytro Butri i dniepropietrowskiego Mikołaj Łukaszuk.
6: Oraz były dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego Robert Gałązkowski.
7: Puste rolki po papierze toaletowym dla wielu z nas to po prostu śmieć.
6: A mogą stać się prawdziwym sprzymierzeńcem każdego ogrodnika.
7: No, dla mnie niezwykła to sprawa.
6: Dla mnie też.
7: Nie mamy na ten temat rolki na Instagramie.
6: Ale możecie przeczytać na ten temat artykuł Malwiny Zaborowskiej.
7: Ogrodnictwo rolkowe. Zdziwicie się. rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Sportowy los znów każe nam grać ze Słowenią w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Taki pojedynek już dziś.
6: Na fakty sportowe prosto z Mediolanu zaprasza Patryk Serwański.
11: Dzień dobry. 2019, 2021, 2023 i teraz 2026 rok. Za każdym razem w półfinale Mistrzostw Europy trafiamy właśnie na Słoweńców. No to już jest taka więc mała sportowa tradycja. Był taki czas, w którym Słoweńcy mieli na nas patent, potrafili z nami wygrywać. I dziś także Polacy doceniają klasę przeciwnika. Są jednak świadomi własnego potencjału.
12: Trudny przeciwnik, bo Słoweńcy zawsze są niewygodnym rywalem. Natomiast jeżeli pokażemy swoją dobrą grę, to jestem spokojny o wynik. Chociaż oczywiście musimy mieć się na baczności, bo ofensywnie na pewno ten zespół będzie groźny.
11: To rozgrywający Marcin Komenda. Rozgrywki rozpoczęła piłkarska Liga Narodów. Wczoraj w dywizji A 2 gole Erlinga Haalanda. Norwegia pokonała 3-2 Danię. Holandia zremisowała 1-1 z Niemcami. Portugalia wygrała skromnie 1-0 z Walią. Nowy rozdział rozpoczyna za to reprezentacja Francji. Wyjazdowy mecz z Turcją będzie pierwszym pojedynkiem z Zinedina Zidana w roli selekcjonera trójkolorowych. A to budzi we Francji duże emocje.
13: To
11: zupełnie naturalne. Po 14 latach pracy pod wodą Didiera Deschampsa nadchodzi coś nowego. Zostaje selekcjonerem reprezentacji Francji. Ludzie o tym mówią, to ma sens, ale kluczowi są tutaj piłkarze, więc ja skupię się na swojej roli. I tyle, podkreśla Zidane. No a my w dywizji B, wieczorem na Stadionie Narodowym mecz z Bośnią i Hercegowiną. W tym okienku reprezentacyjnym aż 4 spotkania do rozegrania. Dla wszystkich to jest coś nowego.
14: Pierwszy raz 4 mecze, krótki okres. Myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać. Tym bardziej, że jednak w tak krótkim czasie tak tyle meczów, to nigdy się nie zdarzyło.
11: Mówił kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. W kolejnych spotkaniach zagramy najpierw na wyjeździe ze Szwecją, to już w poniedziałek, później domowy mecz z Rumunią i na koniec tego zgrupowania 5 października pojedynek w Bośni.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Radio RMF 24.
16: Dzień dobry, kłaniam się, Rafał Jędraszek. Na niespełna pół godziny przed siódmą mam przyjemność pobyć z wami, drodzy słuchacze, na antenie RMF 24 Wrocław. I tradycyjnie już na początek informacje, które mam nadzieję okażą się przydatne. Mieszkańcy kilku wrocławskich ulic muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody. Utrudnienia związane są z planowanymi pracami oraz usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. I tak w godzinach między 8 a 14 wody może zabraknąć w budynkach przy ulicy Chorbaczewskiej numer od 23 do 33A, Edwarda Wittiga od 11 do 15, a także Ludwika Pugeta numer 27. Z kolei na jedności narodowej 46A przerwa potrwa od 8 do 16. Dodatkowo przy ulicy Fabrycznej numer od 20 do 24 oraz od 29 do 31 suchych kranów można spodziewać się między 12 a 21. A teraz przenosimy się na ulicę Górnickiego i mimo, że mogliście usłyszeć już o tym na naszej antenie, to warto, myślę, powiedzieć raz jeszcze i nieco szerzej o tym, że właśnie na Górnickiego rozpoczęło działalność Centrum Wszystkich Dzieci. To nowoczesna przestrzeń dla dzieci i młodzieży z wrocławskiego Ołbina, Placu Grunwaldzkiego czy okolicznych osiedli. Nowe miejsce oferuje młodym mieszkańcom możliwość spędzania wolnego czasu po lekcjach, udział w zajęciach artystycznych, integracyjnych czy kulinarnych, a także pomoc w nauce i wsparcie psychologiczne. Centrum prowadzone przez Fundację Ładne Historie jest otwarte od poniedziałku do piątku między 15.30 a 19.30. Uczestnicy mogą tam nie tylko korzystać z przygotowanego programu, ale także po prostu odpocząć, spotkać się z rówieśnikami czy zjeść wspólny posiłek. Placówka powstała w ramach miejskiego programu Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży przy współpracy z miastem Wrocław, które udostępniło lokal i współfinansuje działania centrum. Przestrzeń została zaprojektowana z myślą o różnorodnych potrzebach dzieci i młodzieży. Znajduje się tam duża sala warsztatowa, strefa odpoczynku, kuchnia oraz zaplecze administracyjne. Organizatorzy podkreślają, że centrum ma być miejscem współtworzonym przez młodych ludzi, którzy mogą współdecydować o programie i codziennym funkcjonowaniu placówki. Udział w zajęciach jest oczywiście bezpłatny, a zapisy prowadzone są na bieżąco. A teraz coś dla dzieci, ale i seniorów. Jutro bowiem w Centrum Aktywnej Rekreacji Spartan przy Halera 81 odbędzie się bezpłatny dzień otwarty pod hasłem Od juniora do seniora. Między 10 a 16 uczestnicy będą mogli skorzystać z szeregu zajęć ruchowych oraz konsultacji z trenerami. Przygotowano w programie m.in. gimnastykę dla seniorów, zumbę, zajęcia na zdrowy kręgosłup, jogę oraz specjalną zumbę dla dzieci. Oprócz aktywności sportowych na najmłodszych czekają dodatkowe atrakcje, dmuchany tor przeszkód, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy i kolorowe tatuaże. Organizatorzy podkreślają, że regularna aktywność fizyczna pomaga zachować zdrowie i sprawność w każdym wieku, dlatego to wydarzenie ma zachęcić zarówno dzieci, jak i osoby starsze do dbania o kondycję oraz aktywnego stylu życia. Przypomnijmy, udział we wszystkich atrakcjach będzie bezpłatny. A teraz w RMF 24 Wrocław zaproszenie na dzisiejszy koncert do Bazyliki Świętej Elżbiety. Będzie to specjalny, bezpłatny koncert organowy z okazji 35-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. Wydarzenie rozpocznie się o 19. Wśród wykonawców znajdą się organista Jan Surma oraz chór kościoła Frauenkirche z Drezna, prowadzony przez kantora Matthiasa Grüntera. W programie koncertu przewidziano utwory takich kompozytorów jak Bach, Reinberger, Brückner i Koller. Chór kościoła Frauenkirche pozostanie na Dolnym Śląsku do niedzieli. W sobotę wystąpi w kościele pokoju w Świdnicy, a w niedzielę znów wróci do Wrocławia, zapewniając oprawę mszy świętej w katedrze świętego Jana Chrzciciela. Wstęp na piątkowy koncert jest, przypomnijmy, wolny. Nie są wymagane wejściówki, wystarczy przyjść na miejsce przed rozpoczęciem wydarzenia. Przypomnijmy, koncert rozpocznie się o 19. I na koniec pierwszej części naszego spotkania w RMF 24 Wrocław przed siódmą jeszcze jedno zaproszenie, tym razem w głąb aglomeracji wrocławskiej. Szykuje się bowiem nie lada atrakcja dla miłośników ziemniaków. O tym, co czeka nas jutro pod Wrocławiem, opowie nasz korespondent z aglomeracji Piotr Paszkowski.
17: Koło gospodyń wiejskich Solniczanki Solnik Wielkich zaprasza na piknik pieczonego ziemniaka. Przewidziano m.in. dania i pieczątki z ziemniaków, przekąski czy festiwal kolorów. Atrakcje adresowane są do całych rodzin. Wydarzenie odbędzie się na miejscowym boisku w sobotę, a jego start zaplanowano na godzinę 15.
16: Kto miałby więc ochotę wybrać się z Wrocławia, to polecamy. A teraz krótka muzyczna przerwa w RMF 24 Wrocław, a ja wrócę do Was jeszcze przed 7.

0: Ponowne ukłony o poranku. Rafał Jędraszek, przed siódmą słyszymy się raz jeszcze w RMF 24 Wrocław. 25 września w kalendarzach. Pogodowo ta jesień na razie w stolicy Dolnego Śląska jakoś tak mało złota. Do 16 stopni Celsjusza dziś maksymalnie wskażą wrocławskie termometry. Ciśnienie w miarę stabilne, powyżej normy, w granicach 1022 hektopaskali. Ale słońca raczej brak, za to co najmniej niewielkie zachmurzenie będzie nam dzisiaj towarzyszyć, ale jak dodają synoptycy, we Wrocławiu bez deszczu, a w weekend w końcu powinniśmy się doczekać słońca i temperatura nieco podskoczy, w niedzielę nawet do 20 słupka rtęci. W RMF 24 Wrocław mamy teraz zaproszenie na dziś do zajezdni Popowice przy ulicy Legnickiej 65A, gdzie odbędzie się uroczystość nadania tramwajowi MPK Wrocław imienia Bolesława Orlińskiego, wybitnego pilota i pioniera polskiego lotnictwa. Wydarzenie zorganizowano w setną rocznicę zakończenia słynnego lotu Warszawa-Tokio-Warszawa, który przeszedł do historii jako symbol odwagi i determinacji. Podczas dzisiejszej uroczystości zaplanowano oficjalne odsłonięcie tramwaju, wystąpienia zaproszonych gości, w tym przedstawicieli polskiego lotnictwa, a także występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 118 imienia Bolesława Orlińskiego. A na uczestników czeka również wystawa poświęcona patronowi tramwaju, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, pokaz lotniczy. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 12. I teraz krótka informacja odnośnie zazieleniania okolic wrocławskiego rynku. Na Świdnickiej pojawi się ponad 30 nowych drzew, dodatkowo różne rośliny i kwiaty, w tym róże, ostrokrzewy oraz szeroki pas zieleni ozdobnej. I po wschodniej stronie ulicy wymienione zostaną także już rosnące klony. Wartość inwestycji to blisko 1 600 000 zł. Prace ruszą najwcześniej po zakończeniu jarmarku świątecznego i potrwają do maja przyszłego roku. W RMF 24 Wrocław, o poranku teraz sport. Trwa przerwa na mecze reprezentacji narodowych. Trzech piłkarzy pierwszej drużyny Śląska Wrocław zostało powołanych do swoich kadr narodowych. Adam Ciućka, który w ostatnich tygodniach wyróżniał się na boiskach ekstraklasy, powołany został do reprezentacji Polski U19. Młody pomocnik weźmie udział w turnieju towarzyskim na Słowacji, gdzie biało-czerwoni zmierzą się z drużynami Szwajcarii, Słowacji oraz Kazachstanu. Dominik Szala znalazł się w kadrze Polski U20 na mecze Elite League. Podopieczni Miłosza Stępińskiego zagrają z Portugalią oraz Czechami. Lamine Ba po raz kolejny otrzymał powołanie do reprezentacji Mauretanii. Stoper Śląska Wrocław wystąpił już we wczorajszym meczu eliminacyjnym do Pucharu Narodów Afryki przeciwko Republice Środkowoafrykańskiej, a jego drużyna wygrała 3-1. Kolejne spotkanie Mauretania rozegra z Beninem. A teraz koszykarski Śląsk Wrocław, który zaprezentuje swoją drużynę na nowy sezon podczas wydarzenia na Pergoli przy wrocławskiej hali stulecia. Spotkanie z kibicami odbędzie się jutro 26 września. W programie przewidziano m.in. prezentację zawodników i sztabu szkoleniowego, konkursy z nagrodami, sportowe zabawy z koszykarzami, możliwość zdobycia autografów oraz wspólne zdjęcia. Klub przygotował także nowości dla swoich fanów. Organizatorzy zachęcają kibiców do przygotowania transparentów dla drużyny lub ulubionego zawodnika. Autor najlepszego transparentu otrzyma meczową koszulkę Devina Robinsona. Natomiast kto miałby ochotę wybrać się z Wrocławia do Dusznik Zdroju, to w ten weekend ta kuracyjna dolnośląska miejscowość stanie się areną zmagań najlepszych polskich biatlonistów. Odbędą się tam bowiem Mistrzostwa Polski w biatlonie na nartorolkach.
1: Na starcie pojawią się zarówno reprezentanci Polski, jak i zawodnicy z zaplecza kadry narodowej. Zawody nie mają charakteru kwalifikacyjnego, ale są ważnym sprawdzianem formy przed zimowym sezonem. Sztaby szkoleniowe wykorzystają je do oceny aktualnej dyspozycji sportowców i zebrania cennych danych na ostatniej prostej przygotowań. Rywalizacja potrwa od piątku do niedzieli. To jedna z ostatnich szans, by zobaczyć polskich biatlonistów w akcji przed rozpoczęciem sezonu zimowego.
0: O czym informował nasz korespondent z regionu Bartek Paulus. A w RMF 24 Wrocław za chwilę rozmowa o siódmej. Dziś gościem Piotra Salaka będzie poseł Paweł Jabłoński. Ja dziękuję za wspólny poranek, ale słyszymy się już w najbliższych faktach RMF 24 Wrocław o 9:30.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Sky Games to w kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Po reklamie.
9: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24, piątek, 25 września, Piotr Salak. Dzień dobry, zapraszam na poranek informacyjny. Za chwilę Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus, po 8 Czesław Broczek, wiceszef MSWiA, wcześniej oczywiście Fakty RMF FM, na które już teraz zapraszają Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski. Jest 7.
2: Kłaniamy się. Policyjny alert w podkarpackim Jarosławiu.
3: To reakcja służb na zagadkowy wciąż atak Ukraińca na terenie opactwa.
2: Młody mężczyzna z niewiadomego powodu śmiertelnie ugodził nożem księdza.
3: I ranił 4 inne osoby.
2: Śledztwo prokuratury krajowej w sprawie podejrzanego pożaru w Woli Krobowskiej.
3: Tylko w RMF FM nowe przesłanki świadczące o możliwym sabotażu.
2: Więcej patroli policji można się spodziewać od dzisiaj w podkarpackim Jarosławiu. Wczoraj, przypomnijmy, doszło tam do brutalnej zbrodni na terenie kościoła.
3: 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, z których jedna nie przeżyła. Śmiertelną ofiarą jest ksiądz.
2: Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, czego się dzisiaj można spodziewać?
4: Dzisiaj okaże się, czy prokuratura zdoła przesłuchać sprawcę ataku zatrzymanego tuż po zdarzeniu. Mężczyzna jest pod dozorem policji, informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Jeżeli oczywiście jego stan na to pozwoli, to niezwłocznie czynności z jego udziałem zostaną przeprowadzone.
4: Motywy działania mężczyzny nie są wciąż znane. Z obawy, że w mieście może dojść do niepokojów, do Jarosławia zostaną skierowane dodatkowe siły policji.
6: Zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
4: Informuje wojewoda Teresa Kubas-Hul. W mieście ogłoszono żałobę.
2: Śledztwo w sprawie pożaru w naziemnej bazie łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu przejmie dziś prokuratura krajowa.
3: Jak ujawniliśmy w faktach, wszystko wskazuje na to, że ta instalacja w Woli Krobowskiej koło Grójca, która zaopatrywała w internet m.in. ukraińską armię, została podpalona.
2: Oto nowe informacje. Krzysztof Zasada z nami o poranku. Witamy serdecznie.
7: Dzień dobry.
2: Dlaczego śledztwo ma trafić z Grójca do Warszawy?
7: Przede wszystkim chodzi o wagę tego postępowania. Służby skłaniają się do wersji, że podpalenie mogło być działaniem na zlecenie Rosji. To Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej ma największe doświadczenie w tego typu sprawach i specjalizuje się w śledztwach dotyczących dywersji, sabotażu i szpiegostwa.
3: A na czym skupili się dotąd śledczy?
7: Oni zabezpieczali przez długi czas wczoraj ślady w bazie Starlinków. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że znaleźli tam m.in. butelkę z substancją, która mogła posłużyć do wywołania pożaru. Zabezpieczony został też rejestrator kamer monitoringu, których zapis będzie teraz szczegółowo badany. Analizowane są też m.in. dane lokalizacyjne telefonii komórkowej.
2: Prezydent USA Donald Trump w specjalnym nagraniu zwrócił się do Polonii Amerykańskiej i gości Kongresu Polonii Amerykańskiej.
3: Zapewnia w nim, że jest przyjacielem Polski. W faktach teraz amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co jeszcze mówił Donald Trump?
8: W taki sposób zaczął amerykański prezydent swoje nagranie. Podziękował społeczności polsko-amerykańskiej za jej niezwykłe wsparcie w 2024 roku, gdy walczył o wygraną w wyborach prezydenckich. To były wspaniałe wybory i Polacy bardzo mi w nich pomogli, oznajmił Trump. Teraz z Państwa wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują przekształcić Amerykę w kraj komunistyczny, oświadczył prezydent, odnosząc się do listopadowych wyborów do Kongresu. Mówił też o polskim prezydencie. Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał, dodał prezydent. Ocenił też, że wygrana Nawrockiego była największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat. Bardzo się cieszę, że mogłem odegrać w tym pewną rolę, wyznał. To dla mnie zaszczyt powitać w Waszyngtonie Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju, gdy świętujemy 250 lat polskiego wkładu w rozwój Ameryki. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Mroczne kaszubskie wierzenia są inspiracją horroru Łopi, który miał premierę na festiwalu filmowym w Gdyni.
2: Tytułowy wampir to najbardziej niebezpieczny z upiorów. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Magdalena Boczarska.
9: Podstawą rozwoju aktora jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i otwieranie takich drzwi, gdzie nas jeszcze nie było. Zdawałam sobie sprawę, że wzięcie udziału w takim filmie wiąże się też z dużym ryzykiem, bo on po prostu może nie wyjść i te wszystkie skrajnie fizyczne rzeczy do zagrania, a takie miałam w tym filmie, mogą być po prostu wtedy śmieszne, jeżeli jakby historia tego nie udźwignie i tego, jak zostanie ta historia poprowadzona. Więc horror oparty na prawdziwych wierzeniach wydawał mi się czymś bardzo ciekawym, a poza tym, tak jak mówię, w horrorze mi jeszcze nigdy nie było. To jest niezmiernie rzadki gatunek w polskiej kinematografii.
3: Z Magdaleną Boczarską na festiwalu w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: A kiedy obejrzymy ten film i słyszymy takie słowa?
10: Rodzina przyjechała z Kaszub.
3: horror Łopi do kin trafi w styczniu.
2: No i wtedy sami wyrobicie sobie o nim łopinie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w Radiu RMF 24.
1: A gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF 24 jest Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry państwu.
1: Bardzo mocne oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego po zbrodni w Jarosławiu. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Pewnie każdy z nas by się podpisał pod tym oświadczeniem i prawą i lewą ręką. Zgodzi się pan, panie pośle?
11: Coś potwornego, straszna zbrodnia. Wszyscy się modlimy o zdrowie tych osób, które zostały ranne, które są w tej chwili w szpitalu. Mam nadzieję, że dojdą do siebie. Modlimy się też oczywiście za ofiarę śmiertelną i mam nadzieję, że rzeczywiście ten sprawca poniesie bardzo, bardzo surową odpowiedzialność.
1: A dlaczego pański kolega, ale też wicemarszałek Sejmu z Rozwoju Plus, Marcin Horała, chce wzywać ambasadora Ukrainy? Przecież to nic nie ma wspólnego z tym, czy z tym, że to był akurat obywatel Ukrainy. To po prostu zbrodnia kryminalna.
11: No, myślę, że będzie to sprawa wyjaśniana. Nie ma żadnej wątpliwości, że mamy potencjalnie dość duży problem z tym, że w Polsce jest wielu weteranów ukraińskich, weteranów, którzy też są doświadczeni ciężko wojną. To wpływa też negatywnie na ich psychikę.
1: Ale nie wiemy, czy to był weteran, panie ministrze.
11: Nie wiemy, ale wiemy, że tego typu zjawiska mają miejsce po konfliktach zbrojnych, że są po prostu ludzie, którzy są przez tą wojnę też psychicznie bardzo mocno przeorani, mówiąc już tak krótko. To często nawet nie chodzi o to, żeby teraz kogoś tam obwiniać, ale ludzie w takim stanie psychicznym mogą stanowić zagrożenie dla samych siebie, dla swoich najbliższych i też dla otoczenia. To jest poważny problem, z którym musimy się zmierzyć. To nie chodzi o to, że my teraz będziemy mówić, wszyscy Ukraińcy są winni.
1: Właśnie.
11: Absolutnie
1: o to
11: nie
1: chodzi, żeby nie padały takie słowa, ale żeby nie padały takie opinii,
11: dobrze,
1: żeby nie padały nawet takie sugestie.
11: To cieszę się, że pan na to zwraca uwagę. Ja żałuję, że bardzo wielu i dziennikarzy, i komentatorów nie stosowało tego samego standardu, kiedy daleko mniej poważne sprawy miały miejsce, na przykład jakiś, no nie wiem, czy pijany, czy nie pijany, jakiś dorosły mężczyzna wyzywał dwie dziewczynki w autobusie, one były Ukrainkami, to pamiętam wtedy taką serię artykułów, że w Polsce jest jakaś fala nienawiści wobec Ukraińców.
1: A jest? Ja się pytam pana, czy jak pańskim zdaniem, czy nie ma takiej fali, czy nie ma takich nastrojów?
11: No proszę pana, no chyba może nie wyraziłem się wprost, ale mam wrażenie, że dla naszych słuchaczy to jest zrozumiałe. Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, tak samo jak nie ma żadnej fali morderstw.
1: A czyta pan opinie wypowiedzi Ukraińców, którzy mieszkają tutaj z nami?
11: Czytam wypowiedzi w internecie, to czytam bardzo różne. Jakbym się opierał na tym, co czytam w internecie pod adresem swoim na przykład, to wie pan,
1: to ja
11: mówię, że jest stąd jakaś fala nienawiści. Ludzie piszą najgłupsze rzeczy, tylko jeszcze raz. Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
1: To jeszcze pan, gdy nie mówimy o tym, co się pisze w internecie, to porozmawiajmy o twardych liczbach, bo wie pan, że ze statystyk policyjnych wygląda na to, że Ukraińcy są bardziej spokojni niż chociażby Polacy. Na 1000 osób z obywatelstwem ukraińskim. W tej chwili jest tak, że 3 osoby są podejrzane lub popełniły przestępstwo. Na 1000 Polaków 4 osoby są podejrzane lub popełniły przestępstwo. Wygląda na to, że spokojniejsi są Ukraińcy, którzy tutaj razem z nami mieszkają niż Polacy.
11: Pan mówi w tej chwili poważnie.
1: Ja mówię
11: redaktorze
1: o statystykach policyjnych.
11: Taka,
1: to są oficjalnie
11: statystyki
1: policji.
11: Że tutaj 3, a tu 4 osoby to w ogóle są
1: na 1000 osób,
11: przy mniejszej próbie. To jest mniej więcej tyle samo. Weźmy też pod uwagę to, że w przypadku wielu przestępstw, do których dochodzi, jeśli są popełniane nie tylko przez Ukraińców, ale w ogóle przez obcokrajowców, to wykrycie sprawcy jest trudniejsze, dlatego że sprawcy, którzy są obywatelami innych krajów, bardzo często wyjeżdżają, więc ustalenie, kto to dokładnie jest, też nie jest takie proste. Policja często tego nie wskazuje. Czy to jest 3, czy to jest 4.
1: Ale na czym się musimy opierać?
11: Opieramy się tego i właśnie z tych statystyk wynika, że nie ma tutaj jakiejś nadzwyczajnej różnicy w żadną stronę. To jest duża zbiorowość ludzi, która, tak jak każda zbiorowość ludzi, ma w sobie również tych, którzy popełniają przestępstwa. Jeśli mamy wśród nich ludzi, którzy są podatni na to, że z powodu emocji, stresu pourazowego, no mogą być tym zagrożeniem, trzeba ten problem już dzisiaj o tym mówić i podjąć odpowiednie środki zaradcze.
1: Tak mówi Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus, były wiceminister spraw zagranicznych. Porozmawiajmy nieco o polityce zagranicznej. Otrzymujemy informacje, nie zdradzamy źródeł, ale jest ich wiele, że Rosja szykuje coś dużego w tym roku. Tak mówi Radosław Sikorski, szef naszej dyplomacji w Nowym Jorku. Co to może być pańskim zdaniem, coś dużego w tym roku jeszcze?
11: Wie pan, ja powiem szczerze, mam trochę alergię na tego typu wypowiedzi. Nie za bardzo wiadomo o czym, ale może wydarzyć się coś bardzo groźnego. To ja mogę powiedzieć to samo. Rosja jest bardzo groźna. Rosja cały czas prowadzi agresywną wojnę, zabija ludzi, jest gotowa do tego, żeby zabijać dalej. Przeprowadza zamachy także na naszym terytorium, wysadza tory, podpala. Wiemy o tym.
1: Ale dlaczego pan to bagatelizuje?
11: Dlaczego ja pan mówię, że to bagatelizuje? Ja mam pretensje do rządu o co innego. Jeżeli Donald Tusk ujawnia 10 września to było, że dostał raport CIA. Już nieważne, czy on był ustny, czy pisemny, ale dostał raport, tak mówi w Bratysławie. Mija 5 dni, wicepremier, minister obrony Kosiniak-Kamysz ujawnia na antenie, jeśli dobrze pamiętam, Polsatu, że on po 5 dniach nie widział tego raportu.
1: Nie, ale zaraz, bo pan tutaj troszkę nie do końca jest precyzyjny, jeśli
11: jestem
1: chodzi o fakty.
11: Jestem bardzo precyzyjny, bo to sprawdzałem. Cytuję Kosiniaka-Kamysza, powiedział, widziałem tego raportu.
1: Panie pośle, było tak, szef CIA rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk nigdy nie powiedział, że otrzymał raport pisemny. Dostał informację
11: powiedział,
1: od szefa
11: dostał
1: CIA.
11: Raport. Powiedział, dostał raport.
1: Nigdy
11: raport.
1: Nie powiedział, że to był raport pisemny.
11: Powiedział, że raport.
1: Natomiast sam Kosiniak-Kamysz przyznaje, że nie rozmawiał z szefem CIA i nie miał tej wiedzy, którą otrzymał
11: ale najwyraźniej nie rozmawiał też z Donaldem Tuskiem. I tu jest problem, bo to, że z szefem CIA nie rozmawia każdy minister, to jest normalne. No ale jeżeli ktokolwiek w rządzie otrzymuje taką informację od szefa CIA, no to jak można nie poinformować ministra obrony? Panie redaktorze,
1: to inaczej pana
11: ja
1: zapytam.
11: Mam problem, ale to jest pewien symptom, bo mamy jeszcze gorszą sytuację na niższych szczeblach. Czytał pan na pewno o tych ćwiczeniach, gdzie w ramach próby zgłoszono testowo, że jest napad na bazę wojskową. No i co się stało? Policja ani nie była poinformowana o tych ćwiczeniach. Przyjechało tam dwóch policjantów, stali pod zamkniętą bramą, nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje i mówią, no zamknięta brama, to nie wchodzimy.
1: To
11: jest gigantyczny problem z koordynacją przepływu informacji między różnymi instytucjami państwa. To między Kosiniakiem a Tuskiem to jest tylko symptom tego, że państwo działa w sposób nieskoordynowany.
1: A to znaczy, że pańskim zdaniem nie ma w tej chwili zwiększonego zagrożenia ze strony Rosji?
11: Ale oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Rosja w tej chwili się bardzo mocno zbroi. Rosja cały czas rozwija swoje zdolności produkcyjne w zakresie na przykład silników odrzutowych do dronów, które chcą przenieść na wyższy poziom skuteczności, bo jeśli one będą miały silniki odrzutowe, to będą dużo trudniejsze do zestrzelenia.
1: No, o tym mówią też Ukraińcy chociażby i też mówią o tych zachodnich służbach.
11: I Rosja tych dronów i tych silników produkuje tyle, że może ich mieć nie tylko do używania na Ukrainie, ale także do używania przeciwko innym państwom. Z całą pewnością tak jest.
1: Radosław Sikorski w tym wystąpieniu w Nowym Jorku, które zacytowałem, powiedział także, że być może zostanie Białoruś wciągnięta do tej wojny. Pańskim zdaniem to jest realne zagrożenie i czy te...
11: No, Rosja bardzo się o to stara od co najmniej 22 roku.
1: Rozumiem, że te rozmowy Radosława Sikorskiego z Mińskiem, czy z przedstawicielami Łukaszenki, to jest pewnego rodzaju próba wyciągnięcia reżimu Łukaszenki spod tego parasola putinowskiego?
11: Jeśli chodzi o Białoruś, to od samego początku wojny, właściwie od tej inwazji, bo wojna się zaczęła przecież już w 2014 roku, ale od tej inwazji Łukaszenka był właściwie uczestnikiem tej wojny, bo umożliwiał Rosji atakowanie Ukrainy ze swojego terytorium. Wprawdzie jego siły zbrojne bezpośrednio zaangażowane nie były, ale prowadził również działania wrogie. Oczywiście Rosja potrzebuje jak najwięcej żołnierzy na to mięso armatnie, które do tych okopów cały czas wysyła, więc cały czas próbuje Białoruś do tego zachęcić. Na razie Łukaszenka się tu opiera i oby to nie nastąpiło.
1: Powinniśmy wyciągać Białoruś
11: wie pan, powinniśmy
1: od
11: robić
1: Putina?
11: Wszystko, żeby zwiększać polskie bezpieczeństwo. Udział Białorusi w wojnie z użyciem sił ich konwencjonalnych byłby z pewnością dla nas niekorzystny, więc trzeba robić wszystko, żeby tego nie doszło. Oczywiście, że tak.
1: A pańskim zdaniem, jeżeli zostanie zaatakowany jeden z krajów bałtyckich, polscy żołnierze powinni pojechać z pomocą?
11: Absolutnie tak. Jeżeli jesteśmy w NATO, mamy zobowiązania sojusznicze, my oczekujemy, żeby nasi sojusznicy nam pomagali, żeby nasi sojusznicy byli na naszym terytorium. To jest wzajemność. Nie można mówić, my jesteśmy w NATO, ale tylko w zakresie tego, co chcemy brać i być bezpieczni, a jak inni mają problemy, to już, przepraszam, umywamy ręce.
1: To nawet jeśli to będzie atak hybrydowy...
11: Czy mówimy tu o wysyłaniu, bo to artykuł 5 mówi tak, że te środki stosowane przez państwa NATO są adekwatne do ich możliwości, do skuteczności, także to tak jest wykładane. Jeżeli byłby atak na jakiekolwiek inne państwo NATO, to wszystkie państwa NATO, powinny udzielić pomocy odpowiedniej.
1: Ale to mówimy o ataku kinetycznym, ale jeżeli dojdzie do pewnego rodzaju formy wojny hybrydowej, czy to też zobowiązuje nas do absolutnego udzielenia pomocy bez żadnego stawiania warunków wstępnych?
11: To zależy od państwa, które zostaje zaatakowane, o co się zwróci do swoich sojuszników, czy o uruchomienie na początku tych konsultacji w trybie artykułu 4, czy potem od razu przejście do artykułu 5. My też jesteśmy ofiarą ataków hybrydowych. Nam też Rosjanie tory wysadzali już, podpalali centra handlowe, centra logistyczne, atak na bazę Starlinków. Najprawdopodobniej, tu nie we wszystkich sprawach mamy już 100% dowody, ale możemy z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że to nie są przypadki, że to jest celowe działanie. Więc jesteśmy też ofiarą tego. Zresztą w państwach bałtyckich też do takich rzeczy dochodzi. To nie jest coś, co się dopiero może wydarzyć. To się już dzieje od 22 roku.
1: A pana zdaniem takie instalacje jak ta w Woli Krobowskiej powinny być lepiej chronione?
11: No, absolutnie tak. Wie pan, znowu jesteśmy w takiej sytuacji, to jest pewien paradoks, że my od co najmniej 4 lat, od inwazji rosyjskiej, wszyscy cały czas powtarzają, jak to bardzo się sytuacja zmieniła, jak bardzo trzeba być gotowym, ale czy realnie państwo polskie jest dzisiaj przygotowane odpowiednio? No ja mam obawy, że nie. Jeżeli tory wysadzono, to było już niecały rok temu, tak? To było późna jesień zeszłego roku. No jeżeli doszło do tego wysadzenia torów, i po pierwsze oczywiście pozwolono tym, to tam byli akurat obywatele Ukrainy na usługach Rosji, odpowiedzialni za to. Pozwolono im wjechać, nikt nie zwrócił uwagi, nikt nie obserwował. Tam była taka historia, że policja w ogóle tam pojechała na miejsce, było ciemno, to wrócili, tam strasznie powoli to państwo reagowało wtedy nasze na to.
1: No dobrze.
11: Jest problem z reakcją, jest problem z koordynacją. Widzimy to dzisiaj, jak są te alerty RCB ogłaszane, odwoływane, chaos gigantyczny panuje. Pan Kierwiński sobie z tym kompletnie nie radzi.
1: Ale wracając do Woli Krobowskiej, wie pan, kiedy powstała ta instalacja?
11: Szczerze mówiąc, nie.
1: Koniec 21 roku. To co zrobił rząd Mateusza Morawieckiego, żeby zabezpieczyć taką instalację?
11: Ja dzisiaj nie chcę mówić, że było wszystko świetnie, przyszedł nowy rząd Tuska i wszystko zepsuł. Tylko jeżeli mamy sytuację obiektywnie taką, że wiemy, że jest zagrożenie, wiemy, że Rosja może nas zaatakować, no to dzisiaj jako odpowiedzialna opozycja, ja nie będę się zachowywał tak, jak moi przeciwnicy polityczni, którzy mówili w 21 roku, nie budujcie zapory na granicy, wpuśćmy wszystkich, to nie jest żaden atak hybrydowy, to są biedni uchodźcy, tak opowiadają. I takie rzeczy przecież. My jako odpowiedzialna opozycja mówimy tak, skoro chcesz Donaldzie Tusku budować tarczę wschód, to ją buduj. Będziemy popierać, będziemy głosować za zwiększeniem budżetu na to. Tylko wie pan, jak przejechał tam francuski analityk w lipcu tego roku, to Onet ujawnił, no to z tych 740 ponad kilometrów, to zabezpieczone były 4 kilometry. Po 2,5 roku oni byli w stanie zabezpieczyć 4 kilometry granicy. Jest gigantyczny problem.
1: Pan mówi, panie pośle, odpowiedzialna opozycja, a może koncesjonowana opozycja, jak mówi o was Mariusz Błaszczak?
11: Mam wrażenie, że tego typu słowa obrażają przede wszystkim inteligencję odbiorców tego komunikatu.
1: No to niech pan wytłumaczy, dlaczego.
11: Dlaczego? To też jest wiadome. No jest niektórzy koledzy z opozycji, bo cały czas uważam, że jesteśmy kolegami z opozycji, niektórzy uważają, że w ich interesie politycznym jest nie to, żeby skutecznie, wspólnie walczyć z tym fatalnym rządem, żeby rozliczać ten rząd, tylko żeby zrzucić jak najniżej inne partie opozycyjne, inne ugrupowania. To jest błędna strategia. My się staramy tego nie robić, nawet jeśli zdarzają się takie sytuacje, jak na przykład u mnie w województwie, gdzie PiS ręka w rękę teraz z PO głosuje, bo prezydent miasta jednego czy drugiego przeszedł do Rozwoju Plus. Na przykład w Świętochłowicach wczoraj zagłosowało PiS i PO razem przeciwko prezydentowi Świętochłowic. Albo w Mysłowicach tak samo się dzieje.
1: Ale pan sobie wyobraża sytuację, że stowarzyszenie czy posłowie Stowarzyszenia Rozwój Plus głosują ręka w rękę z koalicją rządzącą?
11: Panie redaktorze, my głosujemy za sprawami dobrymi i przeciwko sprawom złym. Jeżeli są dobre propozycje, i mówię to jeszcze raz, jeżeli dzisiaj na przykład Donald Tusk powiedziałby, no rzeczywiście z tą tarczą wschód nie udało się zrobić tego, co obiecywałem, tak się zdarza, już takie mam doświadczenie, no przepraszam bardzo, ale tutaj musimy zwiększyć budżet, to zagłosujemy za zwiększeniem budżetu na tarczę wschód. Mam nadzieję, że wtedy koledzy z PiS-u również, bo to akurat nie jest kwestia tego, że my jesteśmy tutaj w tym głosowaniu po tej samej stronie, co taka czy inna partia, tylko to jest po prostu dobre dla Polski.
1: A jeżeli dzisiaj rząd, koalicja rządząca znowu przedstawia prezydentowi projekt CPN i podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a prezydent znowu to zawetuje, to wy wtedy zagłosujecie za odrzuceniem?
11: Zupełnie inaczej. My bardzo się aktywnie włączyliśmy w pracę.
1: Albo zawetuje, przepraszam, wyślę do Trybunału Konstytucyjnego.
11: My się zwróciliśmy o pracę nad tą ustawą, tą, którą rząd przedstawił. Przedstawiliśmy poprawki, bo ta ustawa jest źle napisana. Ta ustawa jest ustawą taką jednostrzałową i też Właśnie, oni mówią, no to jest na pewno możliwe, bo w innych krajach tak robią. Polska będzie byłaby za taką ustawę zaskarżona do trybunałów międzynarodowych, za kilka lat byśmy musieli miliardy zwrócić, bo tak by koncerny
1: ale
11: zrobiły.
1: Ale przypominam panu, że w 2022 roku poprawki. Była podobna ustawa, gdy rządził Mateusz Morawiecki.
11: Nie, właśnie nie, właśnie wtedy był prostszy mechanizm. Było obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, nie było tego mechanizmu, który jest, bo problem polega na tym, że to jest wsteczne. To jest ten problem.
1: Oczywiście. I tutaj takie zarzuty stawia prezydent.
11: Orlenem, jak Orlen od Skarbu Państwa coś weźmie, to powiedzmy, że jest to w ramach takiej szeroko rozumianej jednej kieszeni, chociaż no formalnie jest to osobna spółka, no ale jest to jednak własność państwa. Natomiast jeżeli koncerny zagraniczne pozwałyby Polskę, za kilka lat byśmy musieli zwrócić miliardy złotych tym koncernom. Taki byłby efekt z źle napisanego prawa. Napisaliśmy poprawki, które są bardzo proste. Znaczy, no, wymagają też pewnego mechanizmu, ale mechanizm jest taki. Jeżeli paliwo kosztuje baryłka ropy $80, uruchamia się automatycznie fundusz, który rekompensuje kierowcom. Prosto przy kasie kierowca dostaje zwrot. Nie ma żadnego działania wstecz. Jest po prostu mechanizm, który w odpowiednim momencie się uruchamia. Oni te poprawki z góry odrzucili. Powiedzieli, że nie, że tu mają swoje lepsze, nie chcą w ogóle o tym rozmawiać. Zaczynamy zbiórkę podpisów pod projektem obywatelskim i jako Rozwój Plus będziemy się domagali, żeby ta ustawa trafiła.
1: Czyli rozumiem,
11: projekt prezydenta też, żeby nie był mrożony, ale wiemy, że będą go mrozić, dlatego uruchamiamy projekt obywatelski.
1: Czyli rozumiem, panie pośle, że nie poprzecie odrzucenia ewentualnego weta prezydenta.
11: Wie pan, jeżeli prezydent będzie tutaj konsekwentny, to sądzę, że nie będzie żadnego odrzucania weta w Sejmie, tylko będzie ustawa skierowana do Trybunału, dlatego że tu jest problem właśnie z konstytucyjnością tego zapisu wstecz.
1: Tylko dlaczego prezydent tego nie podpisze, a potem nie wyśle tego do Trybunału Konstytucyjnego? Może tak zrobić?
11: Dlatego, że jeżeli prezydent widzi, że ustawa jest z konstytucją najprawdopodobniej niezgodna, ma prawo do tego, aby taki ruch wykonać do Trybunału, odesłać ustawę, a to, że rząd Trybunału nie uznaje, bo go nie kontroluje, jeszcze tam swojego tego robokopa nie wstawili, jak to Wyborcza wczoraj opisywała, że Maciej Berek ma być takim robokopem w Trybunale, no to jeszcze nie kontrolują Trybunału, tego jeszcze nie uzna.
1: Panie pośle, parlamentarzyści pójdą do wojska?
11: My proponujemy, żeby tak się stało,
1: I
11: żeby
1: pan
11: każdy
1: poszedł do
11: poseł
1: wojska?
11: Przeszedł. Ja mam wprawdzie sprzed 22 chyba lat, tak 21 lat temu byłem na Komisji Wojskowej, mam kategorię A. Dzisiaj oczywiście pewnie musiałbym przejść ponowne już badanie i kontrolę, ale mam nadzieję, że tak i każdy powinien przejść takie szkolenie w miarę swoich możliwości.
1: Czy bataliony będą według klucza partyjnego i klubów poselskich? Bo trudno mi sobie jakoś wyobrazić, wie pan, żeby w jednym batalionie byli...
11: Na batalion to by były
1: dwa sejmy, tak.
11: To generalnie
1: kompanie,
11: chodzi o to, żebyśmy przeszkolili ludzi, zacząć od posłów, żeby posłowie dali przykład, bo dzisiaj jest tak, że poseł nawet jakby chciał,
1: to nie może
11: zostać żołnierzem WOT-u. Taka jest ustawa napisana, to akurat mam wrażenie, że przeoczenie, ale tak niestety jest. I ja uważam, że generalnie każdy powinien być przeszkolony, tylko nie może to być też tak, jak to była zasadnicza służba wojskowa. Wszyscy wiemy, jak to wyglądało, że tak naprawdę to było traktowane przez każdego jako no coś, co jest pewną kradzieżą czasu. Nic się tam człowiek nie uczył, był pomiatany. To musi wyglądać inaczej.
1: Ale czy to nie jest czysty populizm, panie pośle, w gruncie rzeczy takie nawoływanie do tego, żeby posłowie poszli do wojska? Przecież wiadomo, że i tak nie będzie przepraszam za to, ale nie będzie żadnego pożytku z parlamentarzystów, którzy będą służyli w armii.
11: Ale to nie tylko posłowie. Mówimy, że również posłowie, bo posłowie do tej pory byli wyłączeni i to się często pojawiało w różnych dyskusjach. Że tu chcecie wysłać na przymusowe szkolenia obowiązkowe, a sami posłowie chcą od tego uciekać. No więc my mówimy, absolutnie nie chcemy od tego uciekać, chcemy dawać przykład. I to nie chodzi o to, że każdy poseł musi teraz być żołnierzem piechoty morskiej, który będzie gdzieś tam w warunkach błotnych czy wodnych
1: się
11: czołgał i tak
1: oglądać dalej.
11: Raczej chodzi o to, zresztą to też nie na tym ma polegać przeszkolenie każdego obywatela, ale podstawowe umiejętności obsługi broni, podstawowe umiejętności przetrwania w trudnych warunkach, umiejętności także obsługi sprzętu, również na przykład dronów, no to jest coś, co dzisiaj jest jednym z podstawowych elementów pola walki.
1: Tego obowiązkowa typu służba wojskowa, panie pośle?
11: Ja jestem tego zwolennikiem, tylko pod warunkiem przeprowadzenia gruntownej reformy. To nie może wyglądać tak, jak wyglądało te 20 lat temu.
1: Ale wie pan o tym, że to jest dużo droższy wariant niż zawodowa służba wojskowa?
11: Dlaczego droższy?
1: No, droższy to podkreślają wszyscy wojskowi, że na to trzeba mieć pieniądze. To jest kwestia infrastruktury, to jest kwestia utrzymania tej wielosettysięcznej
11: armii. Panie redaktorze, no przepraszam. Lepiej wydawać pieniądze na własną armię niż na armię okupacyjną, płacić kontrybucję. Jeżeli Rosja będzie mieć na granicach i Rosja będzie chciała nas zaatakować kinetycznie, to każde państwo rozsądne i tak przeprowadza powszechną mobilizację. Więc przygotujmy się na to zawczasu, dopóki tego zagrożenia nie mamy, że to nastąpi za tydzień, tylko przygotujmy się na to zawczasu, póki ten czas jeszcze mamy.
1: Tak mówi Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, dzisiaj gość rozmowy o 7 w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
11: Dobrego dnia, dziękuję bardzo.
0: 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.

0: Tych na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas. Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
5: Po reklamie.
6: Fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski zapraszają.
7: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 20 w Zachodniopomorskiem.
8: W Suliszewie na odcinku Złocieniec-Drawsko-Pomorskie zderzyły się dwa auta osobowe.
7: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
8: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi działania w związku z incydentem dotyczącym firmy Kubusoft, twórcy oprogramowania Medyk.
7: Oprogramowanie służy do zarządzania m.in. medyczną dokumentacją. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, firma Kubusoft jak dotąd nie zgłosiła incydentu do CERT Polska.
8: Wczoraj o cyberataku informował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Jak podano, wśród danych objętych incydentem mogły znaleźć się m.in. dane kontaktowe i numery PESEL.
7: W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w wyniku cyberataku na firmę MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach.
8: Tuż po godzinie 8 gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie Czesław Mroczek.
7: Z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, posłem Koalicji Obywatelskiej spotka się nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski.
8: A poruszy takie tematy jak krwawy atak obywatela Ukrainy w klasztorze w podkarpackim Jarosławiu oraz możliwy akt rosyjskiego sabotażu w stacji bazowej Starlinka na Mazowszu.
7: Zapraszamy za niecałe pół godziny.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
7: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kłaniam się. Zaczynamy od kolejnych niepokojów na rynku paliw. Ale tym razem nie płyną one z Bliskiego Wschodu, lecz ze Stanów Zjednoczonych. Waszyngton rozważa zakaz eksportowania oleju napędowego. Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego. Także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla, dlatego to paliwo musimy sprowadzać z zagranicy. Według Politico zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 90 dni. Na razie jest krytyczna reakcja Europy. Komisja Europejska podkreśla, że taki ruch byłby szkodliwy i dla Amerykanów, i dla Europejczyków. Musimy pamiętać jednak, że w Stanach Zjednoczonych za chwilę mamy wybory do Kongresu. Administracja Trumpa może więc zabiegać o tańsze paliwo za wszelką cenę. Kłopoty w przemyśle. Producenci zaczynają zalegać z płatnościami. Wartość nieopłaconych faktur wzrosła w ciągu roku o 18%. Przetwórstwo przemysłowe jest już zadłużone na 9 miliardów złotych.
11: Za przeważającą część zaległości całego sektora odpowiadają producenci artykułów spożywczych. Ich zaległe zobowiązania wynoszą 1,5 miliarda złotych. Najszybciej rosną zaległości producentów chemikaliów.
10: Wylicza główny analityk Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor Waldemar Rogowski. Średnio na każdą firmę w przetwórstwie przemysłowym przypada już ponad 330 tysięcy złotych długu. Kłopoty w przemyśle, kłopoty także w kantorach. Wszystko wskazuje na to, że to będzie kolejny słaby dzień złotego. O poranku euro kosztuje 4,38 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,66, tu akurat lekki spadek, funt brytyjski tu bez zmian 5,09 zł.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji już od rana.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8. To jest poranny program w Radiu RMF 24 w piątek 25 września. Xi Jinping powitany w Białym Domu z najwyższymi honorami. Donald Trump podjął wyjątkowy sposób chińskiego przywódcę. O szczegółach prosto z Waszyngtonu opowie nasz amerykański korespondent Paweł Szuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Takiego powitania w Białym Domu chyba jeszcze nie było. Wojskowi z flagami amerykańskimi i chińskimi stali nawet na dachu zachodniego skrzydła Białego Domu. Czerwony dywan, salwy honorowe, przelot samolotów, a nawet zwiedzanie lądowiska dla helikopterów, które kazał wybudować Trump. Mieliśmy świetne spotkanie. Ma wielkie zainteresowanie granitem. Lubi granit. Jest ekspertem od kamienia, oprócz wielu innych rzeczy. Kocha dobry granit. Mówił o swoim gościu, chyba nieco zaskoczonym. Prezydent USA. Xi według Trumpa miał być zachwycony jego lądowiskiem. A kto tam jest na zdjęciu? Powiedział nagle Trump. Nie poznaje go. Żartował, gdy pokazywał Xi, że ma na ścianie fotografię z nim. Trump powiedział jedynie dziennikarzom, że spotkanie było świetne. Prezydent Xi i ja nawiązaliśmy przyjaźń. Naprawdę wielką przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku i żywotnych interesach naszego narodu, powiedział. Przywódca Chin zaapelował natomiast podczas rozmów z prezydentem Trumpem o zajęcie właściwego stanowiska w kwestii Tajwanu. Mamy nadzieję, że strona amerykańska będzie trzymać się właściwego stanowiska sprzeciwiającego się niepodległości Tajwanu, oświadczył chiński przywódca. Odnosząc się do polityki międzynarodowej, Xi wezwał do poszanowania suwerenności innych państw. Wyraził zarazem poparcie dla powrotu Waszyngtonu i Teheranu do memorandum z Islamabadu i zaapelował o szybkie wznowienie negocjacji, by osiągnąć porozumienie obejmujące kwestię nuklearną. Xi wezwał również do aktywizacji na wszystkich szczeblach administracji obu państw, cytując klasyczną chińską maksymę. Przestrzegał, by nie zaniechać dobra tylko dlatego, że jest małe i nie czynić zła tylko dlatego, że jest błahe. Podkreślił znaczenie mikrodziałań, zaznaczając, że konsekwencja jest niezbędna, a porozumienia muszą być stale wprowadzane w życie w duchu wbijania gwoździ. Ten ukuty w retoryce Xi polityczny żargon oznacza uporczywe, stopniowe i doprowadzane do końca wdrażanie polityki. Status Tajwanu pozostaje od lat najpoważniejszym punktem zapalnym w relacjach amerykańsko-chińskich. Władze w Pekinie uznają rządzony demokratycznie Tajwan za własne terytorium i nie wykluczają użycia siły do przejęcia nad nim kontroli. USA oficjalnie nie utrzymują z Tajwanem stosunków dyplomatycznych, jednak są zobowiązane do wspierania jego zdolności obronnych, co regularnie wywołuje kategoryczne protesty Chin. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: To jeszcze dodajmy, że to jest pierwsza wizyta Xi w Waszyngtonie od 2015 roku. Wtedy podejmował go jeszcze prezydent Barack Obama. W radiu RMF 24 za 20 minut godzina 8. Za moment wrócimy do tragedii w Jarosławiu.

0: Za 16 minut będzie 8. Śledczy ustalają okoliczności brutalnej zbrodni na terenie klasztoru w Jarosławiu na Podkarpaciu wczoraj. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował tam nożem 5 osób. Jedna z nich niestety nie przeżyła tego ataku. Napastnik jest w rękach policji, ale wciąż nie został przesłuchany.
1: On jest zatrzymany, przebywa pod nadzorem funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Nie został doprowadzony do prokuratury. Żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane. Gromadzony jest materiał dowodowy. Przed nami jeszcze wiele tych czynności, które dadzą podstawę do tego, żeby na podstawie zgromadzonego i przeanalizowanego materiału dowodowego opracować postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ustalić stan faktyczny i następnie wykonać czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mamy na to 48 godzin i te czynności są bardzo skrupulatnie wykonywane.
0: Tak nam mówiła Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Dwie lżej ranne w tym ataku osoby zostały przetransportowane do szpitali w Przeworsku i w Przemyślu. Jedna z nich, która była leczona w przemyskim szpitalu jeszcze wczoraj wieczorem, wróciła do klasztoru.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: Ja tylko dodam, że Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego tuż po godzinie 8 za 14 minut.

0: za 11 minut, godzina 8, poranny program w Radiu RMF 24. Pozwólcie na chwilę sportu. Dzisiaj gra piłkarska reprezentacja Polski. Biało-czerwoni rozpoczynają walkę w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Rywal zdecydowanie w naszym zasięgu, oczywiście, ale Jan Urban zwraca uwagę, że miał znacznie mniej czasu na pracę z drużyną niż trener jego rywali.
1: No nie mieliśmy czasu tyle, co mieli trenerzy Bośni czy Szwecji, być razem. Mam tu na myśli okres przed Mistrzostwami Świata i na samych Mistrzostwach Świata. Tam naprawdę można potrenować, można wiele rzeczy poprawić. To jest niesamowicie ważny czas. Ja tego czasu bardzo żałuję, bo nie miałem go, tak jak nie miał trener Rumunii. Ale z tym też musimy sobie poradzić. No nie mam żadnych wątpliwości, że umiejętności można sprzedać tylko wtedy, kiedy ta baza fizyczna jest na najwyższym poziomie.
0: Tyle Jan Urban na konferencji jeszcze przedmeczowej. Czy w związku z tym powinniśmy się spodziewać niespodzianek w składzie dzisiaj wieczorem?
1: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem, nie? Ale tak już konkretnie nie, ale będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
0: A pierwszy gwizdek, przypomnę, 20:45, wcześniej o 17:00. Polska dzisiaj gra w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy ze Słowenią. Bardzo sportowy piątek nam się zapowiada. Za 9 minut godzina 8:00.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Ogłoszenie RMF 24.
2: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
4: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
2: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16:00 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
5: Reklama.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na

0: Doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Pani bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
11: GWM. Go with more.
12: Po reklamie.
13: Śpi, kochany, śpi.
14: Poranek w radiu RMF 24.

0: Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, za chwilę w porannej rozmowie RMF FM, ale wcześniej oczywiście fakty. Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski już czekają. Jest ósma.
1: Kłaniamy się.
2: Na początku prosimy o uwagę kierowców.
1: Mamy sygnał o karambolu w Warszawie.
2: Gościem Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie Czesław Mroczek,
1: poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
2: Wcześniej omówimy specjalną broszurę tego resortu.
1: Instrukcja MSWiA dotyczy reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Fakty o ósmej. Zaczynamy od informacji o karambolu na trasie S79 między węzłami Warszawa-Okęcie i Marynarska.
2: Zdarzyło się tam 5 samochodów osobowych. Zablokowane są 2 pasy w kierunku centrum Warszawy.
1: Niemal 9 miliardów złotych długu, wprowadzenie opłaty turystycznej, pytania o budowę metra i wyzwania rynku pracy.
2: Takie tematy zdominowały kampanię w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. O fotel w magistracie przy Placu Wszystkich Świętych powalczy 7 osób. Głosowanie w najbliższą niedzielę.
1: A w studiu faktów krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Maćku, jaka to była kampania?
3: Trochę senna. Tak naprawdę zaczęła się dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów. Były zaskoczenia. Już na tym etapie odpadł m.in. kandydat Konfederacji Bartosz Bochenczak, któremu zabrakło podpisów poparcia. Ważnym momentem było też wycofanie się inicjatora majowego referendum, Jana Hoffmana, który swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale, faworytowi sondaży przed pierwszą turą. Za nim plasuje się senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, którą wczoraj wsparł w Nowej Hucie premier Donald Tusk. A podium zamyka Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
2: A w niedzielę w RMF FM i Radiu RMF 24 krakowski wieczór wyborczy.
1: Będziemy w sztabach kandydatów. Pojawią się komentarze polityków, a nasi dziennikarze na ulicach Krakowa będą pytać mieszkańców o pierwsze sondażowe wyniki.
2: Początek w niedzielę o 20:00.
1: Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza.
2: Taką broszurę publikuje dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: Ma być rozsyłana i rozdawana w formie papierowej. Będzie też do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel.
2: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, ponownie witam Cię w faktach. Co znalazło się w tej instrukcji?
4: W zwięzłej formie w punktach opisano, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Następnie opisano miejsca, które mogą służyć za schronienia. Kolejna sprawa to zalecenia, jak zachowywać się podczas alarmu, który zastanie nas w domu, na otwartej przestrzeni czy w samochodzie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w różnych sytuacjach.
5: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
4: Tak o schronieniu w miejscu zamieszkania mówi wiceminister Magdalena Roguska. Na koniec instrukcji resort przypomina o tym, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny.
6: Rozmowa oparta na faktach.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość.
1: Witamy panów.
2: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Moim gościem jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: I Choren Nożownik z Podkarpacia został już przesłuchany?
8: On został ujęty i w związku z tym prowadzone są czynności w stosunku do niego. Przede wszystkim będzie ocena tego, czy był poczytalny. Tak?
7: A mógł nie być poczytalny?
8: No to jest element, który musi być ustalony na samym początku i będą sprawdzane wszystkie jego działania na terenie kraju. Wiemy, że on wjechał do Polski z Niemiec. W związku z tym sprawca jest ujęty i w stosunku do niego prowadzone są czynności, które pozwolą nam ustalić jego motywację i wszystkie szczegóły.
7: Mamy pewność, że on działał sam?
8: To jest właśnie element, który jest w tej chwili ustalany. Znaczy, z tego co pamiętam, ale on wjechał do kraju, przemieszczał się sam, ale to jest przedmiot, jak powiedziałem, działania w tej chwili.
7: A jego telefon został zabezpieczony? Bo to są, rozumiem, często takie informacje są w telefonie.
8: Panie redaktorze, w tej sprawie sprawca został natychmiast ujęty i w stosunku do niego prowadzone są czynności. Z każdą godziną będziemy wiedzieli więcej.
7: Panie ministrze, pojawiły się też takie informacje w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej, że to jest były żołnierz.
8: Nie mogę tego potwierdzić. Ja prosiłbym, żebyśmy w tej sprawie poczekali kilkanaście godzin, kilka dni. Naprawdę będziemy mieli w tej sprawie dużą wiedzę, bo przecież rejestry, które posiadamy, jego wjazdu do Polski, przemieszczania się, jak również no, czynności, które w stosunku do niego są prowadzone, pozwolą nam ustalić wszystkie, mam nadzieję, elementy związane z tą zbrodnią.
7: A strona ukraińska z nami współpracuje w tej sprawie?
8: Strona ukraińska, sam prezydent Zełenski odniósł się do tego strasznego morderstwa i zachowania, przepraszając, wyrażając swoje ubolewanie. Tak, strona ukraińska. W ogóle mamy dobrą współpracę w sprawach karnych z Ukraińcami. Mamy podpisaną umowę nową o współpracy w
7: ściganiu. Czyli tu wszystkie informacje będą przekazane?
8: Tak. Nie, to nie budzi wątpliwości.
7: Wicemarszałek Sejmu, nowy wicemarszałek Sejmu, Marcin Horała, zaapelował, żeby wezwać ukraińskiego ambasadora do MSZ. To pana zdaniem to jest dobry pomysł?
8: Ale w tej sprawie...
7: No w sprawie tego mordu.
8: Ale nie, mówię, że w tej sprawie nie mamy żadnych... blokad problemów ze strony Ukrainy, tak jak pan tutaj pytał, ja odpowiedziałem. No co więcej, w tej sprawie stanowisko polskie jest jasne. My wydalamy z naszego kraju wszystkich cudzoziemców, którzy naruszają porządek prawny, nie tylko dopuszczają się przestępstwa, ale stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.
7: No rozumiem, że ich Oren odpowie przed polskim sądem.
8: Oczywiście, że będzie rozliczony karnie, ja tylko chcę odnieść się do tego... Wydalamy z Polski tych, którzy naruszają, dopuszczają się przestępstw, wykroczeń, naruszają porządek, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 3 razy więcej niż robił to rząd PiS-u, w którym i ugrupowanie pana Horały.
7: Panie ministrze, a jest jakiś rosyjski ślad? Bo no, niezależnie od tego, kto to zrobił, czy to był przypadek, czy nie, już wiemy, że rosyjskie służby to wykorzystują.
8: No. W sposób oczywisty to wpisuje się w to, co jest pragnieniem Rosjan, czyli sianie nienawiści między naszymi, niechęci między naszymi społeczeństwami, dążenie do tego, by Polska przestała wspierać wysiłek obronny Ukrainy. Natomiast nie mogę tego potwierdzić, ale te wątki w sposób oczywisty dla nas są szczególnie ważne i będziemy to sprawdzać.
7: Monitorujecie atmosferę na Wierosławiu, ale także szerzej na Podkarpaciu?
8: Znaczy, wierzę, że wszyscy mają świadomość powagi. My oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą.
7: Ale trafiło tam więcej policjantów, więcej jednostek?
8: Z samorządami. My odbudowaliśmy potencjał polskiej policji. Policja podkarpacka ma, tak jak w każdym innym garnizonie, wystarczające siły, by radzić sobie z zagrożeniami porządku publicznego, ale my nie mamy tam takich zdarzeń.
7: Nie ma żadnych sygnałów, że coś się może dziać, że mogą być atakowane, nie wiem, miejsca związane z Ukraińcami?
8: Tak jak powiedziałem, nie mamy absolutnie takich sygnałów i wierzą, że nie będziemy mieli. Dlatego, że no tak jak powiedziałem, wszyscy mamy w Polsce świadomość sytuacji, w której się znaleźliśmy i tych inspiracji związanych z wywoływaniem niechęci między naszymi narodami. Natomiast jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić, nie ma przyzwolenia i nie będzie na naruszanie polskiego prawa, dopuszczanie się przestępstw, a nawet tak jak powiedziałem, zakłócania porządku publicznego. Wszyscy ci i najwięcej deportowanych z Polski to są oczywiście najwięcej z Ukraińców, najwięcej po prostu. I będziemy tu z żelazną konsekwencją realizować tę zasadę zero tolerancji dla naruszania porządku prawnego w Polsce przez cudzoziemców.
7: Panie ministrze, przejdźmy do stacji Sterlingów na Mazowszu. To był sabotaż?
8: Tego jeszcze nie możemy powiedzieć, ale możemy powiedzieć, że to było podpalenie, więc tutaj...
7: Znaleziono tam butelkę? Nasz reporter o tym informował? Taką jakby po koktajlu mołotowym.
8: Ustalenia, które w tej chwili są, w szczególności z monitoringu tych obiektów, dają nam dowód na to, że to było podpalenie. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, sposób przeprowadzenia tego podpalenia, tego nie mogę powiedzieć, tej informacji nie mam.
7: Ale rozumiem, że analiza monitoringu została już...
8: Tak, przed chwilą powiedziałem, że mamy dowód, że
7: macie
8: było to
7: dowód, to działanie. Podpalenie, ale nie wiemy, kto to zrobił.
8: To jest w trakcie czynności w tej chwili. Znaczy to jest istotny dowód, istotne informacje, na podstawie których najczęściej udaje się policji ustalić sprawców. I to jest bardzo istotny dowód w tym postępowaniu.
7: A jak wyglądało zabezpieczenie? Bo słyszymy, że te zabezpieczenia były bardzo, bardzo takie sobie.
8: Jeżeli chodzi o ważne obiekty, ważne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa państwa, to te obiekty muszą być wpisane na listę wojewodów, a to oznacza konieczność sporządzenia planu ochronnego dla tych obiektów.
7: Był taki plan w tym przypadku?
8: Tego nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić, natomiast z punktu widzenia całego kraju dokonujemy przeglądu wykonania tych obowiązków przez właścicieli tych obiektów. W szczególności tu chodzi właśnie o obiekty związane z przemysłem obronnym, z obronnością. Infrastruktura krytyczna to jest najwyższa półka, znaczy obiekty o najwyższej ochronie.
7: Tu postawimy kropkę i za chwilę przejdziemy dalej, jak będziemy chronić te obiekty. Ale teraz pożegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostaniemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, poseł Koalicji Obywatelskiej. Wróćmy do tych obiektów, które są uchronione. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wczoraj mówił o tym, że Rosja szykuje, tu cytat, coś dużego w tym roku. To dotyczy także Polski? Te słowa dotyczą Polski?
8: Te słowa dotyczą wszystkich państw, które wspierają Ukrainę i które doświadczają agresji rosyjskiej przejawiającej się aktami dywersji i sabotażu.
7: Powinniśmy być przygotowani na kolejne takie wydarzenia jak te. No, nie wiemy oczywiście, kto stoi za tym sabotażem na Mazowszu, czy za sprawą w Jarosławiu, ale na wysyp takich sytuacji.
8: Prezydent Francji Macron spotkał się z przedstawicielami wszystkich frakcji parlamentarnych, wskazując na zagrożenia. Oni, tak jak przedstawiciele Frontu Narodowego, przyjęli tutaj to rzadko spotykane w tym dosyć dużym takim sporze politycznym we Francji zgoda na podstawie tych materiałów. To niech będzie też dowód na to, że wszystkie państwa, nie tylko te najbliższe sąsiedzi Ukrainy, ale również państwa Europy Zachodniej, no przecież Niemcy, to zdarzenie na lotnisku w Lipsku, wszyscy doświadczają tych aktów agresji i one występują przecież w Polsce. My przygotowujemy, podnosimy gotowość naszych służb, zwiększamy zabezpieczenie ochronne obiektów infrastruktury krytycznej, tych innych obiektów.
7: Czy to będą ataki na infrastrukturę krytyczną, czy też, nie wiem, naloty dronowe na przykład?
8: My mieliśmy akty sabotażu i dywersji, podpalenia, zamach na wysadzenie torów kolejowych. Mieliśmy przecież wlot dronów, mieliśmy rakietę manewrującą, która wleciała na teren naszego kraju, więc całe spektrum tych zdarzeń, które stanowią tą politykę agresji, która ma wywołać, zniechęcić społeczeństwo, które później...
7: Ale
8: będzie...
7: to wszystko już było, a teraz słyszymy, będzie coś jeszcze, coś dużego. To znaczy, jak rozumiem, coś jeszcze większego niż to, co było.
8: W tym wachlarzu zdarzeń, które opisałem, bo przecież całe NATO... świadome zagrożeń ze strony Rosji. To przecież już wiele lat temu Sojusz zdefiniował Rosję jako największe zagrożenie i NATO przecież analizuje, przygotowuje odpowiednie siły na przeciwstawienie się rosyjskiemu zagrożeniu.
7: A przed czym się jej nas ostrzega tak konkretnie? Bo też wiemy, że były ostrzeżenia kierowane do Polski przez CIA.
8: To, co może nas w większym natężeniu spotkać, to czego już doświadczyliśmy. Mówił zresztą o tym w jawnym wystąpieniu premier w Sejmie do wszystkich klubów, frakcji politycznych, że te takie działania jak ten atak dronowy, czy wlot rakiety, czy akty dywersji mogą wystąpić w większej intensywności i nasze państwo jest, przygotowujemy na to, żeby było zdolne do odpierania takich zagrożeń.
7: Panie ministrze, to mieliśmy dywersję na torach, teraz 12-latek zepchnął bloczki z nasypu na tory. Mamy pewność, że nikt go do tego nie namawiał?
8: To jest oczywiście ustalane i najpoważniejsze, znaczy najważniejsza taka hipoteza, która musi być sprawdzona, to jest to, czy to nie było intencjonalne działanie, by doprowadzić do szkód na kolei, do katastrofy tych pociągów. I w związku z tym to, że ustaliliśmy bezpośredniego sprawcę, którym okazał się małoletni, nie kończy tego postępowania.
7: Czyli może być tak, że ktoś jednak nakłonił.
8: Ja nie wykluczam, ale nie stwierdzam również. Mhm.
7: Ale taka możliwość istnieje.
8: Ona musi być zbadana ponad wszelką wątpliwość.
7: Rzeczpospolita pisze tak, że ABW ustawia hipotezę o sabotażu, a nie wybryku chuligańskim. Nie przesądzamy, z czyjej inspiracji możemy być zaskoczeni, powiedział Rzeczpospolitej ze źródło w służbach.
8: W tej sprawie pracuje nie tylko policja, ale również służby specjalne. I z całą pewnością nie tylko dla redakcji Rzeczpospolitej, ale dla funkcjonariuszy służb specjalnych i policji głównym tematem jest to, czy to dziecko działało samodzielnie w ramach jakiejś psoty, czy to było coś więcej. I to jest w sposób oczywisty musi być wyjaśnione.
7: Panie ministrze, to jeszcze pytanie o te przygotowania. Przygotowujemy się na przykład do ewakuacji ludności z Litwy, gdyby doszło do jakiegoś ataku na ten kraj. Słyszeliśmy, że Wilno szykuje się do ewakuacji do Polski.
8: W ramach naszego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej plany ewakuacyjne muszą być opracowywane i oczywiście z punktu widzenia tych planów obrony sojuszu, czyli Litwy, Polski, bo mamy opracowane bardzo szczegółowe w ramach NATO plany obrony. Tam są elementy związane z planami ewakuacji, więc te sprawy są elementem planów, które są kluczowe z punktu widzenia.
7: Ale przyjmiemy, jeżeli będą uciekać Litwini, rozumiem, z Litwy, będziemy przyjmować.
8: Tak jak przyjmowaliśmy, mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie i tak jak powiedziałem, spodziewam się bardziej intensyfikacji tych wrogich aktów agresji, które opisałem, dywersja, sabotaż i wloty dronów i rakiet pod takim hasłem, że to nie my i że to na pewno nie, a jeśli już, to jest odprysk po prostu wojny. To czegoś takiego w większej intensywności. Wszystkie państwa europejskie się na to szykują.
7: Czyli raczej nie będzie to atak kinetyczny?
8: NATO od wielu, wielu lat analizowało rosyjskie zagrożenie, ich siły i przygotowuje właściwą odpowiedź. Opracowało plany obronne, które zawierają wieloaspektową odpowiedź naszych państw i Rosja jest tego świadoma.
7: Panie ministrze, to przejdźmy do rzeczniczki praw dziecka. Tam pojawiły się zarzuty wobec niej, także sądu, że zastosowała instytucjonalną przemoc. Pan analizował tę sprawę. Tam jest też rola policji, warszawskiej policji w tej sprawie.
8: Ta sprawa jest przedmiotem szczegółowej analizy. Mam wstępny raport, jeżeli chodzi o działania policji w tej sprawie i mogę powiedzieć tak, że sama pani rzecznik praw dziecka, jak i policjanci wykazali w tej sprawie zaangażowanie i dobrze, że służby państwowe angażują się w te sytuacje,
7: które mamy. Z drugiej strony sąd mówi, w pewnym momencie nadużyto, jak się zdaje, tutaj odwołuje się do tego orzeczenia, nadużyto władzy.
8: Ale właśnie chciałem powiedzieć, że w pewnym momencie wydane tam zostały, kiedy była już współpraca z rodziną i policja od 13 przez 14, 15 sierpnia bieżącego roku była w stałym kontakcie z tą rodziną. Wydane zostały nakazy, zakazy dotyczące zbliżania się dla rodziców tych dzieci, zbliżania się do tych dzieci, które następnie sąd uchylił. I z punktu widzenia tej decyzji sądu, jak analizowałem te materiały, ta decyzja sądu, ja zgadzam się, to znaczy ona
7: była słuszna.
8: Na taki pobieżny ogląd sprawy w moim przekonaniu jest słuszna, co oznacza, że te wydane nakazy i zakazy no, w jakiejś mierze okazały się niesłuszne. I to będziemy bardzo analizowali.
7: Panie ministrze, ale żebyśmy dobrze zrozumieli. Znaczy, że było tak. Rodzina współpracowała z policją, z kuratorem sądowym i z sądem. Spotykała się, wszystko się działo i nagle, no jak rozumiem, tak to wynika też z dokumentacji, pod naciskiem rzeczniczki wydaje się nakaz opuszczenia domu, co oznacza de facto przeniesienie 3- i 4-letniego dziecka do placówki opiekuńczej, do domu dziecka.
8: Ja nie chcę tutaj potwierdzać, że pod naciskiem pani rzecznik, tak jak mówię, sam fakt zwrócenia uwagi na niewłaściwe, bo z całą pewnością mieliśmy do czynienia z niewłaściwym zachowaniem matki. Mieliśmy tam już wdrożone procedury w stosunku do tej rodziny, jeżeli chodzi o
7: niebieskie. Tak, to jest początek tej sprawy. Co do początku nie ma sporu. Pani rzecznik zachowała się tak, jak powinna.
8: Wydaje mi się, że w ogóle w tej dyskusji między nami tu nie ma dużego sporu, bo ja przyznałem, że przy takiej wstępnej ocenie, której dokonałem, uznaję wyrok, to postanowienie sądu o uchyleniu tych wcześniejszych nakazów wydanych przez w tej sprawie, uznaję za słuszne. W związku z tym będziemy dalej tę sprawę badać. Jest niezwykle ważne, by karta, niebieska karta, ta procedura ochrony tych, którzy doświadczają przemocy domowej, działała w sposób niezwykle dobry, skuteczny, wyważony, by nie była narażana właśnie na takie oceny, że została jakoś niewłaściwie użyta. I ten przypadek będzie szczegółowo badany jeszcze. On jest badany również przez inne organy ministerstwa, komisję sejmową, myślę. Ale tak jak powiadam, sąd wydał to postanowienie uchylające te nakazy, rodzina mogła dalej przebywać razem i dalej funkcjonować.
7: Panie ministrze, to przejdźmy do Białorusi. Pojawiły się takie sugestie, że możliwe jest jakieś odmrożenie z Białorusią. No, nawet było spotkanie ministra Sikorskiego. Co się dzieje na granicy? Jest spokój? Białoruś sygnalizuje nam, że jest spokój?
8: Tak, w tamtym roku mieliśmy 30 tysięcy prób przekroczenia granicy, w tym mamy około 400. No to pokazuje. I spośród tych 400 prób przekroczenia granicy mieliśmy zaledwie kilkanaście udanych prób przejścia na teren Polski, ale osoby te, nielegalni migranci, zostali zatrzymani. De facto nikt nielegalnie nie przekroczył granicy w tym roku, granicy białorusko-polskiej. Natomiast mieliśmy taką sytuację, że z uwagi na zamknięcie tego szlaku z Białorusi do Polski, były próby większe przekraczania nielegalnego granicy białorusko-łotewskiej i z Litwą, i później te osoby próbowały przedostawać się do Polski.
7: Ale rozumiem, że jakby wyraźnie widzimy, że na tym etapie Białoruś próbuje z nami grać w odprężenie.
8: Trwają od wielu już miesięcy, można powiedzieć, że od jakichś 2 lat rozmowy Amerykanie prowadzą z Białorusią, które doprowadziły przecież do uwolnienia setek już więźniów politycznych reżimu białoruskiego, w tym Andrzeja Poczobuta, o co Polska usilnie zabiegała przez wiele lat. W związku z tym no, chcę potwierdzić, tak, Łukaszenko w moim przekonaniu z punktu widzenia dramatycznej sytuacji też rosyjskiej i białoruskiej próbuje jakoś szukać przestrzeni do innego działania.
7: To jest takie króciutkie pytanie, cały czas krąży to pytanie, szczególnie po prawej stronie. Policja wkroczy do Trybunału Konstytucyjnego, będzie tam wprowadzać Macieja Berka i innych sędziów?
8: Ja nie chcę spekulować na temat zdarzeń, które nastąpią w Trybunale Konstytucyjnym, ale no, policja zawsze reaguje na przypadki łamania prawa i działa w tym zakresie w ramach przede wszystkim poleceń wydawanych przez prokuraturę.
7: Ale na razie takiego polecenia nie ma.
8: Przez prokuraturę i sąd nie, absolutnie nie ma żadnego polecenia. Natomiast no, tutaj dobrym przykładem jest to, co działo się przed Szkołą Wyższą Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. No też nikt nie będzie, nie będziemy tolerować sytuacji rażącego naruszania prawa. No i po prostu takiego ośmieszania w ogóle instytucji państwa, które próbowali robić posłowie PiS-u.
7: No to kończymy. Czesław Floczek, wiceszef MSWiA, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
9: 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
16: Wizualizuję swoje marzenia. La

0: poczcie, im prościej, tym lepiej.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w parku handlowym Młyn obok Korony. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Po reklamie.
5: Radio RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
6: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Ogłoszenie RMF 24.
7: Czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń, Bogdan Zalewski, 8:30.
8: W tej sprawie nie mamy żadnych blokad ze strony Ukrainy.
9: Tak, gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceszef MSWiA z Koalicji Obywatelskiej Czesław Mroczek odpowiedział na apel wicemarszałka Sejmu Marcina Horały.
8: Polityk z klubu Rozwój Plus zażądał, aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Ukrainy w związku z tragicznym atakiem ukraińskiego nożownika w Jarosławiu.
9: Mężczyzna śmiertelnie ugodził księdza i ranił 4 inne osoby. Nasz dziennikarz zapytał wiceministra Mroczka o możliwy trop w tej sprawie.
10: Panie ministrze, a jest jakiś rosyjski ślad? Bo niezależnie od tego, kto to zrobił, czy to był przypadek, czy nie, już wiemy, że rosyjskie służby to wykorzystują.
11: W sposób oczywisty to wpisuje się w to, co jest pragnieniem Rosjan, czyli sianie nienawiści między naszymi, niechęci między naszymi społeczeństwami, dążenie do tego, by Polska przestała wspierać wysiłek obronny Ukrainy. Natomiast nie mogę tego potwierdzić, ale te wątki w sposób oczywisty dla nas są szczególnie ważne i będziemy to sprawdzać.
8: Cała rozmowa Terlikowski-Mroczek jest już na rmf24.pl.
9: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki na Krajowej 12 w Przygłowie Włódzkiem.
8: Droga jest zablokowana między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem.
9: Dwa wypadki z udziałem zwierząt o poranku na drogach w Warszawie.
8: Na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli samochód osobowy uderzył w 4 młode dziki.
9: Ruch na pasie w kierunku Gdańska wraca już do normy.
8: A w dalszym ciągu są natomiast utrudnienia na S70C9. Między węzłami Warszawa Okęcie i Marynarska osobówka uderzyła w Jelenia.
9: Tam w miejscu wypadku zablokowane są dwa pasy w kierunku centrum Warszawy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Reprezentacja Polski w grze i to więcej niż jedna. Dziś dużo emocji dla fanów biało-czerwonych.
9: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
14: Dzień dobry, do wyboru siatkówka albo piłka nożna, ale tak naprawdę wytrwali kibice nie będą musieli wybierać, zdążą obejrzeć i jeden, i drugi mecz. Dla siatkarzy to na pewno będzie przedostatnie spotkanie mistrzostw Europy w Mediolanie o 17:00, półfinałowe starcie ze Słowenią. Jesteście faworytem na papierze, ale w tych czasach w siatkówce może wydarzyć się wszystko. Jeśli masz kiepski dzień, nie koncentrujesz się na każdej piłce, to możesz z kimś naprawdę łatwo przegrać. My spróbujemy oczywiście wygrać i będziemy walczyć w każdej akcji, tak mówi jeden z liderów słoweńskiej kadry, Alen Pajenk. W drugim półfinale o 21:00 zagrają Francuzi i Finowie. Reprezentacja Finlandii po tym, jak wyeliminowała Włochów, no chce iść dalej, po historyczny medal. Trener analityk ze sztabu fińskiej kadry, Kamil Sołoducha, przekonuje, że wygranie z trójkolorowymi jest możliwe.
15: Myślę, że jeżeli pokonaliśmy mistrzów świata, to jakby to jest sport i tutaj nie ma zespołów nie do pokonania. Oczywiście to będzie bardzo, bardzo trudne wyzwanie, natomiast wszystko jest możliwe.
14: Czy Finowie sprawią kolejną sensację? Przekonamy się późnym wieczorem. No a piłkarze mają przed sobą walkę o pierwsze punkty Ligi Narodów. Biało-czerwoni w dywizji B na początek domowy pojedynek z Bośnią i Hercegowiną. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20:45. Trener Jan Urban zapowiada na czas tego zgrupowania poszukiwania bramkarza, który może zostać tą reprezentacyjną jedynką.
16: Chcemy zrobić tak, żebyśmy byli trochę bliżej poszukiwania tej jedynki, o której cały czas się mówi, kto tym numerem jeden w reprezentacji. I chcielibyśmy też Ligę Narodów wykorzystać na to.
14: Mówił nasz selekcjoner. Ruszył nowy sezon w Eurolidze koszykarskiej. piłkarzy. W pierwszej kolejce spotkały się dwie drużyny, w których grają reprezentanci Polski. FC Barcelona Aleksandra Balcerowskiego i Anadolu Efes Stambuł Jordana Lloyda. Górą kataloński klub 89-82. Balcerowski zdobył 10 punktów, miał też 4 zbiórki, a Lloyd ze skromnym dwupunktowym dorobkiem.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Fakty, których nie możesz przegapić. Trwa poranek Radia RMF 24.

0: Za 21 minut będzie godzina 9, poranny program w Radiu RMF 24. Od dzisiaj resort spraw wewnętrznych rusza z kolportażem takiej instrukcji. Instrukcji reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Instrukcja ma być dostępna na rządowych stronach internetowych. Będzie też rozsyłana, ale o szczegółach to nam opowie Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry.
0: Mamy obydwaj taką instrukcję przed sobą.
1: W formie papierowej.
0: W formie papierowej. Krzysztof, ale podstawowe pytanie. Dostałem poradnik bezpieczeństwa. To po co mi jeszcze instrukcja o zagrożeniu atakiem z powietrza?
1: Poradnik bezpieczeństwa mówi o pewnych procedurach i zasadach zachowywania się w sytuacjach zagrożenia. Natomiast ta instrukcja, ona konkretnie mówi, co należy robić w sytuacji, gdy słyszymy alarm powietrzny, gdy jest zagrożenie nalotem, jak konkretnie się zachowywać, jakie podejmować decyzje, co robić, jak uzgadniać, co uzgadniać z rodziną, z bliskimi, z pracodawcą.
0: A dostanę ją do skrzynki?
1: Prawdopodobnie dystrybucja będzie drogą elektroniczną głównie, natomiast MSWiA w formie papierowej rozsyła to do samorządów, które prawdopodobnie będą mogły to rozdawać albo będzie można pobierać. Do tego na różnego rodzaju eventach będzie to rozdawane ludziom na szkoleniach in.
0: Ona nie jest duża, ta instrukcja.
1: Nie, no właśnie,
0: ma 3 strony,
1: jest dość
0: 4.
1: Zwarta. To są konkretne punkty i nagłówki, które mówią, co warto zrobić i w jakiej kolejności. To wszystko jest tutaj dość precyzyjnie i metodycznie przekazane.
0: Ja zwróciłem uwagę na taką zasadę dwóch ścian, bo to nie jest może takie oczywiste, jeśli chodzi o wybór pomieszczenia, w którym powinniśmy się schronić. Na czym ta zasada polega?
1: Tak, zasada dwóch ścian, jak opisują autorzy tej instrukcji, jest to pewna oczywistość także już z doświadczeń ukraińskich wynikająca. Jeżeli zbyt dużo czasu zajmie nam dostanie się podczas alarmu do miejsca schronienia przygotowanego do tego specjalnie, takie miejsca schronienia są organizowane w całym kraju, teraz będą oznaczane, ministerstwo radzi, aby znaleźć w domu takie pomieszczenie, w którym będziemy mogli schronić się i będzie ono dawało nam namiastkę bezpieczeństwa. To pomieszczenie powinno być na niskiej kondygnacji, jeżeli jest możliwość, to w piwnicy, jeżeli nie, to na jak najniższej kondygnacji i powinno być pozbawione przeszkleń i powinno znajdować się, jak mówisz, za dwiema ścianami, czyli powinniśmy być mniej więcej dwie ściany, co najmniej dwie ściany od tego, co jest na zewnątrz. Zazwyczaj są to garderoby, łazienki, ale ministerstwo, na pewne oczywistości zwraca uwagę, że nie powinniśmy przebywać na klatkach schodowych. A to dlatego, że po pierwsze są przeszklone, ale jeżeli nie są przeszklone, to jeżeli tam będziemy przesiadywać, to utrudniamy ruch ewakuacyjny. Czyli nie powinniśmy na klatkach schodowych. Druga sprawa, zazwyczaj pomieszczenie zgodne z zasadami dwóch ścian to są łazienki, garderoby. Mhm. Ministerstwo zwraca uwagę, że łazienkę wybierz tylko wtedy, kiedy nie ma tam instalacji gazowej, ponieważ najlepiej zawczasu przygotować sobie albo wymyśleć takie pomieszczenie, w którym będziemy mogli znaleźć schronienie i je przygotować. Czyli wynieść stamtąd ciężkie przedmioty, wynieść stamtąd substancje łatwopalne, bo zazwyczaj w piwnicy są różne rzeczy ludzie składują. Jeżeli w piwnicy, to powinniśmy mieć takie pomieszczenie, w którym będziemy czuli się bezpieczni i dwie ściany to jedna rzecz, ale także wyposażenie tego pomieszczenia jest istotne. Żeby nie było tam przeszkleń, żeby nie było luster na przykład, albo z dala od luster, żeby nie było ciężkich przedmiotów, które w momencie, gdyby doszło do jakiejś eksplozji, spadłyby i mogły nam zrobić krzywdę.
0: Czasami się wydaje, że wiemy doskonale, jak się ukryć, czasami nam się wydaje, że wiemy doskonale, jak wybrać to pomieszczenie, ale muszę ci powiedzieć, że z tej instrukcji bardziej się zagłębiam w te kilkanaście stron, czy kilka stron, które teraz przeglądam. To wcale okazuje się, że to nie jest, że te oczywistości, jak się wydaje, wcale ta intuicja wcale nam dobrze nie doradza.
1: Nie bez znaczenia jest to, że w tej instrukcji na pierwszej stronie, takiej merytorycznej, jest to: przygotuj się, zanim wystąpi zagrożenie. To jest bardzo istotne i eksperci zwracają na to uwagę, żeby pewien mechanizm w zachowaniu człowieka był, że jeżeli mamy alarm, to wiemy, co robić. Po pierwsze, przed wystąpieniem zagrożenia sprawdź drogę do punktu schronienia. Po drugie, ustal z rodziną sposób postępowania na wypadek zagrożenia. Po trzecie, przygotuj plecak ewakuacyjny. I po czwarte, porozmawiaj z bliskimi o zasadach bezpieczeństwa, zwłaszcza z dziećmi oraz osobami wymagającymi wsparcia. To jest bardzo istotne, na co zwracają uwagę eksperci. Ja powtórzę, musimy wytworzyć w sobie pamięć mięśniową, jeśli chodzi o zachowania w sytuacjach zagrożenia ekstremalnych, żebyśmy nie musieli się zastanawiać, co ze sobą zabrać, dokąd pójść, jakie mienie ratować, gdzie są dokumenty. lepiej się przygotować wcześniej i mieć to z głowy.
0: Instrukcja reagowania przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od dzisiaj w dystrybucji powinna do Was trafić. Jest dostępna również oczywiście na stronach internetowych. Będzie dostępna w wersji papierowej we wszelkiego rodzaju, chociażby instytucjach samorządowych, w urzędach gmin. O tym informował Krzysztof Zasada na antenie radia RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Tu Radio RMF 24.

0: Za 10 minut będzie godzina 9, to jest poranny program w Radiu RMF 24, a o 17 nasi siatkarze zagrają w Mediolanie ze Słowenią. To już półfinał Mistrzostw Europy, znowu ze Słowenią. I czy znowu w Mediolanie? No nie pamiętam, czy gieraliśmy ze Słowenią w Mediolanie. W Mediolanie na pewno jest nasz wysłannik, czyli Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. W światowej stolicy mody, panie Patryku, dzień dobry.
1: Tak. Ja w redakcji słynę z tego, że jestem najmodniej zawsze ubrany, także...
0: Muszę wam powiedzieć, że taka jest prawda. Patryk, trochę żartujemy, ale teraz już poważnie. Słyszałem Fakty Sportowe, gdzie jeden z reprezentantów Słowenii mówił, że to Polska jest faworytem w tym meczu.
1: Tak, no wiesz, to jest oczywiste. No, oni zrzucają z siebie jakąś odrobinę presji, ale też to nie jest jakaś kokieteria. No tak jest po prostu. Polska jest faworytem tego pojedynku. Polska jest głównym faworytem do zdobycia tytułu, jak już odpadła reprezentacja Włoch, która była uznawana za najmocniejszą, ale już wiemy, że Włochów nie ma, przegrali z Finami. No także tak, no... Polacy tutaj muszą wygrać, Słowenia może wygrać. No tak to się często w sporcie dzielą te proporcje.
0: Wiesz co, to jest kolejny mecz ze Słoweńcami, który gramy w półfinale Mistrzostw Europy, prawda?
1: Czwarte Mistrzostwa Europy, w których zawsze trafiamy na Słowenię. Od 2019 roku regularnie tak wyglądają półfinały. Nie zawsze je wygrywaliśmy. Na początku tej akurat historii, no mieli patent na nas Słoweńcy, to też trzeba przyznać.
0: I rozumiem, że też kolejny mecz ze Słoweńcami w tym roku. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o tą rywalizację polsko-słoweńską?
1: Najważniejszy mecz tak naprawdę, czyli Liga Narodów. W Ningbo był ten turniej finałowy. W półfinale zagraliśmy, tak, no znowu półfinał, tylko tym razem inne rozgrywki. I wtedy pokonaliśmy Słowenię bardzo pewnie. 3-0 wygraliśmy ze Słowenią. Słowenia sobie zresztą dobrze radziła w tej fazie zasadniczej Ligi Narodów, bo zajęła w niej trzecie miejsce, Polska na miejscu drugim, także no obie drużyny grały latem bardzo dobrze, ale jak przyszło co do czego, no to 3-0 dla Polski i też jest taka świadomość, o której mówi na przykład trener Nikola Grbić, że jeżeli Słoweńcy zagrają, no tak po prostu na swoim takim normalnym poziomie, jeżeli nie zagrają na takim swoim maksimum, to ten mecz może się tak samo skończyć. Zresztą to samo mówi Fabio Soli, trener reprezentacji Słowenii, że musimy zagrać na maksa, musimy grać po prostu na najwyższym możliwym poziomie, żeby Polakom zagrozić. I taka świadomość też w obozie Słoweńców panuje.
0: A posłuchaj, bo wspominałeś o tym, że dość regularnie w półfinałach Mistrzostw Europy gramy ze Słowenią. A jak na tych Mistrzostwach Europy Słoweńcy sobie w ogóle radzą?
1: No, Słowenia doszli dosyć daleko, prawda? Ale umówmy się, że Słoweńcy no, byli tutaj... byli w gronie tych drużyn, które miały dojść do tego półfinału, więc pod tym względem tutaj wszystko im się sprawdziło, a to też nie jest takie oczywiste. Znowu tutaj wrócę do przykładu reprezentacji Włoch, która tutaj miała dojść daleko, a to się nie udało. Grali w fazie grupowej Słoweńcy między innymi z reprezentacją Włoch. W tej grupie no nie poszło im jakoś niesamowicie, bo to były 3 zwycięstwa i 2 porażki. Z Włochami przegrali na przykład 2-3 i przegrali też jeszcze na początku mistrzostw z Grecją. No to była jakaś taka duża niespodzianka. No ale to była faza grupowa, było jakoś tak wiadomo, że tak czy inaczej ci Słoweńcy gdzieś tam się przez nią prześlizną. A kiedy już przyszło co do czego, no to w 1/8 wygrali 3-0 z Serbią, która, umówmy się, na tym turnieju grała raczej przeciętnie, i 3-1 z Belgią wygrali. To był ten ćwierćfinał. Także dość pewnie sobie radzą i to jest też takie połączenie, ta drużyna doświadczenia z młodością, bo jest już takie nowe pokolenie

0: ogłoszeń?
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Gdańsku i zapytamy was, czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: 50 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na PKO.

0: skoda.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Po reklamie.
8: Zapraszamy na fakty. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski. Jest 9:00.
9: Mamy pewność, że to podpalenie.
10: Nowe informacje ze śledztwa w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu ujawnił nam wiceminister Mroczek.
9: Odliczanie do werdyktu kinowego w Gdyni.
10: Jutro poznamy zwycięzcę filmowego festiwalu.
9: A jakie obrazy uważane są za faworytów do trofeum?
10: Połączymy się z naszą specjalną wysłanniczką z redakcji kulturalnej RMF FM. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili dla kierowców.
9: Uważajcie na S5 w Wielkopolsce.
10: W miejscowości Piotrowo I między węzłami Czempin, Kościan Północ ciężarówka z drewnem przewróciła się na samochód osobowy.
9: I zablokowana jest trasa w kierunku Wrocławia.
10: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
9: Analiza monitoringu stacji Starlinków na Mazowszu nie pozostawia wątpliwości. To było podpalenie, mówił w porannej rozmowie RMF FM Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.
10: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy minister potwierdził ustalenia RMF FM, że na miejscu znaleziono butelkę po płynie zapalającym?
11: Tego wprost nie powiedział, ale zaznaczył, że analiza monitoringu nie pozostawia wątpliwości, że to było podpalenie.
12: Ustalenia dają nam dowód na to, że to było podpalenie.
11: Wciąż nie ma jednak pewności, czy był to sabotaż.
12: Tego jeszcze nie możemy powiedzieć.
11: By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba ustalić sprawcę. I tu pomoże monitoring.
12: To jest w trakcie czynności w tej chwili. Znaczy, to jest istotny dowód.
11: Wiceszef MSWiA podkreślił także, że trzeba spodziewać się kolejnych sabotaży, ataków i pożarów, bo to jest model działania Rosji.
10: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Czesławem Mroczkiem znajdziecie na rmf24.pl.
9: Wzrost inflacji jest już przesądzony.
10: Tak ekonomiści oceniają wpływ wysokich cen paliw na polską gospodarkę.
9: Inflacja za sierpień wyniosła, przypomnijmy, 3,4% w skali roku. Analitycy prognozują, że będziemy zmierzać coraz szybciej w kierunku 5%.
10: W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
13: Dzień dobry.
9: Witamy.
10: Dzień dobry. Igorze, czyli przez drogie paliwa czeka nas drożyzna.
13: Drożyzna nie jest jeszcze przesądzona, ale każdy tydzień z paliwem po 8-9 zł za litr przybliża nas do radykalnego wzrostu inflacji. Przed drenażem portfeli chroniła nas względnie tania żywność, ale niebawem możemy zobaczyć, że ceny na półkach sklepowych rosną.
14: Można szacować, że 10% wzrost cen paliw przyczynia się do wzrostu cen żywności o 0,4%.
13: Wylicza główny ekonomista banku Crédit Agricole dr Jakub Borowski, a przecież paliwa pod drożały w skali roku o 50%.
14: Prędzej czy później ten efekt cenowy w odniesieniu do produktów żywnościowych, żywności przetworzonej, nieprzetworzonej, zobaczymy.
13: Pierwsze oznaki w najbliższych miesiącach. Co gorsza, eksperci coraz częściej postrzegają drogie paliwa jako stałą zmianę. Przez to podwyżki cen podstawowych produktów są niemal pewne.
10: Pokonać Słoweńców i awansować do finału Mistrzostw Europy.
9: Jednym słowem, taki cel ma na dzisiaj nasza siatkarska reprezentacja.
10: A jego realizacja od 17:00 w Mediolanie. Tam jest nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Patryk Serwański. Patryku, Polacy są faworytami.
15: Dzień dobry z pochmurnego na razie Mediolanu. Od lat nasi siatkarze przywożą medale z najważniejszych imprez. Odkąd trenerem jest Nikola Grbicz, robią to regularnie. To z jednej strony oznacza naprawdę dużą presję na wynik. Z drugiej to daje doświadczenie, ogromne doświadczenie w grze o najwyższą stawkę. Nieliczni mogą się w ostatnich latach pod tym względem z nami porównywać. A to wszystko prowadzi zdaniem Nikoli Grbicza do prostego wniosku.
16: Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Będziemy gotowi.
15: Będziemy gotowi, bo naszym celem jest tutaj wywalczenie złotego medalu i dzięki temu też przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Mediolan, Patryk Serwański.
10: Drugi półfinał o 21:00.
9: Tak, powalczą w nim Francuzi i Finowie.
5: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
9: Jutro dowiemy się, kto wygrał tegoroczny festiwal w Gdyni. Na miejscu jest oczywiście dziennikarka RMF FM, nasza wysłanniczka Katarzyna Sebechowska-Szuchta. Witamy serdecznie.
10: Kasiu, o których filmach mówi się w kontekście nagród najczęściej?
17: Faworyt to Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, film, którego bohaterem jest niemiecki literacki noblista Tomasz Mann. Ma już nagrodę z festiwalu w Cannes, a tuż przed Gdynią został polskim kandydatem do Oscara. Drugim najmocniejszym dyskutowanym tytułem jest chyba Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest oparta na faktach przepiękna opowieść o miłości rodzącej się za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu.
9: Bardzo ciekawie, frapujące. Kasiu, a jaka była tegoroczna Gdynia?
17: Trochę słońca, trochę deszczu, to jeśli chodzi o pogodę. Młoda była, bo wielu debiutantów pokazało tu swoje filmy, ale oddająca też hołd klasyce i mistrzom jak Kieślowski czy Wajda. I silna kobietami była Gdynia. Aż 7 filmów z konkursu głównego to dzieła reżyserek i to jest historyczny rekord tej sekcji.
10: Z Kasią słyszymy się ponownie w Faktach Kulturalnych RMF FM.
17: Będą kinowe premiery i Hotspot i Brad Pitt będzie.
9: A na razie Pitt, stop. Zapraszamy na 11.
10: A wcześniej o 10 kolejne fakty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Do 10 w Radiu RMF 24. Oczywiście będzie jeszcze Lwak, czyli festiwal filmowy w Gdyni, ale zaczniemy na drugim końcu Polski, czyli w Krakowie, bo to dzisiaj ostatni dzień kampanii wyborczej. O północy zaczyna się cisza wyborcza. Polecamy już teraz nasz wieczór wyborczy. Zapraszamy na kwadrans przed zamknięciem lokali, czyli już o 20:45 w niedzielę.

0: 9 minut po godzinie 9 radio RMF 24 w piątek 25 września. To ostatnie godziny kampanii wyborczej. W najbliższą niedzielę Kraków wybiera. Krakowianie zagłosują na prezydenta miasta. To wszystko oczywiście po odwołaniu w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. W tych przedterminowych wyborach wystartuje ostatecznie 7 kandydatów, a razem z nami nasz krakowski reporter, czyli Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
1: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
0: Maciek, kampania się kończy. Kampania się praktycznie już skończyła.
1: Tak jest. Ostatnie godziny.
0: Ostatnie godziny. Jaka była ta kampania? Nudna, ciekawa? Czymś się zaskoczyła?
1: Powiem tak. To jest oczywiście moja ocena, ale tak obserwując to wszystko, to było raczej sennie. Pierwsi chętni na magistrat przy Placu Wszystkich Świętych pojawili się już w wakacje, ale ta kampania tak naprawdę ruszyła dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów. Tej oficjalnej listy tych, którzy zebrali wymagane podpisy. No i na tym etapie było zaskoczenie, bo z wyścigu odpadł chociażby kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, ale też były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Oni nie zebrali wymaganej liczby podpisów poparcia. No i ostatecznie na tych wydrukowanych kartach do głosowania znalazło się 8 nazwisk. Gibała, Piątkowska, Drewnicki, Owca, Gosek, Popiołek, Hoffman i Pietrzyk. Ważnym momentem, i to też zaskoczenie, ja spodziewałem się, że może to nastąpić, ale dopiero po pierwszej, a przed drugą turą. Tym ważnym wydarzeniem było wycofanie się inicjatora majowego referendum, Jana Hoffmana. On w środę przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. No i na karcie do głosowania mamy 8 nazwisk, ale 7 kandydatów. Kampanię tę naznaczyła też seria debat. Ja to policzyłem, było ich aż 6.
0: To rzeczywiście sporo, ale no, to rozumiem, że widzieliśmy w mediach kampanię.
1: Dokładnie.
0: A na ulicach
1: tak.
0: Krakowa było widać te niedzielne wybory, czy nie?
1: No w przeciwieństwie do tego, co oglądaliśmy w mediach, czy widzieliśmy nawet w internecie, to na ulicach Krakowa nie za bardzo to widać. Oczywiście pojawiły się plakaty, było trochę spotkań z wyborcami, główne siły polityczne rzuciły tu też się do wsparcia swoich kandydatów, bo do Krakowa przyjeżdżali marszałek Czarzasty, wicepremier Kosiniak-Kamysz, byli wiceprezesi PiSu Przemysław Czarnek i Beata Szydło, był Sławomir Mentzen, to jeszcze przed ogłoszeniem tej oficjalnej listy kandydatów, była Joanna Senyszyn, dwa razy do Krakowa zawitał też premier Donald Tusk. No a dziś na tej ostatniej kampanijnej prostej większość kandydatów przez cały dzień będzie spotykać się z krakowianami, no i szukać tego poparcia.
0: Kto prowadzi w sondażach, przypomnij?
1: Łukasz Gibała, i to niezależnie od badania. On w pierwszej turze może liczyć na poparcie około 30%, plus minus kilka punktów procentowych. Za nim plasuje się senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, a na trzecim miejscu mamy Michała Drewnickiego z PiSu. Za podium dwie przedstawicielki lewej strony sceny politycznej, to radna Aleksandra Owca i posłanka Daria Gosek-Popiołek. No a stawkę zamykają Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Jeśli w niedzielę żaden z kandydatów nie przekroczy 50% głosów, no to będziemy mieli drugą turę i ona jest zaplanowana na 11 października.
0: I ona też jest bardzo prawdopodobna, zgadzasz się, Maciej?
1: Zgadza się, to jest raczej pewne.
0: Wiesz co, my też się szykujemy do tego wieczoru, do tego ważnego momentu,
1: tak.
0: Do tej niedzieli.
1: Ja już wypracowałem koszulę.
0: Nawet, tak. Oczywiście, bo przypominamy, 20:45 startujemy ze specjalnym wieczorem wyborczym na antenie RMF FM, RMF 24 i także w naszych mediach społecznościowych. Nie tylko będzie nas słychać, także będzie nas widać. Gdzie ciebie będzie widać, Maciej?
1: Stąd ta wyprasowana koszula. Ja będę w sztabie Łukasza Gibały. Tam będę rezydował.
0: To w samym centrum wydarzeń, rozumiem.
1: Wygląda na to, że tak.
0: Jest stres?
1: Troszeczkę.
0: Taki
1: mobilizujący.
0: I bardzo dobrze. I o to chodzi. Bez stresu nie ma ważnych wydarzeń, nie ma pracy. Maciej Sołtys, będziemy się tym wyborom przyglądać, będziemy o tych wyborach bardzo dużo mówić w ten weekend. Polecamy gorąco. Wieczór wyborczy 20:45, przypominam, w niedzielę startujemy. Tam oczywiście i komentarze polityków, ale także sondaże i prognozy.

0: 21 minut po godzinie 9. Radio RMF 24 zabiera was za ocean, bo Donald Trump ma wyjątkowe przesłanie dla amerykańskiej Polonii. Oczywiście to pewnie związane z listopadowymi wyborami, ale prezydent USA w specjalnym nagraniu zwrócił się do gości Kongresu Polonii Amerykańskiej. Zapewniał, że jest wielkim przyjacielem Polski. O tych słowach Trumpa teraz opowie nasz amerykański korespondent Paweł Szuchowski. A very, very
1: special hello to everyone. W taki sposób zaczął amerykański prezydent swoje nagranie. Podziękował społeczności polsko-amerykańskiej za jej niezwykłe wsparcie w 2024 roku, gdy walczył o wygraną w wyborach prezydenckich. To były wspaniałe wybory i Polacy bardzo mi w nich pomogli, oznajmił Trump. Teraz z Państwa wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują przekształcić Amerykę w kraj komunistyczny, oświadczył prezydent, odnosząc się do listopadowych wyborów do Kongresu. Mówił też o polskim prezydencie. Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał, dodał prezydent. Ocenił też, że wygrana Nawrockiego była największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat. Bardzo się cieszę, że mogłem odegrać w tym pewną rolę, wyznał. To dla mnie zaszczyt powitać w Waszyngtonie Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju, gdy świętujemy 250 lat polskiego wkładu w rozwój Ameryki, powiedział prezydent w przesłaniu wyświetlonym gościom wydarzenia zorganizowanego przez Kongres Polonii Amerykańskiej, organizację zrzeszającą Amerykanów polskiego pochodzenia. Być może nie byłoby dziś Stanów Zjednoczonych bez takich wielkich postaci jak wielki generał Pułaski, Kościuszko, wielki rewolucjonista, dodał Trump. Jak podkreślił, od wojny o niepodległość po dzisiejsze czasy polsko-amerykańscy patrioci pomagają Amerykanom zdobywać wolność i bronić jej. I chcę podziękować Karolowi za piękną tablicę od narodu polskiego upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki, którą z radością umieścimy na pięknym łuku triumfalnym Stanów Zjednoczonych, dodał. Goście wydarzenia mogli zobaczyć podarowaną USA przez Polskę tablicę. So again, thank you to everyone. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Mamy naprawdę ogromny szacunek dla Kongresu Polonii Amerykańskiej i dla narodu polskiego, powiedział Donald Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: W swoim stylu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w adresie do Kongresu Polonii Amerykańskiej. Fakty u nas za 7 minut oczywiście, a po faktach, no też będzie bardzo wielkoświatowo. Zabieramy was do Gdyni na festiwal polskich filmów, będzie o złotych i srebrnych lwach. Troszkę już o tym słyszeliśmy, więcej opowie nasza wysłanniczka.

0: ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Co tak naprawdę kryje się za dyplomatycznymi ruchami USA wobec Rosji i Ukrainy w ostatnich tygodniach? Czy szykuje się zmiana kursu wobec Rosji?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
5: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
9: GWM. Go with more.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w parku handlowym Młyn obok Korony. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Po reklamie.
17: Mamy 9.30, czas na fakty w RMF24. Wrocław, Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek utrudnienia na A4 pod Wrocławiem, na Nitce w kierunku Katowic, na odcinku między węzłami Pietrzykowice a Wrocław Południe, doszło do kolizji dwóch pojazdów ciężarowych. Zdarzenie miało miejsce na wysokości węzła Pietrzykowice. Nikt nie został ranny. Zablokowany jest jeden z pasów. Przejechać można prawym pasem. Korek w kierunku Wrocławia sięga obecnie do wysokości wsi Sokolniki. Pozostajemy jeszcze nad Dolnośląskim odcinku autostrady A4 i mamy ważną informację, między innymi dla kierowców z Wrocławia i okolic. Musicie uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość. Prace na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie mają opóźnienia. Choć drogowcy planowali jutro przenieść roboty z jezdni północnej na południową, to prace się przeciągną. A powody wyjaśnia Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
18: Aktualnie remontujemy dwa węzły, Budziszów i Kąty Wrocławskie. Są one remontowane na jezdni w kierunku Zgorzelca, czyli na jezdni północnej. Jutro planowane było przeniesienie całego remontu na jezdnię południową, czyli drugą, ale w trakcie rozbiórki nawierzchni okazało się, że podbudowa wymaga wymiany, więc zmiana organizacji ruchu przesunie się o tydzień. Musimy rozszerzyć zakres prac, będziemy wymieniać właśnie głębiej położone warstwy podbudowy drogi. Chodzi o to, żeby ta konstrukcja jezdni w przyszłości była bardziej wzmocniona.
17: Tyle z dróg wokół Wrocławia, teraz sytuacja w samym mieście. O tej porze jeszcze miejscami korki. Po porannym szczycie wolniejszy przejazd przez Ślężną do krzyżówki z Kamienną, gdzie na wysokości zajezdni tramwajowej doszło o poranku do kolizji. Do tego korki przy Pułaskiego, czy jadąc najpierw Bałtycką, potem Rejmonta i placem Staszica w kierunku centrum.
2: Posłuchaj tych faktów.
17: Odwiedzając lasy w aglomeracji wrocławskiej, pamiętajmy, że jesteśmy w nich tylko gośćmi. I paradoksalnie, choć mieszkają w nich także wilki, to nie one są najgroźniejsze dla ludzi. Ale jeśli spotkamy wilki, o tym jak się zachować, wyjaśnia nam Piotr Gorzelak, nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.
16: Przede wszystkim powinniśmy się zachowywać bardzo spokojnie. Jeżeli są to drapieżniki w postaci wilków, to zachowując spokój wycofujemy się, po prostu nie drażniąc tych zwierząt. Jeżeli one nie są ani chore, ani nie mają żadnych dysfunkcji, to one również oddalą się w swoją stronę. Natomiast tak naprawdę najgroźniejszym zwierzęciem, które możemy spotkać w lesie, jest dzik, wbrew pozorom.
17: O tym, jak zachować się, gdy spotkamy to zwierzę, spytamy leśnika z aglomeracji wrocławskiej w Faktach RMF 24 Wrocław jeszcze przed południem, a w tych za godzinę na pewno zaprosimy na jutrzejszy dzień otwarty zajezdni Popowice. Więcej już o 10.30. Do usłyszenia.

0: za 23 minuty. Będzie godzina 10, poranny program w Radiu RMF 24 w piątek, 25 września. Teraz będzie o lwach, ale o tych złotych i srebrnych oczywiście, czyli jesteśmy na festiwalu w Gdyni. To jutro wieczorem będzie wiadomo, kto te główne nagrody zgarnie, do kogo trafi. Najważniejsza nagroda festiwalu filmowego w Gdyni. To my już teraz do Gdyni się przenosimy, tym bardziej, że jest tam Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dziennikarka RMF FM.
1: Dzień dobry, Kasiu.
0: Słuchałem faktów i rozumiem, że generalnie karty są już rozdane, że ty już wiesz wszystko, że nikt nie może zagrozić ojczyźnie, że ojczyzna to jest, rozumiem, na tym festiwalu trochę tak, jak reprezentacja polskich siatkarzy w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Wygrywają wszystko.
1: Tak, może tak być. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest faworytem, to prawda. Film ma nagrodę z festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię. Mm-hmm. Przed Gdynią został przecież polskim kandydatem do Oscara. Co ciekawe, do tej pory było tak, że poznawaliśmy ten tytuł raczej po Gdyni, teraz poznaliśmy przed Gdynią. No dobra. Film jest piękny, żeby było jasne, i kompletny, i w warstwie narracyjnej, i wizualnie. Bohaterem tego filmu, to tylko tak przypomnę, jest niemiecki noblista, pisarz Thomas Mann, ale to nie jest biografia, tylko taka opowieść raczej o relacjach z dziećmi, o radzeniu sobie z żałobą, o świecie tuż po wojnie. Ale tak myślę sobie, że innym tytułem mocno dyskutowanym, który mógłby ewentualnie zagrozić, a może dostanie srebrne lwy, no przecież jest też nagroda jury, no zobaczymy, no to nie jest tak, że to jest tylko jedna nagroda, są różne, za scenografię przecież, za muzykę, za zdjęcia, więc może to się jakoś tam podzieli. Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, ja już o tym filmie mówiłam w RMF 24, chciałam tylko przypomnieć, że to jest oparta na faktach przepiękna opowieść o miłości, która się urodziła za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu. Taki surowo czarno-biały film, potrzebny bardzo moim zdaniem dziś, w bardzo szybkim, kolorowym świecie. Co ciekawe, dwa najmocniej dyskutowane filmy są czarno-białe.
0: O. Ale mam wrażenie, Kasia, że ciebie zachwycił w ogóle ten film przez ścianę.
1: Tak, wiesz co, bo to jest po prostu, to jest niesamowite, jak wiele pięknych historii mamy do opowiedzenia, które się wydarzyły naprawdę i kto się przynosi do kina w taki sposób, wiesz, tak jakby bocznymi drzwiami wszedł do tego festiwalu, na ten festiwal, w sensie do tego konkursu głównego, i tak powiedział: proszę, to jest moja historia o miłości. Opowiedziałem kameralnie, czarno-białe, twarze aktorów, wiesz, aktorstwo. Nie ma tych wszystkich takich klików, takich, tych wszystkich błysków, tych fleszy, tylko tak siedzisz i myślisz sobie, jak ja tego potrzebuję, żeby ktoś ze mną porozmawiał w tym kinie. No właśnie tak jest, tak.
0: To teraz w takim razie zabawmy się trochę. Gdybyś miała wejść w buty jury. Rozumiem, tak. Rozdajemy teraz nagrody. Złote lwy, nagrody aktorskie. To kto to wszystko dostanie?
1: To ja to przefiltruję to, co w buty jury, ale też przez siebie. I to takie będzie taka wypadkowa. Obstawiam Złote Lwy Ojczyzna. Najlepsza aktorka w pierwszym planie, Maria Dębska, właśnie przez ścianę. Albo Agata Kulesza, Czas, który nie nadszedł. Agata gra kobietę, która nie chce się zestarzeć. Znaczy inaczej, właśnie chce się zestarzeć, nie chce uczestniczyć w kuracji antygeriatrycznej. O tak. A jeżeli chodzi o pierwszy plan męski, to albo Arkadiusz Jakubik, Nasza rewolucja, rola Jacka Kuronia. Naprawdę świetna rola. I jeszcze jest Anson Boone. To jest ten człowiek młody, który zagrał 19-letniego przestępcę Tomiego w filmie Dobry chłopiec Jana Komasy. Jakbyście chcieli zobaczyć, to ten film już trafił chyba przedwczoraj do streamingu, więc możecie Dobrego chłopca zobaczyć. On tu jest też w konkursie głównym.
0: No ciekaw jestem, czy się sprawdzi. Zobaczymy.
1: Prawda? Ale w ubiegłym roku trafiłam, wiesz ile? Tak sobie obliczyłam. No. 97%.
0: To brawo, to przewidywalność fantastyczna, rzeczywiście.
1: Tak, zobaczymy. No zobaczymy.
0: Kasia, ale rozumiem, że w tym roku to Gdynia taka bardzo młoda, prawda?
1: Tak, bo wielu debiutantów pokazało swoje filmy. Jedne mniej udane, ale było też kilka naprawdę fantastycznych. Oddano także miejsce klasyce, co ważne, taka była równowaga. Mistrzom, Kieślowskiemu, Wajdzie. Był koncert z utworami z filmów Wajdy, przepiękny zresztą. Czytanie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy. Ale był też rekord historyczny, i to będę powtarzać, w konkursie głównym aż 7 filmów na 16, no to dobra, no mniej niż połowa, ale jednak 7. Historyczny rekord w konkursie głównym to są dzieła kobiet. Kiedyś mężczyźni reżyserzy mawiali pogardliwie, że nie ma czegoś takiego jak reżyserka, że reżyserka to jest miejsce, w którym siedzi reżyser. No i wiele się od tego czasu, jak widać, zmieniło.
0: No wiele się zmieniło, świat się zmienia, to piękne chyba, tak mi się wydaje. Kasia, w ogóle byłaś nad morzem?
1: No właśnie, powiem ci szczerze, że jak rozmawiałam dzisiaj rano z moimi redakcyjnymi kolegami, no bo się umawiamy co dzisiaj, kto będzie dzisiaj gościem też w RMF 24, prawda, radiu, i padło już to pytanie. A byłaś nad morzem? Otóż kurczę, przypomniałam sobie, że to ja jestem nad morzem. Nie byłam jeszcze. I wiesz, co jest najgorsze? Że do wczoraj była piękna pogoda. Dzisiaj otworzyłam okno, patrz, pada deszcz.
0: No, to wiesz co, to ja ci proponuję, Kasia, to idź do kina.
1: Dobrze, dziękuję ci bardzo. I żebyś wiedział, że jeszcze biegnę na... Widziałam wczoraj świetny dokumentalny film, bo to przecież nie tylko konkurs główny, ale też konkurs perspektywy, filmy dla dzieci. Widziałam fantastyczny film dokumentalny o Karolu Śliwce, o tym designerze. Właściwie wszystkie loga, jakie masz na myśli w Polsce, banków, nie wiem, festiwali, wszystko, to jest wszystko jego dzieło, takie czarno-białe. To on, ta Śliwka. Świetny dokument, więc tak, wiesz co, to może ja pójdę do kina.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, nasza wysłanniczka na tegoroczny festiwal filmowy w Gdyni. Pa, pa. Polecamy rozmowy Kasi na rmf24.pl z głównymi bohaterami, oczywiście z aktorami, z tymi wszystkimi, którzy odgrywają ważne role podczas tego festiwalu i odgrywają ważną rolę w polskim kinie. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy morze, pozdrawiamy festiwal w Gdyni. Za 17 minut będzie godzina 10.

0: Za 10 minut będzie 10, jeszcze przed faktami zabiorę was do Francji, bo tam niezwykle ciekawego wywiadu udzielił prezydent, czyli Emmanuel Macron. Przestrzegał obywateli przed atakiem dronowym, podobnym do tego, który Rosja chciała przeprowadzić w Lipsku.
1: Il faut être très clair. La Russie considère que l'Europe...
0: Trzeba to powiedzieć sobie bardzo jasno. Rosja uważa, że Europa jest wsparciem strategicznym Ukrainy. I ponieważ Europejczycy pomagają Ukraińcom, a Ukraińcy rzeczywiście atakują rafinerie i wrażliwe obiekty w Rosji, żeby zakończyć wojnę, to Europa może się stać celem. Tak mówi Emmanuel Macron na antenie francuskiej telewizji publicznej. Do tego przekonuje także, że liczne sygnały pokazują, i to jest cytat, że Rosja jest w trakcie organizowania się w celu nowej mobilizacji. Według słów francuskiego prezydenta, zmobilizowanie nawet 300 tysięcy osób jest scenariuszem, który wydaje się prawdopodobny. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie. Zapraszam gorąco na wieczór wyborczy w niedzielę 20:45. Tomasz Tornikowski po godzinie 10 w Radiu RMF24. Polecamy rozmowę z profesorem Bogdanem Guralczykiem, między innymi o tym królewskim powitaniu Xi w Waszyngtonie.

0: czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
0: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99.

0: podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieraj jakość. Uwielbiam super ceny. Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: W radiu RMF 24 czas na fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski są już razem z nami. Jest 10:00.
3: Pojmano podejrzanych w sprawie śmiertelnego ataku nożem w Inowrocławiu.
4: Reporter RMF FM zdobył nowe informacje w sprawie tej tragedii w Kujawsko-Pomorskiem.
3: Po jego relacji przeniesiemy się do podkarpackiego Jarosławia.
4: Nasz wysłannik jest w opactwie, w którym zbrodni dokonał młody Ukrainiec.
3: Zaskakujące wieści przynosi dziennikarz z redakcji naukowej.
4: Posłuchajcie, czym można zastąpić środki przeciwbólowe.
3: Dwóch mężczyzn zatrzymano po śmiertelnym ataku nożem w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem.
4: Do tragedii doszło późnym wieczorem na parkingu przy Teatrze Miejskim.
3: Ofiara to 41-latek, który mimo udzielanej pomocy zmarł.
4: Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o samym akcie agresji oraz o zatrzymanych?
5: Do ataku doszło około godziny 23. Do 41-latka podeszło dwóch mężczyzn. Obaj mieli mieć w rękach noże. Zaatakowali go, zadając mu kilka ciosów w różne części ciała, a później uciekli. Pomimo podjętych działań ratunkowych, życia mieszkańca Inowrocławia nie udało się uratować. Zatrzymani, podejrzewani o ten atak, mają 34 i 38 lat. Teraz pod nadzorem prokuratury ustalany jest dokładny przebieg zdarzenia oraz to, co doprowadziło do tragedii.
3: Mieszkańcy podkarpackiego Jarosławia są w szoku po wczorajszej tragedii w tamtejszym opactwie, gdzie 31-letni nożownik, obywatel Ukrainy, zaatakował 5 osób, jedną z nich raniąc śmiertelnie. Ofiarą jest jeden z księży.
4: W Jarosławiu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co teraz dzieje się w miejscu tej tragedii?
6: Dzień dobry. Nie ma tu już policji i prokuratorów, a na chodnikach, które jeszcze wczoraj zagrodzone były policyjną taśmą, widać ślady krwi. Przed wejściem na teren opactwa co chwila przychodzi ktoś ze zniczem i co chwila ktoś się modli.
7: Przyszłam zapalić znicz i pomodlić się. Tu codziennie chodziłam na Eucharystię. Także znałam. Ksiądz głównie spowiadał w konfesjonale, odprawiał mszę. Taki spokojny, życzliwy.
8: Bardzo dobry, bardzo ciepły kapłan z powołania.
9: Dobry spowiednik, zawsze spowiadał. Pół do dziesiątej uciętym msza, zawsze był w konfesjonale i można było w każdej chwili przyjść i wspowiadać.
6: I właśnie około 9:30 wczoraj ksiądz został zaatakowany przez nożownika. Z Jarosławia Dominik Smaga.
3: Do końca roku będą oznaczone punkty schronienia, czyli miejsca wyznaczone przez Straż Pożarną w całym kraju na wypadek różnego rodzaju zagrożeń.
4: Tak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
10: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia. I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się określi, która już jest dostępna dla wszystkich.
3: Takich miejsc jest w Polsce około 86 tysięcy.
4: Pojawią się na nich tabliczki w kształcie żółtego kwadratu z granatowym trójkątem.
11: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
3: Gdy coś nas boli, to sugestia, by poćwiczyć, wydaje się dość egzotyczną radą.
12: A jednak analizy przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Adelaidzie wskazują, że regularne ćwiczenia mogą być w walce z bólem nawet skuteczniejsze niż najpowszechniej stosowane środki przeciwbólowe.
4: W studiu z tymi doniesieniami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Jak silny jest ten efekt?
12: Analiza danych z ponad 2000 badań naukowych obejmujących 220 tysięcy osób pokazała, że średnio osoby regularnie ćwiczące odczuwały zauważalny spadek bólu o ponad punkt w 10-punktowej skali. To nie rozwiązywało problemu, ale dawało pewną ulgę w przypadku bólu towarzyszącego wielu schorzeniom, od bólu mięśniowo-szkieletowego przez neurologiczny i zapalny, aż po ból towarzyszący chorobom nowotworowym.
4: A jak to można wytłumaczyć?
12: Według ekspertów podczas ruchu organizm uwalnia endorfiny i serotoninę, substancje, które nie tylko poprawiają nastrój, ale także podnoszą próg odczuwania bólu. Ćwiczenia pomagają również wyciszyć stany zapalne, modyfikują sposób, w jaki mózg interpretuje bodźce bólowe. Jeśli przyczyny bólu nie wykluczają możliwości ruchu, warto regularną, nawet lekką aktywność rozważyć.
3: Bardzo dziękujemy za te informacje. A jeszcze więcej doniesień podajemy oczywiście w radiu RMF 24.
4: Kolejne fakty na antenie RMF FM przedstawi o 11:00 Ewa Kwaśny.
3: A my już nisko się kłaniamy.
4: Tak jest. Dziękujemy za wspólne poranne godziny. Bogdan Zalewski
3: oraz Magdalena Wojtoń.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
13: południem we Wrocławiu będzie pochmurno i dość wietrznie, a do tego spadnie deszcz. Termometry wskażą okolice 12 kreski, ale odczuwalnie będzie zimniej. Po południu na niebie wciąż przeważać będą chmury. Deszcz osłabnie, ale nie odpuści. Z godziny na godzinę coraz słabszy będzie też wiatr. Temperatura odczuwalna wyniesie maksymalnie 14 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
14: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego i przedweekendowego programu radia RMF 24. Zaczynamy od wizyty Xi Jinpinga w Waszyngtonie i jej skutków. Zostańcie z nami.

0: To jest Radio RMF 24. My teraz przyjrzymy się trwającej wciąż wizycie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Wczoraj został on przywitany z honorami przez Donalda Trumpa. Odbyły się ważne rozmowy obu delegacji. Ale czy coś konkretnego zostało ustalone? Czy możemy mówić o jakimś nowym otwarciu w relacjach chińsko-amerykańskich? O tym porozmawiam teraz z profesorem Bogdanem Góralczykiem, byłym dyplomatą, sinologiem z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, panie profesorze.
1: Witam, dzień dobry.
0: Panie profesorze, jak pan ocenia tę wizytę chińskiego przywódcy? Co nam mówią te pierwsze obrazki, słowa? Financial Times pisze, że to jest przerost formy nad treścią.
1: Przerost formy nad treścią, przełomu nie ma. Natomiast to jest proces. To już był trzeci szczyt, bo zaczęło się to w drugiej kadencji Trumpa w Busan, w bazie amerykańskiej w południowej Korei w listopadzie, tak naprawdę w końcu października ubiegłego roku. Wtedy strony ustaliły dosyć istotną rzecz, bo Trump, jak wiadomo, narzuca dodatkowe cła i taryfy, na co Chińczycy odpowiedzieli blokadą dostępu do ziem rzadkich, na którą mają monopol. No i wtedy ogłoszono roczne moratorium, no i ono ma mijać teraz 10 listopada. I jak zwykle przed takimi szczytami, przed tym trzecim już, bo jeszcze Trump, jak pamiętamy, był w Pekinie w maju tego roku, przed tym trzecim w Waszyngtonie spotkaniem, czy wizytą oficjalną państwową, było spotkanie głównych negocjatorów ze strony amerykańskiej, Scott Bessent, czyli sekretarz skarbu, ze strony chińskiej to jest He Lifeng, wicepremier. No i ogłoszono, że to moratorium zostanie przedłużone, ale tylko na 2 miesiące. W tym sensie żadnego przełomu nie ma. Wiemy, jaka jest agenda tych rozmów, jaka była, bo w zasadzie się już kończą. Były to przede wszystkim właśnie rozmowy o handlu i tych metalach ziem rzadkich, bez których na przykład taki samolot myśliwski F-35 to potrzebuje minimum 400 kg czegoś takiego, a Chiny mają na to monopol w niektórych przypadkach ponad 90%. Potem była kwestia Tajwanu. Rozmawiano też, ale szczegółów nie znamy, o Iranie, Ormus i Ukrainie. Natomiast szczegółów za dużo nie wiadomo, poza jednym, że Xi Jinping zapowiedział, że to jest era nowa konstruktywnej, strategicznej współpracy czy stabilności. Trump natomiast wychwalał, jak doskonała atmosfera była tej wizyty, co jest prawdą, no bo państwo Trumpowie pojechali na lotnisko przed samolotem, witali. To dotychczas amerykańscy prezydenci takiej praktyki nie stosowali. Ostatni raz Barack Obama, bodajże we wrześniu 2015 roku, papieża Franciszka tak witał. W tym sensie, jeśli chodzi o to, co jest w szczegółach, nie znamy, ale chcę powiedzieć, bo to ważne, że panowie mają szansę spotkać się jeszcze dwukrotnie w tym roku i to osobiście. Mianowicie w połowie listopada w Shenzhen, to miasto chińskie, w pobliżu Hongkongu, będzie szczyt APEC. To jest taki doroczny szczyt gospodarek regionu Azji i Pacyfiku na szczeblu prezydentów. No jeśli Trump się tam uda, to się spotkają. A potem jeszcze w połowie grudnia, 13-14 grudnia, będzie szczyt G20 z Polską po raz pierwszy z udziałem w Miami i być może nawet w Mar-a-Lago, bo to w pobliżu rezydencja prywatna Trumpa. Czyli ten dialog jest, dobrze, że rozmawiają, natomiast to jest zderzenie dwóch supermocarstw. I w tym sensie znaczenie tego szczytu jest jednoznaczne i symboliczne. Zakończyła się jednobiegunowa chwila amerykańskiej dominacji, zapoczątkowana po rozpadzie ZSRR. Dzisiaj już na dłoni widać, że mamy dwa supermocarstwa i Chiny zrobiły wszystko, żeby traktowano je równorzędnie. Z punktu widzenia więc takiego obiektywnego, to raczej strona chińska tu wygrała, a jeszcze na dodatek zagrała czysto po chińsku, mianowicie ambasador chiński w Stanach Zjednoczonych, Xie Feng, tuż przed szczytem przypomniał cztery czerwone linie, jakie na szczycie APEC w 2024 jeszcze prezydentowi Bidenowi Chińczycy postawili jako cztery czerwone linie. I pierwsza to jest Tajwan, druga to jest kwestia praw człowieka i demokracji, trzecia ustroju politycznego i czwarta rozwoju czy modelu rozwojowego, że mówiąc krótko, Amerykanie się mają do tego nie wtrącać. No i to już jest zupełnie inna gra niż była dotychczas.
0: Panie profesorze, wspomniał pan o Tajwanie. To jest oczywiście jeden z elementów tych rozmów. Xi domagał się, żeby Stany Zjednoczone zajęły odpowiednie stanowisko w sprawie niepodległości wyspy. Czy pana zdanie, panie profesorze, Donald Trump byłby skłonny na jakieś ustępstwa w tej sprawie?
1: No, Chińczycy proponują mu cały czas big deal. Trump, myślę, że mógłby być skłonny. Pytanie, czy otoczenie Trumpa i w ogóle strona amerykańska. Musimy się temu uważnie przyglądać. Natomiast Chińczycy, konkretnie Xi Jinping, od lutego tego roku, kiedy to osobiście jako chiński cesarz zadzwonił do prezydenta Trumpa i postawił, położył na agendzie, na stole kwestię Tajwanu. Wcześniej tego tak otwarcie nie robiono. I co więcej, kiedy się pojawiły tuż przed szczytem po stronie amerykańskiej spekulacje, że Amerykanie dostarczą obiecane i uzgodnione już jesienią ubiegłego roku 14 miliardów dolarów sprzętu wojskowego dla Tajwanu, to strona chińska natychmiast zareagowała, powiedziała, że zrywamy szczyt. Na co z kolei Trump błyskawicznie, jak zwykle u niego w mediach społecznościowych, ogłosił, że on sobie nie wyobraża, żeby szczytu nie było. No i szczyt był, ale wszystkie zadry i rafy pozostają.
0: No, tylko tu pytanie, bo pan profesor powiedział o tym, że Trump może tak, ale otoczenie, no ale przecież sam Trump opowiada o tym, że to starcie, no trudno mówić, no o starcie z Chinami, to jest kluczowy element jego polityki. Ustępstwo w sprawie Tajwanu oznaczałoby de facto koniec w ogóle amerykańskiej polityki w przestrzeni Pacyfiku.
1: Dokładnie, ale najnowsza strategia bezpieczeństwa amerykańska z grudnia ubiegłego roku, potwierdzona strategią obronną ze stycznia tego roku, mówią jednoznacznie, że mamy doktrynę na nową Monroe, nazwaną oczywiście Donroe od Donalda, że Amerykanie to jest zachodnia półkula, a nie jest dopowiedziane, nie jest wskazane, że będą rządzili i decydowali i będą policjantem czy szeryfem na całym świecie. Trump wyraźnie się z niektórych obszarów, niestety także z Europy, chce wycofywać, wycofuje i tak dalej. W tym sensie może nie tyle być jakaś zimna wojna, co po prostu strefy wpływów, podział. Różne scenariusze tu są jeszcze możliwe i trzeba się temu bardzo, bardzo uważnie przyglądać.
0: Wspomniał pan oczywiście o ciśnieniu Ormus, panie profesorze, i o Iranie. A co z Ukrainą? To w ogóle był temat z perspektywy tego spotkania?
1: Tak, był. Wiemy, obydwie strony potwierdziły, że rozmawiano, natomiast szczegółów nie znamy. Z reguły w dobę, dwie pojawiają się potem takie oficjalne komunikaty z przeprowadzonych rozmów. No i może się czegoś więcej dowiemy, bo myśmy w tej wizycie nawet transmisji na żywo przez wiele godzin nie oglądali, w tym z oficjalnego powitania, bo Trump się wdał w wojnę z mediami. Wyrzucił korespondentów przy Białym Domu, czy to CNN, czy Politico. No i w solidarności z tymi wyrzuconymi inni się też nie pojawili i potem dopiero trzeba było zdjęcia stosować, ale bezpośredniej transmisji na żywo nie było.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Bogdan Góralczyk, sinolog, hungarysta, były dyplomata z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF24 już za moment zajmiemy się Kijowem i wojną w Ukrainie.

0: To jest Radio RMF 24, nasz przedpołudniowy i przedweekendowy program. Teraz niestety mam dla was tragiczne doniesienia z Kijowa. W porannym rosyjskim ataku na ukraińską stolicę zginął 14-letni chłopiec. 7 osób zostało rannych. Jak przekazały lokalne władze, dron uderzył w budynek mieszkalny w dzielnicy Peczerskiej. Kijów od nocy jest atakowany przez rosyjskie drony odrzutowe. Alarm trwa już po raz 5 w ciągu ostatniej doby. Ukraińskie wojsko natomiast przeprowadziło kolejny atak na rosyjski przemysł naftowy. Jak informuje gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar za pośrednictwem Telegrama, po ataku dronów działalność wstrzymała rafineria w Nowoszachtyńsku. Nie podał jednak szczegółów dotyczących skali zniszczeń. Według rosyjskiego resortu obrony w nocy z czwartku na piątek obrona przeciwlotnicza tego kraju przechwyciła lub zniszczyła łącznie 592
1: ukraińskie drony.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór. Wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF 24.
6: Reklama.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w parku handlowym Młyn obok Korony. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvite Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: 10.30 na zegarach, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty w RMF24 Wrocław. Kierowcy jadący A4 w kierunku stolicy Dolnego Śląska, zachowajcie ostrożność. Z powodu porannej kolizji dwóch ciężarówek może jeszcze spowalniać, czy nawet na wybranych odcinkach korkować się ruch. O aktualnej sytuacji na drodze mówi nam Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
2: Na wysokości węzła Pietrzykowice doszło do zdarzenia dwóch pojazdów ciężarowych, stąd też duże natężenie ruchu, bo to się wydarzyło przed 8 rano, więc duże natężenie ruchu spowodowało rzeczywiście kilkukilometrowy zator. To zdarzenie już się na szczęście zakończyło, pojazdów już nie ma, natomiast zator powoli się rozładowuje. Tu obserwowaliśmy też, czy w zatorze nie dochodzi do żadnych zdarzeń drogowych, bo tak czasami też się zdarza, natomiast patrol drogowy przejechał drugą nitką jezdni, sprawdził, wszystko jest ok, więc powoli powinno się już wszystko stabilizować.
1: Obecnie ruch spowalnia za Kostomłotami, a przyspiesza dopiero za Kątami Wrocławskimi.
3: To się wydarzy w twojej okolicy.
1: Jutro wrocławska zajezdnia Popowice przy ulicy Legnickiej 65A otworzy się dla mieszkańców i miłośników miejskiej komunikacji. Między 10 a 17 będzie można zobaczyć kolekcję zabytkowych tramwajów i autobusów, zwiedzić zajezdnię oraz wybrać się na przejażdżkę historycznymi pojazdami. Na uczestników czekają specjalne linie obsługiwane zabytkowym taborem. Tramwajowa linia M5 połączy zajezdnię z Placem Teatralnym, a autobus linia M z dworcem głównym. W programie przewidziano zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem, pokazy pracy tramwajowego pługa wirnikowego, prezentacje pojazdów technicznych oraz wykłady poświęcone historii i przyszłości transportu. Finałem wydarzenia będzie parada kilkunastu zabytkowych tramwajów i autobusów, która wyruszy o 17 z zajezdni Popowice i przejedzie ulicami miasta. Wstęp na wydarzenie, przypomnijmy, jest bezpłatny. A teraz gratka dla miłośników wyścigów, także tych z Wrocławia, bo nie macie daleko, jeśli chcielibyście doświadczyć rajdowych emocji, które wracają do Wałbrzycha. Już w ten weekend pierwszy rajd wałbrzyski. Bazą imprezy będzie Akwazdrój, jak zapowiada Jarosław Dyszkiewicz z grupy Walim Rajdowy. W sobotę po 16:00 pierwsze załogi wyjadą na blisko 2-kilometrowy prolog w centrum miasta. Trasa prowadzić będzie między innymi przez słynne ślimaki na ulicy Sikorskiego.
4: Jest OSM bardzo ciekawym, który na pewno skupi potężną ilość publiczności. Możemy pokazać te samochody rajdowe na takim miejskim odcinku, gdzie on jest bardzo charakterystyczny. Kibice, myślę, że będą mieli dużo frajdy z obserwacji tych samochodów na trasie.
1: Dodajmy, że w sobotę zaplanowano także finał Akademii Bezpieczeństwa prowadzonej przy okazji organizowanych przez Walim rajdowe imprezy.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przyjrzymy się cenom paliw, które, jak wiecie, nieustająco rosną. Ale nie będziemy mówić tylko o tym, co widać na pylonach, to każdy widzi, ale także skutkom, jakie przyniesie dla gospodarki drogie tankowanie. Ekonomiści nie mają już wątpliwości, że kolejne miesiące przynoszą i przyniosą wzrost inflacji. Jak duży i co dokładnie może podrożeć w sklepach? Na to pytanie odpowie Igor Skrzypek, który jest już z nami.
1: Dzień dobry, spróbuję.
0: Dobrze, Igor, czy czeka nas drożyzna? Bo na pylonach już jest, więc czy będzie gdzie indziej?
1: Pytanie, czym jest drożyzna? Tomku, dla ciebie,
0: co byłoby drożyzną? To jest oczywiście filozoficzne pytanie. No, to jest jaka jest definicja drożyzny?
1: Załóżmy, że definicja drożyzny to jest to, jaka drożyzna była po wybuchu wojny na Ukrainie, czyli inflacja na poziomie kilkunastu procent, bo to była drożyzna.
0: No tak, to wtedy była błyskawiczna
1: inflacja.
0: Znaczy, no wiesz, w porównaniu z Argentyną. No, nie, to w ogóle luzik.
1: Pozostańmy w swojej kategorii wagowej. Natomiast jeśli o takiej drożyźnie mówimy, to taka drożyzna raczej nam nie grozi. To znaczy ekonomiści
0: raczej,
1: nie widzą...
0: To słowo kluczowe
1: zawsze
0: słowo, raczej.
1: No, raczej też nie grozi nam śmierć w tym studiu w tej chwili, no ale czy na pewno. Więc nigdy nie wiemy wszystkiego na 100%, ale w takiej ścieżce rozwoju sytuacji, no ekonomiści nie widzą zagrożenia na kilkanaście procent inflacji, ale na 5 już w tym roku jak najbardziej, więc po nowym roku na przykład na ciut większą. Kto wie, wszystko zależy od tego, jak długo te ceny paliw będą się utrzymywać jako wysokie. A niestety ekonomiści coraz bardziej uważają, że to jest stała zmiana. To znaczy od tego już nie będzie powrotu być może te 90 dolarów za baryłkę ropy.
0: Iran dowiedział się, czego się miał dowiedzieć. Houthi są tam, gdzie są. I też się nigdzie nie wybierają.
1: No właśnie, więc
0: Donald
1: być może...
0: Donald Trump już... też jest w pałacu, znaczy w Białym Domu.
1: Znaczy Donald Trump, jeśli chce tu coś zrobić, to musi to zrobić przed wyborami, prawda? A potem to już wszystko jedno, żeby ten kryzys jakoś załagodzić też w celach politycznych przed wyborami do kongresu, midtermami tak zwanymi. No ale jeśli będzie tak, jak jest w tej chwili, a raczej będzie, to drożeje nam żywność. Jest taki przelicznik. Jeśli paliwo drożeje o 10%, to żywność drożeje o 0,4%. Tylko że paliwo nam podrożało już bardziej, o kilkadziesiąt procent w skali roku, więc te podwyżki żywności też powinny być wyższe, no ale też podrożeje transport. Oczywiście on inaczej reaguje, bo bardziej bezpośrednio na ceny paliw. Na razie ta tania żywność nas chroniła przed inflacją, bo była po prostu tania. Przez rywalizację na przykład supermarketów ostrą, przez to, że plony na skupach były sprzedawane niestety dla rolników, producentów tanio. No ale to się powoli kończy.
2: Kluczową sprawą jest tutaj to, że ten wzrost będzie podtrzymany. Im dłużej on się utrzymuje, tym większe prawdopodobieństwo, że te cenniki będą dostosowywane. Te usługi, te towary będą droższe.
1: Mówi główny ekonomista banku Crédit Agricole Jakub Borowski. No i właśnie, bo im dłużej, tym gorzej. Dlaczego? Bo powstaje efekt tak zwanej drugiej rundy. Skoro w sklepie się zrobiło drogo, to ja jako pracownik idę do szefa i mówię, zrobiło się drogo, chcę podwyżkę. Szef mu daje tę podwyżkę, jeśli ma szczęście, więc w sklepach robi się jeszcze drożej. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. To nam grozi, ten efekt drugiej rundy, jeżeli te ceny paliw w ciągu powiedzmy pół roku nie wrócą do tak zwanej normy.
0: No dobrze, a co można zrobić, żeby powstrzymać wzrost inflacji?
1: Podnieść stopy procentowe. To jest jedyne rozwiązanie niestety. Pewnie niektórzy mają traumę w związku z tym, co swego czasu robiła Rada Polityki Pieniężnej, podwyższając te stopy, gdy ta inflacja wynosiła kilkanaście procent. No takich radykalnych podwyżek raczej nie widać na horyzoncie, ale członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówią coraz śmielej o tym, że no może jeszcze w tym roku trzeba byłoby stopy podwyższyć. Na przykład Ludwik Kotecki w rozmowie z RMF 24 mówił, że no październik to jeszcze nie, ale listopad, no to taka może mała podwyżka o 25 punktów bazowych byłaby na miejscu. No ale tutaj doktor Jakub Borowski uważa, że to niekoniecznie jest dobra ścieżka.
2: Ta podwyżka powinna nastąpić wcześniej. To znaczy uważam, że my już jesteśmy w tym środowisku proinflacyjnym. Struktura inflacji pokazuje, że mamy dość wysoki poziom inflacji bazowej. Rada Polityki Pieniężnej moim zdaniem ma komfortową sytuację, dlatego że mamy szybki wzrost gospodarczy, mamy silny wzrost popytu krajowego, Mamy otoczenie gospodarcze, które nam się szybko poprawia i mamy inflację, która rośnie. Tu w zasadzie pole manewru moim zdaniem jest bardzo niewielkie.
1: Czyli powinniśmy podwyższyć te stopy procentowe, ponieważ sprzyjają nam pewne warunki, bo inflacja niestety jest i pewnie będzie, no ale przynajmniej mamy ten szybki wzrost gospodarczy. Spory popyt mimo wszystko, bo Polacy to nie jest tak, że przestali chodzić na zakupy, kupują nadal meble, sprzęty, RTV, samochody, to widać w danych statystycznych, więc jest zapas na to, żeby po prostu stopy procentowe podwyższyć. Straciliby na tym kredytobiorcy, na oprocentowaniu zmiennym, okej, no ale tu trzeba byłoby wybrać, czy chronimy kredytobiorców i tych, którzy chcą kupić sobie mieszkanie, czy chronimy najbardziej potrzebujących, którzy muszą liczyć złotówki
0: mieszkanie
1: w celu zakupu
0: przydaje,
1: chleba.
0: Żeby mieć gdzie mieszkać.
1: No tak, ale są to trudne wybory z pewnością.
0: Są to trudne wybory i nie my będziemy je podejmować.
1: Tak jest. Na szczęście.
0: Igor Skrzypek.
1: Dziękuję.
0: Najnowszymi informacjami, a mamy dla was taką informację, że ekonomiści przewidują, że ceny, że mamy do czynienia z nową normą, o tak powiedzmy. I nowa norma to będzie 9 zł za litr. Albo 10. Szczerze mówiąc, do licha z taką normą, powiedzmy kulturalnie.
3: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
4: Reklama.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: Każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
3: Przedpołudnie w radiu RMF 24.

0: poranek.
1: Słuchajcie, radia RMF 24, to jest nasze piątkowe przedpołudnie. Teraz najnowsze informacje w sprawie wczorajszego brutalnego ataku 31-letniego obywatela Ukrainy na terenie opactwa w Jarosławiu.
0: Mamy już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ihora M. Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności. Liczymy się więc z taką możliwością, że jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone i może nie być dzisiaj przesłuchany. W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu. Z takim wnioskiem prokurator już wystąpił także do sądu. Prokurator także powołał już biegłego tłumacza, aby uczestniczył w czynnościach procesowych, aby dokonywał translacji pism procesowych, które będą konieczne do doręczenia.
1: Przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Przypomnę, w ataku na żołnierza ucierpiało 5 osób. Jedna z nich nie żyje. Jedna osoba ranna jeszcze wczoraj wróciła na teren opactwa. Pozostałe, jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, pozostają w szpitalu, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Od Waszyngtonu do Teheranu, od Kijowa do Londynu, wszędzie tam, gdzie gra toczy się o najwyższą stawkę. Przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut.
1: A w tym tygodniu Marcin Jakobis komentuje wizytę Xi Jinpinga w USA, zaś Olaf Hajnosz opowie, jak kończy się awantura o Grenlandię.
0: Już jutro po 10 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
17: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
16: Polecam Michel Moron.
17: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Po reklamie.
22: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśna.
23: Witam wszystkich słuchaczy, witam Ciebie. Zapraszam. Prokuratura w Przemyślu sformułowała zarzuty wobec Ukraińca, który wczoraj zaatakował ludzi nożem w opactwie w Jarosławiu. Zabił księdza i zranił 4 osoby. 31-letni Ihor M. usłyszy zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Nie wiadomo jeszcze, czy dziś te zarzuty zostaną mu przedstawione, ponieważ jest w szpitalu. Będzie też wniosek o tymczasowy areszt. W faktach także pod lupą cyklu

0: swoje zdanie sztuczna inteligencja. A nasz dziennikarz rozmawiał w Jarosławiu z kobietą, która była świadkiem wczorajszego ataku.
1: Tylko zaczęłam się modlić, a tu słyszę straszny rumor, patrzę z tej, prawie że nade mną. Ja myślałam, że on we mnie tym nożem celuje. Trzymał w prawej ręce nóż, tam ktoś leżał, on go musiał dopaść. No i proszę pana, weszliśmy, bo tam jeszcze takie małżeństwo z przeciwnej strony siedziało do konfesjonału. Cichutko siedzieliśmy i 9:55, bo popatrzyłam na zegarek. Pani przyszła i mówi, można już wychodzić. I myśmy wyszli.
0: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga od kobiety, która przyszła wczoraj na mszę. I ważna informacja, policja szuka 12-latka z Siechnic na Dolnym Śląsku. Chłopiec z miejsca zamieszkania odjechał czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Nastolatek może stwarzać zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Każdy, kto posiada informacje na jego temat, proszony jest o kontakt z policją. Ceny paliw mogą przynieść wyższe raty kredytów. Coraz bardziej prawdopodobne stają się podwyżki stóp procentowych. Drożyzna na stacjach paliw będzie napędzać inflację. Wyższe stopy mogą ją spowolnić. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Dzień dobry.
0: Witaj Igorze. Jeśli będzie podwyżka stóp procentowych, to kiedy i jak duża?
2: No, członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku.
3: To będą, myślę, małe kroki. To znaczy, to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami.
2: Mówił członek Rady Ludwik Kotecki, czyli możliwy jest scenariusz na przykład dwóch małych podwyżek po 25 punktów bazowych.
3: Bardzo zależymy od tego, co się dzieje, co się będzie działo dalej z cenami ropy.
2: Bo w tej chwili koszty paliw i energii to tak naprawdę jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie potaniała, wyższe stopy mogą nas ominąć. Na razie jednak zmierzamy ku podwyżkom. Nie my jedyni. Stopy poszły już w górę m.in. w Stanach Zjednoczonych, strefie euro, Norwegii i Japonii.
4: Razem tworzymy fakty.
0: Czy sztuczna inteligencja rozwija się już zbyt szybko? O to pytamy dziś w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. W Gdańsku jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, pytasz o to w gdańskiej Oliwie. Dlaczego właśnie tam?
5: Bo to największe zagłębie biurowe północnej Polski. Wokół są firmy, w których nowe technologie są codziennym narzędziem pracy. I właśnie o rozwój AI zapytałem profesora Piotra Szczuko z Politechniki Gdańskiej.
6: Ten rozwój nie powinien nas martwić, ale tak samo jak istnieją normy dotyczące na przykład elektromagnetycznego, hałasu w miejscu pracy. Tak samo oczekujemy teraz norm, które mówiłyby o odpowiedzialnym, zgodnym z prawem wdrażaniu tych narzędzi AI.
5: A teraz czekamy na wasze głosy. Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? Piszcie SMS-y na 3322, maile na radio@rmf24.pl, czy dzwońcie na 12 2 miliony 12.
0: Zachęcamy was do dyskusji. Temat wróci w Radiu RMF 24 i faktach RMF FM. A w faktach kulturalnych RMF FM łączymy się teraz ze studiem na festiwalu filmowym w Gdyni. Tam Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: I Kasiu, obiecane już kinowe premiery weekendu.
7: I też o AI, wiesz? Dziś do naszych kin wchodzi Hotspot, pokazywany tu w Gdyni premierowo, bo ten film jest w konkursie głównym i to jest opowieść o świecie w takiej niedalekiej przyszłości, który kontroluje świadoma sztuczna inteligencja. Pojawia się w tym świecie detektyw Johnny w stylu rodem z lat 80., a Agnieszka Smoczyńska, reżyserka, w głównej roli obsadziła Andrzeja Konopkę.
8: On nie grał tego tylko i wyłącznie psychologicznie, używał tych innych konwencji. Tutaj myślę też o konwencji z anime, ale też o konwencji trochę takiej pastiszowej, komediowej, groteskowej, przerysowanej.
9: Możemy się porozumiewać bez słów, możemy się podłączać do maszyny, możemy latać na bardzo odległe planety, odkrywać kolejne gwiazdozbiory, ale mam wrażenie, że uczucia, nasze lęki, namiętności pozostają ciągle te same.
7: Inna premiera weekendu to W sercu dziczy, survivalowy dreszczowiec w roli byłego oficera sił specjalnych, który musi przetrwać w dziczy Alaski, Brad Pitt, a drugą gwiazdą tego filmu, chociaż właściwie nie wiem, czy jednak nie pierwszą gwiazdą tego filmu, jest towarzyszący mu pies bojowy Odin, przeuroczy owczarek niemiecki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam was na drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od rozpoczynającej się wizyty papieża Leona XIV we Francji, a naszym gościem będzie profesor Arkadiusz Stępin.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz porozmawiamy o rozpoczynającej się właśnie wizycie papieża Leona XIV we Francji. A naszym gościem jest profesor Arkadiusz Stępin, watykanista, wykładowca uczelni Korczaka. Witam serdecznie. Halo, halo, halo. A nie profesorze, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Witam serdecznie.
1: Witam, panie redaktorze, witam państwa.
0: No i pytanie podstawowe. Po co papieżowi ta pielgrzymka? Oczywiście Jan Paweł II mówił o Francji jako córze kościoła, no ale jakby to powiedzieć, to społeczeństwo już absolutnie zlaicyzowane, a do tego dotknięty tam jest kościół no, z kolejnymi skandalami. Można powiedzieć o upadku ojców, upadku tych, którzy tworzyli, no nie doszło ostatecznie wiosnę kościoła.
1: Tak, mówi pan redaktor o tym prądzie francuskich teologów, którzy nakręcali Sobór Watykański II, należeli do tego...
0: Nie, mówię o tym, co się działo później, mówię o nowych ruchach religijnych, wszystkich wspólnotach błogosławieństw, o braciach Filip, o Żanie Vanier, czyli o tej grupie, która no, okazała się ostatecznie w dużej mierze przestępcami seksualnymi.
1: No to jeszcze nałożyło się kolejnym cieniem na uwiąd katolicyzmu we Francji. Także w tej chwili praktykujących regularnie katolików we Francji jest około 10-11%, a na mszę niedzielną chodzi nie mniej niż 2% Francuzów. Myśmy nie tak dawno, także w Polsce, w tej przestrzeni medialnej byli informowani o pewnym renesansie kościoła francuskiego, o pewnej fali chrztów, bierzmowań, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, ale to jest taka radosna kropla w morzu w otchłani odwrócenia się Francuzów od kościoła francuskiego. Pan redaktor mówi o tych no, charyzmatycznych ruchach, które otrzymały taki wielki impuls ze strony jeszcze Jana Pawła II, który jako mistyk, mniej teolog, bardziej filozof i mistyk, no, preferował i forsował takie ruchy na całym świecie. To odbiło się jednak czkawką, bo nałożyło się jeszcze na to odium fali pedofilii, jaka rozgrywała się w kościele katolickim, przynajmniej w naszym rozumieniu od początku XX wieku, z chwilą usankcjonowania horrendalnej instrukcji Crimen Solitationis, pozwalającej na bezkarność i biskupów, i samych duchownych gwałcących dzieci.
0: No dobrze, ale dlaczego Leon XIV jedzie teraz do Francji? Można zadać pytanie. To znaczy, to nie jest już centrum kościoła, to nie jest już miejsce, gdzie jest najbardziej dynamiczny katolicyzm. To po co ta wizyta we Francji?
1: W jakiś sposób jest to rewerencja indywidualna okazana Leonowi przez Leona prezydentowi Macron za rewaloryzację jednak tej jedynej na świecie katedry, która spłonęła na naszych oczach zdechrystianizowanej Francji, a zdechrystianizowana Francja odnowiła ją w sposób bezprecedensowy. Katedra Notre Dame w Paryżu. Papież, poprzednik Leona, papież Franciszek, ze względów no, moralno-aksjologicznych odmówił uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu. Leon pragnie tutaj w jakiś sposób zadośćuczynić, jakkolwiek nie identyfikuje się z politycznym kursem prezydenta Macrona. W tej chwili we Francji toczy się debata o legalizację eutanazji i papież Leon zajmuje przeciwstawne do prezydenta Macrona stanowisko. Efektem tego jest to, że prezydent Macron nie pokaże papieżowi katedry Notre Dame, tej dumy francuskiej myśli konserwatorskiej i historycznej. Będzie tam reprezentowany prezydent Macron przez żonę i premiera francuskiego. Więc ten dysonans między prezydentem a papieżem nie do końca będzie wypolerowany.
0: Panie profesorze, wspomniał pan...
1: jeden z czynników wizyty Leona. Drugi taki szerszy to też pewne zadośćuczynienie Leona dla Francji. ponieważ poprzednik, papież Franciszek, wprawdzie trzykrotnie bywał we Francji, ale na peryferiach. Dwukrotnie odwiedził właściwie uchodźców we Francji, w Marsylii i na Korsyce. Był również w Strasburgu. To była wizyta bardziej polityczna, ale nie było oficjalnej wizyty papieża głowy kościoła we Francji złożonej prezydentowi francuskiemu. To chce Leon naprawić. No i z pewnością Leon nie kapituluje w tym rozchwianym świecie, którego świadkami jesteśmy również w Polsce, również w wymiarze sakralnym, religijnym, katolickim po wczorajszym zamachu na życie polskich zakonników w Jarosławiu. Stara się Leon o pewne takie dokręcenie śrubokrętem tego rozregulowującego się porządku światowego.
0: No właśnie, bo to jest pytanie o geopolitykę, bo jak rozumiem, no to jest także, papież jest także głową państwa i przywódcą geopolitycznym. To jest także jakiś sygnał wobec Europy, a być może także wobec Moskwy, do której, przypomnijmy, całkiem niedawno pojechał specjalny wysłannik, kardynał Matteo Zuppi.
1: Dokładnie. W ostatnim dniu papieskiej wizyty przewidziane jest spotkanie w Metz, w centrum Roberta Schumana. Schuman to jest jeden z tych ojców wczesnych założycieli Unii Europejskiej, zakotwiczonej w chrześcijaństwie. I toczy się w tej chwili, od kilku lat toczy się proces kanonizacyjny Roberta Schumana, gdzie to sprzężenie nie do końca w tej chwili widoczne, ponieważ Europa się sekularyzuje, ale to sprzężenie między rewaloryzacją starej Europy, która wyszła z wielkiego upadku po II wojnie światowej i korzystała z dobrodziejstwa chwili swojego ukonstytuowania się z myśli chrześcijańskiej, w tej chwili przez Leona jest honorowany. W jaki sposób Leon okazuje rewerencję temu sprzężeniu chrześcijaństwa z rywalizacją idei jednej Europy. A tak jak pan redaktor słusznie mówił, Europa, Unia Europejska, unifikacja i konsensus, idea i wartość konsensusu przeżywa w tej chwili ciężkie chwile, nie tylko dlatego, że dyktatorzy w różnych częściach świata podnoszą pięści, ale też same społeczeństwa europejskie ulegają fascynacji tym ideom, które kiedyś były określane jako faszystowskie.
0: No i na koniec jeszcze pytanie o sam Kościół, bo zaczęliśmy od dość surowej jego oceny, ale oczywiście jest to Kościół, w którym, mimo że jest to Kościół maleńki, mniejszościowy, z ogromnymi problemami z powołaniami na przykład, no wciąż jest żywa teologia, wciąż są konwertyci, o których mówiliśmy, no i wreszcie jest to Kościół bardzo, użyjmy takiego sformułowania, różnokolorowy, zarówno jeśli chodzi o opinie, jak i jeśli chodzi o pochodzenie etniczne, migranckie jego członków.
1: Tak, to wpisuje się w może nie politykę, ale ten system aksjologiczny, czyli system wartości papieża Leona, który idzie po wytartych śladach papieża Franciszka. Bezprecedensowego człowieka w historii Kościoła, być może w ciągu ostatnich 200 lat, kiedy ten Kościół katolicki otrzymał twarz nowożytnią, najbardziej zbliżonego do ubogiego ideału Chrystusa i świętego Franciszka, którego 800-letnią rocznicę śmierci będziemy czcili za kilka dni.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Arkadiusz Stępin, watykanista uczelnia Kolczaka, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment przeniesiemy się na Ukrainę. Zostańcie z nami.

0: W Radiu RMF 24 teraz Ukraina i temat negocjacji pokojowych. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał właśnie Wołodymyr Zełenski. Strona amerykańska zaproponowała przygotowanie spotkania w formacie trójstronnym na szczeblu technicznym. Czekamy na propozycję terminu ze strony USA. Jeśli chodzi o miejsce, Stany Zjednoczone zaproponowały Zjednoczone Emiraty Arabskie, przekazał prezydent Ukrainy w wiadomości na WhatsAppie, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Po wtorkowym spotkaniu z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że Kijów jest gotowy na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego. Zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii miała wyrazić także Rosja. Tak przynajmniej twierdził sekretarz stanu USA Marco Rubio po rozmowach z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Gdańsku i zapytamy was, czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w parku handlowym Młyn obok Korony. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
0: Po reklamie.
13: 11.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty w RMF 24 Wrocław. Na początek informacja sprzed chwili i apel wrocławskiej policji, która poszukuje 12-letniego Łukasza z Siechnic. Według ustaleń funkcjonariuszy chłopiec oddalił się z domu, wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa i odjechał. To pojazd o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Ostatni raz pojazd zarejestrowano przez monitoring o 8.27 na krzyżówce ulic Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku wyjazdu z centrum. Osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu chłopca proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym wrocławskiej policji pod numerem 796-124-001. Powtarzam, 796-124-001. Wizerunek chłopca można znaleźć na portalach społecznościowych wrocławskiej policji.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
13: Nie daj się wkręcić. Pod takim hasłem w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu ruszyła konferencja o cyberbezpieczeństwie. Uczniowie z całego regionu mogą się w jej trakcie dowiedzieć, jak nie dać się złapać w pułapkę internetowych oszustów i fake newsów. Wskazówek udzielają eksperci z policji oraz NASK-u. A jak z fałszywymi informacjami w sieci radzą sobie sami nastolatkowie? Czy często na nie trafiają?
14: Często spotykam na różnych platformach typu social media. lubiła na przykład TikTok?
15: Czasami się zdarza, ale myślę, że nie jest to aż w tak wielkiej skali, jak się wydaje innym.
16: Jakie to są fake newsy? Czego one dotyczą?
14: Głównie informacji dotyczących polityki i polityki zagranicznej.
17: Głównie polityka, bo ja dużo się interesuję polityką i dużo jest właśnie fake newsów, które trzeba sprawdzać, bo dużo jest właśnie takich dezinformacji.
16: Myślisz, że jesteś w stanie rozpoznać takie fake newsy?
17: Uważam, że tak, chociaż w tych dzisiejszych czasach jest mnóstwo fake newsów AI. Często widzę, jak nawet moi rodzice się nabierają czasu na AI, więc no ciekawe, fajnie, że mam możliwość udziału brać w takich zajęciach.
13: Z młodzieżą rozmawiała reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska. A teraz wracamy do rozmowy o spacerach po lasach aglomeracji wrocławskiej. Jesień temu sprzyja, a to przy okazji zbierania grzybów, czy po prostu rekreacyjnych wypadów. Nasz rozmówca Piotr Gorzelak, nadleśniczy Nadleśnictwa Leśnica Śląska, przypomina, jak zachować się, gdybyśmy spotkali w lesie dzika.
18: Zwłaszcza lochy, prowadząc młode warchlaki, mogą być dla ludzi niebezpieczne i trzeba ich unikać. Nawet ta locha nie atakuje bez ostrzeżenia, ona najpierw będzie na nas fukać. Jeżeli wycofamy się powolutku i bezpiecznie, to ona też nie zrobi nam krzywdy.
13: Także życzymy bezpiecznych i udanych spacerów po lasach aglomeracji wrocławskiej.

0: jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się w Beskidę, bo tam w weekend ma być cieplej i pogodniej. Ostatnie dni nie zachęcały do wędrówki po górach, ale od jutra pogoda ma się poprawić. Co turyści mogą zastać na szlakach? O to pytała GoProwców reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Witaj,
0: Aniu. Aniu, przez kilka dni padał deszcz i chyba ciągle jest zimno, prawda?
1: Jest zimno, deszcz padał i nawet jeszcze pada. I te opady deszczu sprawiły, że warunki na szlakach w Beskidach są trudne. Jest oczywiście mokro, ślisko. Widoczność jest ograniczona, może być mgła. Tak mówił mi Maciej Stanisławski, ratownik dyżurny GoPro.
2: W wyższych partiach mogą się pojawić oblodzenia, bo temperatura może szczególnie rano spaść poniżej zera. Dzisiaj akurat było tak 3-5 stopni na wysokości, tak około 1300 metrów nad poziomem morza. Natomiast w szczytowych partiach Babiej Góry czy Pilska mogą się pojawić jakieś oblodzenia, jakieś drobne opady śniegu.
1: Rzeczywiście od jutra pogoda ma się poprawić, a zatem warunki turystyczne powinny być nieco lepsze, chociaż pewnie nie od razu, bo to wszystko nie wyschnie przecież tak szybko.
0: Podobno GoProwcy zbierają i odbierają ostatnio sporo zgłoszeń od turystów, którzy słyszą w górach głosy.
1: Słyszą niepokojące głosy, tak. I turyści myślą, że to niedźwiedzie, ale ratownicy uspokajają. Jak zwykle na przełomie września i października w Beskidach trwa rykowisko jeleni.
2: Bardzo dużo telefonów od turystów, co mają robić, a to po prostu jeleń ryczy.
1: A jak należy się zachować właściwie w takiej sytuacji?
2: No na pewno się nie zbliżać do tych zbiorowisk jeleni, bo mogą być agresywne. Zresztą dzikie zwierzęta, jelenie, jak usłyszą, raczej będą unikały, będą odchodziły, ale mogą być takie zachowania bardziej agresywne. Były takie przypadki.
1: Czyli trzeba uważać i nasłuchiwać.
0: I nie bać się głosów, to znaczy odgłosów oczywiście.
1: Tak jest, odgłosów przyrody.
0: Odgłosów przyrody bać się nie należy, ale też nie należy być przesadnie odważnym. To znaczy oddalamy się. Więc przed chwilą słyszeliśmy, co zrobić, jak jest dzik. Stary wierszyk mówi, kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. A w przypadku jelenia pewnie jest podobnie. Bardzo dziękuję, Anna Kropaczek. Bardzo dziękuję Ci za te informacje. A my za chwilę przeniesiemy się do Lublina i do Jarosławia, dokładnie na Podkarpacie i wrócimy do tematów związanych z wczorajszym zamachem. Zostańcie z nami.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
4: Reklama.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Po reklamie.
3: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchajcie, radio RMF24, my teraz przenosimy się do Jarosławia na Podkarpacie. Mieszkańcy tej miejscowości opłakują księdza, który zmarł wczoraj wskutek ataku na żownika na terenie tamtejszego opactwa. Duchowny miał wiele ran kłutych. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Ranne zostały też 4 inne osoby, w tym 2 inni księża. Od rana wierni przychodzą do opactwa ze zniczami i kwiatami.
1: No, wstrząsnęła mną ta sytuacja, która wczoraj miała miejsce, więc myślałem, że dzisiaj przyjadę tutaj się pomodlić w ich intencji.
2: Taki spokojny, życzliwy człowiek. Zresztą tutaj wszyscy byli życzliwi, przecież tutaj się masa tych Ukraińców przewinęła w okresie, kiedy wybuchła wojna. Już od drugiego dnia byli ludzie przejmowani, więc myślę, że kilka tysięcy osób się tutaj przewinęło. Zresztą do dzisiejszego dnia parę osób jeszcze tam pracuje i mieszka w opactwie. Także to jest dla nas wszystkich szok. Straszny szok.
3: Jak zmarła moja mama, to właśnie u księdza zamawiałem mszę gregoriańską. Bardzo dobry, bardzo ciepły kapłan z powołania. Także wielka tragedia dla mieszkańców, dla całej tutaj społeczności.
4: Pan też tu przyszedł się pomodlić.
3: Przyszedłem zapalić znicz i pomodlić się, tak.
5: Dobry ksiądz. Spowiednik zawsze spowiadał. 9:30 uczęty msza, zawsze był w konfesjonale i można było w każdej chwili przyjść i wspowiadać. Mszę też miał często. Dla mnie to jest bardzo, ja od tego nie mogę się z tym pogodzić.
4: Ja tu często słyszę dobry spowiednik.
6: Bardzo, tak. Zawsze, jeśli nie przy ołtarzu, to często w konfesjonale.
0: Usłyszał obok opactwa reporter RMF FM Dominik Smaga. A w radiu RMF 24 już niebawem kolejne fakty, a po faktach dalsza część już popołudniowego programu. Ja mówię wam już do usłyszenia. Usłyszymy się z powrotem w poniedziałek o 8:02. Ale nasze radio cały czas, jak mówiłem, nadaje. Teraz chwila dobrej, energetycznej muzyki. Do odpoczynku. Zostańcie z nami.

0: Głoszenie.
1: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku, prawie 70 dni pod ziemią, cud w chilijskiej kopalni San Jose. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
12: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
13: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
13: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.autowy.pl.
1: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Po reklamie.
10: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do poniedziałku, mówi wam Tomasz Terlikowski, ale nasz radio cały czas nadaje. Już teraz fakty w samopołudnie.

0: Sprawcy ataku na MyDoctor uderzyli ponownie o kolejnym gigantycznym wycieku danych pacjentów. Za moment w faktach. Przypominamy też pilny apel policji. Poszukiwany jest 12-latek z Siechnic na Dolnym Śląsku. Nastolatek z miejsca zamieszkania odjechał czarnym Volkswagenem Golfem. W faktach także o dreszczowcu, w którym porządku pilnuje świadoma sztuczna inteligencja. Będzie też o mowie psów oczami naukowców. Sprawcy ogromnego wycieku danych z systemów firmy MyDoctor ponownie zaatakowali, jak ustalił dziennikarz RMF FM, w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości te same osoby odpowiadają za kolejny cyberatak. Tym razem na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. To oprogramowanie służy do zarządzania dokumentami takimi jak historia choroby czy wyniki badań. Serwis zaufania Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
1: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Resort cyfryzacji zlecił Urzędowi Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenie kontroli w firmie, która tworzy oprogramowanie Medyk. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura. Na razie resort zaleca zastrzeżenie numeru PESEL, bo jest to najskuteczniejsza metoda ochrony przed zaciągnięciem kredytu na nasze dane.
0: A teraz uwaga, pilny apel policji. 12-latek za kierownicą. Na rmf24.pl publikujemy zdjęcie chłopca z Siechnic na Dolnym Śląsku i auta, którym odjechał z miejsca zamieszkania. Policja wciąż nie znalazła nastolatka, informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Za kierownicą siedzi 12-letni Łukasz Nowak z podwrocławskiej gminy Siechnice. Jak ustaliłam, to uczeń 6 klasy ze szkoły podstawowej w Radwanicach. Nastolatek prawdopodobnie prowadzi auto należące do rodziców. To czarny Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Samochód został zarejestrowany przez monitoring rano we Wrocławiu w rejonie skrzyżowania Karkonoskiej i Zwycięskiej. To jakieś 15 kilometrów od miejscowości, z której wyruszył. Funkcjonariusze sprawdzają możliwe trasy przejazdu i apelują do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o pilny kontakt. Chłopiec może stwarzać zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także pieszych i innych kierowców.
0: Wojsko wznowiło poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, który przedwczoraj mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem. Radary zarejestrowały tego dnia obiekt, który poruszał się znad obwodu Królewieckiego na południe z prędkością i kierunkiem wiatru. Zniknął z radarów w okolicach Malborka. Tego samego dnia polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski śmigłowiec wojskowy, który wleciał do nas także znad obwodu Królewieckiego.
3: Fakty RMF FM na tropach historii.
0: To może być sensacyjne znalezisko, ale potrzebne są dodatkowe badania. Naukowcy i archeolodzy nie wykluczają, że wśród znalezionych w archikatedrze we Frumborku szczątków biskupów może być wuj Mikołaja Kopernika, Łukasz Wacenrode. Mówi nam organizator badań Robert Szaj z Fundacji Nikolaus Kopernikus.
4: W wyniku prac, które prowadziliśmy w domniemanej krypcie biskupiej, odnaleźliśmy szczątki kilku osób, które antropolodzy uznali za prawdopodobne szczątki biskupów warmińskich, w tym biskupa Łukasza Wacenrodego. W związku z tym pobraliśmy próbki do dalszych badań. Wszystkie pochówki sprzed potopu szwedzkiego są bardzo trudne do identyfikacji w katedrze we Fromborku.
0: O szczegółach tych badań przeczytacie na rmf24.pl. Futurystyczny dreszczowiec o świecie, w którym porządku pilnuje świadoma sztuczna inteligencja. Pokazywany premierowo na trwającym właśnie festiwalu w Gdyni film Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej dziś wchodzi do kin. Andrzej Konopka gra w nim detektywa John'ego, a jego stylizacja to m.in. tlenione loki, obcisłe trykoty oraz tygrysie futro. Na początku wpadłem w popłoch, mówi nam aktor.
5: Pewien wysiłek musiałem podjąć, żeby się w ten kostium wcisnąć potem na planie. Natomiast miałem te obawy, ale kiedy przyszedł ten dzień, kiedy pojechaliśmy do Aten, bo zdjęcia były w Grecji, kiedy przyszedł dzień przymiarek kostiumów, to poczułem, że po prostu jako aktor mogę w tym kostiumie wszystko. To mnie totalnie uwolniło z jakiegoś obowiązku, żeby to było poprawne, żeby to się trzymało w jakichś ramach.
0: Z aktorem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, nasza wysłanniczka na festiwal filmowy w Gdyni. Psy przetwarzają ludzką mowę, podobnie jak my sami, przekonują naukowcy z Budapesztu. Najnowsze doniesienia grupy badawczej, która od dawna zajmuje się badaniami naszych czworonożnych przyjaciół, przynosi Grzegorz Jasiński.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To wygląda na kolejne potwierdzenie, że psy wiele rozumieją.
6: No nie da się ukryć, zresztą opiekunów psów tak naprawdę to nie zaskakuje, ale istota tych badań jest faktycznie interesująca. Naukowcy z Uniwersytetu Etwesza Loranda w Budapeszcie badali z pomocą nieinwazyjnej aparatury EEG 20 osób i 20 psów, którym puszczano ciągłe strumienie mowy, w których powtarzały się wzorce spółgłoskowe albo samogłoskowe. Jak dobrze wiemy, nasze ludzkie rozumienie słów opiera się na tym, że to spółgłoski przenoszą treść i informacje. I okazało się, że u psów jest tak samo. Co ciekawe, obowiązywało to niezależnie, czy we wczesnym okresie życia miały intensywny kontakt z ludzką mową, czy nie. Były się w stanie tego po prostu nauczyć właściwie w dowolnym momencie. Warto więc do nich mówić, rozumieją głębiej, niż by się nawet nam wydawało.
0: No i bardzo czasami błyskawicznie wiedzą, co znaczy smaczek, nagroda.
6: Dużo spółgłosek tam jest w tych słowach.
0: Właśnie, trudne słowa. Szczególnie dobrze rozumieją też zachętę do wyjścia na spacer.
6: I to przydaje się i im, i nam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
8: Po południu we Wrocławiu nadal będzie bardzo pochmurno, ale padać raczej już nie powinno. Wiatr z godziny na godzinę powinien być coraz słabszy. Termometry pokażą maksymalnie 16 kreskę, ale odczuwalnie może być trochę chłodniej. Słońce zajdzie 16 minut przed 19. Wieczorem zachmurzenie wciąż będzie bardzo duże.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
9: W pierwszy piątek jesieni jesteśmy z wami i zaczynamy program popołudniowy. Dziś twoje zdanie w Radiu RMF 24. Nasz cykl, w którym pytamy, czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić. Co o tym myślicie? Dajcie znać. SMS 3322 do waszej dyspozycji. Telefon 12 2 miliony 12. A ja witam i zapraszam. Krzysztof Urbaniak.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl, na RMF On, w DAB+, a także na 95.1 FM we Wrocławiu. Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? To jest pytanie, które stawiamy w tym tygodniu w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Na początek to pytanie kierujemy do osób, które z AI korzystają właściwie codziennie, do nauki, do planowania podróży czy wyboru sprzętu. Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z maturzystami. Staszku, no właśnie, jak mocno sztuczna inteligencja weszła już w ich codzienne życie?
1: Dzień dobry. No tak naprawdę sztuczna inteligencja stała się ich codziennym narzędziem i ciekawe jest to, że dla nich AI nie jest już tylko technologiczną ciekawostką. Jedni wykorzystują ją do matematyki, jak usłyszałem, inni proszą o wyjaśnienie zadania, zaplanowanie podróży, ale jednocześnie mówią, że nie można bezkrytycznie przyjmować wszystkiego, co podpowiada algorytm.
2: Głównie do właśnie kwestii edukacyjnych, ale jednak staram się nie całkowicie polegać na samej sztucznej inteligencji, bo nie chcę zatracić swojej wewnętrznej po prostu umiejętności samodzielnego myślenia. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby znaleźć taki balans pomiędzy tym.
1: No i właśnie ten balans wracał w tych rozmowach kilka razy, bo młodzi widzą też, jak ogromny skok ta technologia zrobiła właściwie na ich oczach.
3: Pamiętam, jak kiedyś robiłam zadania właśnie z matematyki i czasami prosiłam, żeby on mi sprawdził, czy dobrze zrobiłam, no to często źle sprawdzał i tam głupoty pisał, ale no teraz jak robię, to on często właśnie mi potrafi pomóc i na przykład potrafi mi wytłumaczyć zadanie.
1: A to przecież tylko różnica kilku lat.
0: No właśnie, Staszku, a czy oni sami zauważają, jak szybko to się zmienia, czy tempo zaczyna ich już niepokoić?
1: I tutaj odpowiedzi są już mniej jednoznaczne. Jedna z uczennic powiedziała mi, że kiedy pomyśli, że właśnie 5 lat temu AI właściwie nie istniała w jej codziennym życiu, a dzisiaj korzysta z niej na wielu płaszczyznach, to czasami ją to po prostu przeraża. Mówili też, że AI to kiedyś bawili się po prostu na informatyce.
4: Jak my przyszliśmy, to po prostu skorzystaliśmy z tego jako ciekawostka, a teraz normalnie jest ona uczona i mamy laboratorium informatyki, na informatyce mamy laboratorium sztucznej inteligencji.
5: Czy to nie jest za szybko?
6: Nie wiem, czy za szybko. Na pewno to jest kwestia człowieka, czy jest w stanie się dostosować do tych zmian.
1: Mówili mi maturzyści z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, tutaj w Oliwie.
0: Staszku, ale skoro nawet maturzyści dostrzegają zagrożenia, to wróćmy do naszego głównego pytania. Czy ich zdaniem powinniśmy jednak spróbować spowolnić rozwój sztucznej inteligencji, czy nie?
1: I tu odpowiedzi były zdecydowanie zgodne. Nie tyle hamować technologię, ile nauczyć się nad nią panować. To takie wnioski można wywnioskować właśnie z tych rozmów. Młodzi mówią o ochronie danych, zasadach dotyczących wykorzystania wizerunku, reklamach tworzonych przez AI, ale także o edukacji. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jak z tych narzędzi korzystać i kiedy im nie ufać.
2: Jeżeli po prostu da się uregulować z góry jakieś odgórne zasady, takie, żeby właśnie ta sztuczna inteligencja nie szła w tą taką destrukcyjną bardziej stronę, żeby były po prostu regulacje odnośnie na przykład reklam, marketingu albo po prostu wizerunku, to niech jak najbardziej się to rozwija, no bo jest to kolejny krok w przyszłość, kolejny krok w rozwój.
3: Uważam, że obecnie chyba się już nie da tego spowolnić, że jest to duża szansa dla nas jako ludzkości do rozwoju.
4: Te możliwości są coraz większe i ona coraz mniej halucynuje, coraz mniej daje niepoprawnych odpowiedzi.
1: A my cały czas czekamy na wasze głosy, czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić. Możecie pisać SMS-y na 3322, telefon 12 2 miliony 12, lub mailem radio@rmf24. Oddamy wam głos, czekamy na wasze zdanie.
0: Staszek Pawłowski, Staszku, bardzo ci dziękujemy. Na razie oczywiście będziemy się ze Staszkiem jeszcze łączyć, no i czekamy na odzew od was.

0: To jest popołudniowy informacyjny program w Radiu RMF 24. Fińskie i szwedzkie myśliwce zostały wczoraj poderwane, aby, jak to się określa w języku branżowym, przechwycić i zidentyfikować rosyjskie samoloty wojskowe nad zatoką fińską. Taką informację przekazały dziś siły powietrzne Finlandii oraz Szwecji. Jak podano w komunikacie, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej zidentyfikowano 3 rosyjskie maszyny, 1 samolot transportowy oraz 2 myśliwce. Ten lot został przeprowadzony po raz pierwszy po ogłoszeniu w sierpniu współpracy Quick Reaction Alert między Finlandią a Szwecją w zakresie monitorowania i ochrony fińskiej integralności terytorialnej. Centrum Operacji Powietrznych z Helsinek otrzymało do dyspozycji szwedzkie myśliwce, które są podrywane ze Szwecji, ale mogą również operować z Finlandii. Ponadto szwedzka marynarka wojenna włączyła się w ochronę fińskiej granicy morskiej na Zatoce Fińskiej, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby do Finlandii ma również zostać wysłana ze Szwecji jednostka antydronowa. Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i już za chwilę fakty o 12.30.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Spotykamy się, pracujemy razem, bo tego wymaga zespół, bo to jest dla zespołu dobre, ale nie twierdzę, że obecnie stosunki między mną a Michałem są doskonałe, bo tak nie jest, no to nie będziemy kłamać, że wiesz, no po tylu latach zbiera się dużo różnych, wiesz, sytuacji, które wymagają wyjaśnienia, dotarcia.
1: Tym razem moim gościem był Jacek Łągwa z zespołu Ich Troje. Kuba Śliwiński zaprasza.
3: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
9: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten Twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Anesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Na redakcyjnym zegarze RMF 24 Wrocław 12.30, Rafał Jędraszek, zapraszam na fakty. We Wrocławiu wprowadzono czasowy zakaz wstępu na wały nad Odrą i Widawą. Ograniczenie dotyczy zarówno ludzi, jak i zwierząt. Zakaz obowiązywać będzie obecnie na Wielkiej Wyspie w rejonach Sępolna, Biskupina, Bartoszowic i Swojczyc. W najbliższych dniach ma być rozszerzany na kolejne odcinki wałów w mieście. A powodem wprowadzenia zakazu są opryski roślin chemicznym środkiem. Zakaz dotyczy wyłącznie korony wałów oznaczonych żółtymi tabliczkami. Nie wolno tam wchodzić, wprowadzać zwierząt ani dotykać roślin. Opryski będą prowadzone sukcesywnie w kolejnych lokalizacjach, między innymi w okolicach Mostu Zwierzynieckiego, Karłowic, Osobowic, Kozanowa, Popowic, Rędzina, Zacisza, a także przy ulicach Międzyrzeckiej i Toruńskiej. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznaczeń.
17: To się wydarzy w Twojej okolicy.
15: Pawłowice.
16: W najbliższy weekend Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Wrocław Pawłowice stanie się miejscem dwóch wyjątkowych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. W sobotę uczestnicy będą mogli spróbować regionalnych wyrobów, uczestniczyć w degustacjach, pokazach kulinarnych oraz warsztatach prowadzonych przez ekspertów. Na miejscu zaplanowano także kiermasz lokalnych produktów czy pojedynki mistrzów kuchni. Niedziela upłynie pod znakiem wrocławskich dożynek miejsko-uniwersyteckich, które odbędą się w Pawłowicach po raz pierwszy. W programie m.in. tradycyjny korowód dożynkowy, prezentacja wieńców, konkurs na najlepszy chleb domowy, pokazy wypieku chleba, liczne konkursy i warsztaty dla dzieci oraz występy zespołów artystycznych. Na odwiedzających czekają również pokazy maszyn rolniczych, zwierzyniec, kiermasz produktów regionalnych i roślin, strefa food trucków oraz warsztaty związane z rolnictwem i hodowlą. I na koniec lokalnych faktów zaproszenie także dla wrocławian, ale tym razem w region do Świebodzic dopiero na przyszły weekend, gdzie trwają przygotowania do tegorocznego czwartego Święta Latawca. Nietypowe wydarzenie już 4 października.
17: Miłośnicy latawców spotkają się na gminnym lotnisku. Na uczestników czekają liczne atrakcje, warsztaty budowania latawców, skręcanie balonów, gigantyczne bańki mydlane oraz wspólne ognisko. Przewidziano także konkurs na najpiękniejszy latawiec, a główną nagrodą będzie lot szybowcem. Na miejsce będzie można dojechać z centrum Świebodzic specjalnym autobusem. Rozkład jazdy ma pojawić się wkrótce na stronach gminy. Piknik rozpocznie się o 14 i potrwa do 17.
16: O czym informował nasz korespondent z regionu Bartek Paulus. A kolejne lokalne fakty w RMF 24 Wrocław za godzinę. W nich przypomnimy o zmianach w kursowaniu miejskiej komunikacji, jakie szykują się od najbliższego weekendu.

0: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić? O to pytamy dziś w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. No jedni obawiają się, że technologia zacznie wypierać ludzi, inni przekonują, że jesteśmy po prostu w trakcie kolejnej wielkiej technologicznej zmiany. Łączymy się ponownie z Gdańskiem i naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim.
1: Dzień dobry.
0: Staszku, jesteś w gdańskiej Oliwie, czyli takim miejscu, no właściwie środku największego zagłębia biurowego północnej Polski. Co na pytanie o hamowanie AI odpowiadają specjaliści?
1: No, profesor Piotr Szczuko z Politechniki Gdańskiej mówi przede wszystkim, że warto oddzielić obawy przed samą technologią od tego, w jaki sposób człowiek zdecyduje się ją wykorzystać. I przypomina, że podobne lęki pojawiały się już przy wcześniejszych technologicznych przełomach.
2: Przez ostatnie dziesięciolecia rozwijało się mnóstwo różnych technologii. I o wielu tych technologiach mówiło się, że one powodują jakiś rodzaj zagrożenia. Mówiło się, że komputery na przykład zastępują ludzi. No ale ludzie wykwalifikowali się do tego, żeby te komputery obsługiwać, znać narzędzia i stosować je w swojej pracy. Powstały nowe zawody. To się nazywa destrukcyjną kreacją.
1: Część wykonywanych przez nas zadań może zniknąć i niektóre kompetencje będą mniej potrzebne, ale jednocześnie powstają zupełnie nowe.
2: Z jednej strony mamy proces wygaszania niektórych zawodów i niektóre kompetencje już nie są tak bardzo potrzebne, ale jest też kreacja, czyli na rynku pojawia się potrzeba, że teraz ludzie muszą dokształcać się i te nowe kompetencje ludzkie będą potrzebne.
1: Ocenia profesor Piotr Szczuko.
0: Ale Staszku, to właśnie utrata pracy jest chyba jedną z takich największych obaw związanych z AI. Co w takim razie eksperci odpowiadają ludziom, którzy boją się, że algorytm po prostu ich zastąpi?
1: I tutaj profesor bardzo wyraźnie przenosi odpowiedzialność z technologii na ludzi, którzy decydują, jak będzie ona wykorzystywana w firmach.
2: To ograniczanie ofert pracy jest spowodowane wyłącznie decyzjami szefów i ludzi, którzy decydują o tym, żeby ludzi zatrudniać albo zwalniać. Sztuczna inteligencja nie za bardzo ma tutaj coś do gadania.
1: No i podobnie patrzy na to Daniel Deans, założyciel i prezes UiPath, firmy zajmującej się automatyzacją z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I w rozmowie z Grzegorzem Dziasińskim z redakcji naukowej przekonuje, że obawy przed masowym zastępowaniem pracowników przez AI są przesadzone.
3: AI doesn't replace
1: sztuczna inteligencja
3: jobs.
1: Nie zastępuje stanowisk, tylko zadania w ramach tych stanowisk. Może zmniejszyć liczbę osób pracujących w danej roli, ale nie zastępuje całkowicie danej dziedziny.
3: But it's not replacing disciplines. As long as AI doesn't...
1: Dopóki AI nie uczy się w pracy, nie nabiera cech osobowości, intuicji, indywidualności, jak my przez swoje ciało, dopóty nie będzie masowego zastępowania pracowników przez AI.
3: I don't see massive replacement of jobs and humans by AI.
1: No teraz wracając do Gdańska i do Oliwy, profesor Szczuko dodaje jeszcze jeden element. Nawet jeżeli AI potrafi dziś wykonywać bardzo skomplikowane zadania, jej odpowiedzi nadal wymagają kontroli człowieka.
2: Takie narzędzie dostarcza pewnych wyników i nie ma gwarancji jakości tych wyników. Więc jeżeli rezultat algorytmu AI będzie traktowany jako rezultat pracy firmy, na przykład, która wykonuje analizy rynkowe, ma dostarczyć jakiś raport albo zrobić analizę stanu prawnego lub jeszcze w czymś innym doradzić, to w takich materiałach mogą być tak zwane halucynacje, czyli błędy merytoryczne.
1: Czyli na przykład może pomylić podstawowe dane, jak na przykład przedstawić miejscowości z południa Polski na północy.
0: Tak, znamy to. Skąd się bierze ten strach w takim razie, Staszku, przed AI?
1: No i właśnie to pytanie skierowałem też do profesora. On ocenia, że ten strach i ta otoczka budowana jest też taką narracją marketingową. Firmy technologiczne potrzebują opowieści o kolejnych przełomach, coraz większych możliwościach sztucznej inteligencji i przewadze nad konkurencją, między innymi po to, żeby podtrzymywać zainteresowanie inwestorów.
2: Firmy te oparte są na takim modelu inwestycyjnym, gdzie potrzebna jest ta historia o przełomach, historia o ciągłym wzroście, o tym, że coraz więcej ludzi jest tym zainteresowanych, że jest postęp.
1: I dlatego profesor z dystansem podchodzi również do apeli największych firm technologicznych o spowolnienie rozwoju AI. Mówi, że trudno sobie wyobrazić sytuację, w której któraś z nich rzeczywiście zatrzyma własne prace i pozwoli konkurencji ją wyprzedzić.
2: Wyobrażam sobie, żeby te firmy faktycznie miały oddać pola komuś innemu, a same wystopować. Więc wydaje mi się to tylko zabiegiem marketingowym.
1: Jego zdaniem zatrzymanie samego wyścigu technologicznego byłoby dzisiaj bardzo trudne. I właśnie tutaj w gdańskiej Oliwie, gdzie wokół nas biurowce, tysiące osób, które pracują między innymi w branży technologicznej, to tutaj czekamy na wasze głosy, ale możecie też pisać. Ja tu zacytuję wiadomości, które do nas dotarły. Jedna z nich to nie spowalniać rozwoju AI, lecz kontrolować jej budowę i ewolucję. Tutaj wiadomość, która dotarła do nas również na maila. Sztuczna inteligencja nie powinna zwalniać i moim zdaniem nie zwolni. Podobnie było z rozwojem samochodów, komputerów, internetu czy telefonów komórkowych. Każda przełomowa technologia budziła obawy, a jednocześnie zmieniała świat i otwierała zupełnie nowe możliwości. I do tych nowych możliwości i o tych zmianach, które nas czekają, będziemy jeszcze rozmawiać. Ja przypomnę jeszcze kontakty do nas, SMS 3322. Telefon, na który możecie dzwonić, to 12 2 miliony 12. E-mail, na który przyszła między innymi ta ostatnia wiadomość, radio@rmf24.pl.
0: Stanisław Pawłowski, Staszku, bardzo dziękujemy. Ze Staszkiem oczywiście będziemy się jeszcze łączyć i przypomnę, że dziś pytamy, czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić. Czekamy na wasze zdanie.
4: Tu Radio RMF 24.
5: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w parku handlowym Młyn obok Korony. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Po reklamie.
5: Trwa popołudnie w radiu RMF24. Prezentuje Krzysztof Urbaniak.

0: W Radiu RMF 24 teraz wiadomości dotyczące naszych portfeli. Otóż w drugiej połowie tego roku inflacja będzie nieco podwyższona z powodu sytuacji na rynku paliw i braku kontynuacji programów osłonowych. Z kolei w przyszłym roku inflacja ma być niższa niż w tym, tak podała Rada Polityki Pieniężnej w opublikowanym dzisiaj założeniu polityki pieniężnej na rok 2027. Rada Polityki Pieniężnej przekazała również, że według obecnych prognoz dynamika PKB w tym roku będzie zbliżona do odnotowanej w roku ubiegłym. W ocenie Rady pozytywnie na wzrost PKB mają wpływać unijne fundusze, które zwiększają dynamikę inwestycji, a negatywnie konflikt na Bliskim Wschodzie. Rada Polityki Pieniężnej podkreśliła, że to scenariusz niepewny, a największym czynnikiem tej niepewności jest napięta sytuacja geopolityczna. No i w zależności od dalszego przebiegu konfliktu ceny ropy naftowej mogą nadal podlegać silnym wahaniom. Efekt ten może także dotyczyć cen gazu ziemnego. Rada stwierdziła również, że dla sytuacji gospodarczej istotne będzie kształtowanie się aktywności ekonomicznej w strefie euro, szczególnie w Niemczech. Dodam, że najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, w trakcie którego zapadnie decyzja o przyszłości stóp procentowych, zaplanowana jest na dni 6-7 października, czyli to będzie wtorek i środa. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, już za chwilę fakty, w nich nowe wiadomości w sprawie rozboju w Sulejówku pod Warszawą. Zostańcie z nami, jest 12:48.
1: Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
7: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: I bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Po reklamie.
17: To już 13. czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny. Posłuchajmy razem.
18: Zapraszam. Czterech ukraińskich nastolatków zatrzymanych za rozboje w Sulejówku pod Warszawą. Ofiarami były kobiety z Ukrainy. Benzyna i diesel coraz droższe. Analitycy przewidują jeszcze wyższe ceny w najbliższych dniach. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy młodych ludzi, czy należy spowolnić rozwój sztucznej inteligencji. Zajrzymy też w zimowe Tatry.
19: No jest jak jest, taka pora roku.
18: Fakty o 13:00 zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili.

0: Szczęśliwy finał poszukiwań 12-letniego chłopca na Dolnym Śląsku. Nastolatek z podwrocławskich Siechnic, który uciekł z domu samochodem. Został odnaleziony cały i zdrowy. Wszystko wskazuje na to, że pokonał za kierownicą co najmniej 150 km. Policjanci znaleźli go na parkingu za Zieloną Górą. Czterech ukraińskich nastolatków zatrzymali stołeczni policjanci za rozboje, których mieli się dopuścić w podwarszawskim Sulejówku. Ich ofiarami były dwie kobiety, także obywatelki Ukrainy. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanych?
1: Dwaj mają 15 lat, kolejni po 17. Wpadli po pościgu, w który ruszyli za nimi policjanci. Funkcjonariusze interweniowali tuż po otrzymaniu zgłoszenia od 42-latki i 19-letniej Ukrainki. Z relacji kobiet wynikało, że młodzi napastnicy steroryzowali je przedmiotem przypominającym broń. Zażądali pieniędzy. W sumie zabrali im 5,5 tysiąca złotych oraz dokumenty. Trzej Ukraińcy zostali zatrzymani na ulicach Sulejówka. Czwarty wpadł po jakimś czasie w Warszawie. 17-latkowie trafili do aresztu. 15-latków sąd umieścił w schronisku dla nieletnich.
0: Ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć, prognozują analitycy. Mimo chwilowych wahań, ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje się na bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie. Sytuację na stacji na warszawskim Powiślu sprawdza dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie stawki widzisz?
2: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu, ale długo to nie potrwa.
3: Jest tylko kwestią czasu. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
2: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.pl. Drożeje też autogaz. 3 zł i 14 groszy za litr LPG. To średnia stawka w tej chwili, a w kolejnych dniach cena pójdzie w górę.
0: Sztuczna inteligencja jeszcze kilka lat temu była dla nich ciekawostką. Dziś pomaga w nauce, planowaniu podróży czy wyborze sprzętu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy młodych ludzi, którzy korzystają z AI niemal codziennie, czy jej rozwój należy spowolnić. W Gdańsku Oliwie jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy ponownie.
4: Dzień dobry.
0: Staszku, młodzi ludzie nie boją się tempa rozwoju?
4: Wielu uważa, że to naturalna kolej rzeczy, choć tempo zmian może zaskakiwać.
5: Uważam, że obecnie chyba się już nie da tego spowolnić, że jest to duża szansa dla nas jako ludzkości do rozwoju. Staram się nie całkowicie polegać na samej sztucznej inteligencji, bo nie chcę zatracić swojej wewnętrznej po prostu umiejętności samodzielnego myślenia. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby znaleźć taki balans.
4: Usłyszałem w 5. liceum w Gdańsku, a jakie jest wasze zdanie? Sprawdzamy dziś, jak co piątek w Radiu RMF 24.
6: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Na Kasprowym Wierchu ciągle leży 15 cm śniegu, a temperatura to niespełna stopień powyżej zera. Turyści, którzy przyjechali na jesienne wycieczki górskie, są zaskoczeni i musieli nieco zmienić swoje plany.
7: Trochę tak, ale nie jest źle. Dzisiaj żeśmy się z synem wypuścili pierwszy raz. Przyjechaliśmy z Poznania. Nie wiemy, co nas tam czeka, ale myśmy się nie przygotowali. Nie mamy jakichś takich raków, nic nie mamy. Idziemy na żywioł. Jak będziemy widzieć, że jest niebezpiecznie, to się wracamy.
8: No jest jak jest, taka pora roku.
9: No tak, a tu z jesienny się zrobiły zimowe wędrówki.
8: Tak jest, no mamy. Śnieg też zahaczyliśmy nad morskim okiem czarnym stałem, także taki podstawowy sprzęt, czapki, jakieś kurtki ciepłe i daliśmy radę, żyjemy.
4: Kraczki mamy.
0: Usłyszał od turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Dziś sportowe popołudnie i wieczór o 17:00 nasi siatkarze we Włoszech grają ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy. O 20:45 piłkarze w Lidze Narodów zmierzą się w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. W kolejnych faktach połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Włoch.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
11: Za nami fakty, a wysłuchacie programu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dziś przypomnę, pytamy, czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić. Czekamy na wasze opinie. SMS 3322, telefon 12 2 miliony 12 i mail radio@rmf24.pl do waszej dyspozycji.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF24 w piątkowe popołudnie. Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi też do świata kultury, tworzy obrazy, tworzy muzykę, teledyski. No i w tym tygodniu w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 cały czas pytamy, czy rozwój AI należy spowolnić. Na linii ponownie trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, ty masz konkretny przykład tego... Masz konkretny przykład tego, jak daleko ta technologia już weszła w pracę twórców?
1: Kasia Stankiewicz trochę zainspirowała, żeby sięgnąć do polskiej muzyki. Profesor Andrzej Dragan, fizyk, fotograf, twórca wizualny, wyreżyserował teledysk do utworu Quebo na Fide Futurama 3, wykorzystując przy jego produkcji narzędzia sztucznej inteligencji. AI pomagała m.in. tworzyć scenografie, surrealistyczne, zmieniające się obrazy. Tu fragment piosenki.
2: Drogi, można robić tutoriale, jak się robi tutoriale. Muszę pogadać z Draganem, czy gdzieś widział taki kosmos, jak mam w bani.
1: No ale ciekawe jest samo podejście Dragana właśnie do sztucznej inteligencji, bo ona, jak mówi, ma być narzędziem w rękach twórcy, takim współczesnym pędzlem. To człowiek nadal decyduje, jaki ma być efekt. I podobnie o AI mówią młodzi ludzie, których pytałem o tempo rozwoju sztucznej inteligencji.
3: Można spowolniać rozwoju ludzkości. To tak jakby niszczyć maszyny, które przyspieszyły rozwój przemysłowy w Wielkiej Brytanii, dlatego że ludzie obawiali się o swoją pracę. To jest dokładnie to samo. To jest kolejna rewolucja przemysłowa. Nie powinna się jej spowalniać.
1: No i AI daje twórcom zupełnie nowe możliwości i staje się kolejnym narzędziem pracy. Dlatego dziś w twoim zdaniu pytamy, czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić.
0: Otóż to, Staszku, wiem, że spływają kolejne opinie naszych słuchaczy.
1: Tak, i tu zacytuję, pan Michał napisał do nas: póki co AI popełnia nadal sporo błędów, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji, dlatego nie ograniczałbym jej rozwoju modeli językowych, które służą głównie do wyszukiwania informacji czy poszerzania swojej wiedzy. Co innego, generowanie dźwięków, zdjęć czy filmów. Tutaj potrzebne są jakieś ograniczenia, żeby uniknąć tworzenia fałszywych informacji, które będą nie do odróżnienia od prawdziwych. Tak samo jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji na polu walki, to także potrzebne są ograniczenia, bo robot, który nie czuje zmęczenia i bólu, zawsze pokona w walce człowieka. No i jednak w radiu lepiej sobie wciąż radzą z czytaniem wiadomości prawdziwi dziennikarze, jak na przykład czytający dziś fakty o wpół do Mateusz Bożek, niż głosy będące wytworem sztucznej inteligencji. Tu pozdrawiamy pana Michała. Był również telefon od pana Pawła.
4: Odnośnie sztucznej inteligencji temat jest bardzo ciekawy i o ile zgadzam się z opiniami młodych ludzi w kontekście tego, że powinniśmy się nauczyć bardziej tą sztuczną inteligencją kierować czy hamować, o tyle jej rozwój wydaje mi się, że powinien iść bardzo mocno cały czas do przodu. Jako osoba niewidoma całkowicie, korzystająca z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak smartfon i tak dalej, jestem beneficjentem tego, co daje sztuczna inteligencja w kontekście pomagania właśnie takich osób jak ja, czyli na przykład możliwość rozpoznawania i opisywania przedmiotów, możliwość opisywania i rozpoznawania zdjęć. Można to porównać do trochę nawigacji satelitarnej, tak, że mieliśmy czas, kiedy tej nawigacji satelitarnej nie było w ogóle, korzystaliśmy z map, atlasów i tak dalej. Później ona się pojawiła, ale działała raczej mocno średnio, szczególnie w obszarach niemiejskich i tak dalej. A w zasadzie dzisiaj każdy z nas tej nawigacji satelitarnej korzysta, czy to w nawigacji pieszej, rowerowej czy samochodowej, gdzie można powiedzieć, że to jest świat przed i po, i tak samo jest właśnie z tą sztuczną inteligencją, szczególnie w kontekście właśnie osób na przykład niepełnosprawnych.
1: Czas, świat przed i po. Czekamy na wasze zdanie. Przypomnę, SMS 3322, telefon 12 2 miliony 12, e-mail radio@rmf24.pl.
0: A te wszystkie informacje zbiera dla nas reporter Stanisław Pawłowski, Trójmiejskie Studio. Staszku, bardzo dziękujemy. Na razie będziemy oczywiście do Staszka wracać. A w Radiu RMF24, jak zawsze, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko, jest 13:15.

0: W Radiu RMF 24 przeniesiemy się na chwilę do Paryża. Papież Leon XIV właśnie rozpoczął swoją czterodniową podróż apostolską do Francji. To jest pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. We wrześniu 2008 roku miasto odwiedził Benedykt XVI. Jan Paweł II był we Francji 7 razy. Franciszek 3, ale nigdy nie odwiedził stolicy. W swoim przemówieniu skierowanym do Francuzów papież powiedział m.in., że prawo do życia jest niezbędną podstawą każdego innego prawa człowieka. Papież skrytykował to, co nazwał, cytuję, nastawionymi na zysk przedsięwzięciami, takimi jak manipulacje genetyczne, surrogacja i wspomagane umieranie. Papież apelował, aby świat nie stał się obojętny na plagę wojny. Wezwał Francję, aby była orędownikiem pokoju. Leon XIV powtórzył też swój inny apel, który dotyczy zakazu broni jądrowej. Stwierdził, że taka broń daje, w cudzysłowie, mylne przekonanie o bezpieczeństwie. Papież mówił również o sztucznej inteligencji, ostrzegł, że tworzy ona raj maszyn. Za około półtorej godziny w Radiu RMF 24 wrócimy do tematu podróży Leona XIV do Francji. Połączymy się z naszym paryskim korespondentem. Bądźcie blisko radia, teraz na zegarach 13:20. Za chwilę fakty.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF 24.
6: Reklama.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Mamy 13.30, zaczynamy Fakty w RMF24 Wrocław, przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Na początek przypomnienie o kończących się kluczowych pracach torowych MPK na ulicach Trzebnickiej, Peronowej i Trauguta. Od jutra miasto odzyska pełną przepustowość tramwajową, m.in. w rejonie Dworca Głównego i Placu Społecznego, a także Dominikańskiego, a tramwaje wrócą do roboczej siatki oraz standardowego 12-minutowego taktu kursów w dni powszednie. Jutro również ruszy remont torowiska na ulicy Pomorskiej. Chodzi o poprawę kostki pomiędzy szynami, zostanie ponownie ułożona i zalana polimerobetonem, a konstrukcja torowiska wzmocniona. Tramwaje mają wrócić na Pomorską przed Dniem Wszystkich Świętych.
7: Fakty istotne dla Wrocławia.
6: Warto wiedzieć, co zrobić, zanim zawyją syreny. Wojewoda Dolnośląska zachęca do zapoznania się z nową instrukcją postępowania na wypadek ataku z powietrza. To poradnik przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
8: My, jako Dolny Śląsk, jesteśmy od Ukrainy objętej wojną dosyć daleko, ale czy są jakieś przesłanki, że do nas również będą docierały takie alerty, SMS.
9: Mówimy tutaj także o działaniach sabotażowych, o działaniach dywersyjnych. Te drony z napędem odrzutowym, one tak naprawdę w ciągu jednej godziny mogą przebyć 600 kilometrów. To jak pomyślimy, jaką odległość ma województwo dolnośląskie od granicy, to wiemy, że tak naprawdę w ciągu pół godziny taki dron może znaleźć się nawet na naszym terytorium. Ważne, by tutaj nikogo nie straszyć. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jak reagować.
6: Z wojewodą dolnośląską Anną Żabską rozmawiała reporterka RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiecińska.
7: To się wydarzyło w twojej okolicy.
6: Bolesław Orliński został nowym patronem kolejnego z wrocławskich tramwajów. Uroczystość nadania imienia legendarnemu polskiemu pilotowi odbyła się na terenie dawnej zajezdni przy ulicy Legnickiej. Wydarzenie zorganizowano z okazji setnej rocznicy słynnego lotu Orlińskiego na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa. I na koniec faktów, dowcipny, błyskotliwy, na zewnątrz pochmurny, dla przyjaciół radosny. Taki był Stanisław Szelc, znakomity wrocławski kabareciarz, aktor, który zmarł kilka dni temu. Był współtwórcą m.in. kabaretu Elita. Dziś w programie Wrocławski Weekend będą go wspominali jego przyjaciele, m.in. Jerzy Skoczylas, który mówi, że Stanisław Szelc znał mnóstwo ludzi, bo bardzo szybko skracał dystans, gdy do kogoś zapałał sympatią.
10: Andrzej, jak nieraz szukał i nie brał jakiegoś telefonu czy kontaktu, to mówi do
5: Staszka, Staszku, czy ty masz numer tam do kogoś pana X? A Staszek mówi, no nie wiem, sprawdzę. Ty na pewno masz, bo ty różne szumowiny znasz. I najczęściej Staszek znajdował, bo oczywiście był taki otwarty i miał, i znał setki, tysiące ludzi, to zawsze u Staszka można było liczyć na kontakt. Właśnie jakieś szukanie kontaktu do kogoś, to, a zwłaszcza do szumowiny, jak to określał Andrzej Waligórski.
6: Więcej opowieści o Stanisławie Szelcu będzie można usłyszeć dzisiaj po 20 w programie Wrocławski Wieczór.

0: Czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić i czy w ogóle jest to jeszcze możliwe? W tym tygodniu w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 zadajemy sobie to właśnie pytanie. W Gdańsku cały czas nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Dokładnie tak.
0: Witam ponownie, Staszku. Staszek zajmuje się tym tematem. Staszku, wiem, że pytałeś, czy świat jest jeszcze w stanie nacisnąć hamulec, prawda?
1: Tak, kierowałem to pytanie do Michała Domańskiego, założyciela firmy, która specjalizuje się w bezpiecznym wdrażaniu AI, a także jest ambasadorem szwedzko-polskiej izby gospodarczej, edukator, prelegent. No jak mówi, rozwój AI stał się już elementem globalnej rywalizacji.
2: W tym momencie mówimy trochę o wyścigu zbrojeń różnych potęg geopolitycznych, które nie zdecydują się na wstrzymanie prac na sztuczną inteligencję z obawy przed tym, że wrogie imperium będzie kontynuowało pracę.
1: Więc jest to taka samonapędzająca się kula śnieżna, ale Domański zwraca uwagę na ciekawy paradoks. Nawet gdybyśmy dzisiaj przestali tworzyć coraz lepsze modele, możliwości tych, które już istnieją, wciąż nie są w pełni wykorzystywane.
2: Trochę tak jak swojego czasu Microsoft Word czy Microsoft Excel. My dalej siedzimy w bańce i nawet jak tutaj słuchamy sobie o sztucznej inteligencji w radiu, raczej jesteśmy w bardzo małej grupie osób świadomych.
1: Zaznacza Michał Domański.
0: Czyli Staszku, tak przekładając na nasze, technologia rozwija się szybciej niż my jesteśmy w stanie nauczyć się z niej korzystać, tak?
1: No właśnie w dużym uproszczeniu tak. Domański, jak słyszeliśmy, porównuje to do Worda czy Excela. Te programy istnieją od wielu lat, w sumie od kiedy ja pamiętam. A przecież nadal nie każdy wykorzystuje wszystkie ich możliwości. Podobnie może być właśnie ze sztuczną inteligencją. Dużo mówi się o kolejnych przełomach, podczas gdy ogromna część ludzi i firm dopiero uczy się korzystać z tego, co już mamy. I tu dochodzimy do obawy, która w rozmowach o sztucznej inteligencji pojawia się chyba najczęściej. Czy AI zabierze nam pracę?
2: Pytanie, czy AI zabierze nam pracę, uważam za równoległe z pytaniem, czy jakiekolwiek inne narzędzie zabierze pracę, jak Excel, czy zmieni pracę, czy koń, czy samochód zabierze pracę koniowi. Ja bym powiedział, że AI zmieni to, jak pracujemy i zmieni rynek pracy, ale takie sytuacje zdarzały się już wcześniej, na mniejszą skalę, więc ta transformacja może być dużo potężniejsza.
0: Staszku, tak przerywając, to może oznaczać, że będzie mniej miejsc pracy, czy raczej inne miejsca pracy?
1: Jak rozumiem, chodzi o przesunięcie miejsc pracy między branżami. No i tu część zadań wykonywanych dziś przez ludzi może właśnie przejąć AI, ale jednocześnie rozwój tej technologii tworzy zapotrzebowanie na ludzi potrzebnych do zbudowania całego jej fizycznego zaplecza.
2: Otwiera dużo więcej prac wśród inżynierów fizycznych, czyli przykładowo osób zajmujących się centrami danych, zajmujących się montowaniem klimatyzacji systemów energetycznych, optymalizacją tego systemu energetycznego.
1: Domański porównuje to do wcześniejszych wielkich zmian gospodarczych, chociażby przechodzenia w Polsce od rolnictwa i przemysłu ciężkiego w stronę usług.
0: Staszku, a ty korzystasz z AI?
1: Zdarza się. Na przykład podczas podróży, tak jak słyszeliśmy wcześniej od młodych, to jest przydatne dosyć narzędzie.
0: Stanisław Pawłowski, prosto z Gdańska. Bardzo dziękujemy, Staszku.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, my czekamy na wasze zdanie. Możecie pisać SMS 3322, telefon 12 2 miliony 12 i mail radio@rmf24.pl. Polecamy.
3: RMF24. Reklama.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Malina?
7: Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kaciewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
13: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
14: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w parku handlowym Młyn obok Korony. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
15: Po reklamie.
18: Jeszcze więcej informacji po południu ma dla Was Krzysztof Urbaniak. Tylko w radiu RMF24.

0: W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji. Litwa wraz z Polską przygotowuje międzynarodowy plan ewakuacji ludności, który w razie potrzeby pozwoli na ewakuację przez granice części mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii. Informuje dzisiaj dziennikarzy Vilmantas Vitkauskas, szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zacytuję jego słowa. Wraz z kolegami z Polski analizowane są procedury i logistyka, a sam plan powinien zostać opracowany po osiągnięciu porozumienia między obydwoma krajami, powiedział Vitkauskas. Dzisiaj na Litwie rozpoczęły się ćwiczenia mobilizacyjne, podczas których wspólnie z Polską zostaną m.in. przetestowane procedury ewakuacji. Potrwają do 2 października. Jak dodał szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, do jego kraju przybędzie duża delegacja, około 20 osób z różnych instytucji w Polsce. Przeanalizujemy wszystkie niedociągnięcia proceduralne, sporządzimy ich wykaz, a następnie powstanie wspólnie opracowany plan, zaznaczył. Dodał również, że plan wewnętrznej ewakuacji już istnieje, a teraz trwają prace nad tym planem międzynarodowym. Już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 14:00 i w nich m.in. o utrudnieniach na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Zostańcie z nami.
1: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku, prawie 70 dni pod ziemią, cud w chilijskiej kopalni San Jose. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.
4: Wracamy do Studia Faktów RMF FM. To już 14 w studiu... W Studiu Faktów, tak. Ewa Kwaśny, posłuchajmy razem.
5: Zgadza się, zapraszam. A w faktach nowe informacje w sprawie nastolatka z Siechnic pod Wrocławiem, który rano uciekł z domu samochodem. Na szczęście odnaleziono go za Zieloną Górą. O uwagę prosimy kierowców na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Samotrudnienia. W faktach także walka o Kraków. Łukasz Gibała pozostaje faworytem pierwszej tury wyborów prezydenckich. Wynika z sondażu Ibris dla Polsat News. A jak w tym sondażu wypadli pozostali kandydaci? O tym za moment. 12-latek z Podwrocławia, który uciekł z domu samochodem, pokonał samodzielnie blisko 200 kilometrów. Dojechał po ruchliwej autostradzie aż pod Zieloną Górę, informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: To cud, że nikomu nic się nie stało. Nastolatek o 8 rano wsiadł za kierownicę samochodu rodziców i ruszył w trasę. Najpierw dojechał na Bielany Wrocławskie, później skręcił na autostradę A4, a następnie trasę S3. Dzięki wskazówkom innych kierowców policjanci rozpoczęli za nim pościg, opowiada Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
7: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach i oczekuje na przyjazd rodziców, a także na pomoc medyczną.
6: Mimo obaw nie spowodował też żadnego wypadku.
5: Uwaga kierowcy.

0: utrudnienia na A1 w Raciążku w Kujawsko-Pomorskim z powodu pożaru ciężarówki zablokowany jest pas w kierunku Gdańska.
1: Tym żyje Kraków.
0: Łukasz Gibała ponad 27%, Monika Piątkowska ponad 23%. To wyniki sondażu Ibris dla Polsat News przed niedzielnymi wyborami prezydenta Krakowa. A w faktach teraz krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys, witamy.
2: Jestem, dzień dobry.
0: Maćku, jak w sondażu wypadli pozostali kandydaci?
2: Podium zamyka Michał Drewnicki. Na kandydata Prawa i Sprawiedliwości swój głos chce oddać ponad 15% krakowian. Za nim są Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandra Owca z partii Razem. Stawkę zamykają zaś Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Opcję Nie Wiem wybrało 10,5% ankietowanych.
3: Jeszcze nie zdecydowałam, także.
2: A orientowała się pani w ogóle?
3: No tak na razie pobieżnie.
4: Czy istnieje taki kandydat, że ma jakiś postulat właśnie, żeby poprawić nasz byt?
5: Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek miał racjonalny jakikolwiek program.
2: Tak mówili mi krakowianie.
0: Maciej Sołtys, dziękujemy. W niedzielę od 20:00 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Papież rozpoczął wizytę we Francji. Po przylocie do Paryża Leon XIV rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. Następnie wygłosił tam przemówienie. Zaapelował w nim, by nie być obojętnym wobec cierpienia na świecie z powodu konfliktów.
6: Wzywam was, abyście nigdy nie uznawali wojny za coś nieuniknionego i abyście bez wytchnienia promowali dialog i dyplomację, oświadczył papież w Pałacu Elizejskim, przemawiając między innymi do czołowych francuskich polityków. Za bardziej kontrowersyjne uznane zostały przez wielu paryskich obserwatorów słowa Leona XIV, który zasugerował, że masowy napływ afrykańskich imigrantów, cytuję, wzbogaca francuską sztukę wspólnego życia w społeczeństwie. Niektórzy komentatorzy sugerują, że papież nie wziął pod uwagę negatywnych skutków tego zjawiska, takie jak częste zamieszki i wysoka przestępczość na imigranckich przedmieściach dużych miast. Z Pałacu Elizejskiego w Paryżu, Marek Gładysz.
0: Zdobywali medale na trzech ostatnich Mistrzostwach Europy siatkarzy. Teraz ponownie stają na drodze Polski w półfinale tego turnieju. O 17:00 zagramy ze Słowenią w Mediolanie o awans do finału najważniejszej w tym roku siatkarskiej imprezy. Na miejscu jest specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Patryku, co o meczu z biało-czerwonymi mówią nasi rywale?
7: Dzień dobry. Nazywają nas faworytami, ale zaznaczają też, że jeśli pojawi się cień szansy, jakiś gorszy moment w naszej grze, to go po prostu wykorzystają. No mają świadomość, że muszą pokazać maksimum możliwości. Jeśli zagramy przeciętnie, to wynik będzie taki jak podczas Ligi Narodów. Tak mówi trener Słoweńców Fabio Soli, a wtedy Słoweńcy przegrali w Ningbo 0-3. Włoski trener dodaje, że jego drużyna ma dwa źródła motywacji. Wewnętrzne i zewnętrzne. Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski, mówi Soli. Pokonać jedną z najlepszych drużyn świata, no marzenie Słoweńców na dziś, które trzeba im po prostu wybić z głowy. Mediolan, Patryk Serwański.
0: Na relacje z meczu Polaków w popołudniowych faktach RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.
9: Otóż to, piłka, siatka czy ręka? No właśnie, siatkarskie euro pokazuje, że w tym sporcie liczy się przede wszystkim głowa, bo przecież dwa dni temu Finlandia pokonała niezwyciężonych, tak się wydawało, Włochów, a dzisiaj my główkujemy, jak wygrać ze Słowenią. Dobrze, Leon, Fornal, Kasak i spółka na pewno mają już jakieś konkretne plany na popołudnie, a za chwilę u nas weekendowa pogoda w Tatrach. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w piątkowe popołudnie w radiu RMF 24. A słuchacie nas w internecie na rmf24.pl, na RMF On, w DAB+, a także na 95.1 FM we Wrocławiu. Jesień dopiero się zaczęła, a w Tatrach już musimy mówić o zimie. Na Kasprowym, przypomnę, 15 cm śniegu i zaledwie 1 stopień powyżej zera na termometrach. Obowiązuje także pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Który to ten dzień września jest? Jeszcze raz popatrzę. 25 dopiero. Co w takim razie nas czeka na weekend? To jest pytanie do naszego zakopiańskiego reportera Macieja Pachickiego. Dzień dobry, Maćku, opowiadaj.
1: Dzień dobry.
0: Będzie kurzyć jeszcze?
1: Może już nie będzie kurzyć, ale na pewno górą będzie biało. Ja właśnie jestem u wylotu do Doliny Chochołowskiej, gdzie skończył się młodzieżowy rajd turystyczny i spotkałem tutaj prezesa oddziału tatrzańskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Wojciecha Gaździaka i przewodnika tatrzańskiego. No i co, młodzież dzisiaj chyba zmarzła i troszkę zmokła.
2: Dopisała, liczna grupa młodzieży przeszła, ponad 100 osób. Natomiast rzeczywiście trochę zmokliśmy, zmarzliśmy po trasie. No śnieg nie sypał, ale deszcz w pewnym momencie padał dosyć intensywnie. No błota też jeszcze sporo, ale wszyscy zadowoleni, szczęśliwi dotarli. Rozwiązali przed chwilą bardzo trudny quiz z wiedzy o Tatrach. No i teraz czekają na ogłoszenie wyników.
1: Oni czekają na ogłoszenie wyników, a my czekamy na ogłoszenie, co nas czeka w weekend. To znaczy, co dalej, będzie taka zima w Tatrach, czy troszeczkę odpuści?
2: Oj, raczej będzie trzymać. Powyżej 1700 metrów już jest dosyć chłodno. Śniegu miejscami jest nawet ponoć do 20 cm. Także wybierając się wyższe partie, trzeba być przygotowany już na turystykę typowo zimową, no albo zachować rozsądek i zostać w tych niższych partiach, pospacerować pięknymi dolinami. Tym bardziej, że można skorzystać jeszcze z kulturowego wypasu Owiec. Ostatnie dni tego wypasu są, można skosztować prawdziwych łoscypków, no bo niedługo będzie redyk, owce schodzą do wsi, no i będzie trzeba czekać do przyszłego roku.
1: No tak, no możemy też poczekać do przyszłego weekendu, bo zdaje się, że ma być troszeczkę ładniej i może ten śnieg jeszcze zniknie.
2: No jest taka szansa, tak. Jest szansa, że w październiku zrobi się jeszcze piękna jesień, złota jesień. Już buki tak się złocą i czerwienią, także pogoda się zapowiada dosyć ciekawie na przyszłość.
1: Ale niestety najbliższy weekend trzeba się przygotować na bardziej zimowe wyprawy w Tatry niż jesienne. No i tutaj warto o tym pamiętać, no żeby nie napytać sobie biedy w górach. Ty się wybierasz, Krzysiu, przepraszam, na narty już do nas?
0: Jakbyś dosypał jeszcze tak z 50 centymetrów śniegu, to trzymajcie mnie, ale lecę, zabieram narty.
1: Dla ciebie bym to zrobił, ale nie wiem, czy wszyscy byliby zachwyceni z pół metra śniegu w Tatrach, także musimy to przemyśleć jeszcze.
0: Znam takich, którzy byliby bardzo zadowoleni, żeby tam dosypało jeszcze 70 centymetrów, a potem, żeby to się wszystko utrzymało jeszcze, ach, do grudnia. Bardzo dziękujemy, to był Maciej Pachicki. A jeszcze przypomnę, że
1: dziękuję
0: tam
1: bardzo.
0: Na dole w okolicach dolinek błota sporo, ale wszyscy zadowoleni, czyli to się nazywa właśnie miłość do górskich wędrówek. Radio RMF 24, serdecznie wszystkich pozdrawiamy, gramy dla was i mamy jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF

0: W Radiu RMF 24 teraz najnowsze informacje o sytuacji w Ukrainie. Wojsko Kijowa zaatakowało rafinerię ropy naftowej w rosyjskim Nowoszachtyńsku, niedaleko granicy z Ukrainą, i w kraju permskim na Uralu, informuje o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie. Ten pierwszy obiekt jest jedynym takim zakładem w obwodzie rostowskim, który jest położony około 15 km od granicy z Ukrainą. Zełenski poinformował również o ataku na rosyjskie stacje radarowe w obwodzie rostowskim i na zakład zbrojeniowy Iskra w obwodzie ulianowskim. Ten ośrodek jest położony około 600 km od Ukrainy. Według rosyjskich władz dwie osoby nie żyją po atakach na kraj permski i obwód białgorodzki. Tymczasem, jak dziś podał ukraiński portal militarny, w ramach pomocy wojskowej Francja przekazała Ukrainie uzbrojenie dla samolotów Mirage 2000, pociski rakietowe powietrze-powietrze o nazwie Mika oraz amunicję kalibru 30 mm. Dodam jeszcze jedną ważną informację. Stany Zjednoczone zaproponowały zorganizowanie takiego trójstronnego spotkania Stany Zjednoczone i Rosja o charakterze technicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ukraina czeka na propozycję terminów, przekazała ukraińska głowa państwa. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 14.30.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Po reklamie.
15: Mamy 14.30, Daniel Chawrylenia, witam po południu w piątek i zapraszam na Fakty w RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od szczęśliwego finału poszukiwań 12-latka z Siechnic. Chłopiec został odnaleziony w okolicach Zielonej Góry. Jak już wiecie z naszej anteny, policja prowadziła dzisiaj intensywne poszukiwania nastolatka, który wsiadł za kierownicę samochodu i odjechał w nieznanym kierunku. Mógł stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jak przekazała RMF 24 Wrocław Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Po kilku godzinach dziecko zostało odnalezione na parkingu w okolicach Zielonej Góry.
16: Wiedzieliśmy o tym, że porusza się pojazdem osobowym. Później spływały do nas informacje, że może poruszać się autostradą, zmierzać w kierunku Zielonej Góry. Te wszystkie informacje się potwierdzały. Na szczęście tutaj bardzo szybko podjęte nasze działania. No i można powiedzieć, pościg za tym nastolatkiem doprowadziły do sytuacji, że tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia.
15: Chłopiec jest już bezpieczny i czeka na przyjazd rodziców, dodaje Aleksandra Freus. Dzisiaj we Wrocławiu młodzież uczy się, jak nie dać sobą manipulować w sieci. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim trwa konferencja pod hasłem Nie daj się wkręcić, prawda, fake newsy i walka o twoją uwagę. A jak młodzi ludzie weryfikują to, co czytają w internecie? O to pytała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
17: Najlepiej sprawdzać na jakichś stronach naukowych, w których rzeczywiście jest napisane, kto potwierdza tą informację i kto, że to jest osoba wykwalifikowana i która wie, o czym mówi.
18: Wydaje mi się, że trzeba sprawdzać na różnych stronach, na kilku, żeby tylko nie polegać na jednej stronie internetowej, bo tam różne mogą być informacje, czasami nieprawdziwe.
15: Zapytani o pewniak, że mają do czynienia z fake newsem, młodzi ludzie wskazują na emocjonalność i przesadyzm w treści. W popołudniowych Faktach RMF 24 Wrocław udajemy się do Wałbrzycha, do którego po 30 latach przerwy wracają rajdowe emocje. Już w ten weekend pierwszy rajd wałbrzyski. Weźmie w nim udział aż 65 załóg z całej Polski. W sobotę o 16.30 ruszy widowiskowy prolog, a w niedzielę zawodnicy zmierzą się na trzykrotnie pokonywanym odcinku Michałkowa-Glinno. Ale na sobotę przygotowano jeszcze jedną gratkę, jak informuje Jarosław Dyszkiewicz z grupy Walim Rajdowy, finał Akademii Bezpieczeństwa.
19: Odbyły się już 3 rundy w tym roku. Uczestnicy tych rund propagowali bezpieczeństwo, również właściwe panowanie nad pojazdem. Mieliśmy również jedną z konkurencji, w której chcieliśmy uzmysłowić, że bezpieczeństwo to również trzeźwość. I by jedna z tych rund po prostu były zawody w alkogoglach. A finałowa runda, czyli runda, która będzie w sobotę, będzie miała znamiona pierwszej pomocy drogowej.
15: Start honorowy oraz biuro zawodów zlokalizowane będą w Akwazdroju. A w Faktach RMF 24 Wrocław za godzinę przyjrzymy się bliżej testom nowych tablic na rondzie Regana. Bądźcie z nami.

To jest Radio RMF 24, piątkowe popołudnie. Dziś w naszym cyklu Twoje zdanie w Radio RMF 24 mówiliśmy o tym, czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić. No i dodam jeszcze jeden SMS od naszego słuchacza. Cytuję. AI to bardzo mocno wspierające narzędzie. Pomaga w takich mozolnych pracach jak analiza umów, kwerenda danych, analiza porównawcza i tak dalej. Trzeba tylko wiedzieć, jak je najefektywniej wykorzystywać. Trzeba też pamiętać, że AI nie zwalnia z myślenia, to tylko albo aż cyfrowy asystent. Pozdrawiam, Adam z Wrocławia. My również serdecznie pozdrawiamy. No i dodam jeszcze jeden ciekawy fakt. Pisze o nim dzisiaj Rzeczpospolita. Śmieciarki ze sztuczną inteligencją donoszą na mieszkańców i sprawdzają trawniki oraz posesje. Jak czytamy na portalu gazety, w części amerykańskich miast śmieciarki nie tylko odbierają odpady, ale także fotografują posesje mieszkańców. Kamery, które wykorzystują sztuczną inteligencję, wykrywają wysoką trawę, śmieci, graffiti albo zniszczone dachy. No i system może później posłużyć urzędnikom do nakładania kar, co oczywiście wywołuje coraz większe obawy o prywatność i o nadmierną kontrolę. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, w faktach trwa pierwszy dzień wizyty Leona XIV we Francji. Zakończyło się już spotkanie papieża z prezydentem Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. Następnie Leon XIV ma złożyć wizytę w paryskiej siedzibie UNESCO, to znaczy Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. No a później ma przejechać ulicami Paryża, gdzie witać go będą tłumy mieszkańców francuskiej stolicy. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, podobno wielu obserwatorów podkreśla, że w czasie przemówienia w Pałacu Elizejskim papież pośrednio skrytykował politykę prowadzoną przez prezydenta Emmanuela Macrona.
1: Jak najbardziej. Leon XIV poczynił aluzję do niedawnej częściowej legalizacji eutanazji we Francji, podkreślając, że cytuję, łamanie prawa do życia jest burzeniem fundamentów naszej cywilizacji. Sprzeciwił się on, cytuję znowu, ofertom planowania śmierci. Dużo większą zbieżność poglądów papieża i prezydenta Francji odnotowano natomiast w kwestii obecnej sytuacji geopolitycznej. Zarówno Leon XIV, jak i Emmanuel Macron opowiedzieli się za dążeniem do pokojowych rozwiązań konfliktów na drodze dialogu i negocjacji. Papież podkreślał jednak, że pokojowe rozwiązania muszą być jednocześnie sprawiedliwe. Trzeba szanować prawa narodów. Powoływał się jednocześnie na Jana Pawła II jako obrońcę praw człowieka i cytuję praw ludów do samostanowienia. Zaapelował również, by w obecnej sytuacji geopolitycznej nie traktować wojny jako czegoś nieuchronnego, choć nie wymienił nazwy żadnego kraju ani rejonu świata. Komentatorzy zaobserwowali również zgodność poglądów Leona XIV i Macrona w sprawie sztucznej inteligencji. Obaj zasugerowali, że powinna ona pozostać narzędziem w rękach człowieka, a nie czymś, co ma człowieka częściowo zastąpić.
0: Marku, czy Leon XIV wygłosi dzisiaj homilię w katedrze Notre Dame?
1: Tak, jak najbardziej. To będzie jeden z ostatnich punktów programu pierwszego dnia wizyty papieża we Francji. W katedrze Notre Dame Leon XIV ma odprawić nie szpory, ale głównym punktem jego wizyty w Paryżu ma być jutrzejsza plenerowa msza koło paryskich pól elizejskich na Wielkim Placu Zgody z udziałem ponad 500 000 wiernych.
0: O czym z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne twoje relacje i oczywiście będziemy je przekazywać w Radiu RMF 24. A już za chwilę o 15:00 najnowsze wydanie faktów.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Zabijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Żować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w parku handlowym Młyn obok Korony. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta. Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
6: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
7: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Wracamy do Studia Faktów w RMF FM. To już 15:00. W Studiu Faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny.
10: Witam ponownie i zapraszam. I jest prokuratorski wniosek o tymczasowy areszt obywatela Ukrainy po ataku nożem w klasztorze w Jarosławiu. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w temacie stałej obecności wojsk USA w Polsce. W faktach także o największej imprezie biegowej w naszym kraju. Chodzi o niedzielny maraton warszawski.
11: To bieganie się bardzo, bardzo odmłodziło w ostatnich latach i to jest fantastyczna wiadomość.
10: Punktualnie 15:00. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 31-letniego Ukraińca, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zmarł zraniony przez niego ksiądz. Wciąż nie wiadomo, czy stan zdrowia napastnika pozwoli na ogłoszenie mu dziś zarzutów. Dotyczą one zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W miejscu wczorajszej tragedii mieszkańcy składają kwiaty, znicze i wspominają zmarłego duchownego.
12: Przyjechałem, żeby uczcić pamięć tegoż zamordowanego i pomodlić się za jego duszę i za zdrowie tych ludzi, którzy ocaleli.
13: Bardzo pobożny, gorliwy, zawsze usłużny.
14: Często słyszę dobry spowiednik, tak było.
15: Tak, też się spowiadałam u tego księdza, bardzo dobry.
16: Częściej spowiadał. Chodziliśmy na 10:00, a on też od 9:30 siedział w konfesjonale.
14: A wczoraj też był?
16: Tak. Na wczoraj też była tragedia.
10: Usłyszał na terenie opactwa reporter RMF FM Dominik Smaga.
17: Aktualny obraz faktów.
10: Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne

0: Kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w sprawie stałej obecności wojsk USA w Polsce. O tym, na jakim etapie są negocjacje i przegląd obecności wojsk USA w Europie, mówili przebywający w Waszyngtonie wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
1: Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny i dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo.
0: Obecnie na terytorium Polski przybywa około 8 tysięcy wojsk sojuszniczych. Ważą się losy przepisów, od których wejścia w życie zależy uruchomienie obniżek cen na stacjach benzynowych. Umożliwiająca to rządowa ustawa o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych czeka już tylko na podpis prezydenta. Karol Nawrocki jednak upiera się przy przepisach, które sam zaproponował. Z tymi informacjami nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, jakiej decyzji możemy się spodziewać?
2: Teoretycznie w grę wchodzi podpisanie weto lub skierowanie rządowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Praktycznie jednak sam prezydent złożenie pod nią podpisów wprost wyklucza.
3: Ta ustawa jest niekonstytucyjna i dzisiaj kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
2: Mówi Karol Nawrocki, ograniczając sobie wybór do weta, który jednak mógłby odrzucić Sejm, albo wysłania rządowej ustawy do Trybunału, na co wskazują właśnie urzędnicy prezydenta. To będzie oznaczało utrzymanie wysokich cen albo do podjęcia decyzji przez Trybunał, albo do dogadania się przez polityków. Szanse na jedno albo drugie właściwie nie istnieją.
0: 100 tysięcy kibiców pojawi się, według organizatorów, na trasie 48. Maratonu Warszawskiego. Ta największa impreza biegowa w Polsce odbędzie się w stolicy już w niedzielę. Na terenie miasteczka biegacza, na placu centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jakie nowości pojawią się w tym roku?
4: Jest lekko zmieniona trasa, głównie płaska, przede wszystkim w centrum Warszawy, w okolicy Wisły, i do tego jest coraz więcej młodych biegaczy, którzy dziś odbierają tu pakiety. To potwierdza dyrektor Maratonu Warszawskiego Marek Tronina.
5: Ta najmłodsza grupa wiekowa, czyli ludzie w przedziale między 18 a 30 rokiem, są już prawie największą grupą, czyli to bieganie się bardzo, bardzo odmłodziło w ostatnich latach i to jest fantastyczna wiadomość. Cały czas przybywa kobiet.
4: Start i meta Maratonu Warszawskiego są już przygotowywane obok stacji metra Świętokrzyska, dlatego organizatorzy już teraz radzą, żeby w niedzielę na maraton i na bieg towarzyszący na 10 km przyjechać komunikacją miejską. Na oba te biegi jeszcze można dzisiaj się rejestrować. Są ostatnie wolne miejsca.
0: Maraton warszawski oznacza też zmiany na ulicach w centrum stolicy. Drogowcy zamknęli już dzisiaj fragment ulicy Świętokrzyskiej. Szczegóły tych zmian mamy na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
8: Późnym popołudniem niebo nad Wrocławiem będzie niemal całkowicie zachmurzone. Może też pokropić, ale tylko nieznacznie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 16 kreskę, ale odczuwalnie będzie chłodniej. Wieczorem wciąż będzie bardzo pochmurno, a temperatura obniży się do mniej więcej 11 stopni Celsjusza. Biometr na Dolnym Śląsku jest niekorzystny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
9: A my powoli odliczamy ostatnie godziny do półfinału siatkarskiego Euro. Polska-Słowenia, ten mecz o 17. Powiemy też o kinowych premierach na weekend, a za chwilę nowe informacje w sprawie stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Po południu z Radiem RMF24 wracamy do pytania, czy w Polsce powstanie stała wojskowa baza Stanów Zjednoczonych. No i na to pytanie na razie nie znamy odpowiedzi, ale mamy nowe informacje o rozmowach Warszawy i Waszyngtonu w tym temacie. Mówił o tym przed chwilą na konferencji prasowej w stolicy Stanów Zjednoczonych wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Posłuchajmy.
1: Rozmawiamy już o konkretach. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, bo bardzo często jestem pytany także przez Państwa, jaki jest termin, w którym możemy sobie wyobrazić decyzję. Otóż te rozmowy odbywają się w kontekście przeglądu obecności strategicznej amerykańskiej w Europie, amerykańskich wojsk w Europie. Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny i dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo. Także w tym momencie mogę tylko powiedzieć, że będziemy również rozmawiać w przyszłym tygodniu na ten temat. To jest bardzo ciągły dialog, bo jest bardzo wiele kwestii do omówienia.
0: I jak dodał, chodzi tu o stałą bazę dla 5000 żołnierzy. Zalewski został zapytany przez naszego korespondenta Pawła Żuchowskiego między innymi o to, czy chodzi o jeden taki obiekt i gdzie może powstać.
1: Rozważamy wiele różnych koncepcji. Wszystko jest na stole i dlatego ja nie chcę konkretyzować, czy to będzie jedna baza, czy to będą dwie bazy. Nie chcę również mówić, gdzie one będą, dlatego że powtarzam raz jeszcze, jest kilka wariantów. Jeżeli dzisiaj zacząłbym mówić o jednym z nich, oznaczałoby, że no, w jakiś sposób również przesądzam stronie amerykańskiej decyzję, a to powtarzam, my zapraszamy, ale to Amerykanie przychodzą, więc to też nie byłoby właściwe. Proszę mi wierzyć, te rozmowy trwają. W przyszłym tygodniu będę miał kolejną rozmowę z sekretarzem Colbym w tej sprawie.
0: Wiceszef MON-u Paweł Zalewski został zapytany również o decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie wstrzymania planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski.
1: Jeżeli się mnie pan pyta, czy te oddziały, które miały przyjechać wówczas do Polski, przyjechały, odpowiedź mi, nie przyjechały. Natomiast ta rotacja trwa, ciągle się dokonuje. Mamy bardzo ważną obecność Amerykanów. Ona także jest rotacyjna w Bomowie Piskim, w ramach jednostki NATO. Mamy obecność Amerykanów w ramach współpracy dwustronnej i, jak słusznie powiedziała pani minister, obecność żołnierzy sojuszniczych w Polsce dzisiaj jest na poziomie 8 tysięcy.
0: Mówił wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Radio RMF24, już za chwilę nowe informacje w sprawie sprawcy ataku na klasztor w Jarosławiu.
2: Radio RMF24.

0: w Radiu RMF24 mamy najnowsze informacje dotyczące tragedii w Jarosławiu na Podkarpaciu. Przypomnę, wczoraj 31-letni Ukrainiec Ihor M. zaatakował na terenie klasztoru 5 osób. Jedna z nich zmarła. Te najnowsze fakty przekazała przed chwilą na konferencji prasowej rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
1: Otóż wiemy, że dzisiaj na pewno nie będziemy ani w najbliższym czasie wykonywać czynności z udziałem podejrzanego Ihora M. Mamy już opinię biegłych psychiatrów i psychiatry stwierdzili, że opiniowany Ihor M. w aktualnym stanie zdrowia psychicznego ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
0: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Jak dodano, podczas konferencji prasowej prokuratura rejonowa w Jarosławiu opracowuje wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące i ten środek będzie musiał być realizowany w warunkach szpitalnych. Wniosek prawdopodobnie dziś zostanie skierowany do Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Być może zostanie jutro rozpatrzony. Sąd Rejonowy w Jarosławiu wyznaczył obrońcę z urzędu dla Ihora M. Radio RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę wracamy.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
3: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
2: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platonowa, myślnik 2.
13: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
0: Po reklamie.
14: 15.30, Ewa Kwaśny i Fakty. RMF FM.
15: Stan Ihora M. nie pozwala na przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów. Przekazała przed momentem rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni Ukrainiec zaatakował wczoraj nożem 5 osób na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu na Podkarpaciu. I jedna osoba zginęła.
16: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
15: Informowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Do konferencji prokuratury w Przemyślu wrócimy w Faktach o 16.00. Prokuratura Krajowa otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak. Ma ono związek z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. Z medialnych doniesień wynika, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Rzeczniczka praw dziecka odpiera te zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji. Polscy piłkarze zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie oglądał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM, czerku którego zawodnika biało-czerwoni mogą się dziś obawiać.
17: Na pewno napastnika Demirovicza ze Stuttgartu, który ostatnio w Lidze Mistrzów strzelił hat-tricka. Na pewno skrzydłowego Juventusu, Alajbegowicza. Do tego solidna obrona z Muchamerowiczem z Lidz, z Kolasinaczem z Atalanta. Natomiast proszę mi wierzyć, nie widzę w składzie bośniaków nazwisk, które Lewandowskiego czy Zielińskiego miałyby przyprawić od reszty. Kiedyś takie emocje wywoływał snajper Edin Dzeko, ale on 2 października przeciwko Szwecji zakończy reprezentacyjną karierę, więc z nami może w ogóle nie zagrać.
18: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale ja wierzę po prostu, że wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
17: Mówił skrzydłowy Przemysław Frankowski. Dziś nasi piłkarze powinni się nastawić na atak pozycyjny, a w tym niestety od lat radzimy sobie słabiutko.
15: Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20:45. Punktualnie o 16:00 w RMF FM. Najnowsze fakty zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego. Ja dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Daniel Chawryleń, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic. Kierowcy jadący trasą S5 w kierunku Trzebnicy znów muszą uzbroić się w cierpliwość. Drogowcy wciąż prowadzą tam pracę. Zwężony pas ruchu sprawia, że tworzą się tam już regularne korki. A co to za prace i ile jeszcze potrwają? Na te pytania odpowiedziała nam rzeczniczka wrocławskiego oddziału GDDKiA Magdalena Szumiata.
21: Wzdłuż drogi ekspresowej S5 trwa budowa zabezpieczeń hałasowych, czyli powstają ekrany akustyczne. One powstają w okolicy miejscowości Garbce. Obecnie są w okolicy Kryniczna, Rakowa i Krzyżanowic. W związku z tym, że te prace są prowadzone, jest zwężenie jezdni. Niestety to może powodować tutaj bliżej Wrocławia zatory, więc tutaj apelujemy o ostrożność. Te prace jeszcze chwilę potrwają, ale w 4 kwartale tego roku planowane jest ich zakończenie.
22: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
20: Cierpliwość będzie potrzebna także kierowcom poruszającym się po wrocławskim Brochowie. Niebawem rozpocznie się kolejna inwestycja drogowa na tym osiedlu. Przebudowa początkowego odcinka ulicy Wiaduktowej od skrzyżowania z Centralną i Konduktorską do nowej zabudowy, czyli na długości nieco ponad 200 metrów. Prace będzie prowadził deweloper, a obejmą one m.in. przebudowę jezdni i skrzyżowania Wiaduktowej Centralnej i Konduktorskiej, budowę nowych chodników po obu stronach jezdni i drogi rowerowej po stronie zachodniej. Do tego dojdzie nowe odwodnienie, oświetlenie i miejskie kanały technologiczne. Teren zostanie przekazany inwestorowi między 5 a 11 października, a roboty drogowe rozpoczną się po wdrożeniu projektu zastępczej organizacji ruchu. Aktualnie jeszcze trwa jego uzgadnianie. Wiemy, że w czasie robót dojazd do posesji będzie zapewniony, a wszystkie prace mają być skoordynowane z remontem wiaduktów na Brochowie. Realizacja całego zadania ma potrwać około 6 miesięcy. Jak już wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, MPK testuje nowe ekrany informacyjne na rondzie Regana. Wyświetlają, za ile minut przyjedzie tramwaj, ale też ostrzegają o ewentualnych utrudnieniach na trasie. To kolejne urządzenia sprawdzane przez miejskiego przewoźnika. Pasażerowie, z którymi rozmawiała Paulina Niedźwiedzińska, zgodnie stwierdzili, że nowszy model jest według nich lepszy.
23: Są znaki tramwaj czy autobus. Tu nie ma. Tam to jest bardziej wyraźniejsze.
24: Teoretycznie tak, chociaż do tej mam parę uwag.
25: Jakie to są uwagi?
24: Przede wszystkim za mała godzina, aktualna godzina, tam jest większa i to jest jakby czytelniejsze na tamtej. No owszem, rzeczywiście, same napisy jakby są czytelniejsze i to, że kolorowe, to jest nawet w porządku. Niepotrzebne są te znaczki tramwaj, autobus, bo to niczemu jakoś specjalnie nie służy. Te jakieś poprawki, gdyby były, to byłoby perfekcyjnie.
25: Ta nowa, co ją wyróżnia?
26: No, wyraźniejsze są i litery, i cyfry, a tym bardziej, że ja w okularach.
20: Tablice będą testowane w tym miejscu do końca roku.

0: Słuchacie Radia RMF 24 w naszym programie Wielkie Odliczanie do bardzo ważnego meczu polskich siatkarzy. O 17:00 zagramy w Mediolanie ze Słowenią w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z młodymi siatkarzami, którzy trenują w młodzieżowym klubie sportowym MDK Warszawa. W tej drużynie swoją karierę zaczynał m.in. nasz reprezentant Artur Szalpuk. Towarzyszymy młodym zawodnikom w czasie treningu, no i sprawdzamy nastroje przed tym arcyważnym siatkarskim starciem.
1: Główny problem to teraz, jak zagrać najlepiej, ale może to nie problem.
2: Myślę, że to nie jest większy problem. Gramy naprawdę równo na tych mistrzostwach. Nie mieliśmy żadnych problemów z większością rywali. Tak jak na przykład Włochy miały problem ostatnio z Finlandią. My nie mieliśmy z gorszymi od siebie naprawdę problemów, więc...
1: Czyli teraz trzeba sobie myśleć o tym, jak było dobrze po prostu do tej pory?
2: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że gramy cały czas równo i utrzymamy tą formę do końca, więc...
1: Nie. Co może być kluczowe teraz, właśnie w tym meczu finałowym?
2: Cóż, wydaje mi się, że... Nie popełnianie własnych błędów, bo to jest coś, co zabija każdą drużynę.
1: Jakich błędów? Ustrzec się?
2: Złych zagrań w stylu zła zagrywka, aut gdzieś w ataku, siatka, no ale nasi siatkarze na szczęście są na tyle doświadczeni, że nie mają takich problemów, więc po prostu trzymajmy za nich kciuki i uważam, że damy radę na pewno.
1: Czym Słoweńcy mogą nas zaskoczyć? Co może być ich bronią?
2: Ich bronią? Myślę, że no mocno atakują i zagrywają to na pewno. I... No mają spory zasięg i moc w ataku, więc myślę, że prócz tego to nie mogą nas niczym więcej zaskoczyć. Myślę, że graliśmy już z nimi tyle razy, że raczej nic nowego nie pokażą aż tak.
1: My teraz stoimy tu na siatkarskim parkiecie. Gdyby tutaj teraz wybiegli nasi reprezentanci, to co byście im zaproponowali? Jaki trening tuż przed meczem?
2: Ojejku, to chyba dla nas byłby większy zaszczyt niż dla siatkarzy. Aczkolwiek na pewno fragmenty, no bo to jest coś, co symuluje prawdziwą sytuację na...
1: Czy serwis?
2: Serwis, przyjęcie, atak, blok, obrona, wiadomo. Po prostu każdą z funkcji w siatkówce, tak.
1: A co powiedzielibyście naszym siatkarzom?
2: Powodzenia, no. Żeby się nie przejmowali, żeby znali swoją wartość, żeby przede wszystkim nie dali sobie wejść na głowę nikomu.
0: No pewnie, serwis, przyjęcie, atak i wszystko jasne. Relacje z meczu Polska-Słowenia usłyszycie oczywiście w Radiu RMF 24 i w Faktach. Mocno trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, no i mamy dla was jeszcze więcej informacji. I już za chwilę w naszym programie filmowe propozycje na weekend. Zostańcie z nami.

0: filmowe propozycje na weekend teraz w Radiu RMF 24. Pokazywany premierowo na trwającym festiwalu w Gdyni film Hotspot dziś wchodzi do kin w całej Polsce. Opowiada o świecie z niedalekiej przyszłości, który kontroluje świadoma sztuczna inteligencja. Pojawia się w nim detektyw Johnny w stylizacji z lat 80. Agnieszka Smoczyńska w głównej roli obsadziła Andrzeja Konopkę. A rozmawiała z nimi nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Posłuchajmy.
1: Zaprasza nas pani do takiego świata, nas widzów, do takiego świata pełnego takiej sterylnej przestrzeni. Jak reżyserować emocje w tak sterylnym świecie, pozbawionym wszystkiego?
2: Ja myślę, że te emocje się nie zmienią i nie zmieniły. To znaczy sposób wpływania i manipulowania naszymi emocjami, to się może pewnie zmienić i się zmienia od wieków, ale nasze uczucia, nasze emocje, czyli to wszystko, co odczuwamy, one są... tak naprawdę nieprzewidywalne. I dlatego też są piękne i dlatego też chcemy o nich opowiadać, dlatego też chcemy je ponownie przeżywać, ponieważ chcemy też razem z bohaterami przeżywać pewną drogę, której być może my nigdy nie przejdziemy. Chcemy coś zrozumieć i poczuć być może, czego nigdy byśmy w życiu nie poczuli, a kino, literatura, sztuka pozwala, teatr, pozwala nam to przeżyć tak samo głęboko, gdybyśmy naprawdę byli w tym miejscu i czuli to, co czuje bohater bądź bohaterka. I tutaj odpowiadając na pani pytanie, w jaki sposób osiąga się takie emocje w sterylnym świecie, myślę, że w takim samym sposobem, jakby to była inna rzeczywistość. Innej trochę wyobraźni używa się do budowania tego świata, ale jeśli chodzi o pracę z aktorami, no bo to jest tutaj istotne, no to ta praca jest taka sama. Chociaż pomimo tego, że używamy opowiadania w innych konwencjach i tutaj ci bohaterowie, tutaj Johnny, myślę, Andrzej Konopka, że on nie grał tego tylko i wyłącznie psychologicznie, że właśnie używał tych innych konwencji. Tutaj myślę też o konwencji z anime, ale też o konwencji trochę takiej pastiszowej, komediowej, groteskowej, przerysowanej. I to jest coś, co dla mnie jako widzki, ale też jako reżyserki jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że o tym, co czujemy głęboko, możemy też opowiedzieć na różne sposoby.
1: Johnny, bohater pada, Jan, detektyw, przeżywa taką przemianę. To znaczy jest to nie tylko wizerunkowa, ale też emocjonalna, mocna, taki roller coaster. Bardzo jestem ciekawa, jak ten kostium, niesamowity, jak ten kostium pomagał panu zbudować postać?
3: No nie ukrywam, że pewien wysiłek musiałem podjąć, żeby się w ten kostium wcisnąć potem na planie. Natomiast miałem te obawy też a propos świata i przyjęcia tej roli i tak dalej, ale kiedy przyszedł ten dzień, kiedy pojechaliśmy do Aten, bo zdjęcia były w Grecji, kiedy przyszedł dzień przymiary kostiumów i kiedy Kasia Lewińska, nasza kostiumografka, przyniosła te kostiumy, ja zacząłem mierzyć te kostiumy, to poczułem, że po prostu jako aktor mogę w tym kostiumie wszystko. To mnie totalnie uwolniło z jakiegoś obowiązku, żeby to było poprawne, żeby to się trzymało w jakichś ramach. Ja pomyślałem sobie, zrozumiałem, że ten kostium jest tak silny, że on mnie zwalnia właściwie ze wszystkich reguł. I to było absolutnie, absolutnie uwalniające. A tak jak Agnieszka mówiła, możemy się porozumiewać bez słów, możemy się podłączać do maszyny, możemy latać na bardzo odległe planety, odkrywać kolejne, że tak powiem, gwiazdozbiory, ale mam wrażenie, że uczucia, nasze lęki, namiętności pozostają ciągle te same.
0: Mówili Agnieszka Smoczyńska i Andrzej Konopka, a jutro na festiwalu w Gdyni gala rozdania nagród, w tym Złotych Lwów. A już za chwilę w Radiu RMF 24 fakty o 16, w nich m.in. o poważnych utrudnieniach na obwodnicy Trójmiasta. Drogowcy znaleźli tam niewybuch. Zostańcie z nami, jest 15:48.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat.

0: Jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Sense. Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
4: Czyta lektor AI.

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
3: GWM. Go with more.
4: Po reklamie.
5: To w Urbaniak dziękuję za dziś. Za chwilę Jakub Śliwiński, a teraz fakty RMF FM, Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
6: Dzień dobry. Zapraszamy. Nowe informacje w sprawie ataków w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu.
7: Biegli stwierdzili chorobę psychiczną u 31-letniego Ukraińca.
6: Niewybuch paraliżuje ruch na trasie S7 w pobliżu Gdańska.
7: W Krakowie ostatnia prosta kampanii prezydenckiej.
6: Sprawdzimy, czy pod Wawelem czuć wyborcze napięcie.
7: A za godzinę wielki mecz polskich siatkarzy.
6: Biało-czerwoni powalczą o finał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Z powodu choroby psychicznej nie można przesłuchać sprawcy wczorajszego ataku w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu.
7: Poinformowała o tym prokuratura okręgowa w Przemyślu prowadząca śledztwo w sprawie 31-latka, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób, w tym duchownych. Ataku nie przeżył jeden z księży.
6: Z nowymi faktami reporter RMF FM Dominik Smaga. Witamy, Dominiku. Co stwierdzili biegli, którzy badali i chora Emę?
8: Dzień dobry. Według biegłych ma on objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych i wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Mężczyzna ma silne objawy psychotyczne, jest pobudzony psychoruchowo, mocno rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu, dlatego nie ma mowy o jakimkolwiek przesłuchaniu. To opinia dotycząca obecnego stanu mężczyzny, a prokuratura zamierza zdobyć jeszcze opinię co do jego stanu w chwili, gdy rzucił się z nożem na ludzi. Czy był pod wpływem narkotyków? Wciąż nie wiadomo, bo na wyniki trzeba jeszcze czekać. Jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o areszt dla mężczyzny. Areszt w warunkach szpitalnych. Podejrzany przebywa w szpitalu psychiatrycznym.
7: Zablokowana jest droga krajowa nr 81 w Bąkowie w powiecie cieszyńskim.
6: Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych nie przejedziecie w kierunku Katowic. Zamknięty odcinek trasy S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim.
7: Drogowcy podczas prac znaleźli niewybuch. Jak dowiedział się trójmiejski reporter RMF FM, to najprawdopodobniej pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej.
6: Na miejsce jadą saperzy z Elbląga.
7: W Krakowie finał kampanii przed niedzielnymi wyborami prezydenta miasta.
6: W majowym referendum, przypominamy, odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej.
7: O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem.
6: Witamy, Maćku.
9: Witam ponownie.
6: Jak na ostatniej prostej wygląda kampania w Krakowie?
9: Niektórzy kandydaci ruszyli na objazd po całym mieście, chcąc spotkać się z mieszkańcami w każdej dzielnicy. Samo miasto jednak niespecjalnie

0: Kampanią. Tylko gdzieniegdzie widać te plakaty kandydatów i kandydatek, mówią mi krakowianie.
1: Jakoś tak nie dociera to za bardzo.
2: Czy jakieś pojedyncze chociaż gdzieś się trafiają?
3: No koło mnie nie ma nic, bo mieszkam w samym Śródmieściu i też nic nie widzę.
0: Wybory w niedzielę od 20:00 zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
4: Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News.
5: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
6: Za godzinę siatkarskie starcie, którego stawką jest finał mistrzostw Europy.
4: Rywalami biało-czerwonych będzie Słowenia.
6: Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z młodymi siatkarzami, którzy trenują w młodzieżowym klubie sportowym MDK Warszawa.
4: Co radzą naszym zawodnikom w tak ważnym meczu?
7: Dużo dopingu, zdecydowanie uśmiech na twarzy, nie przejmowanie się problemami i walczenie o każdy punkt.
8: Główny problem to teraz, jak zagrać najlepiej, ale może to nie problem.
9: Myślę, że to nie jest większy problem. Gramy naprawdę równo na tych mistrzostwach. Nie mieliśmy żadnych problemów z większością rywali. Nie.
8: Co może być kluczowe teraz, właśnie w tym meczu finałowym?
7: Nie popełnianie własnych błędów, bo to jest coś, co zabija każdą drużynę. Po prostu trzymajmy za nich kciuki i uważam, że damy radę na pewno.
6: Relacje z meczu Polska-Słowenia w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy usłyszycie oczywiście w kolejnych faktach.
4: O 17:00 połączymy się z wysłannikiem RMF FM do Mediolanu.
6: W faktach kulturalnych RMF FM za pół godziny zajrzymy na festiwal filmowy w Gdyni.
4: Nasza dziennikarka opowie o filmie Violetta Villa z Sandrą Drzemalską.
10: Będę teraz bardzo szczera. Na początku po pierwsze bardzo się bałam, po drugie nie byłam pewna, a po trzecie bardzo się borykałam z tym i walczyłam. Tączyłam jakąś taką wewnętrzną walkę ze sobą, czy ta rola na pewno jest dla mnie.
6: Więcej o 16:30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
12: Wieczorem we Wrocławiu zachmurzenie będzie bardzo duże, a na termometrach zobaczycie okolice 12 kreski. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się zdecydowanie powyżej normy. Padać raczej nie powinno. Jutro rano początkowo będzie słonecznie, jednak później zdecydowanie przybędzie chmur. Temperatura będzie niska i wyniesie mniej więcej 8 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Radio RMF 24.
14: Popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Odliczamy minuty do półfinałowego spotkania naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Ale oczywiście w naszym programie nie tylko o sporcie. Już za chwilę powracający temat cen paliw. Będzie także o potrzebie dyskusji o powszechnym dostępie do broni, o którą apeluje prezydent. Zaczynamy!

0: Radiu RMF 24, teraz gospodarka. Wysokie ceny paliw nie chcą opuścić pylonów. Ekonomiści ostrzegają, że kierujemy się w stronę coraz wyższej inflacji. Przypomnijmy, w sierpniu wzrost cen towarów i usług wyniósł 3,4% licząc rok do roku. Analitycy nie mają wątpliwości, że wskaźnik ten będzie szybko rosnąć. Jak szybko i czy czeka nas drożyzna na sklepowych półkach? O tym z głównym ekonomistą banku Crédit Agricole, doktorem Jakubem Borowskim, rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
1: Czy Polska się jeszcze trzyma przed tą inflacją i rzeczywiście wykazuje jakąś odporność na to, bo takie też były głosy, że my sobie całkiem z tymi cenami paliw radzimy nieźle, to znaczy inflacja nam wzrosła, no ale jeszcze celu nie przekroczyliśmy. Czy chroni nas po prostu jeszcze tania żywność i nie widzimy tego w tej głównej liczbie jeszcze?
2: No my już widzimy to w głównej liczbie, dlatego że widzimy szybki wzrost cen paliw, dwucyfrowy, i on przyspieszy wyraźnie w wrześniu. Inflacja w związku z tym najprawdopodobniej wzrośnie z tych 3,4% do powyżej 3,5%, czyli tej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego wyznaczonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Żywność natomiast oczywiście pomaga w tym sensie, że mamy do czynienia ze spadkiem cen żywności, który się już utrzymuje kilka miesięcy. Ten spadek cen żywności nie jest tylko polską specyfiką. W całym regionie, na ten region też sobie patrzymy, Węgry, Czechy, mamy spadki cen żywności. One też tam pomagają utrzymać tę relatywnie niską inflację, albo inaczej ograniczyć wzrost inflacji. To jest zbieg wielu korzystnych okoliczności. Jak sobie rozbijemy te ceny żywności, ten koszyk żywności, no to widzimy tam kilka takich korzystnych tendencji, też globalnych, które sprawiają, że mamy niską dynamikę cen mięsa, mamy relatywnie niską dynamikę na tle historycznym cen mleka czy produktów mlecznych. Warzywa. Tu też byliśmy zaskoczeni relatywnie niską dynamiką, mimo niekorzystnych warunków meteorologicznych pierwszej części roku, które sygnalizowały, że będziemy mieć wyraźnie wyższą presję inflacyjną. Więc to się tak bardzo ładnie ułożyło. Natomiast no nie możemy zakładać, że za rok się powtórzy.
1: Kiedy to rozlewanie w taki widoczny dla konsumenta sposób może się rozpocząć? Bo wydaje się, że teraz jeszcze tego konsument aż tak nie odczuwa. No i pytanie, czy to będzie ta jesień, zima, czy może przeciwnie nawet. Może jesień i zima jako ten gorący okres konsumencki trochę nas będzie przed tymi cenami chronić.
2: Tutaj bardzo ważna jest taka atmosfera podwyżkowa. To znaczy sytuacja, w której jakby wszyscy uznają, że podwyżki cen są usprawiedliwione, że one są uzasadnione, że przecież koszty wzrosły, to jest oczywiste. Nikt już wtedy specjalnie nie zadaje sobie pytania, idąc na przykład na jakiś bazaryk i kupując droższe warzywa, dlaczego one są droższe. No przecież wiemy, mamy wyższe ceny energii. Dlatego sądzę, że to jest perspektywa kilku miesięcy, że ta transmisja będzie przebiegać, że ten szok będzie się rozlewał. Nie liczyłbym tutaj jakoś na te wydarzenia, które przed nami. Konkurencja oczywiście tak i zapewne ta presja ze strony sieci się utrzyma, ale jeśli powstanie taka ogólna atmosfera podwyżkowa, no to będziemy obserwować po prostu wzrosty cen, które będą miały szeroki zakres.
0: Główny ekonomista banku Crédit Agricole, dr Jakub Borowski, z którym rozmawiał Igor Skrzypek. A u nas już za chwilę apel prezydenta Karola Nawrockiego o publiczną dyskusję dotyczącą dostępu do broni.
3: RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24 w piątkowe popołudnie. Chciałbym zwrócić się i do opinii publicznej, i do pana ministra, aby podjąć publiczną dyskusję o dostępie do broni. Mówił prezydent Karol Nawrocki przy okazji otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach, Piankach.
1: Żyjemy, drodzy państwo, w kulturze, nazwijmy ją transatlantycką, w której są różne podejścia do broni. Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w Konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni, ale nawet w Unii Europejskiej Polska pozostaje na samym końcu dostępu do broni, zaledwie około 1% obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni i potrafi się bronią obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym 1%, przechodziłem całą procedurę oficjalną dostępu do broni, ale gdy patrzę, że w Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, bo to około 3-5%, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30% osób umiejących posługiwać się bronią, to jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki, jednak zauważył, że sama broń nie daje bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo daje dopiero wyszkolony, odpowiedzialny człowiek, który tej broni używa.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Dla rządnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
7: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.

0: 10 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w parku handlowym Młyn obok Korony. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
8: Śledczy zakładają, że doszło do podpalenia i badają sprawę pod kątem aktu sabotażu oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.
7: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy mogli działać na polecenie rosyjskich służb. Celem miało być zakłócenie działania łączności Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
8: Polscy siatkarze za pół godziny rozpoczną pojedynek ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy.
7: Z kibicami, którzy przyjechali do Mediolanu, rozmawiał specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
9: Dzień dobry, mecz ze Słowenią dzisiaj. Jakie nastawienie?
10: Bardzo, bardzo, bardzo bojowe i optymistyczne.
9: W ostatnich latach z tą Słowenią to żeśmy grali ważnych meczów całe mnóstwo.
10: Tak, oczywiście, ale to ja wierzę w naszych i dlatego tu jesteśmy.
9: A skąd przyjechaliście?
10: Gostyń, tak jest, dokładnie. Wielka Polska.
9: Czego się pani spodziewa?
11: No wiadomo czego. 3-0 dzisiaj 3-0 do domu, jutro 3-0 i złoto nasze.
9: Jak obstawiasz, co się może dzisiaj dziać w tym meczu ze Słowenią?
12: Myślę, że będzie walka, mecz będzie wyrównany, ale na korzyść Polski.
9: Troszkę będzie takich momentów, że będziemy drżeli?
13: Słowenia nigdy nam nie leżała. Spodziewam się dobrego meczu, dobrego kibicowania, dobrej atmosfery. No i oczywiście na koniec zwycięstwa. Nie wiem, czy 0, czy 1, czy 2. Bierzemy każde zwycięstwo.
8: A co radzą naszym siatkarzom ich znacznie młodsi koledzy po fachu?
7: Ich głosy przytoczymy w Faktach o 17.
8: Łączymy się z Gdynią na Fakty Kulturalne RMF FM z festiwalu filmowego. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
7: Dzień dobry, Kasiu. Witamy, Kasiu. Jedną z premier w konkursie głównym jest film Violetta Villas.
14: Tak.
7: Czego mogą spodziewać się widzowie?
14: Obejrzą historię legendarnej piosenkarki z perspektywy jej syna. Film otwiera scenę, gdy młoda Violetta zostawia Krzysia pod opieką babci i rusza w świat. A syn, zabrany potem do Las Vegas, jest świadkiem i narodzin, i upadku gwiazdy. Oglądamy też takie rosnące uzależnienie Violetty Villas, jej lęk, samotność, obsesję i presję władz PRL-u. Ale to Sandra Drzemalska niesie ten film i jak mówiła w Gdyni, na początku miała wątpliwości, czy to rola dla niej.
15: Bo to była ogromna osobowość i też z biegiem czasu zaczęłam traktować ją z ogromną czułością i wrażliwością i zaczęłam się z nią zaprzyjaźniać. A na początku był to proces, który był dla mnie bardzo trudny, bo po raz pierwszy w życiu tak miałam, że toczyłam jakąś taką wewnętrzną walkę ze sobą i ze swoją postacią, co było bardzo ciekawe. Myślę, że w jakiś sposób oddałam jej bardzo dużą część siebie. Ten proces był dla mnie bardzo wyczerpujący i trudny.
14: Michał Szpak nagrał do tego filmu nową wersję piosenki Do Ciebie, Mamo. Violetta Villas w kinach od 27 listopada i sami będziecie mogli zobaczyć ten film, a jutro poznamy laureatów gdyńskiego festiwalu.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Pora sprawdzić, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. W drugiej połowie przyszłego tygodnia mamy poznać więcej faktów w sprawie niepokojącego zdarzenia na wrocławskim lotnisku, mówi w rozmowie z RMF24 Wrocław rzecznik portu lotniczego Wrocław Bartosz Wiśniewski. We wtorek, przypomnijmy, 23-letni Tunezyjczyk sforsował tam ogrodzenie, wmieszał się w tłum i nielegalnie wszedł na pokład samolotu lecącego do Palermo.
17: Trwają właściwie dwa postępowania. Jedno postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego przy współudziale Straży Granicznej i oczywiście Port Lotniczego Wrocław, jak i wewnętrzny audyt z tej sytuacji, tak żebyśmy wiedzieli, jak wyglądała ta sytuacja w szczegółach i co potencjalnie można zrobić lepiej, żeby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło.
6: Przypomnijmy, mężczyznę wyprowadzono z samolotu jeszcze przed startem, trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, gdzie czeka na deportację. Zmieniamy temat. Nie macie pomysłu, jak miło spędzić sobotę? Warto wybrać się na piknik ekologiczny w parku w Szczodrem. To ostatnia w tym roku organizowana tam impreza plenerowa. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla ludzi w każdym wieku. Jednak jak mówi Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka, większość z nich przygotowano tak naprawdę z myślą o najmłodszych.
18: Jest rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego na torbę, z którą później mieszkańcy tak naprawdę przez cały rok chodzą na zakupy, a młodzież robi rysunki i ten najładniejszy rysunek wygrywa i to jest takie fajne. Nie? To jest taki tak zwany eko-gadżet. Będzie koncert Łukasza Dębińskiego.
6: Warto jeszcze dodać, że Park Szczodre dostał właśnie nagrodę za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną na Dolnym Śląsku.
19: To się wydarzy w twojej okolicy.
6: A jutro Wrocław opanują stare, zabytkowe autobusy i tramwaje. Klub Sympatyków Transportu Miejskiego organizuje, jak już wiecie z faktów RMF 24 Wrocław, dzień otwarty zajezdni Popowice. Wszystkie pojazdy, a będzie ich ponad 40, będzie można zobaczyć, a niektórymi wybrać się w podróż po naszym mieście. Będą działały specjalne linie tramwajowe i autobusowe. Jedną z nich będzie można dostać się z zajezdni na Popowicach do autobusowej zajezdni na ulicy Obornickiej. Tak jak zapowiada rzecznik wrocławskiego MPK Daniel Misiek, zaplanowano też specjalną imprezę dla dzieci.
20: To będzie piknik bezpieczeństwa, wydarzenie, które organizujemy z myślą o najmłodszych i które służy nam jesienią do tego, żeby przypomnieć najmłodszym, ale też ich rodzicom, jak powinniśmy bezpiecznie zachowywać się wokół powrotu do szkół, przedszkoli, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, na chodnikach, w towarzystwie ruchu. Na zajezdni autobusowej przy ulicy Obornickiej spotykamy się o 11, gdzie zaprezentujemy gry i zabawy, ale też symulacje tego, jak na przykład może wyglądać ewakuacja z autobusu na skutek wypadku, kolizji. Przeżyjemy to na własnej skórze.
6: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

0: Piątkowe popołudnie w radiu RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Małopolska zamieni się dziś w jedno wielkie laboratorium. Przed nami jubileuszowa, 20. Małopolska Noc Naukowców. Będą eksperymenty, pokazy oraz warsztaty. A w imprezie weźmie udział prawie setka instytucji nauki czy kultury, muzea, biblioteki oraz uczelnie. Całość koordynuje Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. Tam m.in. przestrzeń imersyjna.
1: W naszej, jak to nazywamy, strefie emocji, czyli kinie sferycznym, do którego zaprosimy, aby zobaczyć kosmiczne krajobrazy i przekonać się, że te kosmiczne krajobrazy tak naprawdę są makroskalą obrazów, które prezentujemy w sali Cogito, obrazów Dobiesława Gały, krakowskiego artysty, prodziekana Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy on niezwykłe formy z różnych elementów, ale też i z pigmentów, które bardzo tutaj zainteresowały naszych naukowców i rozkładają je na czynniki pierwsze.
0: Opisuje Miłosz Chorodyski, koordynator Art and Science w Małopolskim Centrum Nauki. W Cogiteonie zobaczymy też fragment spektaklu Układ scalony Teatru Słowackiego.
2: Jest to spektakl od 7 roku życia, ale zdecydowanie powiedziałabym, że nie tylko wyłącznie dla dzieci. Dobre pytania nie mają przecież kategorii wiekowej. Teatr steruje się tutaj trochę laboratorium, trochę mikroskopem, używam obrazu, słowa, emocji i muzyki.
0: Dodaje Justyna Smoleń z Cogiteonu. W swoje progi zapraszają także krakowskie uczelnie. AGH będzie miało Laboratorium Wysokich Napięć, Politechnika Krakowska wystawi roboty podwodne i druk 3D, a na Uniwersytecie Ekonomicznym będzie można rozwiązać kryminalne zagadki. Wydarzenia Małopolskiej Nocy Naukowców zaczynają się dziś po południu i potrwają do późnego wieczora.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Po reklamie.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji ma Kuba Śliwiński.

0: Emocje rosną, a my powoli rozpoczynamy sportowy wieczór w radiu RMF24. Już za moment mecz Polska-Słowenia, mecz o awans do finału Mistrzostw Europy Siatkarzy. Obie drużyny już na rozgrzewce i rozgrzewają się także kibice. Niektórzy przyjechali specjalnie na to właśnie spotkanie, inni czekają na jutrzejszy, miejmy nadzieję, finał. A z kibicami w Mediolanie rozmawiał nasz wysłannik na ten turniej, Patryk Serwański.
1: Dzień dobry, mecz ze Słowenią dzisiaj. Jakie nastawienie?
2: Bardzo, bardzo, bardzo bojowe i optymistyczne.
1: Pan tutaj ma specjalną koszulkę, Polska-Słowenia, Mediolan 2026, personalizowana na dziś.
2: Mieliśmy dwie wersje, no Słowenia, bo Belgia, no wyszła na Słowenię.
1: W ostatnich latach z tą Słowenią to żeśmy grali ważnych meczów całe mnóstwo.
2: Tak, oczywiście, ale to ja wierzę w naszych i dlatego tu jesteśmy.
1: A skąd przyjechaliście?
2: Gostyń, tak jest, dokładnie, Wielka Polska. No kawałeczek był, samolotem, raz, dwa, trzy, godzina 15.
1: A niech pan jeszcze powie, co wam się podoba w tej reprezentacyjnej siatkówce, że chce wam się tutaj przyjechać, być, dopingować chłopaków?
2: Jest tylu tych chłopaków ważnych, że jak jednemu nie idzie, to drugi skakuje i robi robotę i nie ma problemu, że przykładowo jest szóstka, jedna podstawowa, ktoś się w jakiś sposób tam lekko słabszy okres przyduchę złapie i nie gra, wchodzi następny, robi robotę i jest super. I ile to lat już trwa?
1: Duma z tej reprezentacji?
2: Bardzo wielka. No i na trybunach spokój pełen, radość wszystkich, rodzinne, wszystko super.
1: Czego się pani spodziewa?
3: No wiadomo czego. 3-0 dzisiaj 3-0 do domu, jutro 3-0 i złoto nasze.
1: I rach, ciach, ciach. I bilety do Los Angeles jeszcze.
3: Pewnie.
1: Słowenia będzie, no może być 3-0 łatwe, 3-0 trudne. To też tak różnie bywa zawsze. Jaka będzie ta Słowenia dla nas?
3: Różnie może być. Różnie może być. Mam nadzieję, że słabi dzisiaj będą.
1: Czyli jednak lepiej, żeby nasi wygrali łatwo, niż żebyśmy mieli takie trudne widowisko, żeby były nerwy.
3: Myślę, może lepiej, żeby jutro było trudniejsze niż dzisiaj.
1: Czyli dzisiaj lekko, a jutro w finale już możemy się stresować.
3: Oby było 3-0 i 3-0. Trzymamy kciuki za chłopaków.
1: Jak obstawiasz? Co się może dzisiaj dziać w tym meczu ze Słowenią?
4: No, myślę, że będzie walka, mecz będzie wyrównany, ale na korzyść Polski.
1: Czy masz jakiegoś takiego zawodnika w tej naszej kadrze, którego byś powiedział, że zdecydowanie lubisz, cenisz za jakieś cechy?
4: Fornala, myślę, że za robienie atmosfery, za walkę, za mentalność.
1: I Fornal to też ten, który zawsze dba o wygląd, co chwila zmienia fryzurę, dużo tam się dzieje.
4: No tak, dokładnie. Co chwilę coś ma na głowie innego, więc bardzo fajnie.
1: No oczywiście proste pytanie, czego pan się spodziewa pan ze Słowenią? Czy będzie ciężko, czy przyjemnie po prostu, czy troszkę będzie takich momentów, że będziemy drżeli?
5: Słowenia nigdy nam nie leżała. Spodziewam się dobrego meczu, dobrego kibicowania, dobrej atmosfery. No i oczywiście na koniec zwycięstwa, nie wiem czy 0, czy 1, czy 2. Bierzemy każde zwycięstwo.
1: Wszystko jedno, byle 3 po naszej stronie.
5: Oczywiście tak.
0: Oby było 3-0 i 3-0. Patryk Serwański, nasi kibice w Mediolanie, a pierwszy serwis w półfinale Polska-Słowenia za dokładnie 10 minut. RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00. Kataklizmy. Wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
4: A już w tym odcinku, prawie 70 dni pod ziemią, cud w chilijskiej kopalni San Jose. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19:00 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
8: GWM. Go with more.
9: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu.

0: tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Zbliża się godzina 17. Fakty RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
8: Amerykanie nadal bez decyzji w sprawie rotacji żołnierzy w Polsce.
9: 4000 żołnierzy miało przyjechać w maju do naszego kraju.
8: Estakada w Chorzowie nie zostanie ponownie otwarta dla samochodów.
9: Miasto przygotowuje jej rozbiórkę.
8: A w Mediolanie biało-czerwoni rozpoczynają walkę o finał Mistrzostw Europy w siatkówce.
9: Po drugiej stronie siatki Słoweńcy.
8: Stany Zjednoczone nie odwiesiły rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale rozmawiamy o stałej bazie wojskowej.
9: Przekonywał wiceminister obrony Paweł Zalewski, który przebywa w Waszyngtonie. W maju do naszego kraju w ramach rotacji miało przyjechać 4000 żołnierzy.
8: O sprawę dopytywał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Dzień dobry. O sprawę dopytywałem w czasie konferencji prasowej przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Trudno było mi potwierdzić, co dalej z rotacją. W Polsce mamy obecnie 8000 żołnierzy sił sojuszniczych, powiedziała mi w czasie konferencji prasowej wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dopytywałem o to, czy Amerykanie odwiesili rotację, która została wstrzymana w maju. Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski w końcu przyznał. Nie odwiesili. W tej chwili rozmawiamy o stałej bazie w Polsce. Dyskutujemy też o zacieśnieniu współpracy wojskowej. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
9: Samochody nie wrócą już na estakadę w Chorzowie. Miasto prowadzi działania zmierzające do rozbiórki obiektu.
8: Z powodu złego stanu technicznego jest on wyłączony z ruchu od czerwca ubiegłego roku. Od niedawna w ograniczonym zakresie jeżdżą po nim tylko tramwaje.
9: Na linii faktów reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, jakie plany ma chorzowski magistrat?
11: Estakada jest częścią Krajowej 79 i łączyła Katowice, Chorzów i Bytom. Prezydent Chorzowa właśnie skierował wnioski do tych miast o zmianę kategorii drogi z krajowej na powiatową. Dopiero kiedy rady miast zgodzą się na to, będzie można rozebrać estakadę i stworzyć nowy układ drogowy. W planie jest budowa nowego wiaduktu, który nie będzie już przebiegał bezpośrednio nad chorzowskim rynkiem. Rozbiórka estakady prawdopodobnie będzie możliwa dopiero na początku 2028 roku.
12: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
9: Polska-Słowenia. W Mediolanie rozpoczyna się mecz o awans do finału Mistrzostw Europy Siatkarzy.
8: Patryk Serwański, wysłannik RMF FM na turniej, jest na trybunach hali Unipol Forum. Witamy, Patryku.
9: Witamy.
8: Po której stronie siatki da się wyczuć presję?
13: No, zdecydowanie po naszej, bo jak tak się przyglądam, to nawet no, widzę taką mgiełkę, która mogłaby być tą presją. Tak to widzę oczami wyobraźni, no, ale umówmy się, Słoweńcy sami nazywają Polaków faworytami tego meczu. Mówią, że grają z najlepszą drużyną świata. Prawda jest taka, że jeśli Słoweńcy chcą sprawić sensację, to muszą grać na dużym ryzyku, muszą pokazać swoje maksimum. No mecz z Polakami to jest też dla Słowenii taka dodatkowa motywacja. Oni chcą nas tutaj pokonać. Polacy dziś w zielonych strojach, skoncentrowani, skupieni, pewni.

0: siebie, ale potwierdzić to trzeba wygrywając 3 sety w tym spotkaniu. Na trybunach dużo wolnych miejsc, ale też naprawdę dużo biało-czerwonych kibiców. Przed chwilą pięknie wybrzmiał tutaj Maturek Dąbrowskiego. Nie ma już reprezentacji Italii, no więc Włosi nieco chłodniej patrzą na decydujące mecze tego turnieju. Z Mediolanu Patryk Serwański.
1: A kciuki za polskich siatkarzy trzymają także zawodnicy Młodzieżowego Klubu Sportowego w Warszawie.
2: Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z nimi w czasie ich siatkarskiego treningu.
3: My teraz stoimy tu na siatkarskim parkiecie. Gdyby tutaj teraz wybiegli nasi reprezentanci, to co powiedzielibyście naszym siatkarzom?
4: Powodzenia, no. Co więcej powiedzieć? No myślę, że żeby się nie przejmowali, żeby znali swoją wartość, żeby przede wszystkim nie dali sobie wejść na głowę nikomu.
3: Rozgrzewka przed takim meczem jak wygląda? To jest co przede wszystkim?
4: Dużo mobilności, naprawdę.
3: Czyli bieganie?
4: Bieganie, sprinty, no a potem na piłki.
3: Wygramy ten finał?
4: Jak najbardziej, wiadomo. I co? I dopingujemy naszych jak najmocniej.
3: I jaki będzie wynik?
4: 3-0.
3: Łatwo, lekko? Czy tak tuż w każdym secie?
4: Nie, myślę, że łatwo, lekko.
1: Bardzo mocno trzymamy kciuki.
2: A w faktach słyszymy się o 17.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
2: Sobota we Wrocławiu upłynie w dość kapryśnej aurze. Na zmianę przeważać będą chmury i słońce. Termometry wskażą od 5 kreski wcześnie rano do maksymalnie 21 po południu. W niedzielę będzie raczej pogodnie, a temperatura wyniesie od 7 do 21 stopni Celsjusza. Padać przez cały weekend nie powinno.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
7: Tu radio RMF 24.
8: Popołudnie z RMF 24. No to rozpoczynamy mecz Polska-Słowenia w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Śledzimy, trzymamy rękę na pulsie i trzymamy przede wszystkim kciuki. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami. Gramy dalej.

tu radio RMF24. Nasi siatkarze w Mediolanie grają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią. W tej chwili trwa pierwszy set, a w nim mamy wynik 7-6 dla Polaków. Jak wiadomo, stawką półfinału jest finał, zatem przypomnijmy sobie, jak wygląda nasza historia na Mistrzostwach Europy. Otóż historia Polaków w europejskim czempionacie jest bogata. Reprezentacja ma na koncie 11 medali, w tym 2 złote, 5 srebrnych oraz 4 brązowe. Od 2019 roku nie schodzimy z podium Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz pierwszy po tytuł nasza reprezentacja sięgnęła w 2009 roku w Turcji, kolejne mistrzostwo przyszło w 2023 roku. Tym samym Polacy kontynuują tę wyjątkową serię, a z kolei awans do półfinału tegorocznych igrzysk oznacza 11 z rzędu turniej rangi mistrzowskiej, w którym reprezentacja dociera do co najmniej strefy medalowej. Ostatni raz poza półfinałem znalazła się podczas igrzysk w Tokio w 2021 roku. Od tamtej pory biało-czerwoni zdobyli m.in. srebro Mistrzostw Świata w 2022 roku, złoto Mistrzostw Europy w 2023 i srebro Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. No to zerknijmy jeszcze na parkiet w tym momencie. W pierwszym secie meczu Polska-Słowenia jest, uwaga, uwaga, już 9-6 dla Polaków. Radio RMF24.

0: Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Szybki meldunek z Mediolanu. Pierwszy set meczu Polska-Słowenia i wynik 12-9 dla Polaków. A już teraz wracamy na ziemię. Związek Nauczycielstwa Polskiego oferuje nauczycielom pomoc w odzyskaniu pieniędzy za godziny nadliczbowe przepracowane na szkolnych wycieczkach. Od pisma do dyrektora po przygotowanie wezwania do zapłaty. Już w lutym 2025 roku Sąd Najwyższy potwierdził, że praca nauczyciela wykonywana ponad normę czasu pracy jest pracą w godzinach nadliczbowych, ale nadal nie ma jasnego uregulowania tych przepisów. Mówi nam prezes ZNP Sławomir Broniarz.
1: Nauczyciel realizując wycieczkę, realizuje także plan dydaktyczny. Ta wycieczka nie jest sama w sobie turystycznym wyjazdem, tylko wynika z tego, co wiąże się z realizacją podstawy programowej. To jest jedna z form, jedno z zajęć dydaktycznych. Natomiast nie widzimy powodu, żeby jeżdżąc na wycieczki i będąc 72 godziny non-stop w pracy, żeby nauczyciele robili to, oczekując należnego im wynagrodzenia. Czy nauczyciele się o to upomną? To jest decyzja indywidualna. W wielu wypadkach niestety mamy sygnały, że my nie podejmiemy jako nauczyciele tego rodzaju działań, bo boimy się reakcji naszej dyrekcji, bo boimy się tego, żebyśmy nie mieli zmniejszanych dodatków motywacyjnych, żeby przy każdym działaniu związanym z arkuszem organizacyjnym, żebyśmy nie ponosili retorsji ze strony dyrekcji z powodu tego, że upominamy się o to, co nam się należy. Czyli o wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia.
2: Panie prezesie, z czego to wynika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, pana zdaniem oczywiście, do tej pory nie wypracowało tutaj żadnego rozwiązania, które by to wszystko unormowało?
1: Wydaje mi się, że ministerstwo, skupiając się nad pracami związanymi ze zmianami w podstawie programowej, nad kompasem jutra, nad tymi zadaniami, które były przez związek zgłaszane w ramach tych grup roboczych, chyba nadmiernie niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego. Wydaje nam się, że tutaj nie ma potrzeby pisania jakiegokolwiek rozporządzenia. Wyrok Sądu Najwyższego pokazuje, co nauczycielowi się należy, opisuje także całą stronę metodologiczną i tutaj ministerstwo, realizując jakieś prace, które miałyby ten wyrok sprowadzić do treści rozporządzenia, moim zdaniem po prostu niepotrzebnie traciło czas. Należało ten wyrok opublikować, wysłać go do każdej szkoły i powiedzieć, ten wyrok obliguje dyrektora do realizacji tego wyroku, dlatego że obawialiśmy się, że każde rozporządzenie ministra edukacji narodowej może być gorsze od treści i od sentencji tego wyroku.
2: Państwo będziecie badać właśnie, jakie są nastroje i jakie są te plany w tych kolejnych wyborach. Kiedy poznamy deklarację nauczycieli?
1: Nasze założenie jest takie, że to badanie ma objąć około 1600 placówek, więc ci, którzy to badanie realizują na zlecenie związku, deklarują, że mniej więcej w połowie listopada będziemy mieli wyniki tego sondażu. To badanie, owszem, ma jedno pytanie dotyczące preferencji politycznych, ale przede wszystkim skupia się na ocenie tego, co zadziało się i dzieje się w kontekście zmian w podstawie programowej, jak szkoły są do tego przygotowane, jak nauczyciele otrzymują pomoc, wsparcie, czyli ta strona związana z realizacją kompasu jutra, ale także taką szerszą troszeczkę ocenę funkcjonowania polityki edukacyjnej państwa w kontekście do konkretnej szkoły, konkretnego nauczyciela i jednostki samorządu terytorialnego.
2: Mówi sprawdzam, gdzie w pierwszej kolejności właśnie państwo wyślecie swoje pisma?
1: Przede wszystkim do Podkomisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, do pana posła Krzemińskiego, do wszystkich posłów, bo to będzie działanie realizowane przez nasze struktury bez względu na przynależność partyjną, koalicyjną danego posła.
0: Ze Sławomirem Broniarzem rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. ZNP zaprasza też do swoich oddziałów na konsultacje w sprawie godzin nadliczbowych. I a propos liczb. W meczu Polska-Słowenia w pierwszym secie mamy wynik 16-14 dla Polaków. A ja zapraszam na najnowsze fakty punktualnie o godzinie 17:30.
3: RMF 24.

0: 17.30 na zegarach, zatem już teraz. Zmierzamy do Studia Faktów, a tam Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Utrudnienie na A2 w pobliżu węzła Łódź Północ. Motocyklista wjechał tam w bariery.
2: Zablokowany został zjazd z A2 na A1 od strony Poznania. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie. W Mediolanie polscy siatkarze walczą ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy.
1: W pierwszym secie na prowadzeniu są Polacy 21-18. Mecz na miejscu ogląda specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
2: Połączymy się z nim w Faktach o 18.
1: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich już końcówka sezonu żeglarskiego.
2: Chętnych do pływania w jesiennych warunkach jednak nie brakuje.
3: 25 września, Jezioro Święcajty pada. Teraz robią się Mazury dla prawdziwych koneserów. Coraz mniej jachtów, robi się pusto na jeziorach, to ma swój urok, drzewa robią się kolorowe, wieje, są mocne wiatry, pada i człowiek naprawdę wtedy czuje tą jedność taką z żywiołem.
4: Trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
1: Tak jesienną aurę zachwalali turyści w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
6: Dzień dobry, na koniec tygodnia mamy dobrą wiadomość dla kierowców. Otóż w ostatnich dniach paliwo nie podrożało. Mamy też niestety wiadomość gorszą. Paliwo tańsze na razie nie będzie, ale za to może być droższe. Kończymy tydzień, który był ogromnym wysiłkiem dla właścicieli stacji i dla koncernów paliwowych.
7: Za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic.
6: Czyli benzyna pozostaje za 7,99, a diesel za 8,99. Tak wylicza dr Jakub Bogucki z portalu E-Petrol. To oczywiście koszmarnie wysokie poziomy, ale zarówno wydarzenia międzynarodowe, jak i kursy ropy oraz walut wskazywały na to, że te bariery zostaną przekroczone i zaczniemy kierować się w stronę 10 zł za litr. Na razie tak się nie stało. Ceny paliw z poprzedniego tygodnia zostały utrzymane, no ale w najbliższym czasie o takie utrzymanie może być ciężko.
7: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach. Fakt.
6: Ma to jednak nie być przebicie znaczące. Wiele oczywiście zależy m.in. od kursów walut, a na razie euro kosztuje sporo. 4,37 zł, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5,08 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Popołudniowe fakty z Wrocławia. Zaczynamy od zmian na ulicy Peronowej. Remont miał zakończyć się jutro. Wykonawca nie wykonał jednak wszystkich prac koniecznych do przywrócenia pełnego ruchu na tej ulicy. Do zakończenia pozostało przede wszystkim dokładne spoinowanie kamiennej nawierzchni ulicy i torowiska. Na pełne otwarcie Peronowej potrzeba jeszcze około tygodnia. Jednak od najbliższej soboty tramwaje pojadą nowym torowiskiem przy Peronowej. Przez kolejny tydzień zmieniona zostanie jedynie organizacja ruchu autobusów. W jednym kierunku będą one korzystały z jezdni ulicy Peronowej i będą zatrzymywały się jak uprzednio na podwójnym przystanku Dworzec Główny. W przeciwną stronę autobusy pojadą krótkim objazdem ulicami Kołłątaja, Piłsudskiego i Stawową i będą zatrzymywały się na przystanku Dworzec Główny przy ulicy Stawowej. W cierpliwość muszą uzbroić się także kierowcy na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Opóźnienia mają też prace na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie. Choć drogowcy planowali jutro przenieść roboty z jezdni północnej na południową, to prace się przeciągną. Dlaczego, wyjaśnia Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
9: Aktualnie remontujemy dwa węzły, Budziszów i Kąty Wrocławskie. Są one remontowane na jezdni w kierunku Zgorzelca, czyli na jezdni północnej. Jutro planowane było przeniesienie całego remontu na jezdnię południową, czyli drugą, ale w trakcie rozbiórki nawierzchni okazało się, że podbudowa wymaga wymiany, więc zmiana organizacji ruchu przesunie się o tydzień. Musimy rozszerzyć zakres prac. Będziemy wymieniać właśnie głębiej położone warstwy podbudowy drogi. Chodzi o to, żeby ta konstrukcja jezdni w przyszłości była bardziej wzmocniona.
8: Całość prac, przypomnijmy, potrwa do końca roku.
10: Fakty istotne dla Wrocławia.
8: Młodzi ludzie spędzają w sieci długie godziny, co czyni ich idealnym celem dla internetowych oszustów. Jak już wiecie z faktów w RMF 24 Wrocław, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim eksperci z policji i NASK-u tłumaczyli dziś uczniom, jak odróżnić prawdę od internetowej manipulacji. Taka wiedza przyda się jednak każdemu z nas. Oskar Wojtynowski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, w rozmowie z RMF 24 Wrocław wytłumaczył, na co dorośli i młodzież powinni zwracać szczególną uwagę.
11: Remedium, choć ja wiem, że to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale takim remedium, które jest najbardziej skuteczne, to trochę mniej się oburzać. A potem wyszukiwarka internetowa na sam początek jak najbardziej wystarczy, bo bardzo, bardzo często te dezinformacyjne treści, one są bardzo łatwe do zdemaskowania i tak naprawdę zdecydowana większość z nich nie wymaga wielkiej pracy do tego, żeby do tego dotrzeć. To wystarczy chwileczkę poskrobać i już wychodzi, co jest pod spodem.
8: W tym miejscu zapraszam już na kolejne popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. O 18.30 sprawdzimy, czy po ostatnim zajściu na wrocławskim lotnisku pasażerowie portu lotniczego Wrocław mogą czuć się bezpiecznie. Do usłyszenia.

0: Radiu RMF 24 przenosimy się do Mediolanu. Jeśli ktoś dopiero się podłączył lub zapomniał, to przypominam, nasza reprezentacja podejmuje tam w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy Słowenię. Łączymy się z naszym wysłannikiem na te mistrzostwa, Patrykiem Serwańskim.
1: Dzień dobry,
0: Patryku. No to przekaż nam te fantastyczne wieści.
2: No, prowadzimy 1-0, to jest najważniejsze. Było wysokie prowadzenie Polaków w tym pierwszym secie, ale później Rok Możnicz pojawił się na zagrywce i spadała ta nasza przewaga z 20-14, zrobiło się 20-18. Potem w końcu udało się troszeczkę uspokoić sytuację, troszkę powiększyliśmy przewagę, potem ona znowu stopniała. No, mocno ryzykowali na zagrywce Słoweńcy. Efekt jest taki, że piłka setowa, po której zdobyliśmy ten decydujący punkt, to było właśnie zagranie Słoweńca serwis w siatkę. Także rywale dużo muszą ryzykować, o tym mówili też przed meczem, że albo będą grali na maksa, albo nic im się tutaj nie uda zrobić. Troszkę tutaj nas postresowali w tej końcówce tego pierwszego seta, no ale my wykonaliśmy ten pierwszy krok w stronę finału Mistrzostw Europy. Jeszcze dwa trzeba zrobić, także na razie się nie cieszmy, ale jesteśmy o ten kroczek bliżej. To najważniejsze, na pewno warto docenić z jednej strony to, że Słoweńcy, kiedy dobrze przyjmą, to potrafią bardzo szybko rozegrać piłkę i zaatakować. Z tym czasami mamy problemy, ale też nieźle podbijamy. Dobrze radzi sobie Wilfredo Leon, który często musi atakować na potrójnym bloku, no więc wtedy próbuje jakoś ten blok obijać sprytnymi zagraniami. On ma te nie tylko siłowe, ale też techniczne umiejętności, taką smykałkę do tego, żeby gdzieś tę piłkę zmieścić. Także na razie solidny bardzo mecz w naszym wykonaniu i to ważne, set na naszą korzyść.
0: Walczymy dalej i kciuki trzymamy. Patryk Serwański dla Radia RMF 24. Bardzo dziękujemy.
3: Radio RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Niemiecki Bundestag zdecydował, że od początku października do końca grudnia paliwa mają być tańsze o około 17 centów na litrze. Większość ulgi ma wynikać z czasowego obniżenia podatku energetycznego. Koszt rozwiązania dla budżetu federalnego i landów to około 2,5 miliarda euro. Niemcy chcą też przygotować mechanizm ograniczający ceny paliw, który miałby zacząć działać najpóźniej na początku 2027 roku. Natomiast Czechy poszły o krok dalej. Już w poniedziałek rząd wprowadził maksymalne ceny benzyny i diesla, ustalane codziennie przez Ministerstwo Finansów. Limity mają obowiązywać przez cały październik. Dodatkowo rafinerie zostaną objęte tymczasowym podatkiem od wzrostu marż. W Czechach litr benzyny kosztował ostatnio średnio ponad 45 koron, czyli około 8 zł, a oleju napędowego ponad 49 koron, około 8 zł i 80 groszy. A co z polskim programem Ceny paliwa niżej? O tym tuż po godzinie 19 w radiu RMF24. I niestety dobrych wieści mieć nie będziemy, w przeciwieństwie do tych, które napływają do nas z Mediolanu. Polacy i polscy siatkarze w drugim secie półfinałowego starcia ze Słowenią prowadzą w tym momencie 8-7.
1: Tu radio RMF24.

0: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą

0: banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Tylko 24 i 25 września. Wielka promocja w Super Zoo. 20% rabatu na wszystko z kodem PUPIL. Do tego gwarancja najniższej ceny. Kupiłeś taniej? Zwrócimy różnicę. Zapraszamy do Super Zoo w parku handlowym Młyn obok Korony. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
3: Po reklamie.
4: Godzina 18, coraz bliżej. Fakty RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
5: Pierwszy set dla Polaków.
6: Biało-czerwoni prowadzą w Mediolanie ze Słowenią.
5: Stawką tego meczu finał Mistrzostw Europy.
6: Polska blisko porozumienia z USA.
5: Chodzi o utworzenie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot.
6: 2 lata po powodzi ruszyła rozbiórka mostu w Lądku-Zdroju zniszczonego przez żywioł.
5: W jego miejscu powstanie nowa przeprawa.
6: Polscy siatkarze wygrali pierwszego seta w półfinale Mistrzostw Europy. Prowadzimy ze Słowenią 1-0.
5: Mecz w Mediolanie obserwuje z trybun wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Witamy. Ten pierwszy set potwierdził przedmeczowe przewidywania.
7: Dokładnie tak. Opowiem, jak to wyglądało. Prowadziliśmy już 20-14. Słoweńców na zagrywkę wchodzi Rok Morzić. Ta przewaga topnieje do 2 punktów. W końcu jest dobra reakcja naszego zespołu. Trochę odzyskujemy tej naszej przewagi, ale w końcówce seta mamy emocje. Wygrywamy ostatecznie 25-23, no bo Słoweniec serwuje w siatkę. To jest potwierdzenie 2 istotnych kwestii. Po pierwsze, Słowenia, jeśli wyczuje jakąś naszą słabość, to ją wykorzysta, a po drugie, rywale nie boją się ryzyka. Raz się udaje, a raz piłka trafia w siatkę. Tak to już jest. Teraz trwa już druga partia, zapowiada się ciekawa końcówka, dużo walki, kilka takich emocjonujących wymian. W tym momencie prowadzimy w tym drugim secie 19-17. Mediolan, Patryk Serwański.
5: Jesteśmy na finale rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Centrum Serwisowania w Polsce Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot. Decyzja może zostać ogłoszona wkrótce.
6: To zapewnienie wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.
8: To są rozmowy, które wciąż trwają. Ta decyzja, która zapadnie najszybciej, to będzie decyzja dotycząca Centrum Serwisowego Pocisków PAK-ów trzecich. I tutaj jesteśmy już na finale tych rozmów, a właściwie też na finale tej procedury. Złożony przez polski rząd wniosek od strony merytorycznej został oceniony najlepiej ze złożonych wszystkich wniosków. Teraz ta decyzja przechodzi na poziom polityczny. Ja mam nadzieję, że rozstrzygnięcie tej sprawy nastąpi w ciągu kilkunastu najbliższych dni i to będzie pierwszy krok do ewentualnej współprodukcji, bo najpierw centrum serwisowe, potem współprodukcja.
6: Podkreśla wiceszefowa MONU.
5: Historyczny moment dla Lądka-Zdroju na Dolnym Śląsku.
6: Ruszyła rozbiórka mostu przy ulicy Kościuszki, który łączy Starówkę z drogą do części uzdrowiskowej.
5: Przeprawa została całkowicie zniszczona przez powódź sprzed 2 lat. W jej miejscu powstanie zupełnie nowa, lżejsza i bardziej odporna na kataklizmę.
9: Kiedyś mi się wydawało, że nie dożyjemy tej odbudowy, ale tak widzę, że miasto coraz piękniejsze. I te ulice, i chodniki, no i te domki poodnawiane, tak fajnie, fajnie już.
10: Czyli już z optymizmem pewnym patrzycie w przyszłość, bo pamiętam, że początek był trudny.
9: Straszny, straszny, no przeżyliśmy to okropnie, no ale pomalutku, pomalutku chyba większość ludzi się pozbierała po tym wszystkim.
11: Wszystko się zmieniło, wszystko ładnie wygląda tutaj w Stroniu też, pomalutku wszystko. Ja tu jestem od czasu do czasu i widzę, że coś się dzieje.
6: Budowa nowego mostu potrwa około roku. Do tego czasu mieszkańcy muszą korzystać z przeprawy tymczasowej.
12: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
6: W Mediolanie, przypominamy, trwa walka Polaków ze Słoweńcami o finał Mistrzostw Europy. W tej chwili w drugim secie remis 19-19.
5: W sukces biało-czerwonych wierzą ich koledzy z najmłodszych sekcji sportowych.
6: Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z 7-latkami z Warszawy, którzy trenują tak zwaną mini-siatkówkę.
13: Co chcielibyście powiedzieć teraz jako sportowcy naszym siatkarzom?
14: Żeby dobrze grali i że są super.
15: Żeby mieli tą motywację i żeby im dobrze poszło.

0: poszła.
1: Co może być kluczowe, żeby była motywacja, żeby właśnie dobrze poszło?
2: Żeby nie może się nawzajem wspierali.
1: Czyli żeby jeden co drugiemu powiedział przed meczem albo w trakcie?
2: Że jest dobrze i żeby grali dalej.
3: I żeby pili dużo wody, ale żeby się też zmieniali, żeby się za bardzo nie męczyli.
4: No i jest dobrze, przyznajmy. Relacja z meczu Polska-Słowenia w Mediolanie w półfinale siatkarskiego Euro w Faktach o 19.
5: Prowadzimy w drugim secie 21-20. Zapraszamy na Fakty o 19.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
8: Popołudnie z RMF 24. Możecie nas słuchać w internecie, w systemie DAB+, oraz na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A już za chwilę porozmawiamy o tym, czy jest możliwe, aby program CPN powrócił. Ale wcześniej stacja Mediolan, Polska-Słowenia. W drugim secie mamy wynik 21-21.

0: tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. O powrót programu CPN będzie bardzo trudno, przyznaje minister energii Miłosz Motyka. Wczoraj Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz czas na decyzję prezydenta, który już raz taką ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem podobne rozwiązanie rozważają inne europejskie kraje.
1: Polska przyjęła najbardziej masywny, największy program osłonowy w całej Unii Europejskiej. I nikt tyle jak Polska nie wydał, jednocześnie stosując cenę maksymalną. To co widzę, jeżeli chodzi o rynek w Europie, to propozycje pojawiające się podatku od nadzwyczajnych zysków także wśród naszych sąsiadów, jak w Czechach. Myślę, że to powinno dać do myślenia także politykom w Polsce, że ten podatek, który za chwilę będzie rozszerzany na kolejne państwa, myślę, że przede wszystkim będzie dotyczył branży paliwowej, będzie po prostu powszechnością. I właśnie z tych nadzwyczajnych zysków my chcieliśmy sfinansować pakiet CPN na kolejne tygodnie, na kolejne miesiące i mamy nadzieję, że tak się stanie.
2: A jeśli ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm nie zostanie podpisana, to CPN ma szansę wrócić?
1: No będzie o to bardzo trudno. No my po to właśnie przygotowaliśmy ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków resortu finansów, żeby można było go sfinansować. No, to jest sytuacja ekstraordynaryjna, jeżeli chodzi o budżet. Największy program osłonowy już przygotowany przez nas kosztował 5 miliardów złotych, więc dodatkowe miliardy na pewno należałoby skąd wziąć. Dzisiaj nie widać dodatkowego źródła finansowania, nawet pan prezydent go nie wskazuje w swoim projekcie.
0: Z ministrem Miłoszem Motyką rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Prezydent argumentuje niepodpisanie ustawy obawą, że koncerny paliwowe dodatkowy podatek sfinansują z kieszeni konsumentów poprzez kolejne podwyżki cen paliw. Prezydent tłumaczy również skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego tym, że w Polsce prawo nie może działać wstecz. Rządowa ustawa zakłada opodatkowanie koncernów od marca 2026 roku.

0: Radiu RMF 24 ponownie przenosimy się do Mediolanu. Polska 2, Słowenia 0 w półfinałowym meczu Mistrzostw Europy Siatkarzy. To są informacje najważniejsze i od razu łączymy się z naszym wysłannikiem Patrykiem Serwańskim. Witamy ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Patryku, jak przebiegał ten drugi set?
1: Bardzo podobny przebieg do pierwszego, 25-23, identyczny wynik i po dwóch setach tak naprawdę minimalna różnica punktów pomiędzy dwoma drużynami, jaka może być, czyli 4 punkty, no trzeba seta wygrać 2 punktami, tak? Także to jest minimalna różnica, jaka w ogóle może zaistnieć. Z jednej strony więc ten mecz bardzo wyrównany, bo te sety, ta różnica ostatecznie jest bardzo mała, a patrzymy sobie na to, kiedy Słoweńcy prowadzili po raz ostatni w tym meczu, prowadzili tylko raz, to było na początku pierwszego seta, 1-0 prowadzili, od tego czasu ani razu nie byli w tym meczu na prowadzeniu. Także jak sobie spojrzymy w liczby, to ten mecz jest troszeczkę dziwny, prawda? Polacy są blisko zwycięstwa, mają już 2 sety wygrane. Różnica w punktach minimalna. No ale jak patrzymy sobie na to, co najważniejsze, to ten wynik 2-0 robi tutaj robotę. Trochę lepiej serwują może Słoweńcy, mają więcej asów serwisowych, więc no ryzykują. W ataku te oba sety były dość podobne, to znaczy i pierwszy, i Polacy, i Słoweńcy lepiej w tym elemencie grali w pierwszym secie, troszeczkę gorzej w drugim. Patrzę na te statystyki, gdzie tutaj te procenty tak ważne w siatkówce, no to tutaj te różnice też są bardzo minimalne. Także ostatecznie rzecz biorąc, mecz na styku tak naprawdę. Decydują jakieś detale, poszczególne akcje, ale Polacy są na razie lepsi o 2 sety i to jest kluczowe. Zaczyna się set numer 3, jak na razie 1-0 dla Słowenii. No i zaczynamy tę zabawę i zobaczymy, czy ten trzeci set będzie ostatni i czy znowu ta różnica w punktach ostatecznie okaże się minimalna.
0: I oby był to set ostatni. Patryk Serwański, prosto z Mediolanu dla RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: sama.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: Po reklamie.
11: Minęła 18.30. Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Po kilku godzinach poszukiwań policjantom udało się odnaleźć zaginionego 12-latka z Siechnic, który rano wsiadł za kierownicę samochodu i odjechał w nieznanym kierunku. Nastolatek mógł stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Policja zatrzymała go na parkingu w okolicach Zielonej Góry, relacjonuje Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
12: Spływały do nas informacje, że może poruszać się autostradą, zmierzać w kierunku Zielonej Góry. Te wszystkie informacje się potwierdzały. Na szczęście tutaj bardzo szybko podjęte nasze działania. No i można powiedzieć, pościg za tym nastolatkiem doprowadziły do sytuacji, że tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia.
11: Dodajmy, że chłopiec bezpiecznie trafił już w ręce rodziców.
13: Tym żyje Wrocław.
11: Sforsował ogrodzenie, wmieszał się w tłum i nielegalnie wszedł na pokład samolotu do Palermo. Po incydencie z udziałem 23-letniego Tunezyjczyka w popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław pytamy rzecznika portu lotniczego Wrocław Bartosza Wiśniewskiego, czy pasażerowie na wrocławskim lotnisku mogą czuć się bezpiecznie.
14: Od kilku do kilkunastu tysięcy pasażerów wsiada bezpiecznie do samolotów, startuje i ląduje w miejscu docelowym. Jeżeli chodzi o służby, które tu pracują, pracuje zarówno Służba Ochrony Lotniska, Straż Graniczna, jak i policja, która w tej części ogólnodostępnej również patroluje okolice, więc port lotniczy jest bezpieczny, potwierdzają to zarówno kontrole Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jak i funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
11: Przypomnijmy, mężczyznę wyprowadzono z samolotu jeszcze przed startem, trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, gdzie czeka na deportację. To popołudniowe fakty w RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat i teraz o tym, co warto wiedzieć, zanim zawyją syreny. Wojewoda Dolnośląska zachęca do zapoznania się z nową instrukcją postępowania na wypadek ataku z powietrza. To poradnik przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Choć Dolny Śląsk dzieli od granicy spora odległość, to i u nas mogą pojawić się alerty ostrzegawcze, mówi w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
0: Dzisiaj nie mówimy o wojnie takiej konwencjonalnej, czyli wejście samych żołnierzy. Mówimy tutaj także o działaniach sabotażowych, o działaniach dywersyjnych, które mogą wystąpić tak naprawdę w każdej części naszego kraju. Te drony z napędem odrzutowym, one tak naprawdę w ciągu jednej godziny mogą przebyć 600 kilometrów. To jak pomyślimy, jaką odległość ma województwo dolnośląskie od granicy, to wiemy, że tak naprawdę w ciągu pół godziny taki dron może znaleźć się nawet na naszym terytorium. Ważne, by tutaj nikogo nie straszyć. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jak reagować na tego typu zagrożenia, żebyśmy wiedzieli, jak zareagujemy, jak dostaniemy takiego SMS-a.
11: Całą instrukcję znajdziecie na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w jego mediach społecznościowych.

0: Informacyjny wieczór z Radiem RMF 24. Czas na świat polityki. Poseł PiS Michał Moskal zawiesił swoje członkostwo w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Jak poinformował, decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. Zawieszenie ma obowiązywać do czasu, aż kierownictwo partii otrzyma pełną informację dotyczącą wszystkich okoliczności sprawy Zonda Krypto. Wcześniej ujawniono, że Michał Moskal spotkał się na Ibizie z ówczesnym szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Jest oskarżany, że po tym spotkaniu przygotowywał poprawki do ustawy o rynku kryptoaktywów albo miał wpływ na ich treść. Polityk odpiera zarzuty. Jak twierdzi, dokument, pod którym złożył podpis, przygotował ówczesny poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski. Polityk zapewnia też, że ani on, ani związany z nim podmiot nie współpracowali z Zonda Krypto i nie otrzymali od giełdy pieniędzy. Michał Moskal chce również wyjaśnienia, co o działalności giełdy wiedziały instytucje państwa i służby. W swoich wypowiedziach mówił także o podejrzeniach dotyczących możliwego udziału rosyjskich służb, jednak są to jego twierdzenia.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
4: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
3: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
4: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
3: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
13: GWM. Go with more.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: Tu radio RMF24. Zanim Paryż, to wcześniej szybki i znakomity meldunek z Mediolanu. Polska-Słowenia 3-0 w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. W trzecim secie nasi zawodnicy wygrali 25-18. Więcej o tym spotkaniu niebawem, a na razie przenosimy się do Paryża. Po raz pierwszy papież wygłosił homilię w paryskiej katedrze Notre Dame. Leon XIV oświadczył, że odbudowana po wielkim pożarze świątynia może być znowu źródłem natchnienia dla wiernych. Tym bardziej, że jego zdaniem światu, w którym żyjemy, coraz bardziej brakuje wymiaru duchowego. Łączymy się ponownie z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dobry wieczór, Marku.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Marku, co jeszcze Leon XIV powiedział o paryskiej katedrze?
1: Otóż przede wszystkim podkreślił, że ta średniowieczna katedra nie jest tylko zabytkiem, lecz tętniącym sercem kościoła katolickiego we Francji. Może to trochę wyjaśnić fakt, że papież odmówił wcześniej, by po tej odbudowanej po pożarze świątyni oprowadził go Emmanuel Macron. Przypomnijmy, że prezydent Francji bezskutecznie mu to proponował, ale jak sugerują obserwatorzy, Leon XIV wyszedł właśnie z założenia, że katedra Notre Dame nie jest zabytkiem, który się zwiedza, lecz po prostu wielowiekową świątynią, w której odprawiane są nabożeństwa i która jest właśnie w pewnym sensie sercem Paryża dla wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy mieszkają we francuskiej stolicy, jak i tych, którzy przybywają tutaj z całego świata.
0: No właśnie, Marku, wcześniej przybywającego do katedry Notre Dame papieża witały nieprzebrane tłumy paryżan, prawda?
1: Jak najbardziej. To było coś niezwykłego. Szacuje się, że wzdłuż trasy przejazdu papieża w centrum Paryża zebrało się aż ponad 300 tysięcy osób, w tym dużo młodych ludzi i rodzin z dziećmi. Przypomnijmy, że jutro aż dwa razy więcej osób, czyli ponad 600 tysięcy, ma wziąć udział w plenerowej mszy koło paryskich pól elizejskich. Centrum francuskiej stolicy jest już dzisiaj w dużej części z tego powodu zamknięte dla ruchu samochodowego.
0: Prosto z Paryża dla radia RMF24, Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Te tematy budzą emocje już o poranku.
2: Nie ma żadnej fali nienawiści Polaków wobec Ukraińców, nie ma też żadnej fali zbrodni Ukraińców wobec Polaków. Natomiast jest realny problem z tym, że jeżeli będziemy mieć bardzo dużo weteranów wojennych, którym nikt nie udzieli odpowiedniego wsparcia psychologicznego, nikt nie zadba o to, żeby oni nie stanowili zagrożenia, to taki problem się może pojawić.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
3: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
17: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
18: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.

0: Zarządził je prezydent Karol Nawrocki.
1: Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego. Po kilku dniach opadów trudne warunki turystyczne panują w Beskidach. W weekend pogoda ma się jednak poprawić.
0: Reporterka RMF FM Anna Kropaczek rozmawiała z ratownikiem dyżurnym beskidzkiego GOPR-u. Aniu, jak wygląda sytuacja na górskich szlakach?
2: Szlaki są mokre, śliskie, a w wyższych partiach Beskidów w rejonie Babiej Góry czy Pilska trzeba liczyć się z oblodzeniami temperaturą poniżej zera, szczególnie o poranku, a nawet z niewielkimi opadami śniegu. W weekend zapowiadana jest poprawa pogody. GOPR-owcy zwracają też uwagę na trwające rykowisko jeleni. Trzeba zachować ostrożność.
3: Na pewno się nie zbliżać do tych zbiorowisk jeleni, bo mogą być agresywne. Zresztą dzikie zwierzęta, jelenie, jak usły są, raczej będą unikały, będą odchodziły, ale mogą być takie zachowania bardziej agresywne. Były takie przypadki.
2: Mówi ratownik dyżurny beskidzkiego GOPR-u Maciej Stanisławski.
0: W angielskim Bristolu odbył się konkurs sobowtórów australijskiego aktora Jacoba Elordi.
1: Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością, a zakończyło się zaskakująco.
4: Jacob Elordi nie tylko przyciąga do kin miłośników filmu, wpływa na życie swoich sobowtórów. Moje szanse u dziewczyn wzrosły logarytmicznie. Myślałem, że przyjdzie kilka osób, tymczasem przyglądały nam się setki ludzi. Kiedy idę do fryzjera, pokazuję mu zdjęcie Jacoba Elordi, a on strzyże już jak należy, mówią niektórzy uczestnicy konkursu. Z charakterystycznym niedopowiedzeniem i brytyjskim poczuciem humoru, zwycięzcą, a raczej zwyciężczynią została 17-letnia dziewczyna, która postanowiła zachować anonimowość. Sobowtór sobowtórowi nierówny.
0: Finał konkursu sobowtórów streścił korespondent RMF FM, który anonimowy nie jest.
1: No to Bogdan Frymorgan. Nowe fakty o 21:00 przygotuje Katarzyna Podraza.
0: A my, Anna Wachowska i Tomasz Weryński, dziękujemy i życzymy dobrej nocy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy.
0: Od tej informacji rozpoczynamy pierwsze wieczorne fakty sportowe, a zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Dobry wieczór, już tylko jeden mecz dzieli naszych siatkarzy od obrony tytułu Mistrzów Europy. W półfinale w Mediolanie biało-czerwoni pokonali 3-0 reprezentację Słowenii. Mimo że nasi reprezentanci wygrali bez straty seta, no to nie było to łatwe spotkanie, bo zespół z Bałkanów potrafił zanotować świetne punktowe serie, goniąc wynik.
8: Na pewno fajnie, że w trzech setach pokonujemy Słowenię, bo zawsze jest niebezpieczna, zawsze jest groźna. Mogą grać fenomenalnie, mogą grać trochę słabiej, ale trzeba na nich zawsze uważać.
7: Mówił po meczu przyjmujący naszej reprezentacji Tomasz Fornal. W finale biało-czerwoni zagrają z Finlandią lub Francją, a początek tego spotkania o 21:00, a już za 45 minut pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym. Nasza piłkarska kadra na inaugurację kolejnej edycji Ligi Narodów zagra z Bośnią i Hercegowiną. Znamy już wyjściową jedenastkę na to spotkanie i zaraz łączymy się z trybunami PGE Narodowego, gdzie jest nasz wysłanny Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czerku. No to na kogo od pierwszej minuty zdecydował się dziś Jan Urbach?
9: Od bramki Bułka, w obronie Potulski, Bednarek, Kiwior, czyli trójka. W pomocy, w środku pomocy Slisz, Zieliński, Szymański, Kamiński na dziesiątce, na wahadłach Kasz i Skóraś, w ataku Lewandowski. Selekcjoner zapowiadał, że o tym składzie będzie się mówiło, że będą zaskoczenia. No powiem szczerze, polemizowałbym, ale przynajmniej zaskoczenie mamy jedno. Jest nim rzeczywiście 18-letni Kacper Potulski w obronie. Pierwszy gwizdek na Narodowym o 20:45 ze Stadionu Narodowego. Cezary Dziwiszek.
7: A na koniec jeszcze Włochy i złoty medal Mistrzostw Europy dla Klaudii Zwolińskiej. Nasza kajakarka górska okazała się najlepsza w finałowym przejeździe swojej koronnej konkurencji K1 i po 2 latach znów została mistrzynią Starego Kontynentu.
10: To złoto dużo dla mnie znaczy, bo te złote medale zbieram w tej kolekcji, a one najciężej, wiadomo. I niedużo brakowało, a tego złota by nie było, no bo bardzo wysoki poziom był.
7: Mówiła Klaudia Zwolińska, a Mistrzostwa we Włoszech to ostatnia impreza w sezonie dla naszych kajakarzy górskich.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Radio RMF 24.
12: Maciej Sas, zapraszam na wrocławski weekend Radia RMF 24 Wrocław. Miało być mówione o rozrywce, zabawie, ale nie będzie. Będzie o kimś, kto kilku pokoleniom wrocławian, nie tylko wrocławian, zapewniał mądrą rozrywkę. W tym tygodniu zmarł pan Stanisław Szels, wrocławski aktor, artysta kabaretowy, radiowiec. Wspomnimy go wspólnie z dwójką jego przyjaciół. Pierwszy z nich to pan Robert

0: Robert Migdał, dziennikarz Gazety Wrocławskiej.
1: Przeczytałem twoje wspomnienie Stanisława Szelca. Jesteś człowiekiem dużo młodszym od pana Stanisława, a przyjaźniliście się. To musiało być niezwykłe zetknięcie i też chyba niezwykłe dla ciebie bycie z panem Stanisławem, rozmawianie z nim. Człowiek zupełnie niezwykły.
2: O, Staszek był bardzo niezwykły. No, różniła nas oczywiście wiek, tak, bo Staszek był dużo starszy ode mnie, ale wagę mamy podobną i Staszek był potężnym człowiekiem, ja też jestem ze sporą nadwagą, także to nas łączyło.
1: Mieliście wspólny mianownik i pewnie dlatego też się lubiliście, dwóch jowialnych ludzi.
2: Dwóch jowialnych ludzi z podobnym poczuciem humoru, bo Staszek miał niesamowite poczucie humoru i to poczucie humoru po prostu każdy dzień potrafiło nawet najgorszy rozpromienić.
1: W jaki sposób? To znaczy, że specjalnie to robił, że dawka poczucia humoru na lepszy dzień dla ciebie?
2: Ale rzeczywiście, że tak. Wielokrotnie było tak, że Staszek po prostu dzwonił do mnie. Mówiłem, cześć Staszku, coś się stało? Mówi, cześć, wiesz co, chcę ci powiedzieć dowcip. Potem rzucał jakiś przeważnie sprośny dowcip. Mówi, no, żebyś się uśmiał i żebyś miał dobry dzień, także wszystkiego dobrego. No i koniec rozmowy. I to były właśnie takie wrzutki. Albo potrafił na przykład zadzwonić do mnie i powiedzieć, cześć, chciałem powiedzieć ci, że cię kocham, bo jak ktoś usłyszy, że jest kochany, to ma dobry dzień, no to cześć. I to były takie krótkie rozmowy między nami, ja mówiłem cześć i tyle.
1: To bardzo pogodna taka rzecz, która robi każdy dzień, sprawia, że jest lepszy. Po śmierci pana Stanisława, no coś się skończyło, po prostu.
2: No to myślę, że wielu z nas serce mocno zabolało, że Staszka już nie ma, bo on naprawdę wnosił taki promyk słońca w życie wielu osób i tym, jak się zachowywał, tym, co mówił, jego teksty, jego piosenki, przecież i Studio 202, i Kabaret Elita, i wszystkie skecze, no to był człowiek o niesamowicie inteligentny i o potężnym poczuciu humoru.
1: No ale tak naprawdę zostaje po nim ogromna spuścizna, to wszystko, co opowiadał w kabarecie, w radiu, więc tak długo żyjemy, jak o nas pamiętają, to będziemy pamiętać.
2: Tak, będziemy pamiętać wszystkie jego właśnie skecze, piosenki, jego rycerzy, jego z pamiętnika młodej lekarki, jego chłopa i babę, ale też wielu z nas będzie wspominać pewnie jakieś takie spotkania ze Staszkiem. No ja mam takie jedno wspomnienie, na myśl którego się cały czas uśmiecham.
1: Opowiesz nam?
2: Tak, opowiem. Staszek zadzwonił kiedyś do mnie i mówi, słuchaj, co robisz w weekend? Może byśmy pojechali razem w góry.
1: No, wspominając o tej dużej posturze, to ciekawa propozycja.
2: Wiesz co, no ja się bardzo zdziwiłem, bo tak pomyślałem właśnie, no Staszek z nadwagą, ja z nadwagą, jakie góry, ale wiesz co, zaintrygował mnie, powiedziałem, no dobrze, no i Staszek podjechał po mnie w sobotę rano, pojechaliśmy w Karkonosze, no i ta nasza wyprawa w góry była cudowna, moja najlepsza wyprawa w góry, ponieważ nie chodziliśmy po żadnych szlakach, tylko Staszek tam, gdzie mógł, podjeżdżał samochodem na najwyżej jak mógł, wysiadaliśmy, oglądaliśmy panoramę Karkonoszy, oddychaliśmy świeżym powietrzem, po czym wsiadaliśmy w samochód i znowu jechaliśmy gdzieś dalej i oczywiście po drodze, jak to Staszek, zabierał mnie do wszystkich swoich ulubionych restauracji, kawiarni, żebym posmakował, a tu są dobre pierogi, a tu rewelacyjny deser, także to był naprawdę cudowna to była wyprawa w góry ze Staszkiem.
1: Dobrze, że był, mówiąc krótko, tak?
2: Bardzo dobrze, że był i na pewno będzie w naszej pamięci, myślę, że bardzo długo i to nie tylko moje, ale wielu, wielu ludzi.
1: Pana Stanisława wspomnimy też wspólnie z Jerzym Skoczylasym, jego kolegą z kabaretu Elita.
3: Jeżeli
1: i radiowego Studia 202.
3: Pana Stanisława Szelca to był człowiek chyba dwóch oblicz, takiego publicznego i prywatnego, jak sądzę. Co prawda bliżej nie miałem okazji poznać pana Stanisława, chociaż kilka razy z nim rozmawiałem, ale zawsze robił takie wrażenie człowieka bardzo jowialnego, ale jednocześnie wrażliwego i skromnego.
4: No chyba ta ocena pańska jest dobra i jego osoby. Był człowiekiem takim bardzo otwartym. Właśnie ja tę jego otwartość zawsze podziwiałem i mu jej szczerze zazdrościłem, ponieważ on był taki bardzo właśnie otwarty i szczery w stosunku do ludzi, których spotykał. Ja niestety nie mam takiej umiejętności i patrzyłem na to zawsze z podziwem. Staszek zawsze chodził właśnie w wianuszku z kumpli, kolegów, nawiązywał bardzo szybko kontakt.
3: Szybko skracał dystans.
4: Tak jest, szybko skracał dystans, właśnie to go bardzo cechowało i no i to świadczyło też o jego charakterze. Co do jowialności, to rzeczywiście Staszek był człowiekiem takim, który raczej raczej chyba przyjął taką pozę na zewnątrz osoby dosyć takiej poważnej i smutnej, bo najtrudniej go było nawet, zawsze było go namówić do uśmiechu. Pamiętam, jak były nawet jakieś robione tam zdjęcia, fotografie czy tak dalej, czy jakieś tam reklamowe, czy inne sprawy, to mu zawsze no uśmiechnij się tego. To było dla niego największym wysiłkiem było właśnie uśmiechnąć się po prostu.
3: To pewien paradoks, bo przecież jednocześnie lubił rozśmieszać i na scenie, a
4: jak najbardziej. Jak najbardziej, oczywiście. Był kawalarzem, lubił, uwielbiał opowiadać dowcipy. To pierwsze zawsze spotkanie, cześć, a słyszałeś jak i oczywiście leciał kolejny dowcip, mniej lub bardziej aktualny. I wymieniał się tymi dowcipami, był tak zwanym mistrzem garderoby, też jak się to u nas mówiło.
3: To znaczy,
4: że w garderobie zawsze opowiadał kawały. Przecież gdy się siedziało w gronie właśnie występujących osób za sceną w kulisach, to Staszek zawsze sypał anegdotami i kawałami na bieżąco.
3: Panie Jerzy, ale mówiło się też, czy kilka razy słyszałem o tym, że pan Stanisław był mistrzem wciętej riposty.
4: Oczywiście tak, no to jest w ogóle cecha chyba wszystkich, przynajmniej powinna być taką cechą ludzi kabaretu, no bo to jednak przynajmniej w naszym wydaniu ten kabaret bardziej właśnie polegał na tym, gdzie operowaliśmy tylko właściwie słowem, ponieważ kostium czy jakieś rekwizyty były u nas zawsze śladowe, a operowało się słowem, to właśnie
3: dialogi, posiadanie, to była wasza moc.
4: Dialogi,
3: zawsze.
4: Tak, posiadanie właśnie tej umiejętności właśnie ripostowania i reagowania właśnie błyskawicznie na zaistniałą sytuację, to właśnie była sól kabaretu, no i to właśnie to przynajmniej w tym naszym wydaniu i to właśnie i Staszek te cechy oczywiście posiadał.
3: Jeżeli mówimy o kabarecie, no Studiu 202 radiowym w Radiu Wrocław, to była bardzo silna grupa, można powiedzieć, was, państwa. Tam był jakiś lider, czy wy wszyscy jednakowo nawzajem się napędzaliście? No bo wszyscy kojarzą to tę nazwę, Studio 202.
4: No oczywiście tak, znaczy wie pan, litera jako takiego nigdy nie było, ale to też chyba polegało to na tym, że wyszliśmy wszyscy w Studio 202, przynajmniej jakby spod skrzydeł Andrzeja Waligórskiego, który był naszym mentorem, ojca założyciela, tak, i ojca tej całej audycji. I Andrzej miał taki charakter właśnie, że on nigdy nie narzucał, nigdy nie kreował się na lidera, chociaż był oczywiście, nim przynajmniej w naszym mniemaniu był dla nas absolutnie mentorem i autorytetem. Niemniej jednak nigdy tego nie okazywał w jakiś taki właśnie sposób bezpośredni. Ale właśnie sama jego osobowość już powodowała to, że czuliśmy do niego ten pewien, chociaż byliśmy bardzo blisko ze sobą, ten pewien dystans, że wiadomo, że jego, na jego po prostu uwagi i jego opinie trzeba się z tym liczyć po prostu i na to uważać.
3: A jeżeli jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do pana Staszka Szelca, to był człowiek też wielu, można, nie wiem jak to ująć, zawodów, profesji, powołań, bo był aktorem, był kabareciarzem, był radiowcem, parę innych jeszcze rzeczy, można by dodać pewnie. Kim najważniej jest z pańskiego punktu widzenia człowieka, którego blisko znał, pracowaliście razem, też znaliście się na gruncie towarzyskim?
4: Staszek był doskonałym aktorem, ale głównie aktorem radiowym, moim zdaniem. Po prostu ja uwielbiałem dla niego też pisać, bo pisałem dużo właśnie i pisałem już pod jego kątem, bo ja po prostu jak tam wymyśliłem jakąś postać mniej lub bardziej głupią, to po prostu ja już słyszałem Staszka, jak on to będzie mówił i on doskonale to wyczuwał i doskonale w to wchodził. Po prostu.
3: Czyli pan dopasowywał do niego już te dialogi,
4: tak,
3: które on
4: przygotował? Tak, już pod niego, oczywiście, że tak. Także po prostu ja po prostu miałem tę taką małpią zdolność, że od razu odczytywał chyba intencje i bardzo dobrym aktorem. Znaczy bardzo dobrze operował głosem, był świetnym aktorem radiowym i to u niego bardzo szybko przychodziło.
3: Ja wiem, że taka jest kolej rzecz, że po kolei każdy z nas odchodzi. Panowie byliście przez lata związani, no państwo właściwie, nie panowie, bo też były panie przecież w tym gronie, które tworzyły wasze działania. Z tego, co pan Stanisław robił, czego panu będzie brakowało? No wiadomo, zawsze człowieka brakuje jako takiego, bo to jest cały zbiór rozmaitych rzeczy, które trudno czasami nawet określić, ale coś jest takiego, czego brakuje człowiekowi najbardziej.
4: Czego brakuje najbardziej? No właśnie chyba mnie będzie najbardziej brakowało jego aktorstwa radiowego. Tego, że jak już będę pisał tekst kolejny do audycji, bo w dalszym ciągu audycja się ukazuje i po prostu ta maszynka działa dalej, to po prostu będzie mi bardzo brakowało tego, że nie będzie Stacha, że nie będę mógł liczyć na kolejną postać, czy woźnicy, czy jakiegoś tam innego zakapiora, który bardzo lubił się w takie role właśnie wcielać. No tego mi będzie brakowało i podejrzewam, że następcy i zastępcy na pewno nie znajdę.
3: Teraz pan mówi o takiej rzeczy, to jeszcze przyszło mi do głowy, którą podobno kiedyś powiedział pan Andrzej Waligórski do pana Szelca. Wiesz co, Stasiek, ty się nie przejmuj, bo idiotów mogą grać tylko ludzie bardzo zdolni.
4: To jest akurat prawda, tak. Aczkolwiek też Andrzej, jak nieraz szukał, nie wiem, jakiegoś telefonu czy kontaktu, to mówi do Staszka: Staszku, czy ty masz numer tam do kogoś pana X? A Staszek mówi: no nie wiem, sprawdzę. Ty na pewno masz, bo ty różne szumowiny znasz. I najczęściej Staszek znajdował, bo oczywiście, jak już mówiłem z tego, to wracając do początku naszej rozmowy, że był taki otwarty i miał, i znał setki, tysiące ludzi, to zawsze u Staszka można było liczyć na kontakt, właśnie jakiś szukanie kontaktu do kogoś, to, a zwłaszcza do szumowiny, jak to określał Andrzej Waligórski.
1: Jak się okazuje, szef wszystkich szefów też potrzebuje kogoś, kto zna wszystkich i wszystkich potrafi rozśmieszyć.

0: Maciej Sas, kontynuujemy wrocławski weekend w Radiu RMF 24 Wrocław. Tym razem będziemy mówili o tym, jak komunikacyjnie spędzić najbliższy weekend, a właściwie sobotę, bo zbliża się bardzo ciekawa, nie wiem jak to nazwać, to nie jest uroczystość, to jest impreza, zorganizowana przez Klub Sympatyków Transportu Miejskiego we Wrocławiu. Jest ze mną jego prezes, pan Krzysztof Kołodziejczyk. Przygotowujecie państwo sporo niespodzianek. Wszystko, z czym dysponujecie, będzie można zobaczyć. Części, po części będzie można sprawdzić, jak to jeździ i zobaczyć, jak się w tym jeździ. Dużo rzeczy będzie się działo.
1: W sumie zaczynam od dygresji, bo to, że weekend to dobrze, bo w niedzielę też mamy kurs do Oławy, do Muzeum Wena w Oławie, więc zapraszamy o 11 zabytkowym autobusem do Oławy.
0: Dobrze, że nie tramwajem, bo to byśmy nie uwierzyli.
1: Tak, ale dzień otwarty oczywiście w sobotę, dzień otwarty zajezdni Popowice. Od 10 do 17 zapraszamy na zajezd do zajezdni przy ulicy Legnickiej 65.
0: Czyli tutaj, gdzie w tej chwili jesteśmy i rozmawiamy, słychać co zresztą za oknem, bo na terenie zajezdni to jak na terenie zajezdni. Cisza trwa, trochę prac remontowych, natomiast za oknem jeżdżą ulicą Legnicką samochody.
1: Tak, no i będą w sobotę też jeździć zabytkowe tramwaje i autobusy, bo dzień otwarty to nie jest tylko wystawa taboru, oczywiście to można mieć przede wszystkim tutaj na zajezdni, ale to jest też możliwość zobaczenia tych pojazdów w ruchu, czyli zarówno tramwaje, najstarszy z 29 roku, jak i autobusy, najstarszy z roku 72.
0: A ten, w którym siedzimy, Ikarus, z którego
1: roku? On jest z 80 lat.
0: A, to jest młodzieniaszek.
1: Tak. No, więc one będą wszystkie jeździć po Wrocławiu. Kilka linii, między innymi autobusy do Dworca Głównego, tramwaj do Opery i kursy wycieczkowe. Tak po prostu, żeby się przejechać. Nie regularna linia z przystankami, tylko można na zajezdni wsiąść i 20 minut taka przejażdżka, czy to właśnie tym przedwojennym tramwajem, czy autobusem Ogórkiem, żeby zobaczyć, jak to dawniej się po Wrocławiu jeździło.
0: To jest taka impreza, w której nie ma limitu wieku, nie ma też podziału na to starszy, młodszy, kto co wie, kto czego nie wie, bo podejrzewam, że starsi przychodzą tutaj z sentymentu i chcą się przejechać raz jeszcze czymś, czego już nie doświadczą normalnie, a młodsi nie znają takich pojazdów często.
1: No, tak jak zawsze właśnie mówię, że dla części to jest przypomnienie, o, tak dawniej się jeździło, no, a dla części to jest, dla młodszych to jest zdziwienie, prawda, że jak dawniej mogły pojazdy wyglądać, chociażby drewniane ławki, prawda, w tramwajach, no oczywiście wysoka podłoga, a przede wszystkim dźwięk silnika. Te pojazdy są zdecydowanie głośniejsze niż te współczesne.
0: Wrażenia słuchowe, ale też zapachowe często, prawda?
1: No tak, norm euro tutaj niekoniecznie mamy, aczkolwiek niektóre z naszych pojazdów już te normy spełniają.
0: To te młodzieniaszki.
1: Te pierwsze, typu Euro 1. Natomiast właśnie no, jeden z Ikarusów, przy którym, znaczy nie ten, w którym siedzimy, tylko drugi, to właśnie miał taką nalepkę charakterystyczną. Było tam napisane autobus bezpieczny ekologicznie, bo właśnie spełniał już normę Euro 1, to był rok 95.
0: A dzisiaj mamy euro ile? Już się pogubiłem. 7? 6?
1: Chyba tak. Ja w sumie nie wiem, bo to nie mój zakres jakby.
0: Pan trochę w dalsze lata sięga, jeżeli chodzi o pojazdy. Jak dużo tych pojazdów się pojawi? Bo to znaczy pojawi. Pojawi w sensie takim, że będzie można zobaczyć, dotknąć i wszystkie będą jeździć.
1: Pojazdów będzie około 40, nawet ponad. Jeździć będzie około 20, nawet ponad, bo w paradzie właśnie ponad 20 pojazdów pojedzie. Będzie w czym wybierać od tych właśnie najstarszych, przedwojennych, no najwięcej oczywiście lata 80, trochę lat 90. Będziemy mieli też gości z innych miast, bo chociażby będziemy mieli Neoplana z Poznania, będzie właśnie też poznański autosan, no i oczywiście tramwaje krakowskie, które w ramach wymiany cały ten sezon spędzają we Wrocławiu. No już część podejrzewam, że Wrocławian je zna, natomiast no to jest ostatni weekend, kiedy właśnie będą one we Wrocławiu, będzie się można nimi przejechać, bo na początku października wracają do Krakowa.
0: A proszę powiedzieć, który z tych pojazdów, zawsze tak jest, że jeden jest takim ulubieńcem publiczności tych ludzi, którzy tu przychodzimy do was, które cieszą się szczególnie dużym wzięciem? Te stare tramwaje, a może autobusy takie, które już dzisiaj nie spotkamy, nie uświadczymy na ulicach?
1: To zależy od wieku. Jest ewidentnie podział. Starsze osoby to oczywiście te tramwaje przedwojenne, czy też powojenne, no bo nimi jeździli, prawda? O, takim jeździłam do szkoły, albo do pracy. Natomiast młodsi to już te nowsze pojazdy, no bo tamtymi jeździli do szkoły. To jest taka właśnie taka moja historyjka. Akurat dwa tramwaje stały przed halą. Myłem tramwaj Linke Hoffmann Standard, przedwojenny. Obok stał najnowszy z naszych tramwajów, 105. Takie w sumie jeszcze dzisiaj tylko zmodernizowane jeżdżą. No i z tyłu słyszę, o, jaki fajny tramwaj. 105. No tramwaj, który on już ma wartość oczywiście, natomiast z perspektywy przynajmniej mojej, to jest taki najmniej ciekawy, ale właśnie dla młodzieży, one są fajne.
0: Ale kiedy pana słucham, to dochodzę do wniosku, że tak naprawdę jazda to jest jedno, zobaczenie to drugie, ale czasami najważniejszą rzeczą bywa ta rozmowa i dowiedzenie się rozmaitych rzeczy, niuansów tych, chociażby niuansów technicznych, tych pojazdów, którymi wy dysponujecie.
1: W tym celu też chociażby są wykłady i oprowadzania, bo poza wystawą taboru jest też oprowadzanie poza jezdni, chociaż bardziej na obiekcie skupione. Natomiast Tomek Silicki, historyk transportu, będzie też...
0: I przewodnik jednocześnie.
1: Tak, będzie też oprowadzał właśnie po taborze, takie dwa oprowadzania, gdzie on zwraca uwagę na różne takie techniczne, historyczne elementy, też jak to wyglądało podczas remontu, odtwarzania tych pojazdów. No i łącznie mamy 4 wykłady, gdzie też przechodzimy od historii, gdzie na przykład będzie o kolejach linowych we Wrocławiu, bo takie były.
0: Jeszcze przed Polinką?
1: Tak, gdzie będzie też o historii tramwajów, aż dojdziemy do, można powiedzieć, przyszłości. Igor Gisterek z Politechniki będzie mówił o tym właśnie, jaki tramwaj może być w przyszłości, jak ten typ transportu może w przyszłości wyglądać.
0: No, ukoronowanie wszystkiego będzie, jak rozumiem, ta parada, tak?
1: Tak, parada rusza o 17:00, to jest jakby zakończenie imprezy. Większość tramwajów i wszystkie autobusy wyjeżdżają z zajezdni i udajemy się między innymi przez Gondowiankę, Tat do centrum. Tam na ulicy Szewskiej jest zakończenie parady i później jakby to nie jest koniec wbrew pozorom, bo można się tymi pojazdami po prostu przejechać czy wrócić do domu. Te pojazdy rozjadą się na większość osiedli Wrocławia, czasem też poza Wrocław i po prostu będzie można nimi wrócić. Szczegóły u nas na stronie kstm.pl. Tam są wszystkie rozkłady jazdy, tych linii specjalnych, trasy przejazdu.
0: Wszystkie niespodzianki i tak dalej.
1: Tak, wszystko tam jest opisane, więc zapraszamy.
0: A przypomnę tylko, że naszym gościem był pan Krzysztof Kołodziejczyk, prezes Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego we Wrocławiu. Ale na tym nie koniec transportowych niespodzianek, bo oddzielną, mniejszą, ale jednak jakoś tam połączoną z tym, o czym mówiliśmy, organizuje wrocławski MPK i tu...
1: Połączoną właśnie będzie też linia specjalna. Obie te imprezy są połączone, będą dwa zabytkowe autobusy jeździć pomiędzy nimi.
0: Bardzo dziękuję za uzupełnienie, a my w tej chwili do krótkiej rozmowy przechodzimy z rzecznikiem wrocławskiego MPK, z panem Danielem Miśkiem. Takim ciekawym wydarzeniem, które myślę, że zainteresuje wielu wrocławian w sobotę, będzie otwarta zajezdnia na Popowicach, tak, w której zabytkowe wozy stoją, ale też MPK przygotowuje swoje wydarzenie, które też ma być atrakcyjne. Co to takiego, proszę powiedzieć?
2: To będzie piknik bezpieczeństwa, wydarzenie, które organizujemy z myślą o najmłodszych i które służy nam jesienią do tego, żeby przypomnieć najmłodszym, ale też ich rodzicom, jak powinniśmy bezpiecznie zachowywać się wokół powrotu do szkół, przedszkoli, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, na chodnikach, w towarzystwie ruchu.
0: Gdzie i co możemy zobaczyć, uczestniczyć w czym?
2: Na zajezdni autobusowej przy ulicy Obornickiej spotykamy się o 11:00, gdzie zaprezentujemy gry i zabawy, ale też symulacje tego, jak na przykład może wyglądać ewakuacja z autobusu na skutek wypadku, kolizji. Przeżyjemy to na własnej skórze, dlatego to jest rzecz bardzo ciekawa, unikatowa i zapraszamy.
0: Tak naprawdę będzie to więc ćwiczenie swego rodzaju, przygotowanie do tego, że gdyby się zdarzyło odpukać, ale może się zdarzyć, wiedzieć jak się zachować?
2: Dokładnie tak. Pomocne w tym są służby, które będą symulowały takie zdarzenie i na to wydarzenie będzie można dostać się też specjalną linią autobusową właśnie z wydarzenia KSTM-u na zajezdni Popowice. Zatem jeżeli ktoś chce spędzić sobotę rodzinnie z komunikacją miejską, zapraszamy na oba te wydarzenia.
0: I jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o zajezdnię przy ulicy Obornickiej, co poza tymi elementami bezpieczeństwa, podejrzewam, że jakieś jeszcze atrakcje dodatkowe, żeby to kwieciście wyglądało, przygotowaliście, zwłaszcza dla najmłodszych.
2: Będą stanowiska z animacjami, gry terenowe dla najmłodszych, ale będzie też stoisko z wirtualną rzeczywistością. Będzie też można znakować rowery z wrocławską policją. To i wiele więcej już w najbliższą sobotę na zajezdni autobusowej przy Obornickiej.
0: No a przy okazji być może ktoś z tych małych wrocławian postanowi być kiedyś kierowcą autobusu, więc wychowacie sobie zawczasu potencjalnego pracownika.
2: Absolutnie tak, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
0: Czyli co, za kółko autobusu też będzie można zajrzeć, gdyby ktoś miał taką potrzebę?
2: Korzystajmy z tego, że będzie to wydarzenie na zajezdni autobusowej, a autobusów tam będzie od groma. Korzystajmy, że są, siadajmy za kółko i w takim takim bezpiecznym otoczeniu można zobaczyć na własnej skórze, jak praca kierowcy wygląda.
0: Bez pośpiechu i oglądania się na spóźnienia warto się wybrać na obie imprezy, bo to sobota, nie musimy się nigdzie spieszyć. A my za chwilę wspólnie wybierzemy się jak zawsze w piątek na boisko piłkarskiej klasy B. Tym razem odwiedzimy klub Płomień Wisznia Mała.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowid.
14: Po reklamie.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Wracamy do wrocławskiego weekendu Radia RMF 24 Wrocław. Nazywam się Maciej Sas. Teraz pora zajrzeć na kolejne boisko wrocławskiej Bundesligi, czyli zespołu rozgrywek klasy B. Dzisiaj jesteśmy na boisku, na treningu w Wiszni Małej, a naszym gościem jest prezes klubu Płomień w tej miejscowości, pan Roman Piworowicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam panie Macieju, witam.
0: Dodajmy chyba, że grający prezes, zdaje się, jeszcze parę innych funkcji, niech pan wyjaśni, proszę.
1: Tak, jeszcze grający, obecnie prezes, ale grający.
0: Na jakiej pozycji?
1: Prawy obrońca, tak trener wystawia.
0: Trener rządzi, wiadomo, zaraz o to jeszcze zapytam. Dobry sezon macie, 6 zwycięstw, 4 remisy, 1 porażka, miejsce w grupie 9 wrocławskiej klasy B, 4 wysoko.
1: Można powiedzieć, że wysoko, choć mecz z liderem z Wrocławem na własnym boisku troszkę zawaliliśmy na własne życzenie.
0: I troszkę dostaliście bęcki, mówiąc krótko.
1: Bęcki, 5-2 przegrany mecz, na własnym boisku boli, ale na pewno nie zasługiwaliśmy na przegraną. Remis na pewno byłby innym odzwierciedleniem tego meczu.
0: A to znaczy, że macie cele bardzo konkretne, to znaczy gracie też po to, żeby wygrywać, nie tylko po to, żeby się spotkać.
1: Spotykamy się, można powiedzieć, od roku, półtorej roku spotykamy się w takim składzie doświadczenia, czyli doświadczonych zawodników, od 30 do 40 można powiedzieć, ale są też młodzi zawodnicy, którzy dołączyli do nas tutaj z Akademii Piłkarskiej Talent, gdzie mamy obecnie trening.
0: No to właśnie obserwujemy w tej chwili chłopców, tak. No może ci akurat jeszcze nie, bo to jest, zdaje się, że pan też ma swoich też.
1: Mam tutaj swoich dwóch bliźniaków z Krzatów, też trenujących obecnie, więc dlatego też się spotkaliśmy, ale no są juniorzy młodsi, znaczy byli juniorzy młodsi, którzy dołączyli, no 8 chłopaków dołączyło, ostało się 5 chłopaków z tej akademii i oni dołączyli w tym sezonie kolejnych 3-4 chyba młodych chłopaków.
0: Czyli jest szansa na to, żeby awansować, żeby do dużej drużyny wejść?
1: Nie ukrywamy, gramy o awans, jak to będzie, nie wiadomo.
0: Awans do klasy A.
1: Awans do klasy A, dokładnie tak.
0: W tej chwili jest 4. miejsce, jest nieźle, czy jakieś wzmocnienia były przed sezonem? Mówi pan o tym, że nowi się pojawili w zespole.
1: Stricte transferów z innych klubów nie mieliśmy doświadczonych jakichś zawodników. Wrócił do nas Patryk Klimas, gdzieś tam z Tarchalanki, Tarchały. To jest drużyna z Wielkopolski, ale Patryk mieszka miejscowość obok w Krzyżowie. Jest u nas wieloletni też zawodnik, bo kilka lat temu grał u nas. Nasz dobry przyjaciel, kiedyś też sponsor. Może i będzie dalej sponsorem.
0: Tak, po cichutku, niech to zostanie między nami, ale jednak.
1: Tak, więc on wrócił jako ten jeden z doświadczonych, a tak to dołączyło do nas 3 młodych chłopaków z okolicznych klubów albo akademii.
0: Niech pan powie, ujawni, jak to jest tak naprawdę z tymi transferami? One się zdarzają w klasie B i na jakich zasadach to się odbyło? No przecież tutaj nie ma dużych pieniędzy. Jak tutaj się to robi? To po prostu sympatie rządzą, bliskość, coś innego?
1: Lat doświadczeń z tego, co już mówię. No, od 11 lat jestem prezesem, a ciągnę ten wózek tutaj z ojcem, z wujkiem, z prezesami.
0: Rodzinny klub trochę?
1: Nie, rodzinny może nie. Gdzieś tu ojciec i wujek, święty
0: tradycje pamięci, rodzinne.
1: Gdzieś tam byli w klubie tak samo, ale jak mogę wspomnieć, no to transfery między klubami na gminie nie są łatwe. Nie były łatwe.
0: Dlaczego?
1: Zawiść może pomiędzy klubami. Nie chciały kluby gdzieś tam puszczać zawodników.
0: Ale to jest widziane, jak rozumiem?
1: Tak, bo jeden się wzmocni, po co będziesz jeszcze do Wiszni, albo do Ligoty, albo w drugą stronę do Szewc. Wiadomo, gdzieś tam te wioski między sobą tak konkurowały. Teraz nie ukrywam, od 2 lat jest się problem rozwiązał, bo związek też ten problem rozwiązał trochę, bo kluby A-klasowe, B-klasowe, zawodnicy w tej klasie to po prostu są wolnymi zawodnikami, tak?
0: Każdy może przejść i pójść tam, gdzie chce?
1: Dokładnie tak. Tam w młodszych zawodnikach to jest tam trzeba po prostu zgodę mieć, ale ci starsi chyba od 20 roku czy 23, nie będziemy rzucać tymi liczbami, ale możemy po prostu przetransferować tego zawodnika w okresie letnim jako wolnego zawodnika. Okej, rozumiem, jest zima, trzeba mieć zgodę od klubu. To przy każdym zawodniku, czy jest to oldboy, czy jest to 5-letni, 40-letni, czy jest to zawodnik 18-letni, trzeba mieć zgodę klubu, tak?
0: A teraz macie jakąś taką potrzebę, że na którejś pozycji brakuje kogoś szczególnego? Myślicie o tym, żeby się wzmocnić?
1: Nie chcę rzucać tutaj, ja mam swoje...
0: Nie ujawniamy?
1: Nie ujawniamy, ja tam mam swoje pozycje, może gdzieś, którą bym chciał wzmocnić. Jest tu też główną odpowiedzialną osobą od tego jest trener Łukasz Alama, więc on tutaj też rządzi w tym, ja jako prezes nie narzucam mu, że ten ma grać grać ten, bo zachowujmy się profesjonalnie i grajmy jak Bóg przykazał.
0: Płomień Wisznia Mała, rozmawiamy z prezesem, z panem Romanem Piworowiczem. Niech pan zdradzi, jak to jest, no bo wspomniał pan o silnej pozycji trenera, ale jest też grający prezes. No i kto decyduje o tym, że prezes wchodzi na boisko albo schodzi? Prezes decyduje, czy tutaj trener ma główne zdanie?
1: Nie, tutaj prezes nie ma żadnego zdania, ja jestem z zawodnikami jako kolega, z wieloma zawodnikami od wielu lat, z niektórymi tutaj gram 15 lat już nawet, albo i więcej. Jestem po prostu jako kolega, a jako prezes funkcjonuję tu w tym klubie, pomagam, rządzę, ktoś tam mnie sponsoruje,
0: organizacyjnie
1: działamy. Zmienił nam się po latach, zmienił nam się zarząd obecnie przed sezonem. Próbujemy, jest kilku nowych chłopaków.
0: Nowe pomysły.
1: Najważniejsze dla mnie jest to, że ci chłopcy są chłopcy, mężczyźni są z Wiszni i chcą po prostu wejść do klubu jako osoby wspomagające, rządzące. Może jakiś nowy pomysł, tak? Akurat trener Łukasz też dołączył do zarządu jako członek, więc chcemy coś działać więcej niż tylko sobie grać w niedzielę.
0: Już pan powiedział, chcecie też wejść do klasy A, to jest poważna sprawa.
1: Tak. Mamy tutaj takie, no, dla nas dużą mocą przetargową jest ta akademia, tak?
0: Że młodzi mogą grać.
1: Wiem, że z roku na rok tych młodych będzie przybywać. Wiadomo, ta stara kadra, prezes i spółka musi w końcu zrezygnować z grania. Ci młodzi chłopcy, no, mnie to cieszy, bo ja mówię, dużo chłopców jest w Wiszni, tak? I widać potencjał w tych chłopcach, że oni w końcu dołączą.
0: I że chce im się ruszać po boisku, a nie robić inne rzeczy mniej.
1: Nie robić głupot po parku, czy tutaj widzimy naszą piękną zieloną okolicę, tylko wolą przyjść na boisko, a nie niszczyć to boisko, tak? Bo zdarzają się wybryki chuligańskie, że ktoś butelki porozbija, czy jakieś inne rzeczy, tak? A jak jednak są na tym boisku i od małego tu byli na tym boisku, gdzieś tutaj jednak pilnują tego.
0: To jest moje, nie pozwolę zniszczyć, na tej zasadzie trochę.
1: Dokładnie tak.
0: Wie pan co, ale swoją drogą to też jesteście szczęściarzami, porównując was do drużyn na przykład wrocławskich, bo tam jest trochę takie polowanie na boisko. Mało boisk, dużo drużyn. Wy macie swoje.
1: Tak, my mamy swoje boisko od 24 lat i tutaj z inicjatywy starego sołtysa, starego radnego w latach 2003 powstało to boisko. Rolniczymi sprzętami widać boisko, wygląda jak wygląda, jest ładne na tą klasę rozgrywkową, bo też o nie bardzo dbamy.
0: I sami wszystko robicie.
1: Tak, akurat ja też mam swoją firmę, gdzie mam sprzęt do zabiegów agrotechnicznych, które wykonuje się na boiskach, więc...
0: Prezes przyjeżdża i pomaga.
1: Prezes przyjeżdża i robi boisko, jak to się mówi. Gdzieś tam też robię, też pracuję też... po prostu zmieniłem branżę też w stronę boisk, gdzieś tam działam też na innych boiskach.
0: Ale to ułatwia sprawę tutaj u was.
1: Tak, ułatwia to u nas sprawę, bo mówię, jest jakaś tam kasa na piach, jest kasa na trawę, działamy, wertykulujemy, areujemy, wszystko gdzieś tam się działa, tak?
0: No tak, boisko bardzo przyzwoicie wygląda, no po boisku biega ze 30 dzieciaków, to znaczy, świetne rokowania.
1: Powiem tak, to jest mało dzieciaków w chwili obecnej, bo mamy sytuację taką, że odciążamy trochę to boisko też, bo mieliśmy okres taki w tamtym roku jesienią, że to boisko było łyse, bo nawet trawy tu nie było.
0: Za dużo grania,
1: za dużo tych dzieci. Dzięki gminie mamy też drugie boisko dostępne dla siebie, wydzierżawiliśmy boisko jako akademia, wydzierżawiliśmy boisko w Machnicach, dwie miejscowości obok, więc mamy tam taki obiekt do treningu jeszcze jeden.
0: Czy jak ktoś chce, nie wiem, pojawia się, ktoś się sprowadza, często tak jest, nowi ludzie osiadają w tych okolicach, jak może dołączyć do was? To jest bardzo skomplikowane, czy macie się swoich sprawdzonych, czy jak ktoś mówi, że trochę umie grać w piłkę, chciałby, dołącza?
1: Wie pan co, bardzo fajne, ciekawe pytanie, bo jeszcze 2 lata temu byłem sołtysem miejscowości, przez 9 lat.
0: Tutaj?
1: Tak, tutaj w Wiśni Małej byłem 9 lat sołtysem i jak chodziłem, roznosiłem podatki, wezwania podatkowe, gdzieś tam jakiś nowy mieszkaniec się młody pojawił, zapytałem, może grałeś w piłkę, coś tam, jakieś takie zagrałbyś z nami, no i nie ukrywam, 3 chłopaków z Wiśni, przez to obecnych tutaj zawodników, tak trafiło do klubu.
0: A niech pan powie najbliższy mecz, zaprośmy na najbliższy mecz, bo to powiedziałbym będzie takie, jak to ładnie ująć, następny mecz może być oślepiającym widowiskiem, bo zdaje się, że Płomień Wisznia Mała będzie grał z Błyskawicą Szewce, tak? Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak, derbowe spotkanie.
0: Z sąsiadami
1: można powiedzieć, no z sąsiadami może nie, ale derbowe spotkanie, zawsze ciężkie spotkanie, bo Błyskawica Szewce od lat jest wymagającym przeciwnikiem, a w szczególności dla Wiśni wymagającym przeciwnikiem.
0: Czyli mocno konkurujecie, delikatnie rzecz ujmując.
1: Mocno konkurujemy tutaj, ostało się w B-klasie 4 drużyny, ogólnie 5 drużyn się ostało w gminie, bo jeszcze mamy jedną A-klasową w Krzyżanowicach i to jest najmocniejsza w chwili obecnej drużyna, ale tak, no są derby, jest Ligota, jest Szewce, jest Szymanów, jedne derby już wygraliśmy z Szymanowym, przyszedł czas na drugie derby z Szewcami.
0: To najważniejsze mecze są, zdaje się, prawda?
1: To można powiedzieć, że to są takie jedne z najważniejszych meczy na boisku u nas w Wiśninie.
0: Gdzie gracie i o której godzinie, gdyby ktoś chciał zobaczyć, podziwiać?
1: Gramy w najbliższą niedzielę o godzinie 10 u nas na boisku, na naszym obiekcie, więc serdecznie zapraszamy.
0: Gościem cyklu Mała Wielka Liga w programie Wrocławski Weekend Radia RMF 24 Wrocław był pan prezes Roman Kiworowicz z zespołu Płomień Wiśnia Mała. Niczego nie przekręciłem chyba tym razem.
1: Wszystko się zgadza.
0: Dobranoc i do zobaczenia w takim razie na meczu w Wiśni.

0: Ogłoszenie RMF 20.
1: O nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Spotykamy się, pracujemy razem, bo tego wymaga zespół, bo to jest dla zespołu dobre, ale nie twierdzę, że obecnie stosunki między mną a Michałem są doskonałe, bo tak nie jest, no to nie będziemy kłamać, że wiesz, no po tylu latach zbiera się dużo różnych, wiesz, sytuacji, które wymagają wyjaśnienia, dotarcia.
1: Tym razem moim gościem był Jacek Łągwa z zespołu Ich Troje. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już jutro po 18 w radiu RMF 24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF 24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Po reklamie.
18: To już prawie 21. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Witamy.
19: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek stary Licheń w powiecie konińskim. Po wybuchu butli z gazem w jednym z budynków ranne dwie osoby. Śledzimy piłkarskie starcie Polaków z Bośnią i Hercegowiną. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Koniec e-skierowań na szczepienie przeciw COVID-19.

0: 30 osób. Na miejscu działało 6 zastępów Straży Pożarnej. Zdjęcia zniszczonego budynku mamy na rmf24.pl.
1: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
0: Niecały kwadrans gry za nami w pierwszym spotkaniu piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Na razie bez goli. Łączymy się ze Stadionem Narodowym i Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam.
0: Czarku, jak prezentują się Polacy na początku meczu?
2: Sam początek był całkiem niezły, obiecujący bym powiedział. Była jedna, druga wrzutka z Kurasia. Był odbity strzał Piotra Zielińskiego. Kilka wejść Sebastiana Szymańskiego. Polacy ruszyli agresywnie. Wyglądało to naprawdę nieźle. Natomiast po kilku minutach oddaliśmy piłkę. Teraz właśnie to już kolejny raz taki oglądamy obrazek, że to Bośniacy są przy piłce. Ale jak dotąd nie stworzyli jeszcze żadnej groźnej sytuacji. No zresztą niestety my też. Zatem bez konkretów w tych pierwszych kilkunastu minutach. 14 minuta teraz na Stadionie Narodowym. I życzylibyśmy sobie tego, żeby Polacy wrócili do tych pierwszych minut, czyli do takiej dobrej, agresywnej, ambitnej gry. Ze Stadionu Narodowego Cezary Dziwiszek.
0: Dziękujemy za relację i trzymamy kciuki za Polaków. Jedna osoba została ranna po zderzeniu 5 aut na drodze krajowej 35 w Bielanach Wrocławskich. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się lewym pasem. Spór w szczecińskiej spalarni odpadów. Pracownicy domagają się podwyżek i zapowiadają strajk generalny, jeśli spółka nie zgodzi się na ich propozycje. Sprawie w szczecińskim zakładzie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Pracownicy czują się pomijani w tych negocjacjach. Jak mówił mi Tomasz Patyk, reprezentujący związkowców, te rozmowy odbywają się bez ich udziału.
4: Nikt się z nami nie kontaktował, żaden specjalny zespół pana prezesa. Widocznie rozmawia sam ze sobą. Pracownicy oczekują zwiększenia wynagrodzeń. 600 zł brutto dla każdego pracownika. Zmiany sposobu premiowania, zastąpienia jednej premii uznaniowej inną formą wynagrodzenia oraz wypłaty nagrody rocznej. Pracownicy są wściekli, mają dosyć przeciągania sprawy i jesteśmy gotowi nawet do strajku.
3: Z kolei Anna Folkman, rzeczniczka Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, mówi, że negocjacje jeszcze się nie skończyły, a spółka potrzebuje więcej czasu.
5: Rozmowy o wynagrodzeniach w ZUO nie zostały zakończone. Zarząd jest cały czas gotowy do dalszych rozmów, ale powinny odbywać się one spokojnie, merytorycznie i z uwzględnieniem realnych możliwości spółki.
3: W szczecińskiej spalarni odpadów pracuje obecnie ponad 120 osób.
0: Ruszyły ogólnopolskie bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi nowym, zaktualizowanym preparatem. W tym sezonie jest ważna zmiana. Nie ma już e-skierowań na szczepienie. Zapisywać trzeba się bezpośrednio w przychodniach i wybranych aptekach.
6: W dniu wczorajszym dotarły do nas szczepionki na nowy sezon 26-27. Mamy duży zapas, mamy 400 szczepionek.
7: A zapisów ile?
6: No w tej chwili mam zapisanych około 100 pacjentów.
7: Czyli są wolne terminy, można po prostu przyjść?
6: Tak, można przyjść, bo jak dzwoni do pacjentów ich informuje, to pacjenci czekają cały czas na skierowania, więc zmiana jest taka, nie będzie żadnych skierowań, tylko można po prostu przychodzić, w tej chwili są już szczepionki.
7: Długo musieli Państwo czekać na wolny termin?
8: A w ogóle zadzwoniła do nas pani z apteki i zaprosiła.
7: Ile trwała cała procedura, gdy Państwo przyszli na szczepienie, ankieta?
8: Ankieta, rejestracja, 20 minut.
7: Pamięta Pan, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
9: Z piąta chyba.
7: Wszystkie pan brał do tej pory?
9: Tak, oczywiście. W moim wieku trzeba się szczepić.
0: Usłyszał w punkcie szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Na początek faktów sportowych mecz Polski z Bośnią i Hercegowiną zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Za nami 16 minut tego spotkania, którym inauguruje nasza reprezentacja rywalizację w dywizji B Ligi Narodów. Mecz z trybun Stadionu Narodowego śledzi Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy.
2: Dobry wieczór, ponownie.
11: No Czarku, ten początek optymistyczny, no ale z każdą chwilą Bośniacy budują swoją przewagę w tym meczu.
2: Tak, to znaczy ja też nie powiedziałbym, że to jest jakaś wielka przewaga Bośniaków. Oni po prostu byli przy piłce. Polacy piłkę oddali, nie wiedzieć czemu. Być może dlatego, że jak wiemy, mistrzami świata w rozgrywaniu ataku pozycyjnego nie jesteśmy. Jeżeli to jest jakaś taktyka, okej. Okay. Natomiast powiem szczerze, że trudno będzie dojść do sytuacji bramkowych, jeżeli będziemy grali w ten sposób i nastawiali się tylko na szybkie kontrataki. Teraz wrzutka w pole karne. Polacy w ataku, ale chyba nic z tego większego niestety nie będzie. Na razie minuta 18 na Stadionie Narodowym. Polska remisuje z Bośnią 0-0.
11: A na Stadionie Narodowym na pewno

0: pojawimy się jeszcze w kolejnych faktach sportowych RMF FM. Grają też nasi grupowi rywale w Lidze Narodów. Szwedzi właśnie objęli prowadzenie w meczu z Rumunią. Tam 21 minuta gry i do bramki przed chwilą trafił Aleksander Isak, a w roli selekcjonera reprezentacji Francji debiutuje dziś Zinedine Zidane. Trójkolorowi grają na wyjeździe z reprezentacją Turcji. Tutaj 17 minuta meczu, jest bezbramkowy remis, a w wyjściowej 11 Francuzów między innymi Mbappe, Dembele czy Olise. Bez straty seta polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali Słowenię. Jak podkreślał po meczu nasz libero Jakub Popiwczak, w każdej z partii były trudne momenty, z których udało się jednak wyjść, a to pokazuje siłę zespołu.
1: Pierwsza i druga mieliśmy już przewagę, a końcówki były bardzo ciężkie i robiło się ciepło. W trzeciej partii natomiast jak zyskali kilka punktów z przodu, widać, że ta gra im się bardziej zazębiła, to u nas był spokój i robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać.
0: Mówił Popiwczak, w finale nasi siatkarze zagrają z Francją lub Finlandią. To spotkanie drugie półfinałowe przed chwilą się rozpoczęło. Jak na razie w pierwszym secie jest remis 3-3, a na PGE Narodowym nadal bez bramek w meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Radio RMF24.
3: Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Ferster, jestem przewodnikiem po Wrocławiu. Witam Was w programie Wrocławski Przewodnik. To już nasze trzecie niedzielne spotkanie, więc myślę, że najwyższy czas przejść na ty. I tak właśnie chcę się od dziś do Was zwracać, to taka pierwsza ważna zmiana. Druga to taka, że dziś nie jestem w studiu RMF24 Wrocław sam. Jak to miało miejsce do tej pory? Mamy dzisiaj gościa. Postanowiłem, że od czasu do czasu, w czasie naszych niedzielnych spacerów, tych radiowych spacerów po Wrocławiu, będę zapraszał takiego gościa, który będzie miał mnóstwo wiedzy, którą będzie chciał się z nami podzielić, bo po prostu mam takie wrażenie, że czasem warto jest, żeby zapraszać takie osoby, które rzeczywiście mają wiedzę, pracują w tym miejscu, więc ta nasza wiedza, choćby nie wiadomo jak wielka ta wiedza przewodnicka, nigdy nie będzie taka jak tych ludzi, którzy te miejsce tak dobrze znają. A dziś będziemy rozmawiać o miejscu absolutnie niezwykłym, o miejscu unikatowym na mapie Wrocławia, ale o miejscu unikatowym także myślę w skali europejskiej, przynajmniej w pewnym sensie unikatowym, dlatego że dziś chciałbym zabrać Was na wycieczkę po kompleksie XIX-wiecznych klinik Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. W związku z tym zaprosiłem do studia Wiolę Samborską, dyrektorkę Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Cześć Wiola, witam Cię w studiu.
4: Cześć, dzień dobry Arku, dzień dobry Państwu.
3: No właśnie, jak słyszycie, jesteśmy z Wiolą już od wielu lat na ty, więc nasza gościni no idealnie nam się wpasowała w ten klimat tego naszego przejścia na ty, więc może zaczniemy od tego. Chciałbym, żebyśmy opowiedzieli dzisiaj naszym słuchaczom o tym, dlaczego te kliniki są wyjątkowe. Mówimy o tych klinikach starych. No wiadomo, że Uniwersytet Medyczny to jest wielka instytucja. Ja chciałbym się skoncentrować na tym starym kompleksie klinik, tych położonych w rejonie ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Pastera, Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu. Tych historycznych klinik Uniwersytetu Medycznego. Powiedziałem, że proszę, żebyś powiedziała, dlaczego są one wyjątkowe, no to od tego zacznijmy. Dlaczego one są wyjątkowe?
4: One są wyjątkowe, ponieważ ten kompleks powstał jako całokształt. To nie były kliniki budowane, one były oczywiście budowane jedna po drugiej, ale w zamyśle takim strategicznym podjęto decyzję po tym, jak medycyna się rozwijała, że potrzebują we Wrocławiu, wtedy w Breslau, kompleksowego miejsca, w którym wszystkie choroby na ten czas aktywne, wszystkie schorzenia będą miały swoje miejsce i tam będą mogły być leczone. No i pierwsza klinika, która powstała, to była Klinika Chorób Kobiecych. To jest dzisiaj Chałubińskiego 3. Przepiękna sala, sala wykładowa, która jednocześnie wtedy była salą operacyjną. Proszę sobie wyobrazić, że jak się cofniemy do XIX wieku i pomyślimy sobie, jak wtedy wyglądały operacje, no to zupełnie odbiegają one od naszych dzisiejszych standardów. Wtedy to, co było kluczowe do operacji pacjentki w tym wypadku, bo mówimy o klinice chorób kobiecych, to czterech mocnych mężczyzn, którzy trzymali pacjentkę. Studenci mieli osobne wejście, bo w 1906 roku dopiero kobiety mogły studiować medycynę, więc mężczyźni mieli osobne wejście, żeby nie zarażać pacjentek. Natomiast operatorzy, czyli ci, którzy ginekolodzy, którzy się zajmowali samymi operacjami, wchodzili zazwyczaj w takich niezbyt czystych ubraniach, ponieważ jeszcze wtedy nie do końca aseptyka, tak, o której mówimy.
3: To jest wątek, który na pewno jeszcze będziemy poruszać.
4: Wrócimy
3: dzisiaj
4: na niego, tak, do na pewno, pewno. I pewnie nie raz. Natomiast przychodzili i próbowali operować, jednocześnie opowiadając studentom, bo to był jednak, to była klinika, czyli miejsce, gdzie uczyli się również studenci, co robią, jakie schorzenia występują u danej pacjentki i jak to wygląda. I to była pierwsza klinika chorób kobiecych. Kolejna klinika, moja ukochana, ulubiona, wybrana przeze mnie na przyszłą siedzibę Centrum Odkryć Medycznych, była klinika chirurgii ogólnej.
3: Tak.
4: Ona jest przy Marii Curie Skłodowskiej 66-68. Potężny, 10-tysięczny metrów kwadratowych.
3: Tak. 10 tysięcy metrów kwadratowych.
4: Tak, 10 tysięcy metrów kwadratowych to jest taka powierzchnia, że tak, jak nawet się o niej mówi, to już człowiek jest w stanie wyobrazić, że jest dużo. I tam ta klinika jest naprawdę świadkiem wielu światowych odkryć medycznych.
3: Tak, ja, wiesz co, Wiolu, ja bym chciał, żebyśmy oczywiście o tym sobie powiedzieli za chwilę, bo na początku chciałbym, żebyśmy tak naprawdę przedstawili właśnie jakby wyjątkowość tego obiektu. Opowiedzmy sobie w ogóle, jak to wygląda, może, bo to jest, ja wiem, że wielu z nas wrocławian tam bywa, ale często jest tak, że my nawet nie mamy takiej refleksji, jak tam chodzimy, że to jest taki jednorodny kompleks budynków rozłożony na olbrzymiej przestrzeni. To jest 5 hektarów, prawda?
4: Tak, to prawda, że on jest rozłożony, ale do tego to, co nas najbardziej fascynuje dzisiaj, z punktu widzenia medycznego i tego, co wiemy, to, że ten kompleks był zaprojektowany nie tylko bardzo dobrze architektonicznie, ale również zadbano o efekt zielonej przestrzeni, czyli coś, co dzisiaj upychamy małe roślinki w nowoczesnym budownictwie, żeby było zielono. Wówczas nie uważano, że to jest marnowanie przestrzeni, ale starano się bardzo dużo roślin, drzew sadzić wokół. Są zdjęcia w starych dokumentach, w których widać, że takie pojedyncze małe gałązki rosną, są świeżo zasadzone drzewa. Nawet z moim zespołem próbowaliśmy dociec, czy któreś z tych drzew to jest rzeczywiście to drzewo, które występuje na zdjęciu, ale to jest niesamowite, że dookoła jakby mamy taką zabudowaną przestrzeń, rotundę, można by było powiedzieć, i wewnątrz jest po prostu zielony, dzisiaj byśmy powiedzieli, park kieszonkowy.
3: To prawda, wiesz co, ja na chwilkę ci przerwę, bo chciałbym, bo ja sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy słuchacze radia byli w tym miejscu albo mieli z nim kontakt. Ja tylko pozwól na chwilkę, dobra, ja wiem, że ty możesz mówić godzinami na ten temat. Ja tylko muszę to uporządkować w tym sensie, że chcę przypomnieć państwu tak. Mówimy o tym zespole klinik przy ulicach Chałubińskiego, Marii Curie Skłodowskiej.
4: Pastera.
3: Pastera, dokładnie. I to wygląda tak. Jak mówimy o elewacjach tych budynków, są to takie obiekty, które są licowane taką czerwoną cegłą, klinkierową, bo to
4: tak,
3: ważne.
4: Zdecydowanie.
3: Zresztą to w ogóle jest charakterystyczne dla Wrocławia właśnie drugiej, tak, połowy XIX wieku, ten typ architektury. Czyli mamy taką piękną, czerwoną cegłę, z nią kontrastują takie białe blendy, jakby takie obramowania. To nie na wszystkich budynkach to zależy. Do tego mamy przepiękne zielone framugi. I to też jest zasługa Uniwersytetu Medycznego i ja bym chciał to podkreślić, że naprawdę wrócono do tych oryginalnych framug. Czyli mamy po pierwsze takie bardzo charakterystyczne budynki. Okna w tych budynkach są zawsze bardzo wysokie, szerokie, łukowate. Chodziło o to oczywiście, żeby dostarczyć jak najwięcej światła. Wnętrza zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną higienę, o czym Wiola zapewne zaraz nam opowie bardzo dokładnie, bo tutaj jest parę takich wątków wyjątkowych w skali światowej, nawet nie europejskiej, o których będziemy mówić, więc ja tu uporządkuję. Czyli mamy tak, takie samowystarczalne miasteczko, można tak powiedzieć?
4: Tak, samowystarczalne miejsce, które dostarcza pacjentom i operatorom tego, czego potrzebują.
3: Bo tam było tak, prawda, powiedzmy Wiolu, bo tam było tak z tego, co ja gdzieś tam przeczytałem, że poza tymi budynkami samych klinik, no to były też inne obiekty i one były zaprojektowane do tego, żeby służyć tamtym budynkom.
4: Na przykład dzisiejsze Centrum Symulacji Medycznej, odrestaurowany kompleks, to była pralnia i kuchnia jako zaplecze dla szpitala, który tam był. Tak? Mhm. Musimy o tym pamiętać, że wtedy nie było takich możliwości, jakie mamy teraz. Zresztą ten kompleks klinik powstawał i myślę, że to jest fajne, żeby sobie zapamiętać, jak budowano również zoo wrocławskie i kończono most Zwierzyniecki.
3: Tak, to jest ten czas w historii Wrocławia.
4: Wszyscy, którzy dzisiaj mieszkają we Wrocławiu albo u nas byli, no nie wyobrażają sobie takiego momentu, w którym nie byłoby mostu Zwierzynieckiego. No, nie ma takiej, prawda? W ogóle nie ma takiej opcji. A jak wrócimy sobie do XIX wieku, to wtedy rzeczywiście to były takie początki, kiedy ten most był budowany, kiedy zoo wrocławskie powstawało, no i kiedy
3: Zresztą sam kompleks klinik, prawda? To jest jakby taka budowa od samego początku, ale o tym powiemy sobie za kilka minut, bo na razie krótka przerwa. Zapraszam Państwa, zapraszam Was, od dzisiaj jesteśmy na Ty. Zapraszam Was już za parę minut po krótkiej przerwie na muzykę.

0: Witam Was w drugiej części programu Wrocławski Przewodnik. Dziś z Wiolą Samborską, dyrektorką Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Rozmawiamy o tym zabytkowym kompleksie klinik położonych przy ulicy Pastera, Marii Curie-Skłodowskiej, Chałubińskiego. I Wiola zapewne zaraz nam opowie, ale ja muszę tutaj wejść Wioli w słowo. Muszę Wam powiedzieć, jak to w ogóle wszystko się zaczęło. Otóż słuchajcie, pomysł takich niezależnych miasteczek, o których mówiliśmy w poprzedniej części, takich uniwersyteckich dzielnic, klinik, połączenie wielu autonomicznych budynków jednocześnie z salami wykładowymi, z laboratoriami badawczymi dla studentów, to wszystko zaczęło się, narodziło się w XIX-wiecznych Niemczech. No i teraz tak, na pewno są tacy, którzy na tyle świetnie znają historię medycyny, że zaraz powiedzą, no hola hola, ale to już tak naprawdę zaczęło się wcześniej, no bo mamy przykłady studentów przy łóżkach chorego jeszcze z przełomu XVII-XVIII wieku. I rzeczywiście tak było, takim w ogóle chyba najbardziej spektakularnym przykładem jest Leida. I tam rzeczywiście tak się działo, tak jak powiedzieliśmy, na przełomie XVII-XVIII wieku. W ogóle zresztą tak by ta nauka studentów przy łóżku chorego potem się rozwinęła w Wiedniu, w Paryżu, to są takie najbardziej znane szkoły. A ktoś z Was powie mi, no dobra, słuchaj, Jarek, ale przecież to było tak, że taka szpitalna architektura pawilonowa, tak, tych takich osobnych budynków, że ona też możemy znaleźć przykłady wcześniej w Anglii, Francji. Owszem, tak, możemy, ale to były szpitale zwykle wojskowe, nastawione tak naprawdę na izolację pacjentów, na to, żeby ich odseparować, a nie w tym kontekście, w jakim stało się to w XIX-wiecznych Niemczech. Bo dopiero tam po raz pierwszy połączono tę ideę. Ja Wam przypomnę, samodzielnych budynków dla poszczególnych chorób, nauczania w tym samym miejscu studentów przy łóżku chorego, nowoczesnej nauki laboratoryjnej, czyli stworzono po raz pierwszy taki nowy, unikalny twór urbanistyczny i to jest takie miasteczko klinik uniwersyteckich. Tak jak powiedziała Wiola, to było także taka pierwsza, najbardziej znany taki kompleks, to jest kompleks w Halle, ale takie dzielnice w XIX wieku powstają we wszystkich największych miastach Niemiec. To jest Berlin, Monachium, Lipsk, Wrocław. Największe miasta mają takie projekty. Pierwszy, tak jak sobie powiedzieliśmy, to jest ten kompleks w Halle. Zaprojektowany, ja o tym powiem dlatego, że to się zapewne pojawi za chwilkę, zaprojektowany przez Ludwika von Tiedemanna. I to jest ten sam człowiek, który potem zaprojektował ten wrocławski kompleks. A jak to się stało, że ten wrocławski kompleks powstał? Jak to się stało, że mamy tak niezwykłe, unikatowe założenie urbanistyczne, medyczne we Wrocławiu? No to tu już chciałem zapytać Wiolę, która nam na pewno zaraz to wszystko dokładnie opowie. No więc jak to było we Wrocławiu, prawda? Tam mamy XIX-wieczne Niemcy, powstają takie kompleksy w różnych miastach. Wrocław jest jednym z największych, więc powstaje ten kompleks bardzo wcześnie. Jak to wszystko wyglądało?
1: Warto zaznaczyć, że ten kompleks dzielnic klinik uniwersyteckich powstał dokładnie w rok, właściwie decyzja powstała w rok po tym, jak ukończono kliniki uniwersyteckie w Halle.
0: Czyli te pierwsze.
1: Mamy pierwszy taki pierwowzór, powiedzmy, w Halle i w 1885 roku podejmują decyzję, no wtedy władze na szczeblu rządowym w Berlinie, żeby wybudować gigantyczny, taki nowoczesny kompleks. To jest rok 1883, czyli mamy 2 lata wcześniej. Podjęło ją pruskie Ministerstwo Wyznań, Oświaty i Praktyk Medycznych. Mhm, tak. To się wtedy bardzo skomplikowanie nazywało. Natomiast
0: to jest decyzja rządowa, to
1: tak,
0: jest kluczowe,
1: właśnie,
0: to,
1: tak, chciałem powiedzieć, że to zapada na szczeblu rządowym i wtedy wszyscy się podporządkowują, nie dyskutujemy i nie ma też problemu z finansowaniem tego kompleksu, bo to finansowanie, no to były naprawdę wtedy gigantyczne pieniądze.
0: Tak, ja też tak słyszałem.
1: Ale zanim to myślę, że warto zastanowić się nad tym, dlaczego akurat Breslau wtedy. No mamy wrocławskich profesorów, którzy regularnie jeździli do Berlina, do Halle, chcieli unowocześniać swoją infrastrukturę i trochę im już było w tym naszym Wrocławiu, w tym naszym Breslau
0: tak,
1: ciasno.
0: Bo to jest tak, że rzeczywiście ta infrastruktura medyczna przed tym, zanim powstaje ten, no ona nie
1: no
0: jest...
1: No była trochę przestarzała i myślę, że to był taki moment, były takie miejsca, w których ten stan sanitarny był po prostu katastrofalny. katastrofalny. Tak. Miasto się bardzo mocno i szybko rozwijało, w związku z tym potrzeba było takiego mocnego uderzenia i takiego zastrzyku nowoczesnej medycyny.
0: Ja przypomnę, że w tym poprzednim odcinku ja wam mówiłem, że słuchajcie, na początku XIX wieku Wrocław był trzecim największym miastem w Niemczech. W tym czasie, o którym teraz mówimy, to jest piąte największe miasto w Niemczech, więc to naprawdę, to nie mówimy, ta decyzja rządowa to nie jest efekt jakiegoś takiego, prawda, że wybudujmy gdzieś coś, tylko to jest po prostu wielka niemiecka metropolia w tamtym czasie.
1: Tak, to po pierwsze. Po drugie, też systematyczne wywielanie presji przez tych profesorów, którzy jeździli i potrzebowali unowocześnionej infrastruktury medycznej, spowodowało, że to pruskie ministerstwo taką, a nie inną decyzję podjęło, zatwierdziło projekt budowy kompleksu instytutów naukowych, to się bardzo ładnie wtedy nazywało, i klinik we Wrocławiu. Czyli mamy decyzję o tym, 1883. I teraz wróćmy do finansowania, bo myślę, że to jest niebywale w naszych czasach szczególnie istotne.
0: Proszę w czasach, kiedy, umówmy się, brakuje pieniędzy
1: na wszystko.
0: Na wszystko, ale na naukę, badania naukowe.
1: Nauka jest w ogóle, może nie w powijakach, ale medycyna jest taką nowo rozwijającą się gałęzią. Widzimy w tym jako społeczeństwo przyszłość, ale chyba jeszcze nie tak bardzo, żeby ją tak bardzo dofinansowywać. I teraz uwaga, 6 milionów marek w złocie.
0: No naprawdę, już sama ta liczba robi wrażenie, choć jak sobie to przełożymy, jakby uzmysłowimy sobie, jak wielkie to były w tamtym czasie pieniądze, to się wydaje aż nieprawdopodobne.
1: Tak, ale myślę, że to też jest taka skala i potęga gospodarcza ówczesnego cesarstwa niemieckiego, czyli ja tutaj zacytuję rektora profesora Ponikowskiego, albo grubo, albo wcale.
0: No właśnie. I tak, dokładnie.
1: I jak myślę, że tak, jak już budować to na całego. I możemy sobie też myśleć o tym, że to jest taki sygnał do społeczeństwa, że to jest priorytet, który Niemcy w swojej decyzyjności dają nauce, to po pierwsze, a po drugie również Wrocławiowi, czyli wtedy Breslau, które jakby poprzez budowanie tak nowoczesnych klinik jednak wzrasta do tej rangi takiej topowej, nawet nie wiem, czy wtedy nie do pierwszej trójki, właściwie to na numer jeden lekko
0: Absolutnie.
1: Się przesuwa. To jest istotne z punktu widzenia rozwijającego się całego miasta, nie tylko medycyny,
0: Dokładnie.
1: Ale też samej nauki, bo przecież mamy tutaj zaplecze takich wybitnych akademików.
0: O, to jeszcze o nich porozmawiamy, tak,
1: to za chwilę.
0: Na pewno.
1: Natomiast mamy również coś, co powoduje, że ludzie chcą przyjeżdżać do tego miasta.
0: Znaczy, Breslau, bo taka jest niemiecka nazwa Wrocławia. Wrocław to jest miasto, które w tamtym czasie jest po prostu jedną z niemieckich metropolii, jest jednym z najważniejszych miast. A fakt, że tak jak powiedziałaś, ktoś, rząd niemiecki przeznacza 6 milionów marek w złocie na to, żeby wybudować tu kompleks klinik, po pierwsze dowodzi tego, że Wrocław jest ważny, po drugie dowodzi tego, że nauka i medycyna są ważne, że naprawdę...
1: Tak, to jest taki mocny sygnał, tak jakby wyobraźmy sobie dzisiaj, że rząd decyduje, że, nie wiem, Wrocław będzie miał gigantyczny, nowoczesny, największy w Europie Centrum Odkryć Medycznych.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: To jest ten moment.
0: To jest ta skala.
1: To jest ta skala i to jest właśnie taki element, który warto zaznaczyć. Ale pomyślmy teraz sobie o tym, na co poszły te pieniądze.
0: No właśnie.
1: Bo wiadomo, to co powiedziałeś, czyli mamy elegancką...
0: Piękną architekturę.
1: Piękną... powiedziałabym w każdym szczególe dopracowaną architekturę. Mówię w każdym szczególe, bo ten system identyfikacji wizualnej, który na dzisiaj jest bardzo... Dbamy o niego, ale też myślimy już nie tak perspektywicznie. Tam odegrał bardzo, bardzo istotną rolę. Tak. Czyli cały kompleks, każda klinika zaprojektowana w podobny sposób. Mamy wnętrze, mamy wejście samo, które jest zaprojektowane... Powiedziałabym na dzisiaj bajecznie, bardzo gotycko
0: i polichtaczne. To jest przepiękna architektura,
1: tak,
0: tam się wchodzi.
1: Połączenie metalu, bo wykończenia, które są, te szczegóły, o których mówię, są wykończone metalem. Do dzisiaj lampy przed wejściem zdobią rzeczywiście te budynki. To wygląda dostojnie, nawet momentami chyba majestatycznie, powiedziałabym.
0: Myślę,
1: wiem, że
0: tak.
1: Używam bardzo dużych słów, ale rzeczywiście one takie były.
0: Tak, znaczy, my, wiesz co, przerwę ci, bo my dzisiaj z naszej perspektywy perspektywy, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy żyją w XXI wieku, możemy, patrząc na tą architekturę, nie widzieć tego, jak to było naprawdę piękne, wyjątkowe i majestatyczne, bo tak naprawdę było. W tamtym czasie to musiało być naprawdę, no,
1: i spójne wizualnie. To jest bardzo ważne, że każda z tych klinik, ktokolwiek by nie wszedł do wnętrza, do środka, tylko do przedsionka, już jasno i wyraźnie wiedział, gdzie jest.
0: Wiolu, muszę ci przerwać, musimy zrobić krótką przerwę.
1: Dobrze, zrobimy przerwę.
0: W następnej części
1: opowiem, na co poszło 6 milionów marek.
0: No i to jest świetne pytanie.

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.
9: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Witam Was ponownie w programie Wrocławski Przewodnik. Jest dzisiaj ze mną Wiola Samborska, dyrektorka Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. No i rozmawiamy o klinikach. Skoro o klinikach już wiemy, jak to wszystko się zaczęło, więc w związku z tym ja chciałbym zapytać, jak to zaczęło się tu, u nas, we Wrocławiu. Mamy rok 1883, rząd pruski przyznaje dotację w wysokości 6 milionów marek w złocie na to, żeby to powstało. Powstają takie miasteczka w Niemczech, powstają też w Europie. No właśnie, jak to wyglądało w ogóle?
1: Ponieważ ja obiecałam, że opowiem najpierw, na co poszło 6 milionów marek w złocie, więc myślę, że to, co było istotne, oczywiście same budynki, czyli mamy z zewnątrz, ale inspirujące na owe czasy było to, że powstały tam skomplikowane instalacje sanitarne, czyli każdy pawilon, każda klinika powinna mieć taką niezależną, nowoczesną wentylację, wymuszoną mechanicznie. Co więcej, muszę powiedzieć z perspektywy osoby, która nawet pracuje w jednym z tych budynków, że tak to działa. Aha. Wciąż.
0: Czyli działa, tak?
1: Tak, ogrzewanie parowe, sieć wodociągowa, pomyślmy o tym, że to jest XIX wiek i już mamy podłączenia do sieci wodociągowej. No i taki pionierski system odprowadzania i dezynfekcji ścieków szpitalnych. Dzisiaj nic odkrywczego. Wtedy bardzo nowoczesna infrastruktura, instalacja sanitarna. Druga rzecz to myślmy o tym, że ci profesorowie, którzy pojechali do Berlina, którzy tam lobbowali, pracowali na to, żeby te pieniądze, 6 milionów, przypomnę, marek w złocie, przyjechało, zadbali o to, żeby laboratoria wtedy, no które też stawiały sobie pierwsze kroki jednak, żeby były bardzo nowoczesne. No i Berlin zdecydował się na sfinansowanie takich naprawdę najnowocześniejszych w Europie mikroskopów, uwaga, stołów sekcyjnych,
0: tak.
1: Kamiennych, które do dzisiaj służą. No, nie są używane oczywiście, ale jednak do dzisiaj są. Systemy chłodnicze, samą nawet aparaturę chemiczną, czy, co też jest bardzo nowatorskie, taki nowoczesny system oświetlania sal operacyjnych.
0: Tak.
1: Opowiem o klinice chirurgii i o tym, że tam na salach operacyjnych, teraz jak sobie wymyślimy i przypomnimy, mam nadzieję, że nie często, ale jednak jak ktoś był, to wie, że to są zazwyczaj bardzo ciemne pomieszczenia bez okien, z bardzo dobrym oświetleniem.
0: Tak.
1: Wtedy nie można było...
0: Ale bo to jest XXI wiek, a my mówimy o tym, co się dzieje w XIX.
1: Tak, wtedy nie można było liczyć na tak bardzo dobre oświetlenie elektryczne, ale zadbano o doskonałe świetliki, duże połacie dachowe, które były doświetlone lampami wewnętrznymi, no ale jednak samo światło dzienne, wielkie okna dawały rzeczywiście takie poczucie widoczności i możliwości operowania w tych miejscach.
0: Chciałbym na sekundkę wejść tutaj w słowo, bo ja nie wiem, czy do końca, chociaż już chwilę rozmawiamy o tych klinikach, czy wybrzmiał ten aspekt dydaktyczny, prawda? Bo poza tym, że to są kliniki, poza tym, że tam się leczy ludzi, prawda? Zadbało się o to, żeby zapewnić im jak najlepsze warunki, no to kluczowe w tych klinikach było to, o czym wspominaliśmy. To chodziło o to, żeby przyszli lekarze, studenci uniwersytetu mieli jak najlepszy wgląd w pracę tych, no, geniuszy medycyny, takich jak Jan Mikulicz Radecki, o którym na pewno jeszcze dzisiaj powiemy.
1: I nie raz.
0: I nie raz, dokładnie. Więc to jest też
1: myślmy
0: kluczowe.
1: O tym, że i to jest w Uniwersytecie Medycznym, w tym kompleksie klinik, czyli sale dydaktyczne. Ale to nie są te sale dydaktyczne ułożone w takim standardowym w naszym pojęciu dzisiaj.
0: Jak je znamy z naszych studiów,
1: tak, dokładnie. Czy to są płaskie, czy one są trochę w układzie teatralnym. To są sale operacyjne. Ale teraz wracamy do XIX wieku. Sala operacyjna wyglądała w ten sposób, że mamy w układzie teatralnym, ale jednak bardzo wysoko umiejscowionym, miejsca, gdzie siedzą studenci. Na środku jest miejsce przeznaczone na łóżko operacyjne, czyli na pacjenta, pacjentkę, i dostęp do tego miejsca na dole mają tylko operatorzy. Studenci mają wyraźnie odgrodzone miejsce. Co więcej, na Chałubińskiego 3 w tej zabytkowej sali jest osobne wejście dla studentów. Więc Więc myślmy o tym, że to jest jednak projektowane
0: znów ten
1: tak.
0: Właśnie tej higieny,
1: tak,
0: prawda?
1: Że to było tak projektowane, że no, są rzeczy zarezerwowane dla doświadczonych profesorów i są rzeczy, które są dostępne dla braci studenckiej.
0: Ale wiesz co, powiem ci, że ja miałem okazję kiedyś no, być w jednej czy drugiej takiej sali, tej właśnie naszej, w tych naszych klinikach przepięknych. I ja pamiętam, że to jest tak, że gdzie by się nie stanęło, to zostało tak zaprojektowane, że ci studenci naprawdę mieli świetną widoczność. Prawda?
1: Widoczność, oni... ale też świetnie słyszeli. Akustyka w tych miejscach jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Do dzisiaj w Kolegium Anatomicum w sali, no, którą traktujemy też w jakiś sposób reprezentacyjnie, możemy organizować spotkania, wykłady bez nagłośnienia.
0: Powiem tak, im dłużej cię słucham, tym jestem jeszcze bardziej wkręcony w kliniki nasze medyczne niż byłem przed programem, ale jedno chyba no, bardzo ważne pytanie. No bo teraz tak, my mówimy sobie o tym, że ten zespół klinik we Wrocławiu jest zachowany. Został przepięknie odnowiony. Ja pamiętam te budynki jeszcze kilkanaście lat temu.
1: No szczególnie centrum symulacji medycznej, pralnia i zaplecze kuchenne.
0: Przepięknie odrestaurowane albo odnowione, dalej zachowujące tą swoją medyczną funkcję, ale czy takie kompleksy klinik o podobnej skali, o podobnej wartości historycznej, architektonicznej funkcjonują gdzieś jeszcze w Europie? Czy to jest nasze miejsce, jest jedyne pod tym względem?
1: No, nasze miejsce jest zawsze unikatowe, bo jest nasze. Natomiast myślę, że warto wspomnieć o dwóch miejscach. To przede wszystkim kompleks klinik w Barcelonie. Tam jest ponad 60 budynków, więc jakby ta przestrzeń jest zdecydowanie większa.
0: Tak.
1: Oni, jeśli dobrze pamiętam, jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
0: Jest na pewno. Ja też...
1: Tak, można pomyśleć o tym, czy nasz kompleks nie powinien być wpisany. To jest pieśń przyszłości. Na razie pracujemy nad rewitalizacją.
0: Tak, ale to jest naprawdę fajny pomysł, Viola, powiem ci, że tutaj szacunek pełen, bo naprawdę myślę, że to było, może absolutnie być drugie miejsce, które mogłoby się znaleźć na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: Nie mogłoby, powinno.
0: Powinno się znaleźć,
1: myślę,
0: prawda?
1: Że za tym idzie też mnóstwo obowiązków nakładanych i na sam Uniwersytet Medyczny, na Wrocław, na Polskę i tak jak na przykład Muzeum Papiernictwa w Dusznikach.
0: Dokładnie.
1: Już chyba 10 rok się starają o wpisanie na listę.
0: Ale już są z tego sobie.
1: Tak, właśnie nie, starają się, czy w tym roku chyba starania zakończyły się
0: sukcesem. Tak, także to nie jest proces, prawda, dziś mówimy, słuchajcie, wpiszcie nas na listę, jutro jesteśmy.
1: Tak,
0: no nie tak to
1: jest naprawdę długa praca i tak jak profesorowie walczyli o nowoczesny kompleks klinik w XIX-wiecznym Breslau, tak władze i pracowniczki papierni walczyli 10 lat o to, żeby rzeczywiście ten kompleks został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. I tak sobie myślę, bo ja jestem duszniczanką z urodzenia, więc ja jestem bardzo dumna z tego i dlatego o tym mówię, no bo jednak wychowałam się przy papierni.
0: A to jest przepiękny obiekt, to jest absolutnie przepiękny obiekt, więc jeżeli ktoś z Państwa nie był, to koniecznie w najbliższy weekend
1: korzystając już różnej pogody, myślę, że miejsce, w którym można się na chwilę schować, papiernia, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, bardzo polecamy, ale wracając kolejny z takim podobnym rozmachem był zbudowany dzielnica klinik w Wiedniu. W Polsce, myślę, jak tak sięgam pamięcią, to myślę, że to Kraków.
0: To jest takie
1: to
0: miejsce,
1: jest jednak
0: które ma
1: dzielnica.
0: Prawda?
1: Zresztą mamy też taki żart, właściwie anegdotę o tym, że profesor Mikulicz-Radecki pracował w Krakowie, ale on zawsze mówił o sobie, że jest chirurgiem, że nie jest ani Niemcem, ani Polakiem, że jest chirurgiem, ale krakowskie władze uniwersyteckie uznały, że zna język polski na poziomie B2. To było za słabo. W związku
0: słabo,
1: z tym przyjechał, wrócił do Wrocławia. Zrobił coś niesamowitego, o czym
0: właśnie
1: pewnie
0: tu.
1: W następnym...
0: O tym, no, tak, bo musimy teraz na chwilkę przerwać, także ja zapraszam Was już za parę minut. Wracamy do rozmowy o klinikach we Wrocławiu i o tym, jak wybitni naukowcy, specjaliści, lekarze pracowali tutaj we Wrocławiu.

0: Ogłoszenie.
1: Od Waszyngtonu do Teheranu, od Kijowa do Londynu, wszędzie tam, gdzie gra toczy się o najwyższą stawkę. Przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut.
2: A w tym tygodniu Marcin Jakobis komentuje wizytę Xi Jinpinga w USA, zaś Olaf Hajnosz opowie, jak kończy się awantura o Grenlandię.
1: Już jutro po 10 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 złotych. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw.

0: lotniczych. Wszystko za sprawą drogiego paliwa. Już zimą loty mogą być droższe, ostrzegają przed tymi kolejni przewoźnicy. Na łączach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, o ile mogą podrożeć bilety?
1: Nawet o kilkadziesiąt procent na wiosnę przyszłego roku, jeśli na rynku ropy do tego czasu nic się nie zmieni. To oznacza ogromną niepewność dla turystyki zarówno tej międzynarodowej, jak i krajowej.
2: Ta sytuacja wciąż jest bardzo niepewna. Koszty paliwa są ogromne, jak wszyscy widzimy na stacjach benzynowych i to się przekłada również na kwestię ruchu lotniczego.
1: Ocenia prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz. Wiosną wielu liniom lotniczym kończą się długoterminowe kontrakty na paliwo. Dzięki nim mogły uniknąć podwyżek, ale kolejne umowy nie będą tak korzystne. To przełoży się na ceny. Zmiany będą widoczne już zimą. Przewoźnicy obcinają połączenia z siatki lotów. Szczególnie tanie linie, które już zrezygnowały z tysięcy pojedynczych lotów w nadchodzących miesiącach.
0: Leon XIV na zakończenie pierwszego intensywnego dnia wizyty we Francji spotkał się późnym wieczorem na przedmieściach Paryża z 80 tysiącami młodych osób. Apelował do nich o braterską troskę i odrzucenie zachłanności. Ogromną radość sprawia mi widok tak wielu z was tutaj, ludzi kierujących się pragnieniem służby pokojowi. Pokojowi, który pozwala nam rozwijać się jako mężczyznom i kobietom, przemieniając lęki w nadzieję, a narzekanie w odpowiedzialne zaangażowanie, mówił do młodzieży Leon XIV. Wcześniej papież spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, odwiedził siedzibę UNESCO i katedrę Notre Dame. Mroczne kaszubskie wierzenia są inspiracją horroru Łopi, który miał premierę na festiwalu filmowym w Gdyni. Tytułowy wampir to najbardziej niebezpieczny z upiorów. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Magdalena Boczarska.
3: Horror oparty na prawdziwych wierzeniach wydawał mi się czymś bardzo ciekawym, a poza tym, tak jak mówię, w horrorze mi jeszcze nigdy nie było. To jest niezmiernie rzadki gatunek w polskiej kinematografii.
0: Z Magdaleną Boczarską na festiwalu w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. A kiedy obejrzymy ten film i usłyszymy te słowa?
4: Rodzina przyjechała z Kaszub.
0: Horror Łopi do kin trafi w styczniu, a my z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.

0: 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał!

0: Za dzisiejsze spotkanie w programie Hit Blender dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o pierwszej, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Po tragicznym ataku w Jarosławiu 31-letni nożownik nie może być przesłuchany. Ukrainiec pozostaje w szpitalu psychiatrycznym. Kolejny wyciek dokumentacji medycznej w naszym kraju. Znów zagrożone wrażliwe dane pacjentów. Polska uderza w unijną biurokrację. Chodzi o nowe przepisy dotyczące opakowań. Ihor M., 31-letni Ukrainiec, który nożem ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, na terenie kompleksu klasztornego w podkarpackim Jarosławiu, pozostaje w szpitalu psychiatrycznym. Z opinii biegłych wynika, że stan psychiczny mężczyzny nie pozwala na przesłuchanie i postawienie mu zarzutów.
2: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa. Natomiast tak samo nie wiemy też, kiedy jego stan ulegnie poprawie. Na pewno będziemy to monitorować i zdobywać w tym zakresie kolejne opinie. W chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego.
1: Informowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Zarzuty, które sformułowali śledczy, dotyczą zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W sprawie przesłuchano już pierwszych świadków. Sprawcy ogromnego wycieku danych z systemu firmy MyDoctor ponownie zaatakowali. Jak ustalił dziennikarz RMF FM w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, te same osoby odpowiadają za kolejny cyberatak. Tym razem na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. To oprogramowanie służy do zarządzania dokumentami takimi jak historia choroby czy wyniki badań. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Resort cyfryzacji zlecił Urzędowi Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenie kontroli w firmie, która tworzy oprogramowanie Medyk. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są